0: Słuchacie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Katarzyna Pilewska. Eskalacja stała się faktem, mówi premier Donald Tusk i zwołuje pilne spotkanie władz i służb. To kolejne już posiedzenie w związku z działaniami Rosji w pobliżu granicy z Polską. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
1: Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic. To informacje przekazane przez premiera. Wiadomo, że w spotkaniu brali udział m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSZ Radosław Sikorski czy minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także dowódcy polskiej armii. Wszystko po wydarzeniach z ostatnich godzin. W weekend rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, a w poniedziałek rosyjskiego bezzałogowca wyłowiono z morza w rejonie plaży w Rusinowie. Premier Donald Tusk mówi wprost: to eskalacja, a kolejne incydenty z udziałem rosyjskiego sprzętu mają świadczyć o tym, że każdy scenariusz, nawet ten najgorszy, jest obecnie możliwy.
0: W miejscu wyłowienia drona na plaży w Rusinowie koło Jarosławca wciąż pracują służby. Najprawdopodobniej jest to nowy model drona typu Gerbera, o czym w mediach społecznościowych pisał szef MON. Gerban 5 jest znacznie szybszy od używanych dotąd bezzałogowców. Może lecieć bardzo nisko i manewrować. Dlatego obrona przeciwlotnicza ma mniej czasu na jego wykrycie i zastrzelenie. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
2: Najprościej mówiąc, dron odrzutowy przypomina niewielki pocisk manewrujący. Zamiast śmigła ma silnik, dzięki któremu osiąga prędkość nawet 600 km na godzinę, czyli ponad dwa razy większą niż starsze drony. Może też znikać z radarów za przeszkodami terenowymi. Nikt nie jest w stanie zestrzelić wszystkich takich dronów w razie ataku, mówi Aleksander Olech z portalu Defense 24.
3: Nawet Izrael w pełni zmilitaryzowany nie ma takich kompetencji, dlatego tutaj jest kluczowa współpraca z Ukrainą. Raz, czy Ukraina będzie w stanie zestrzelić taki dron, lub też żebyśmy mieli informację, kiedy on do nas spada.
2: Do likwidacji dronów odrzutowych NATO wykorzystuje drogie systemy rakiet Patriot i NASAMS.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Ogromna zmiana jakościowa. Tak o wyborze Mariana Kmity, napełniącego obowiązki szefa PKL, mówią członkowie zarządu. Kmita dokończy kadencję po Radosławie Piesiewiczu, aresztowanym w śledztwie związanym z Zonda Krypto.
4: Ogromna zmiana jakościowa. Jesteśmy intelektualnie w innym punkcie. To rozmawiamy o innej rzeczywistości. W gabinecie nic się nie zmieni, bo jak znam Mariana, on tam po prostu nie wejdzie. Marian ma takie miejsce, w którym czasami bywał i tam są meble po Piotrze Nurowskim, którego w jakiś sposób jest dziedzicem.
0: Komentuje wiceprezes PKOL Adam Konopka. Działacze mają nadzieję na odbudowanie wizerunku PKOL po kryzysie związanym z Zonda Krypto.
5: Cóż, miejmy nadzieję, że prezes Marian Kmita był przy tym wszystkim. Wie, na czym to polega, że ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończyła i że ludzie, którzy kochają ten sport, nawet sponsorzy, wrócą z powrotem i będziemy mogli normalnie funkcjonować.
0: Mówi wiceprezes PKOL Andrzej Supron. Marian Kmita będzie stał na czele Polskiego Komitetu Olimpijskiego do kwietnia przyszłego roku. Za jego kandydaturą zagłosowało 43 członków zarządu, 9 osób było przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu. Rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. To wyrok w sprawie pożaru zabytkowego rektoratu Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie. Skazani to właściciel firmy lekarskiej i jego pracownik, których sąd uznał za winnych sprowadzenia pożaru. Prokurator żądał dla nich odpowiednio 2 lat i 1,5 roku więzienia. Wyrok jest nieprawomocny, a jak komentują go strony? O tym już Sebastian Górny.
6: Prokurator Bolesław Lędzion był zadowolony, bo mimo łagodniejszego wyroku sędzia uznał winę oskarżonych w zakresie przedstawionym przez śledczych. Rafał Jaszczyszyn, obrońca Sławomira R., odmówił nam komentarza na temat wyroku. Kolejne kroki będzie podejmował po uzasadnieniu. Z kolei mecenas broniąca Roberta B. podkreśliła fakt, że wyrok okazał się dużo łaskawszy niż wnioskowany przez oskarżenie. Kolejne kroki będą podejmowane po rozmowie z klientem. Sędzia Jacek Krycki skazał właściciela firmy i jego pracownika na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.
0: Obaj mężczyźni mają zapłacić grzywny. Robert B., właściciel firmy dekarskiej na rzecz AJP, ma wpłacić 500 000 zł celem naprawy szkody. Przypomnijmy, ogień w rektoracie przy Teatralnej w Gorzowie wybuchł w kwietniu 2024 roku. Do mocowania papy na dachu wbrew projektowi i przepisom użyto palnika gazowego. Wraz z jesienną kampanią zachęcającą do szczepień na COVID-19, grypę czy RSV na sile przybierają ruchy antyszczepionkowców. Z falą hejtu mierzą się m.in. epidemiolodzy ze śląskiego sanepidu.
7: Teorie związane z wszczepianiem chipów uważają, że szczepienia to samo zło, powikłania.
8: Mierzycie się z hejtem z ich strony?
7: Tak, odbieramy takie telefony.
8: A co mówią?
7: Zazwyczaj uważają, że szczepienia są skażone, zawierają ołów, powodują autyzm, różne choroby neurologiczne.
8: Obrażają was?
7: Zdarza się, że nas obrażają. Jesteśmy niedouczeni, nie słuchamy odpowiednich autorytetów medycznych.
0: Z Magdaleną Wilk z działu epidemiologii śląskiego sanepidu rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Mniej palimy i lepiej kontrolujemy nadciśnienie. Dziś zaprezentowano wyniki trzeciej edycji WOBASZ. To ogólnopolskie badanie, które ocenia stan zdrowia Polaków oraz występowanie najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia i chorób metabolicznych. Szczegóły zna Krzysztof Płowecki.
9: Najbardziej pozytywna zmiana dotyczy użytkowania tradycyjnych wyrobów tytoniowych. W ciągu 20 lat odsetek palaczy zmniejszył się niemal o połowę.
10: 20 lat temu paliło 31%, obecnie 17%.
9: Mówi Aleksander Prejbisz, główny badacz WOBASZ 3. Badanie pokazuje także, że Polacy rzadziej chorują na nadciśnienie, ale wciąż dużym problemem pozostają otyłość brzuszna, wysoki cholesterol i zaburzenia gospodarki cukrowej, a szczególnie u osób przed 50 rokiem życia.
10: Otyłość brzuszna w Polsce to prawie 11 milionów osób.
9: Badanie pokazało także, że niemal 900 tysięcy Polaków żyje z nierozpoznaną cukrzycą. Eksperci podkreślają więc, że kluczowe są dziś wcześniejsze wykrywanie chorób i skuteczniejsza profilaktyka.
0: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. A teraz wracamy do 8 rundy Vox FM. Gościem Karoliny Pajączkowskiej był dzisiaj podpułkownik Hubert Trusiuk, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Chełm. Posłuchajmy.
11: Zapytajmy zatem o to pana pułkownika Huberta Trusiuka, który jest szefem Departamentu Bezpieczeństwa. Panie pułkowniku, co się takiego dzieje? Co czują mieszkańcy Chełma po takiej nocy jak ta poprzednia?
12: Dzień dobry. Szczerze mówiąc, to nie wiem dokładnie, co czują. Ja mogę powiedzieć, jakie są moje odczucia. No, generalnie mamy zamieszanie za naszą wschodnią granicą. Mówię tutaj o wojnie, która tam panuje. No i musimy się liczyć z tym, że cały czas u nas będzie coś się działo, prawda? Mam na myśli tutaj, że coś może wlecieć. Nad naszymi głowami, jeśli chodzi o miasto Chełm, ciągle latają samoloty. Mieszkańcy się pewnie troszeczkę do tego przyzwyczaili. Panuje taka atmosfera troszeczkę obojętności, mogę powiedzieć. Pojawiają się oczywiście gdzieś w mediach społecznościowych pytania, co robić, jak robić. Miasto już wiele miesięcy temu, rok temu wydało broszurę, jak się zachować w takiej sytuacji. Natomiast takie pytania też na pewno się będą zawsze pojawiały.
11: Panie pułkowniku, w takim razie jak państwo się sprawdziło w takich wydarzeniach? Mowa o tym, że no macie tutaj Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubelskiego. Czy pan otrzymał jakieś informacje w tej nocy z soboty na niedzielę, czy wczoraj?
12: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego jest chyba jednym z nielicznych w województwie, które funkcjonuje w systemie całodobowym, bo tak jak my w mieście na prawach powiatu funkcjonujemy w dyżurach domowych. Tak, te informacje na bieżąco otrzymujemy. To się przeplata różnie. Czasami te informacje z RCB przyjdą troszeczkę szybciej, ale to są dosłownie czasami sekundowe różnice.
11: To pytanie w takim razie, jedzie pan na odprawę do Rzeszowa. Jak miasto może otrzymać pomoc? Jak mogą mieszkańcy liczyć na przygotowanie do sytuacji kryzysowych?
12: Jedno miasto, drugie mieszkańcy. Generalnie ja już przy poprzednich sytuacjach z sierpnia w przestrzeni publicznej wypowiadałem się na ten temat, żeby państwo mogło wesprzeć samorządy przynajmniej do poziomu powiatu, żebyśmy w tym systemie dyżurów funkcjonowali całodobowo. No bo jednak samorząd musi naprawdę mocno się zastanowić, skąd wysupać pieniądze, żeby zatrudnić przynajmniej 10 osób, żeby te dyżury pełnić. I myślę, że tutaj pomoc państwa byłaby wymierna, tak? Natomiast jeżeli chodzi o społeczeństwo.
0: Dalsza część 8 rundy do śledzenia na voxfm.pl. Znany raper w rękach służb. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali Michała O., rapera o pseudonimie OG Olgierd. Będzie odpowiadał za posiadanie narkotyków, mówi Katarzyna Calufiaszewska z prokuratury krajowej.
13: Zatrzymanie ma związek z posiadaniem i udziałem w obrocie narkotykami. W tym momencie trwają czynności z udziałem zatrzymanego Michała O., wobec czego wszystkich informacji szczegółowych, w tym o zastosowanych środkach zapobiegawczych, będziemy udzielali po zakończeniu czynności.
0: Ale to nie pierwsze zatrzymanie tego znanego muzyka. W styczniu 2023 roku w Szczecinie również padł w ręce funkcjonariuszy CBŚP działających pod nadzorem zachodniopomorskiej prokuratury krajowej, także w sprawie obrotu narkotykami. Mają informować o zagrożeniach, ale są bagatelizowane. Mieszkańcy Lubelszczyzny, w tym Zamościa, regularnie dostają SMS-y dotyczące działań wojennych na terenie Ukrainy. Jeden alert informuje o ataku powietrznym na terenie Ukrainy, a drugi powiadamia o jego zakończeniu. SMS-y pojawiają się w różnych godzinach, czasami w nocy.
14: Niepotrzebne moim zdaniem. I najpierw, że atak, za chwilę znowu, że odwołany i tak ciągle. To mnie denerwuje.
15: Idiotyczne. Wprowadzał niepotrzebny niepokój, a w niczym nie pomagają. By miały sens, jeżeli byłoby zagrożenie tutaj dla nas w Polsce. Na to są, to mają raczej taki wymiar propagandowy bardziej. Jest, są ataki na Ukrainie, które są codziennie, no to nic nie wnosi.
16: No według mnie to są niepotrzebne informacje. No przynoszą tylko zamieszanie, straszą niepotrzebnie.
0: Komentują mieszkańcy Zamościa. Alerty wysyła Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Górna ulica Kasprusie w Zakopanem zamknięta. Kierowcy mają problem. Przejechanie z centrum miasta do zachodniej części miasta oznacza stanie w korkach. Miasto na czas prac udrożniło przejazd przez ulicę Regle, ale nie dla wszystkich, mówi Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego.
17: Jest możliwy przejazd, ale tylko dla mieszkańców okolicznych ulic, z ulicy Strążyskiej, ulicy Regle, przez ulicę Zastrugiem do ulicy Kościeliskiej. Natomiast jest to droga jednokierunkowa i ograniczona tylko dla mieszkańców przyległych ulic.
18: Korki w centrum miasta tworzą się takie jak w czasie długiego weekendu w sierpniu.
19: Tymoteusz Mróz, Rada Miasta Zakopane. To jest tak naprawdę takie funkcjonalne połączenie, które ma służyć temu, żeby rano wyjeżdżając do szkoły, do pracy o godzinie 8, mieszkańcy mogli się szybko wydostać.
17: Jest to tylko czasowa zmiana organizacji ruchu na czas remontu.
0: Ulica Kasprusie ma być już przejezdna pod koniec roku. Oby drogowcom nie powinęła się noga, bo jak przyjdzie zimowy sezon, a droga nadal będzie zamknięta, Zakopane czeka paraliż komunikacyjny. Ponad 500 kg śmieci wyłowione z Warty. W Poznaniu wolontariusze koalicji SOS dla wody sprzątali rzekę, a następnie zastanawiali się, jak można ponownie wykorzystać to, co z niej wyciągnęli.
20: Widzimy sterty śmieci. Tu są jakieś chyba puszki.
21: Butelki. Dużo jest puszek, dużo jest butelek, są opony. To była godzina sprzątania. Wagowo samych opon jest około 300 kg, pozostałych odpadów też dodatkowe 300.
0: Konrad Nowakowski, ekspert do spraw gospodarowania odpadami, pokazał Arihabir, co można znaleźć w Warcie. Od 4 lat Fundacja Nasza Ziemia organizuje akcję sprzątania brzegów Warty. Dotychczas zebrano ponad 4,5 tony śmieci. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

Szkolne tematy to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Każda epoka ma swoje zasady, swoje skarby, swoich wybitnych przedstawicieli. Z nami możesz spróbować zrozumieć każdą z nich. Współczesność. W tej epoce jest pewien paradoks. Z jednej strony jest nam najbliższa, właściwie cały czas w niej żyjemy, a okazuje się, że opowiadanie o niej może sprawiać sporo kłopotu. Na przykład studenci polonistyki w ogóle nie mają podręcznika do współczesności, bo do tej pory nikt go nie napisał. No i w sumie nic dziwnego, no bo trudno się pisze podsumowanie tego, co wciąż trwa. Literatura współczesna ma się bardzo dobrze. Ostatni sukces w postaci literackiej Nagrody Nobla dla Olgi Tokarczuk tylko potwierdza fakt, że współczesność to epoka niezwykle płodna i niezwykła. Jednak cały czas ewoluuje, dlatego tak trudno się o niej mówi. Ciężko jest podsumować coś, co wciąż jeszcze trwa i się nie skończyło. Za chwilę dowiesz się, jakie wielkie dzieła do tej pory powstały w tej epoce i jakie prądy filozoficzne ją determinują. Pamiętaj jednak, że to wszystko nie jest podporządkowane jednej głównej myśli, tak jak działo się to w renesansie czy w średniowieczu. A może jest, tylko na razie tego nie widać. Zapraszamy do wysłuchania pigułki wiedzy na temat współczesności. Na początku poznaj najważniejsze fakty i daty na temat epoki. Współczesność to jedyna epoka literacka, która ma wyłącznie datę rozpoczęcia. Jest nią rok 1945, czyli moment zakończenia II wojny światowej. Warto jednak wiedzieć, że dla niektórych badaczy literatura współczesna zaczęła się w roku 1918, a II wojna jedynie zahamowała na moment jej rozwój. W takim ujęciu dwudziestolecie uznaje się za fazę literatury współczesnej. Większość naukowców twierdzi jednak, że II wojna światowa była tak silnym doświadczeniem, że nie sposób łączyć tego, co było przed rokiem 1939 z tym, co wydarzyło się później. Pamiętaj również, że w czasie wojny nie wydawano wielu dzieł literackich. Mimo, że działały wydawnictwa podziemne, to druk odbywał się w niewielkim nakładzie. Literatura wojenna, w tym głośne opowiadania Tadeusza Borowskiego czy teksty Zofii Naukowskiej i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, zostały wydane dopiero po zakończeniu wojny. Literatura od roku 1945 do dziś mocno ewoluowała. Dlatego wyróżnia się następujące fazy rozwoju literatury współczesnej. Pierwszy okres to lata 1939-45, czyli czasy wojenne. Powstająca wówczas literatura wzywała do walki z okupantem w imię dobra narodu. Jest też zapisem zbrodni wojennych. Charakteryzuje się powagą, nostalgią za utraconym światem, obrazuje przygnębienie, strach i cierpienie, które towarzyszy ludziom każdego dnia. Autorzy z jednej strony wyrażali obawy o przyszłość narodu, z drugiej akcentowali bohaterstwo żołnierza polskiego walczącego na różnych frontach. Literatura wojenna to także konfrontacja z moralnością i etyką, której podstawy zostają w tym czasie poważnie zaburzone. To w końcu literatura katastroficzna, która pokazuje apokalipsę spełnioną, a właściwie rozgrywającą się tu i teraz. W Polsce najważniejsze dzieła tego okresu to wiersze Pokolenia Kolumbów, czyli Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wydającego pod pseudonimem Jan Bugaj, Tadeusza Gajcego, Andrzeja Trzebińskiego, Tadeusza Różewicza i Tadeusza Borowskiego. Są to rówieśnicy Wisławy Szymborskiej i Mirona Białoszewskiego, którzy zadebiutują dopiero po wojnie. Białoszewski będzie znany m.in. jako autor pamiętnika z Powstania Warszawskiego. W czasie wojny pod pseudonimem Jan Syruć wydaje swoje wiersze również Czesław Miłosz. Druga faza literatury współczesnej to lata 1945-48. Wojna nadal była głównym tematem literackim. Niemiecki filozof Theodor Adorno stwierdził, że poezja po Auschwitz jest niemożliwa. W tym okresie bowiem powstało niewiele wierszy. Wydawano dużo prozy, zwłaszcza reportaży, kronik, wspomnień, pamiętników, a także opowiadań i powieści. Wspólnym mianownikiem tych dzieł było doświadczenie wojenne, obozowe, a także moralna rozprawa ze zwolennikami totalitaryzmu. W narracji przeważa albo dość suchy, wyobcowany momentami opis doświadczeń wojennych i obozowych, jak u Borowskiego, albo wyraźna refleksja nad konsekwencjami moralnymi wojny. Podnoszono problem zniszczenia ładu społecznego i etyki, którą budowano przez ostatnie stulecia. Rozliczenie się z przeszłością staje się tematem numer jeden. Najważniejsze dzieła tego okresu to Medaliony Zofii Naukowskiej, Zbiór opowiadań, Pożegnanie z Marią,

Tadeusza Borowskiego, Inny Świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego i dramat Jerzego Szaniawskiego, dwa teatry. Z poezji warto zapamiętać dwa tomiki poetyckie Tadeusza Różewicza, Niepokój i Czerwoną Rękawiczkę. Zaprezentowany został w nich nowy sposób pisania wierszy. Różewicz, uciekając przed schematyzmem, stworzył model wiersza wolnego, który określa się mianem tzw. czwartego systemu wersyfikacyjnego. W tym czasie tworzą również Julian Przyboś, Antoni Słonimski, Konstanty Ildefons Gałczyński, Adam Warzyk czy Władysław Broniewski. Spora część dzieł powstaje na emigracji, a w Polsce okupowanej w tym czasie przez Związek Radziecki dostać je można jedynie w tak zwanym drugim obiegu. Po roku 1948 władze komunistyczne oficjalnie uznają twórczość emigracyjną za wywrotową i działającą na szkodę państwa. Trzecia faza to lata 1949-55, czyli okres socrealizmu. Jego program estetyczny był bardzo jasno określony. Literatura miała spełniać funkcję informacyjno-określającą i charakteryzującą i programować określone postawy. Literatura socrealistyczna miała być przede wszystkim realistyczna, zwracać uwagę na aktualne problemy kraju i wspierać linię polityczną komunistów. Wszystkie zachowania antyrządowe miały być przedstawione negatywnie jako reakcyjne czyny zasługujące na najwyższe potępienie. Nie mogło być mowy o opisywaniu wewnętrznych rozterek bohatera, który zawsze miał być reprezentantem wspólnoty. W tej wspólnocie powinien działać na rzecz wspólnego dobra, a każda forma indywidualizmu miała być przedstawiona jako klęska. Na tej fali powstało zjawisko nowomowy, czyli nowy sposób komunikacji ze społeczeństwem, który zakładał, że mówi się dużo, ale bez sensu, co i tak nie ma większego znaczenia, bo otumaniony lud i tak tego nie zauważy. Ze słownika eliminowano słowa niebezpieczne, które mogłyby pobudzać do refleksji. Spora część twórców wstydziła się później swoich socrealistycznych utworów. W tym czasie wydany zostaje debiutancki tomik poezji Wisławy Szymborskiej Dlatego żyjemy. Co ciekawe, również Tadeusz Konwicki popełnił tekst socrealistyczny pod tytułem Przybudowie. Czwarta faza literatury współczesnej w Polsce to lata 1956-68. Twórcom udało się już uwolnić spod ograniczającego jarzma socrealizmu. Mimo pozornego rozluźnienia gorsetu nie było jednak idealnie. Bardzo prężnie działała bowiem cenzura, która albo wyrzucała określone fragmenty z utworów, albo po prostu nie dopuszczała danego dzieła do druku. Literatura polska mogła ponownie sięgnąć do inspiracji literaturą europejską, choć nie było to szczególnie widziane przez władzę. Rok 1956 to czas debiutów młodych twórców skupionych wokół czasopisma Współczesność. Szczególnie wartymi zapamiętania są Stanisław Grochowiak, Marek Chłasko i Edward Stachura. W tym czasie debiutują również nieco starsi twórcy, tacy jak Zbigniew Herbert, Miron Białoszewski czy Jerzy Harasymowicz. Późniejsza noblistka Szymborska wydaje swój tomik pod tytułem Wołając do Yeti, który odznacza się czystością i prostotą języka w opisywaniu problemów życia codziennego. W tym okresie tworzy wielu różnorodnych autorów, jedni korzystali z osiągnięć awangardy międzywojennej, inni pytanie o miejsce literatury we współczesnym świecie. Ponadto rozkwita polska eseistyka i publicystyka. Szczególnie ciekawe jest studium na temat Europejczyka ze wschodu pióra Czesława Miłosza pod tytułem Rodzinna Europa. W tym czasie pisarz był już na emigracji, a jego książki nie ukazywały się w Polsce w głównym obiegu. Ciekawa jest również Spiżowa Brama Tadeusza Brezy, opowiadająca o kulisach polityki Watykanu, a także Polska Piastów Pawła Jasienicy. To wartościowe kompendium wiedzy o średniowiecznej Polsce. W tym czasie wydany został także Barbarzyńca w ogrodzie Zbigniewa Herberta, czyli zbiór esejów poświęconych malarstwu niderlandzkiemu. W 1958 roku Mrożek wydaje dramat pod tytułem Policja. Z kolei w latach 60. odradza się nurt literatury chłopskiej, której najwybitniejszym przedstawicielem jest Wiesław Myśliwski. W tym czasie powstają też znane dramaty, m.in. Tango Sławomira Mrożka, Kartoteka Tadeusza Różewicza, Drugi pokój Zbigniewa Herberta czy Śmierć gubernatora Leona Kruczkowskiego.
Rok 1968 jest wyjątkowym momentem w historii, kiedy w części Europy i w Stanach Zjednoczonych wybuchają strajki studenckie. Młodzi ludzie wychodzą na ulice, by zamanifestować swój sprzeciw wobec obowiązujących norm, tak nauczania, jak i tworzenia. Swoją działalność rozpoczyna wiele grup poetyckich skupionych w ważniejszych ośrodkach akademickich Polski. Punktem zapalnym takich działań w Polsce było zdjęcie przez władze ze sceny Teatru Narodowego spektaklu Dziady w reżyserii Kazimierza Dejmka. Przyniosło to wydarzenia znane jako Marzec 68. Rodzi się wtedy ruch poetycki określany mianem Nowej Fali. Należeli do niego m.in. Julian Kornhauser, Adam Zagajewski, Ryszard Krynicki i Stanisław Barańczak. Główny postulat grupy to literackie rozpoznanie rzeczywistości, odpowiedź na nią i demaskacja nowomowy. Piąta faza to lata 80. i 90. ze szczególnym uwzględnieniem roku 1989. W tym roku upada komunizm nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Zanim to się jednak stało, zaostrzony został podział literatury na dwa obiegi i nasiliła się cenzura. W tym okresie pojawia się nurt pamiętnikarski i dokumentacyjny dotyczący bieżącej historii. Z kolei w drugim obiegu drukuje się przede wszystkim twórców emigracyjnych i sympatyzujących z ruchem Solidarność. Natomiast po roku 1989 pojawia się nowa generacja twórców. Nie pamiętają oni II wojny światowej, nie czują się związani z komunizmem czy walką z nim i wprost mówią o tym, że chcą zajmować się problematyką miejsca jednostki w nowym świecie rodzącego się kapitalizmu i raczkującej demokracji. O pokoleniu tym mówi się czasem pokolenie porno. Nazwa ta wzięta została od zbioru dramatów najnowszych, które odcinały się od przeszłości, koncentrując się na problemach współczesnej jednostki. Pokoleniem porno określa się jednak całą twórczość powstałą po roku 1989. Najważniejsze nazwiska tego czasu to m.in. Dorota Masłowska i Michał Witkowski. Masłowska napisała Wojnę polsko-ruską, w której zaprezentowała obraz polskiego blokowiska z jego wszystkimi problemami. Witkowski zaś to autor pierwszej powieści gejowskiej pod tytułem Lubiewo. W końcu w tym świecie pojawiła się również noblistka Olga Tokarczuk, której twórczość charakteryzuje podnoszenie najważniejszych nie tylko z polskiego, ale i globalnego punktu widzenia problemów, takich jak na przykład relacja z naturą. Czas na przedstawienie głównych nurtów filozoficznych epoki współczesności. Wydarzenia II wojny światowej uruchomiły potężną lawinę dyskusji dotyczącej nie tylko wojny. Refleksja nad ogromem tragedii, która się wydarzyła, doprowadziła myślicieli do rozważań nad kondycją ludzką. Doświadczenia totalitaryzmów podważyły wiarę w język i jego jednoznaczność. Zaczął on być postrzegany jako narzędzie manipulacji i perswazji, które w żaden sposób nie może doprowadzić do czystego, niezapośredniczonego oglądu rzeczywistości. Wieloznaczny język stał się narzędziem skierowanym niejednokrotnie przeciwko człowiekowi. Sztuka dążyła do obnażenia tych wszystkich chwytów, co jednak tylko potęgowało nieufność wobec języka i istnienia w świecie w ogóle. Człowiekowi XX wieku towarzyszy nieustanne poczucie absurdu. Jedną z filozofii, która podejmuje próby rozmowy o człowieku i jego trudnej sytuacji w świecie, jest egzystencjalizm. Prąd ten ukształtował się jeszcze przed II wojną światową, ale rozkwitł dopiero po roku 1945. Pełną wizję egzystencjalizmu kształtowali m.in. Jean-Paul Sartre i Albert Camus. Ze słowem ukształtowali trzeba być jednak bardzo ostrożnym. Filozofia XX wieku nie jest już bowiem filozofią, która mówi, jak trzeba żyć, co robi, a czego nie. Nie ma w niej narzucania zasad, jest raczej konstatacja dotycząca zastanego stanu rzeczy, co widać bardzo dobrze w Dżumie. Autor utworu, Albert Camus, konfrontuje czytelnika z różnymi poglądami, ale nie podaje gotowych rozwiązań. Podkreśla jednak, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dla większości bohaterów koniec epidemii dżumy był największym szczęściem, ale byli też tacy, dla których powrót do normalności stawał się powrotem do tego, co gorsze jest od dżumy. Druga wojna światowa, jeśli nie unicestwiła, to na pewno naruszyła pewność i wiarę w człowieka. Egzystencjaliści chcieli jednak zrobić wszystko,
wszystko, aby ocalić podstawowe wartości ogólnoludzkie. Co ciekawe, ich teksty nie miały wymiaru moralizatorskiego, nie negowały również absurdalności sytuacji człowieka, który rodzi się tylko po to, aby umrzeć. Egzystencjaliści nie bali się podejmowania tematów trudnych i niewygodnych. Pokazywali epokę, która pełna była haniebnych czynów, ale też ofiarności i miłosierdzia. Pod tym względem Dżuma jest egzystencjalizmem w pigułce. Warto też wspomnieć o innej powieści tego autora, Obcy. Camus pisał także dramaty, eseje i opowiadania. Drugim ważnym egzystencjalistą był wspomniany już wcześniej Sartre, autor wielkiego filozoficznego dzieła Byt i nicość. Swoje idee wykładał on także w tekstach literackich, takich jak zbiór opowiadań pod tytułem Mur albo dramat Diabeł i Pan Bóg. Drugim ważnym nurtem filozoficznym współczesności jest personalizm, czyli kierunek reprezentowany przez Jacques'a Maritain i Immanuela Mounier. Według tych myślicieli głównym celem ludzkiego życia, a także każdego społeczeństwa jest rozwój osobowości człowieka. Takie wskazanie jest w samej nazwie nurtu. Personalizm kieruje bowiem uwagę w stronę persony, czyli osoby. Personaliści uważali, że mimo determinizmu świata materialnego człowiek naturalnie kieruje się ku drugiemu człowiekowi i to właśnie w relacji z nimi, ze światem, może rozwijać swoją osobowość. Ważne są też konteksty kulturowe epoki. Posłuchaj o każdym z nich. Konteksty kulturowe dla literatury współczesnej podzielić można na kilka typów. Jednym z ważnych determinantów była polityka. W krajach Związku Radzieckiego, czyli m.in. w Polsce, bardzo mocno wpływała ona na wszystkie dziedziny życia, w tym na kulturę. Warto jednak pamiętać, że polityka była blisko literatury, również w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza gdy artyści protestowali przeciwko wojnie w Wietnamie. Drugim ważnym kontekstem kulturowym dla literatury współczesnej jest kapitalizm. Szczególnie dobrze to widać w Polsce po roku 1989. Literatura próbuje wtedy uchwycić kondycję szybko zmieniającego się państwa, które wchodzi w zachodni świat kapitalizmu. W końcu kontekst kulturowy to także postępująca technologia. Najważniejszą zmianą jest pojawienie się internetu, który stał się okazją do prezentacji powieści hipertekstowych. Choć gatunek ten okres świetności ma już za sobą, był moment, w którym autorzy zainspirowani takimi powieściami jak Gra w klasy czy Słownik Hazarski dostrzegli możliwość pisania podobnych powieści i publikacji ich w sieci. Dzięki temu czytelnik w prosty sposób mógł przejść przez wybraną przez siebie ścieżkę narracji. W sztuce współczesnej z kolei powstaje nowa forma wyrazu, czyli instalacja artystyczna. Wydaje się, że współczesnym twórcom bliska jest idea dadaistów, według której artysta to nie rzemieślnik dłubiący w materii, ale twórca idei, wyraziciel niewyrażalnego. Dla sztuki współczesnej ważne staje się przedwojenne hasło sztuki dla sztuki. Brak jest miejsca na jednolite, powtarzalne formy. Wszystko jest na chwilę, na teraz dostosowane do tego, co twórca widzi wokół siebie. Świat się dynamicznie zmienia, a więc sztuka również ciągle ewoluuje. Technologie współcześni twórcy, a przynajmniej większość z nich, traktują jako ogromny i ciekawy potencjał do wykorzystania. Stąd też taka popularność nowych form uprawiania sztuki. Coraz więcej we współczesnej sztuce nie tylko kolażu, fotomontażu czy ready-mades, czyli przedmiotów użyteczności codziennej, lecz także instalacji, happeningów i performance'ów. Nie ma ograniczeń technologicznych, nie ma ograniczeń estetycznych. Twórca może zrobić dosłownie wszystko. Ważne jest jednak rozdzielenie nurtu artystycznego i ideologicznie zaangażowanego. W nurcie artystycznym chodzi o kontynuację sztuki modernistycznej, czyli realizmu, ekspresjonizmu figuratywnego, abstrakcjonizmu ekspresjonistycznego i abstrakcjonizmu geometrycznego. Szczególną popularnością cieszą się dziś przede wszystkim figuratywizm i abstrakcjonizm. Nurt ideologiczny zaś marginalizuje wrażenia estetyczne, a materialny artefakt zastępuje mniej lub bardziej określona idea, konkretne działanie lub rytuał. Sztukę współczesną charakteryzują oryginalność, nowoczesność i asymetryczność. Twórcy wykazują również skłonność do eksperymentowania. Dzisiaj w skład sztuki współczesnej wchodzą tak młode koncepty jak pop art, hiperrealizm, konceptualizm oraz street art. Ważne postaci to Andy Warhol, Duane Hanson, Dennis Oppenheim czy Yoko Ono. Ciekawym przypadkiem jest również tajemniczy autor sztuki ulicznej, czyli słynny Banksy. Thank you.
Przeskakujemy teraz do najważniejszych dzieł literatury współczesnej. Ogrom literatury powstającej tak w Polsce, jak i na świecie nie pozwala nawet skrótowo omówić wszystkich ciekawych pozycji, które ukazały się po roku 1945. Posłuchaj jednak, jakie były najważniejsze hasła związane z autorami XX wieku. Zacznijmy od literatury niemieckiej. W tym przypadku należy mówić o Tomaszu Mannie i Bertoldzie Brechcie. Tomasz Mann w swojej głośnej powieści pod tytułem Doktor Faustus tworzy bohatera będącego synonimem dylematów dotykających współczesną kulturę. Mann odnosi się przede wszystkim do niemieckiego kręgu kulturowego, jednak jego powieść jest dziełem uniwersalnym, mimo że dotyka problemu faszyzmu. Nie bez powodu Mann czekał z wydaniem doktora Faustusa właściwie do końca swojego życia. Z kolei Bertolt Brecht to słynny dramatopisarz, znany jako autor takich dzieł jak Opera za trzy grosze czy Matka Kuraż i jej dzieci. To też jeden z ważniejszych reformatorów teatru niemieckiego, inspirujący się w swojej twórczości estetyką kabaretową. Do swoich dramatów wprowadzał songi, które pełniły funkcję intermediów i wytrącały widownię z naiwnego oglądania sztuki. Brecht jest także twórcą tak zwanego efektu obcości, uzyskiwanego m.in. właśnie dzięki songom. Warto pamiętać także o Günterze Grasie, który w swoim blaszanym bębenku głosił hasła antyfaszystowskie. W Wielkiej Brytanii także powstaje wiele ważnych dzieł. Warto zapamiętać zwłaszcza rok 1984, czyli futurystyczną powieść George'a Orwella. Została ona napisana w roku 1949. Dzieło określane niekiedy jako polityczna antyutopia to przejmujący obraz państwa totalitarnego, które pod pozorami względnej szczęśliwości niszczy swoich obywateli. Właśnie z tego utworu do kultury współczesnej przeniknęły takie określenia jak Wielki Brat czy nowomowa. Na scenie literackiej pojawia się także bardzo wielu twórców zza oceanu, zwłaszcza z kręgu kultury amerykańskiej. Słynny amerykański pisarz XX wieku to Ernest Hemingway, mistrz prozy behawioralnej, autor utworów Komu bije dzwon czy Stary człowiek i morze. Warto też wspomnieć o Williamie Faulknerze, zwanym niekiedy amerykańskim Dostojewskim. Faulkner tworzył wyszukane językowo opowieści i stosował współczesne sposoby opisu, przede wszystkim strumień świadomości prezentujący swobodny tok myśli bohatera. Jego utwory to Wielki Las i Miasto. Poza tym na literackiej scenie Ameryki ważną rolę odgrywają też takie postaci jak Jerome David Salinger, autor Buszującego w zbożu, czyli przełomowej amerykańskiej powieści, która wstrząsnęła niejednym młodym pokoleniem. Truman Capote, autor Śniadania u Tiffany'ego. Joseph Heller, który napisał Paragraf 22, porównywany do utworów Orwella. Władimir Nabokow ze skandaliczną Lolitą. Oraz dramaturdzy, m.in. Tennessee Williams, autor Tramwaju zwanego Pożądaniem, czy Arthur Miller, który napisał Czarownicę z Salem. Czas na najważniejsze dzieła literatury rosyjskiej. Pamiętaj, że w Rosji literaci musieli sobie radzić z cenzurą. Warto wspomnieć o napisanej jeszcze przed wojną powieści Mistrz i Małgorzata Buchakowa, która wydana została w niepełnym kształcie dopiero w latach 60. Wielkim mistrzem literatury radzieckiej był Andrzej Płatonow, którego słynny Dół z przerażającą momentami analizą psychologiczną został niedawno przetłumaczony na język polski. Bardzo ważnym autorem okazał się również Aleksandr Sołżenicyn, który opublikował m.in. Archipelag Gułag. Jeżeli zaś chodzi o rosyjską poezję, to warte zapamiętania są takie nazwiska jak Anna Achmatowa, Borys Pasternak czy Osip Mandelsztam. Ze sceny włoskiej szczególnie mocno warto zapamiętać Imię Róży Umberto Eco, czyli powieść kryminalną, którą napisał semiolog, specjalista od literatury i doskonały filolog. To nie tylko opowieść o morderstwie w średniowiecznym opactwie, ale przede wszystkim dyskusja o literaturze i światopoglądzie przez nią wyznaczonym. Eco w wielu miejscach dzieła polemizuje z zastanymi konwencjami literackimi i modelami oglądu rzeczywistości. Jego powieść to wielka intertekstualna gra, która wciągnie każdego czytelnika. Na koniec najcenniejsze dzieła literatury polskiej. Zaczynamy od literatury wojennej i dzieł, które tematykę wojny podejmują. W tym kontekście należy pamiętać o trzech pozycjach.
Pierwsza to opowiadania Tadeusza Borowskiego z tomu Pożegnanie z Marią, z których najsłynniejsze to U nas w Auschwitzu, Ludzie, którzy szli dzień na harmencach i Proszę państwa do gazu. Opowiadania Borowskiego są zapisem doświadczeń autora. Specyficzna jest forma podawania tych informacji. To oschła i pozbawiona komentarza bierna rejestracja tego, co widzi narrator. Przy ogromie cierpienia i zbrodni, które opisuje Borowski, musiało to budzić zaskoczenie czytelników. Niektórzy posądzali go nawet o nihilizm. Jednak w opowiadaniach Borowskiego nie ma miejsca na zewnętrzne osądzanie tego, co działo się w obozie. To odrębny świat, rządzący się własnymi prawami, których osądzać nie ma prawa ktoś, kto tam nie był. Drugie ważne dzieło to wspomnienia Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Inny świat, zapiski sowieckie, których tytuł nawiązuje do dzieła Dostojewskiego, Zapiski z martwego domu. Utwór opisuje doświadczenia Grudzińskiego z pobytu w sowieckim łagrze. Opowieść z jednej strony jest rekonstrukcją okrutnego życia obozowego, gdzie każdego dnia ktoś umiera z głodu, zimna lub przepracowania. Z drugiej to opowieść o naiwnej wierze i bolesnych momentach uświadomienia sobie własnej pomyłki. Wspomnienia te pokazują, że człowiek nawet w tak nieludzkich warunkach, jakie panowały w syberyjskich łagrach, jest w stanie ocalić choć cząstkę swojego człowieczeństwa. Trzecie dzieło to reportaż literacki Hanny Kral, Zdążyć przed Panem Bogiem. Jest on zapisem rozmów z Markiem Edelmanem, jednym z przywódców powstania w getcie warszawskim. Czytelnik dowiaduje się, jak dokładnie wyglądało to powstanie, jakie były okoliczności jego wybuchu i jakie racje kierowały dowództwem żydowskiej organizacji bojowej. Teraz przeskakujemy do lat 60., kiedy to Sławomir Mrożek wydaje słynne Tango. Ten dramat, określany niekiedy mianem komedii rodzinnej, nawiązuje do dramatu mieszczańskiego i komedii obyczajowej. Jego centralnym tematem jest konflikt pokoleń. Poza tym tango podejmuje temat kryzysu cywilizacji, która nieustannie dążyła do łamania kolejnych ograniczeń i przekraczania kolejnych granic. W tym pędzie przychodzi jednak moment wyczerpania, kiedy jedynym pragnieniem staje się stabilizacja i świat, w którym istnieją pewne normy. Tango to historia pewnej osobliwej rodziny, której problemy zyskują w utworze wymiar uniwersalny. Nie wskazując bezpośrednio na konkretne wydarzenia historyczne, Sławomir Mrożek oddaje w swoim dramacie atmosferę nastrojów rewolucyjnych, przemian politycznych i buntów, które sam miał okazję obserwować. Rodzina Stomilów, czyli główny bohater zbiorowy tanga, żyje w świecie pozbawionym jakichkolwiek zasad. Trudno w ich domu o jakieś prawa, normy postępowania, wartości czy nawet zwyczaje. Właściwie można uznać, że mają jedną zasadę – brak zasad. Nie oznacza to jednak, że ich życie jest jak z bajki. Wręcz przeciwnie. Niesłabnący bunt wobec wszystkiego doprowadził do rozpadu dawnego świata, nie dając nic w zamian. Anarchia sprawia, że w domu Stomilów dochodzi do groteskowych zachowań, czyli łączących w sobie tragizm z komizmem i brzydotę z pięknem. Najlepszym tego przykładem jest babcia leżąca na katafalku, która w oczekiwaniu na śmierć w najlepsze gra sobie w karty z podejrzanym typem o imieniu Edek. W domu rodzinny Stomilów największą chlubę przynosi łamanie zasad. Problem jednak polega na tym, że w świecie, w którym każdy może robić to, co chce, nie ma się już przeciwko czemu buntować. Boleśnie doświadcza tego reprezentant najmłodszego pokolenia, czyli Artur, syn Stomilów. Bohater już nie ma przeciwko czemu walczyć, wydaje się też, że niespecjalnie ma na to ochotę. Na początku dość delikatnie, ale w trakcie rozwoju akcji coraz wyraźniej daje do zrozumienia, że ma dość chaosu i marzy o porządku. Artur podejmuje próbę uporządkowania rozbitego świata. W tym celu musi sięgnąć po zasady, które obowiązywały przed anarchiczną rewolucją. Dlatego postanawia ożenić się z ukochaną Alą, choć młodzi żyją w świecie, w którym wszystkie związki są wolne i niczego nie trzeba formalizować. Małżeństwo ma być dla bohatera próbą przeciwstawienia się wolności, którą narzucają mu rodzice. Poza tym Artur próbuje przywrócić godność i powagę wieku swojej babci, która jego zdaniem jest zbyt lekkomyślna. Obrywa się też rodzicom. Artur otwarcie krytykuje swobodę prowadzenia się swojej matki Leonory, która nie ukrywa romansu z prymitywnym Edkiem. Trudno jednak powiedzieć, że bohaterka zdradza swojego męża, bo skoro nie ma zasad, to zdrady chyba też nie ma.
Tango to dramat pełen paradoksów. Artura irytuje nie tylko wszechobecna wolność, ale też jej konsekwencje, czyli byle jakość, nuda i marazm. Poza matką, babką i prymitywem Edkiem, jej uosobieniem staje się także ojciec Artura. Próba przywrócenia ładu i porządku kończy się porażką. Artur, organizując ślub i koncentrując się na swoim planie, zapomina wyznać miłość Ali, która przekonana, że chłopakowi wcale na niej nie zależy, pozwala sobie na krótki romans z Edkiem. Informacja o tym staje się dla Artura przysłowiowym gwoździem do trumny. Zraniony i wściekły bohater ginie w końcu z rąk Edka, który przejmuje władzę w domu Stomilów. Na końcu sztuki Edek, nowy pan domu, wraz z wujem Artura tańczą tango, które staje się symbolem zwycięstwa kultury prymitywnej nad całym światem. Dla Eleonory i jej męża taniec ten był symbolem wyzwolenia się z konwenansów. Jego kroki są tak powtarzalne jak historia wszelkich rewolucji. Tak więc nie tylko śmierć Artura, ale i odtańczenie tanga oznacza triumf prymitywizmu i kultury masowej oraz klęskę ideałów, o które walczył młody bohater. W latach 60. powstaje też inny ważny dla polskiej kultury dramat, czyli Kartoteka Tadeusza Różewicza. Treść utworu koncentruje się wokół postaci bezimiennego bohatera albo bohatera o wielu imionach. Leżąc na łóżku przez całą akcję utworu musi on konfrontować się ze swoimi wcieleniami z przeszłości i teraźniejszości. Kartoteka demaskuje rozbicie jednostki i niemożliwość jej scalenia. W tych samych latach pojawia się również fantastyczno-naukowa powieść Stanisława Lema pod tytułem Solaris. Dzieło łączy w sobie cechy powieści science fiction i eseju filozoficznego. Podróż po kosmosie głównego bohatera Kelvina jest pretekstem do poważnej dyskusji o człowieku, moralności i rządzących światem i kosmosem prawach. Solaris w większości jest napisane narracją personalną, a więc taką, w której nie przedstawia się samych zdarzeń, ale sposób ich widzenia przez medium, jakim jest postać. To jedna z najciekawszych form narracyjnych w prozie. Warto też wspomnieć o najsłynniejszym polskim reportażyście, czyli Ryszardzie Kapuścińskim, który zasłynął reportażami znękanej wojnami domowymi Afryki. Do najgłośniejszych jego reportaży należą m.in. Wojna futbolowa, Heban czy Cesarz. Utwory Kapuścińskiego odznaczały się dokładnością reporterską i dobrą weryfikacją źródeł. Są jednak tacy, którzy poddawali w wątpliwość niektóre opisywane przygody. To już koniec fascynującej podróży po współczesności. Posłuchaj innych opracowań dotyczących epok literackich. A jeśli to streszczenie Ci się podobało, przekaż je znajomym. Zachęcamy Cię do dalszego zdobywania wiedzy, poznawania literatury i kultury różnych epok. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Polska wymiera. W 2023 roku nad Wisłą urodziło się 272 tysiące dzieci. To aż o 33 tysiące mniej niż w 2022 roku.
2: Dlaczego młodzi ludzie nie mają dzieci?
3: Teraz to jest nieważne, pewnie. Trzeba coś robić dla siebie, a nie dla kogoś. Kochać siebie.
4: Ludzie czekają. Jak najdłużej chcą być według mnie młodzi i się bawić.
5: Ile to tak się można bawić?
4: Póki zdrowie da.
6: Jakbym chciał, wiesz, po prostu się czymś opiekować, to mogę wziąć psa. Natomiast jeśli już mam mieć dziecko, to ja muszę mu zapewnić byt.
7: Kiedyś była bieda i było mnóstwo dzieci. Było 8 i gdzie kromki chleba brakowało, ale dzieci się rodziły, nie?
8: Jak posiada się dziecko, no to jednak ono tak trochę wstrzymuje, bo trzeba mu więcej uwagi. Jednak okazać, gdzieś tam zabrać, no i po prostu się bawić z nim.
9: Duża odpowiedzialność, myślę, żeby mieć dziecko, żeby je dobrze wychować. To dla niektórych może być trochę przerażające.
10: Myślę, że dużo strachu z zachodzeniem w ciąży i strachu o to, co by się stało z tym płodem, albo w ogóle z nami, z naszym życiem.
11: Większy wybór, większa wolność.
12: No i co, i tak bez dzieci żyć?
11: Nie wiem.
1: Tę demograficzną katastrofę widać jeszcze lepiej, kiedy sięgnie się po statystyki z lat 80. Rodziło się wtedy ponad 700 tysięcy Polaków rocznie. Ja poszedłem z mikrofonem na ulicę Warszawy i pytałem młodych ludzi, głównie młodych ludzi, dlaczego nie chcą albo nie mogą mieć dzieci.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Polska ma najniższy wskaźnik dzietności w Europie. Równie źle jest tylko w Hiszpanii. Na jedną kobietę przypada u nas, no i w Hiszpanii też, średnio 1,12 dziecka.
2: Dlaczego młodzi ludzie nie mają dzieci, nie chcą mieć dzieci, o co chodzi?
3: Teraz to jest nieważne, pewnie.
2: Dzieci?
3: Tak, tak. Trzeba coś robić dla siebie, a nie dla kogoś. Całe życie.
2: Całe życie?
3: Całe życie. Dla siebie. No to jest, nie wiem, mnie to jest ważne, no, ale kochać siebie.
2: Kochać siebie, tak? Bardziej.
3: Tak, kochać siebie.
2: Dlaczego te dzieci się nie rodzą właśnie? Dlaczego ludzie nie chcą, czy nie mogą, czy o co chodzi?
13: Różne standardy teraz. Ktoś myśli więcej o sobie, a nie o rodzinie.
2: Kiedyś 700 tysięcy dzieci się w Polsce rocznie rodziło, a teraz 270 tysięcy. Młodzi ludzie w ogóle nie chcą mieć dzieci.
4: To jest chyba problem z tym, że ludzie nie potrafią sobie ustatkować życia, nikogo znaleźć, tylko na razie szukają. Jeżeli mało osób po prostu teraz jest z kimś jakby tak na poważnie bardziej, myśli o przyszłości. Ludzie żyją tu i teraz, a nie myślą o co będzie później. Mają ludzie, nie wiem, tak za 20 lat, już powinni myśleć, co będzie naprzód trochę, no ale ludzie czekają. Jak najdłużej chcą być według mnie młodzi i się bawić.
5: Ile to tak się można bawić?
4: Póki zdrowie da.
2: A powiedz mi, a ty chcesz mieć jakieś dzieci? Przewidujesz taki temat w ogóle?
4: Jeszcze nie myślałem też o tym. Ja teraz zajmuję się jakby zapewnieniem sobie na później bytu, dopiero myślę, co będzie później.
2: Dlaczego młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci w Polsce? O co chodzi?
11: A to nie do mnie pytanie.
2: Dlaczego? Polska wymiera, dlaczego młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci w Polsce? W ogóle się nie rodzą dzieci. Skąd to się bierze? No to poważny temat jest przecież. Tu się nie ma z czego śmiać w ogóle.
9: Nie wiem.
1: Jak do tego doszło, nie wiadomo. Poza tym, takim hedonistycznym podejściem do życia, chęcią bycia wiecznie młodym i wolnym człowiekiem, poza tą miłością do siebie samego, która to miłość mogłaby jakoby ucierpieć wraz z pojawieniem się w życiu nowego człowieka, no, który może być ciężarem, młodzi ludzie wskazują jeszcze coś. Chodzi, krótko mówiąc, o pieniądze.
11: Drogo, mieszkania drogie, no. Koszty życia poszły bardzo w górę.
2: Ale co, i tylko o to chodzi, czy... No bo wiesz, bo kiedyś to było tak, w latach 80. do 24 lat już większość ludzi miała dzieci.
11: No tak.
2: A teraz dlaczego tak się nie dzieje?
11: Większy wybór, większa wolność.
2: Czyli co?
11: No kiedyś była presja społeczna na to, żeby mieć dzieci i zakładać rodzinę. Teraz ludzie mają wolność, ale przez to, że są takie wysokie koszty życia, to wolą nie ryzykować.
12: No i co, i tak bez dzieci żyć?
11: Nie wiem. Dziękuję.
2: Polska wymiera. Dlaczego młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci? Albo nie mogą, nie chcą.
9: Polscy ludzie nie mogą. Tak. Nagrywa się?
4: Nagrywa.
9: Bo ich nie stać, bo mamy dosyć niestabilną sytuację w kraju.
14: oraz myślę, że warto byłoby zadać to pytanie osobom, którym zabierane są prawa reprodukcyjne.
15: Dlaczego młodzi ludzie nie mają dzieci, nie chcą mieć dzieci?
16: Dlatego, że jest kryzys mieszkaniowy i dlatego, że państwo nie buduje mieszkań społecznych, a jako, że nie ma budownictwa społecznego, jesteśmy skazani na deweloperską, no de facto oligarchię, no to ciężko w takich warunkach zakładać rodziny, no.
15: No ale kiedyś, wiesz, w latach 80. w tych kawalerkach mieszkali jeszcze z wujkiem tam.
16: Kiedyś była szansa na mieszkanie, dlatego, że państwo budowało te mieszkania, obecnie państwo zupełnie nie buduje mieszkań. Ta kwestia jest zaniedbana zarówno przez PiS, jak i PO. W związku z tym ludzie młodzi są skazani po prostu na ten wolny rynek, w którym no, mieszkanie kosztuje 20 tysięcy obecnie za metr kwadratowy w Warszawie, no to są zaporowe ceny.
3: No i prawa kobiet. Myślę, że też mają do czynienia tutaj dużo. I dostęp do praw reprodukcyjnych to też myślę, że gra istotną rolę.
15: Czyli co, dziewczyny się boją? Tak,
3: no, tak, boją na pewno. Mniejszy dostęp do aborcji, wszystkie te historie, które się słyszy.
15: Ale to wiesz, ludzie ci o prawicowych poglądach mówią, że to absurd właśnie, że no jak, że tu dostęp do aborcji ma zwiększyć dzietność w Polsce.
3: No wydaje się być to takie całkiem paradoksalne, ale myślę, że no nie wiem, wiem z mojej perspektywy, czy perspektywy moich koleżanek to wygląda i myślę, że dużo strachu z zachodzeniem w ciąży i strachu o to, co by się stało z tym płodem albo w ogóle z nami, z naszym życiem, to też ma wpływ.
1: Często pada też argument, że strach rodzić w Polsce, no to się nie rodzi w ogóle. No i jak tak dalej pójdzie, to już w 2040 roku Polska będzie 35-milionowym krajem, a w 2060 roku 30-milionowym. A potem to już prawdopodobnie całkiem wyginiemy.
0: Co ludzie powiedzą.
15: Polska wymiera właściwie, już niedługo 30 milionów nas będzie.
17: No właściwie tak, no. Nie mówię, że nie chcę mieć dzieci, może kiedyś będę miał. Co można zrobić? 500+ nie pomogło zbytnio.
15: 800 teraz jest.
17: 800 teraz jest.
18: Nie pomaga niestety. Taka niepewność przyszłości, to, że mam teraz wojnę przy naszej granicy blisko, to na pewno wpływa na takie poczucie, że nie wiadomo, co będzie jutro. Że na przykład, czy ta wojna będzie u nas za parę lat, a wtedy będziesz miał małe dziecko i będziesz musiał się nim zajmować i tak dalej. W takich warunkach, żeby dorastało.
15: Polska wymiera, a młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci. Dlaczego? Skąd to się bierze?
9: Ogólnie jest taka tendencja, że im bardziej rozwinięty jest kraj, tym mniejsza jest dzietność. Ja akurat chcę mieć dzieci w przyszłości, więc...
15: No właśnie, ale z czego to się bierze, że ludzie nie chcą?
9: Duża odpowiedzialność, myślę, żeby mieć dziecko, żeby je dobrze wychować. I to dla niektórych może być trochę takie przerażające.
15: Co, to kiedyś tego nie było, że...
9: Było, ale generalnie mam wrażenie, że im dalszy jest postęp technologiczny, tym człowiek jest trochę bardziej oderwany od natury i jakby kmina jest taka, że... Kiedyś dla wszystkich praktycznie ludzi to było takie bardzo naturalne. Muszę mieć dziecko, bo to jest naturalna kolej rzeczy. Teraz ludzie już tak nie mają.
15: No dobrze, ale widzę, że lata 70. wracają trochę, wiesz, jakby te hipisowskie klimaty, no, więc...
9: Ruch hipisowski to też rewolucja seksualna. Wtedy też się upowszechniła antykoncepcja, więc w sumie akurat to były te momenty, kiedy właśnie ta wolna miłość mogła zacząć funkcjonować, dlatego że nie zachodziło się w ciążę po prostu, no to...
15: No dobra, ale ty chcesz, myślisz o tym powoli gdzieś tam.
9: No tak.
15: No dobrze, no to życzę powodzenia, bo no musimy się jakoś rozwijać jako społeczność.
9: No musimy, dzięki.
15: Dzięki, wszystkiego dobrego. Dlaczego młodzi ludzie w Polsce nie chcą mieć dzieci albo nie mogą? W ogóle się nie rodzą dzieci.
7: No właśnie, najpierw po prostu interesy, żeby się dopiero na stare lata coś tam jakieś jedno, nie? Jak u prezydenta Kwaśniewskiego czy u Dudy, nie? Tylko jedno, nie? Na takie bogactwo, nie? Mogliby mieć ze 5, nie? No trudno powiedzieć, wie pan, naprawdę. Kiedyś była bieda i było mnóstwo dzieci. Było 8 i gdzie kromki chleba brakowało, ale dzieci się rodziły, nie?
15: Ale to dobrze tak jest, że ludzie wolą mieć, wie pan, psa niż dziecko teraz.
7: No właśnie. No chyba źle, lepiej, żeby było tych dzieci, nie? No. Tak weselej jest w domu, czy jak tak tego, nie? Te dzieci, no.
1: To był głos rozsądku. Wypowiedział się starszy mężczyzna, który paraduje po warszawskiej starówce przebrany za kufel piwa i rozdaje ulotki zachęcające do wstąpienia do lokalu, no i do konsumpcji tego piwa. No i on zapewnia, że to wcale nie o pieniądze chodzi. I chyba ma rację, bo najwięcej dzieci rodzi się w krajach, gdzie żyje się raczej skromnie, no w Nigerii na przykład, czy w Indiach. A czym społeczeństwo bardziej bogate, tym dzieci mniej.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
15: W latach 80. bieda była, ludzie się tam po jakichś kawalerkach kisili i mieli te dzieci.
19: Wtedy jednak mieliśmy inne podejście. Starty model kobiety, która musi zostać w domu, która musi się zajmować domem. Teraz kobiety bardziej stawiają na siebie, na karierę i myślę, że to jest w porządku. Jeżeli ktoś nie jest gotowy do macierzyństwa lub do wychowywania potomstwa, to nic na siłę. Nie każdy jest na to gotowy, no i później to też rodzi dużo patologii, myślę. Ludzie zauważają, że jednak ten czas szybko mija, młodość przemija i też może to z tego wynika. No teraz bardziej chyba idziemy w kierunku model rodziny 2+1, jak już.
15: 2 plus pies ewentualnie albo...
19: O właśnie, no albo coś takiego.
15: Psie mamy różne tam, koci tatowie, czy tam coś.
3: Znaczy ja aktualnie sobie kota kupuję, ale i tak dziecko chcę mieć, tak czy siak. No ja bym chciała mieć dzieci, ale wiem o tym, że bardzo dużo moich znajomych stwierdziło, że nie chcą mieć dzieci przez jeszcze bardzo długi czas, tylko że sytuacja finansowa im na to nie pozwala. No teraz bez pieniędzy ciężko dać dobre życie dziecku, żeby mogło chodzić na zajęcia dodatkowe, żeby nie odstawało od rówieśników. To jest bardzo ciężkie w tych czasach.
15: Dlaczego młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci albo nie mogą? O co chodzi?
6: A kto powiedział, nie chcemy? Ja na przykład bym chciał tak czwórkę, więc może trochę nadrobię, jeśli koledzy by chcieli mnie.
17: Nie no, ja bym... Znaczy, no muszę się jeszcze dogadać z partnerką, tak? To też jest kwestia dwustronna.
15: Ale się czeka, ale wiesz,
17: tak
15: do 30.
17: Doktrynalnie to chciałbym mieć przynajmniej trójkę, tak?
6: I moim zdaniem czeka się do 30, dlatego że coraz ciężej jest wejść w pełną samodzielność jako dorosła osoba. Jakbym chciał, wiesz, po prostu się czymś opiekować, to mogę wziąć psa. Natomiast jeśli już mam mieć dziecko, to ja muszę mu zapewnić byt i faktycznie to zrobić na poważnie, nie? A to jest po prostu trudne teraz.
17: Też wydaje mi się, że jednak no, w świecie medialnym nie przedstawia się najlepiej też posiadania dziecka obecnie, zwłaszcza w młodym wieku. Te memy wszystkie z matkami i tak dalej.
15: Z matkami, tak?
17: Z matkami, no tak. Na przykład matka w autobusie, że dziecko głośno płacze. Takie rzeczy, które po prostu się dzieją, jak się ma dzieci. I nie jest nic według mnie uwłaczającego w tym, że dziecko ma jakieś uczucia. Płacze, często rodzice przecież no, mają braki w śnie.
6: Występuje u nas taki kult zdejmowania z siebie co do zasady odpowiedzialności i obowiązków na rzecz kultu wolności. To znaczy my coraz bardziej chcemy wyrażać siebie, wyrażać to, co nam akurat przychodzi do głowy, to często są jakieś takie impulsy hedonistyczne. W takiej sytuacji ciężko mieć dziecko. Dziecko to jest obowiązek i odpowiedzialność na właściwie no, kilkadziesiąt lat twojego życia, więc...
20: Tak, ale mianowicie się takie pewnie zachcianki, tak? Czyli po prostu to, że ja chcę być panem własnego losu, ja mam rządzić to, co teraz w życiu będę robił, a nie, że jestem ograniczany przez dziecko, przez potomstwo.
15: Ale nie pochwalamy takiego podejścia.
20: No, że kto chce, kto woli, prawda?
6: Tak. Moim zdaniem to raczej droga donikąd i spełnienia to nie da. Więcej da dziecko, ale to już każdy sobie wybiera.
15: Młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci, nie mogą. Z czego to wynika?
21: Bo nie mają pieniędzy. Mamy pewne zmiany kulturowe, wiadomo, że mamy bardziej indywidualistyczne społeczeństwo i podejście bardziej hedonistyczne, ale nie uważam, żeby to był czynnik znaczący, jeśli chodzi o społeczne...
15: Czyli kasa.
21: Tak, tak.
15: Mieszkanie, kasa i tak dalej.
21: Tak, mieszkanie, pieniądze.
15: W latach 80. to wy już tutaj byście dawno mieli tam po dwójce czy po dwójce, trójce.
22: Jest dużo ludzi z poprzedniego pokolenia, którzy może nie przemyśleli do końca tej decyzji.
15: I najpierw robili, a potem myśleli, tak?
22: I po prostu teraz z biegiem czasu mogą, nie wiem, nie mówić tego głośno, wiadomo, ale żałować po prostu.
8: Niektórzy stawiają bardziej na karierę, bo jednak jak posiada się dziecko, no to jednak ono tak trochę wstrzymuje, bo trzeba mu więcej uwagi jednak okazać, coś tam też go gdzieś tam zabrać, no i po prostu się bawić z nim, czy też po prostu poświęcić czas, żeby go czegoś nauczyć. I ten czas jednak przez to jest zabierany.
15: Temu, który... Tak, rodzicowi.
8: Tak.
15: Że on sam mógłby się czegoś nauczyć, tak. A musi dziecko uczyć.
8: Tak, dokładnie.
23: Żyjemy w kompletnie innym świecie, mamy inne priorytety.

0: 24 lat, to było ponad 36% urodzeń. Dziś takie przypadki to jest ewenement, około 10%. Kobiety raczej decydują się na dzieci po 30, jeżeli w ogóle. Teraz wypowie się w tej sprawie kobieta, która dorabia sobie do emerytury, przygrywając na harmonii gdzieś tam w okolicy Starego Miasta w Warszawie.
1: Rozmawiamy z Polakami, ale z młodymi też. Dlaczego oni nie chcą mieć dzieci?
2: A jak to nie wiecie, dlaczego nie chcecie? A ma pan dzieci?
1: Ja mam dwóch synów.
2: No to pięknie. A kolega?
1: Jeszcze nie, bo to młody kolega.
2: Ale myśli?
1: Coś tam myśli.
2: No, bo to trzeba, no. Pragnęłam bardzo wyjść za mąż, jak przyszedł ten czas macierzyństwa. Ja mogę tylko o sobie powiedzieć. Przyszedł czas, bo kobieta ma dane macierzyństwo, bo to Pan Bóg. Pan Bóg to stworzył i przychodzi akurat technikum budowlane, matura, dyplom, nie? Takie coś. A tu we mnie macierzyństwo. Nie wtedy, kiedy uczyłam się, ale kiedy już ta pora przyszła.
1: Czyli ile pani miała lat?
2: To ja, no ile, jak matura? Młodzi ludzie są bardzo kochani, bardzo mądrzy, tylko mają blokadę.
1: Kulturową, tak? Że...
2: No to te tendery. Ja nawet nie chcę wymieniać tego, no. Bo to i w pracach, i w szkołach. No co mamy teraz w szkołach? Nowacka, co ona robi? Ona się demono sprzedała już 20 lat temu tam, w tej Unii.
1: Nie, no chyba nie. No dobrze, dziękujemy, wszystkiego radym, dobrego.
2: Radym z
1: o, ja tu pani jeszcze, o, wrzucę.
2: Niekoniecznie, bo
1: no,
2: tu
1: ale
2: ja
1: to,
2: nie ma.
1: Dziękuję.
2: Pan ma dwójkę dzieci, to wydatki są.
1: A, są, wiadomo.
2: Dajcie, kochani, młodzi ludzie powinni czytać Biblię.
0: No, taka na koniec oryginalna koncepcja, że tak też można pobudzić młodych ludzi do prokreacji. Pewnie nie zaszkodzi, a być może pomoże. No i to tyle na dziś. W Co Ludzie Powiedzą słyszymy się za tydzień.
3: Co Ludzie Powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Katarzyna Pilewska. Eskalacja stała się faktem, mówi premier Donald Tusk i zwołuje pilne spotkanie władz i służb. To kolejne już posiedzenie w związku z działaniami Rosji w pobliżu granicy z Polską. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
1: Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic. To informacje przekazane przez premiera. Wiadomo, że w spotkaniu brali udział m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSZ Radosław Sikorski czy minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także dowódcy polskiej armii. Wszystko po wydarzeniach z ostatnich godzin. W weekend rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, a w poniedziałek rosyjskiego bezzałogowca wyłowiono z morza w rejonie plaży w Rusinowie. Premier Donald Tusk mówi wprost: to eskalacja, a kolejne incydenty z udziałem rosyjskiego sprzętu mają świadczyć o tym, że każdy scenariusz, nawet ten najgorszy, jest obecnie możliwy.
0: W miejscu wyłowienia drona na plaży w Rusinowie koło Jarosławca wciąż pracują służby. Najprawdopodobniej jest to nowy model drona typu Gerbera, o czym w mediach społecznościowych pisał szef MON. Gerban 5 jest znacznie szybszy od używanych dotąd bezzałogowców. Może lecieć bardzo nisko i manewrować. Dlatego obrona przeciwlotnicza ma mniej czasu na jego wykrycie i zastrzelenie. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
2: Najprościej mówiąc, dron odrzutowy przypomina niewielki pocisk manewrujący. Zamiast śmigła ma silnik, dzięki któremu osiąga prędkość nawet 600 km na godzinę, czyli ponad dwa razy większą niż starsze drony. Może też znikać z radarów za przeszkodami terenowymi. Nikt nie jest w stanie zestrzelić wszystkich takich dronów w razie ataku, mówi Aleksander Olech z portalu Defense 24.
3: Nawet Izrael w pełni zmilitaryzowany nie ma takich kompetencji, dlatego tutaj jest kluczowa współpraca z Ukrainą. Raz, czy Ukraina będzie w stanie zestrzelić taki dron, lub też żebyśmy mieli informację, kiedy on do nas spada.
2: Do likwidacji dronów odrzutowych NATO wykorzystuje drogie systemy rakiet Patriot i NASAMS.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Ogromna zmiana jakościowa. Tak o wyborze Mariana Kmity, napełniącego obowiązki szefa PKL, mówią członkowie zarządu. Kmita dokończy kadencję po Radosławie Piesiewiczu, aresztowanym w śledztwie związanym z Zonda Krypto.
4: Ogromna zmiana jakościowa. Jesteśmy intelektualnie w innym punkcie. To rozmawiamy o innej rzeczywistości. W gabinecie nic się nie zmieni, bo jak znam Mariana, on tam po prostu nie wejdzie. Marian ma takie miejsce, w którym czasami bywał i tam są meble po Piotrze Nurowskim, którego w jakiś sposób jest dziedzicem.
0: Komentuje wiceprezes PKO Adam Konopka. Działacze mają nadzieję na odbudowanie wizerunku PKO po kryzysie związanym z Zonda Krypto.
5: Cóż, miejmy nadzieję, że prezes Marian Kmita był przy tym wszystkim. Wie, na czym to polega, że ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończyła i że ludzie, którzy kochają ten sport, nawet sponsorzy, wrócą z powrotem i będziemy mogli normalnie funkcjonować.
0: Mówi wiceprezes PKO Andrzej Supron. Marian Kmita będzie stał na czele Polskiego Komitetu Olimpijskiego do kwietnia przyszłego roku. Za jego kandydaturą zagłosowało 43 członków zarządu, 9 osób było przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu. Rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. To wyrok w sprawie pożaru zabytkowego rektoratu Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie. Skazani to właściciel firmy lekarskiej i jego pracownik, których sąd uznał za winnych sprowadzenia pożaru. Prokurator żądał dla nich odpowiednio 2 lat i 1,5 roku więzienia. Wyrok jest nieprawomocny, a jak komentują go strony? O tym już Sebastian Górny.
6: Prokurator Bolesław Lędzion był zadowolony, bo mimo łagodniejszego wyroku sędzia uznał winę oskarżonych w zakresie przedstawionym przez śledczych. Rafał Jaszczyszyn, obrońca Sławomira R., odmówił nam komentarza na temat wyroku. Kolejne kroki będzie podejmował po uzasadnieniu. Z kolei mecenas broniąca Roberta B. podkreśliła fakt, że wyrok okazał się dużo łaskawszy niż wnioskowany przez oskarżenie. Kolejne kroki będą podejmowane po rozmowie z klientem. Sędzia Jacek Krycki skazał właściciela firmy i jego pracownika na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.
0: Obaj mężczyźni mają zapłacić grzywny. Robert B., właściciel firmy dekarskiej na rzecz AJP, ma wpłacić 500 000 zł celem naprawy szkody. Przypomnijmy, ogień w rektoracie przy Teatralnej w Gorzowie wybuchł w kwietniu 2024 roku. Do mocowania papy na dachu wbrew projektowi i przepisom użyto palnika gazowego. Wraz z jesienną kampanią zachęcającą do szczepień na COVID-19, grypę czy RSV na sile przybierają ruchy antyszczepionkowców. Z falą hejtu mierzą się m.in. epidemiolodzy ze śląskiego sanepidu.
7: Teorie związane z wszczepianiem chipów uważają, że szczepienia to samo zło, powikłania.
8: Mierzycie się z hejtem z ich strony?
7: Tak, odbieramy takie telefony.
8: A co mówią?
7: Zazwyczaj uważają, że szczepienia są skażone, zawierają ołów, powodują autyzm, różne choroby neurologiczne.
8: Obrażają was?
7: Zdarza się, że nas obrażają. Jesteśmy niedouczeni, nie słuchamy odpowiednich autorytetów medycznych.
0: Z Magdaleną Wilk z działu epidemiologii śląskiego sanepidu rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Mniej palimy i lepiej kontrolujemy nadciśnienie. Dziś zaprezentowano wyniki trzeciej edycji WOBASZ. To ogólnopolskie badanie, które ocenia stan zdrowia Polaków oraz występowanie najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia i chorób metabolicznych. Szczegóły zna Krzysztof Płowecki.
9: Najbardziej pozytywna zmiana dotyczy użytkowania tradycyjnych wyrobów tytoniowych. W ciągu 20 lat odsetek palaczy zmniejszył się niemal o połowę.
10: 20 lat temu paliło 31%, obecnie 17%.
9: Mówi Aleksander Prejbisz, główny badacz WOBASZ 3. Badanie pokazuje także, że Polacy rzadziej chorują na nadciśnienie, ale wciąż dużym problemem pozostają otyłość brzuszna, wysoki cholesterol i zaburzenia gospodarki cukrowej, a szczególnie u osób przed 50 rokiem życia.
10: Otyłość brzuszna w Polsce to prawie 11 milionów osób.
9: Badanie pokazało także, że niemal 900 tysięcy Polaków żyje z nierozpoznaną cukrzycą. Eksperci podkreślają więc, że kluczowe są dziś wcześniejsze wykrywanie chorób i skuteczniejsza profilaktyka.
0: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. A teraz wracamy do 8 rundy Vox FM. Gościem Karoliny Pajączkowskiej był dzisiaj podpułkownik Hubert Trusiuk, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Chełm. Posłuchajmy.
11: Zapytajmy zatem o to pana pułkownika Huberta Trusiuka, który jest szefem Departamentu Bezpieczeństwa. Panie pułkowniku, co się takiego dzieje? Co czują mieszkańcy Chełma po takiej nocy jak ta poprzednia?
12: Dzień dobry. Szczerze mówiąc, to nie wiem dokładnie, co czują. Ja mogę powiedzieć, jakie są moje odczucia. No, generalnie mamy zamieszanie za naszą wschodnią granicą. Mówię tutaj o wojnie, która tam panuje. No i musimy się liczyć z tym, że cały czas u nas będzie coś się działo, prawda? Mam na myśli tutaj, że coś może wlecieć. Nad naszymi głowami, jeśli chodzi o miasto Chełm, ciągle latają samoloty. Mieszkańcy się pewnie troszeczkę do tego przyzwyczaili. Panuje taka atmosfera troszeczkę obojętności, mogę powiedzieć. Pojawiają się oczywiście gdzieś w mediach społecznościowych pytania, co robić, jak robić. Miasto już wiele miesięcy temu, rok temu wydało broszurę, jak się zachować w takiej sytuacji. Natomiast takie pytania też na pewno się będą zawsze pojawiały.
11: Panie pułkowniku, w takim razie jak państwo się sprawdziło w takich wydarzeniach? Mowa o tym, że no macie tutaj Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubelskiego. Czy pan otrzymał jakieś informacje w tej nocy z soboty na niedzielę, czy wczoraj?
12: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego jest chyba jednym z nielicznych w województwie, które funkcjonuje w systemie całodobowym, bo tak jak my w mieście na prawach powiatu funkcjonujemy w dyżurach domowych. Tak, te informacje na bieżąco otrzymujemy. To się przeplata różnie. Czasami te informacje z RCB przyjdą troszeczkę szybciej, ale to są dosłownie czasami sekundowe różnice.
11: To pytanie w takim razie, jedzie pan na odprawę do Rzeszowa. Jak miasto może otrzymać pomoc? Jak mogą mieszkańcy liczyć na przygotowanie do sytuacji kryzysowych?
12: Jedno miasto, drugie mieszkańcy. Generalnie ja już przy poprzednich sytuacjach z sierpnia w przestrzeni publicznej wypowiadałem się na ten temat, żeby państwo mogło wesprzeć samorządy przynajmniej do poziomu powiatu, żebyśmy w tym systemie dyżurów funkcjonowali całodobowo. No bo jednak samorząd musi naprawdę mocno się zastanowić, skąd wysupać pieniądze, żeby zatrudnić przynajmniej 10 osób, żeby te dyżury pełnić. I myślę, że tutaj pomoc państwa byłaby wymierna, tak? Natomiast jeżeli chodzi o społeczeństwo.
0: Dalsza część 8 rundy do śledzenia na voxfm.pl. Znany raper w rękach służb. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali Michała O., rapera o pseudonimie OG Olgierd. Będzie odpowiadał za posiadanie narkotyków, mówi Katarzyna Celów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
13: Zatrzymanie ma związek z posiadaniem i udziałem w obrocie narkotykami. W tym momencie trwają czynności z udziałem zatrzymanego Michała O., wobec czego wszystkich informacji szczegółowych, w tym o zastosowanych środkach zapobiegawczych, będziemy udzielali po zakończeniu czynności.
0: Ale to nie pierwsze zatrzymanie tego znanego muzyka. W styczniu 2023 roku w Szczecinie również padł w ręce funkcjonariuszy CBŚP działających pod nadzorem zachodniopomorskiej prokuratury krajowej, także w sprawie obrotu narkotykami. Mają informować o zagrożeniach, ale są bagatelizowane. Mieszkańcy Lubelszczyzny, w tym Zamościa, regularnie dostają SMS-y dotyczące działań wojennych na terenie Ukrainy. Jeden alert informuje o ataku powietrznym na terenie Ukrainy, a drugi powiadamia o jego zakończeniu. SMS-y pojawiają się w różnych godzinach, czasami w nocy.
14: Niepotrzebne moim zdaniem. Najpierw, że atak, za chwilę znowu, że odwołany i tak ciągle. To mnie denerwuje.
15: Idiotyczne. Wprowadzał niepotrzebny niepokój, a w niczym nie pomagają. By miały sens, jeżeli byłoby zagrożenie tutaj dla nas w Polsce, no to mają raczej taki wymiar propagandowy bardziej. Są ataki na Ukrainie, które są codziennie, no to nic nie wnosi.
16: No według mnie to są niepotrzebne informacje. No przynoszą tylko zamieszanie, straszą niepotrzebnie.
0: Komentują mieszkańcy Zamościa. Alerty wysyła Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Górna ulica Kasprusie w Zakopanem zamknięta, kierowcy mają problem. Przejechanie z centrum miasta do zachodniej części miasta oznacza stanie w korkach. Miasto na czas prac udrożniło przejazd przez ulicę Regle, ale nie dla wszystkich, mówi Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego.
17: Jest możliwy przejazd, ale tylko dla mieszkańców okolicznych ulic, z ulicy Strążyskiej, ulicy Regle, przez ulicę Zastrugiem do ulicy Kościeliskiej. Natomiast jest to droga jednokierunkowa i ograniczona tylko dla mieszkańców przyległych ulic.
18: Korki w centrum miasta tworzą się takie jak w czasie długiego weekendu w sierpniu.
19: Tymoteusz Mróz, Rada Miasta Zakopane. To jest tak naprawdę takie funkcjonalne połączenie, które ma służyć temu, żeby rano wyjeżdżając do szkoły, do pracy o godzinie 8, mieszkańcy mogli się szybko wydostać.
17: Jest to tylko czasowa zmiana organizacji ruchu na czas remontu.
0: Ulica Kasprusie ma być już przejezdna pod koniec roku. Oby drogowcom nie powinęła się noga, bo jak przyjdzie zimowy sezon, a droga nadal będzie zamknięta, Zakopane czeka paraliż komunikacyjny. Ponad 500 kg śmieci wyłowione z Warty. W Poznaniu wolontariusze koalicji SOS dla wody sprzątali rzekę, a następnie zastanawiali się, jak można ponownie wykorzystać to, co z niej wyciągnęli.
20: Widzimy sterty śmieci. Tu są jakieś chyba puszki.
21: Butelki. Dużo jest puszek, dużo jest butelek, są opony. To była godzina sprzątania. Wagowo samych opon jest około 300 kg, pozostałych odpadów też dodatkowe 300.
0: Konrad Nowakowski, ekspert do spraw gospodarowania odpadami, pokazał Arihabir, co można znaleźć w Warcie. Od 4 lat Fundacja Nasza Ziemia organizuje akcję sprzątania brzegów Warty. Dotychczas zebrano ponad 4,5 tony śmieci. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Vox FM.

0: Zwycięzcą nie zawsze jest ten najlepszy, który zdobywa główną nagrodę. Zwycięzcą może być człowiek, który próbuje coś zmienić w sobie, swoim życiu i podejściu do otaczającego świata, pomimo wszelkich trudności. To słowa Kai Platowskiej z jej powieści Po prostu mnie przytul. Zmiana. To może być jedno z ulubionych słów bohaterki kolejnego reportażu z cyklu Polska na ucho, do którego wysłuchania już za chwilę Was zaproszę. Zmiany w naszym życiu są niezbędne, czasem nawet ich nie zauważamy, dzieją się niemal bez naszej wiedzy i wpływu. Innym razem jednak przeprowadzamy je sami, żeby nasze życie wyglądało tak, jak tego chcemy.
1: Pojechałam do Niemiec, potem z Niemiec pojechałam do Włoch, z Włoch do Francji.
0: Ania Gołaszewska ponad 10 lat temu rzuciła pracę w korporacji i postanowiła zarabiać, grając przechodnią na ulicy. Jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, jak ciężki jest to kawałek chleba.
1: Ludzie, którzy wiedzieli, że ja się decyduję na takie życie, w jakiś sposób sprawiali, że ja się nie czułam akceptowana.
0: Najsmutniejsze może być to, że niezrozumienie wobec naszych decyzji czasem nadchodzi ze strony tych, których akceptacja powinna być raczej oczywistością.
1: Moja rodzina nigdy nie zaakceptowała tego, co robię, ani mojej zmiany. Jeśli coś się w życiu nie wychodzi, to zawsze lubią powiedzieć, że to dlatego, że wybrałaś takie życie.
0: Kiedy człowiek rzuca wszystko, niejako zamyka swoje dotychczasowe życie, musi być przygotowany na różne scenariusze. Na to, że niekoniecznie od razu będzie łatwo, lekko i komfortowo.
1: Na samym początku spałam po znajomych, a potem jakoś doszło do tego, że zaczęłam wynajmować swoje przestrzenie, swój pokój. Potem był domek w górach.
0: Dzisiaj bohaterka naszego kolejnego reportażu uczy innych gry na handpanach. Żyje na własnych zasadach w Szwajcarii. W porównaniu z Polską, tam mogła liczyć na to, o czym zawsze marzyła.
1: Tak naprawdę w momencie przeprowadzki do Szwajcarii to zaczęłam się czuć się akceptowana i widziana w tym, co robię i też wspierana i takich sytuacji nie było.
0: Zmiana w życiu naszej bohaterki dała wiele radości i satysfakcji, ale też pozwoliła na ciekawe obserwacje, których można dokonać wyłącznie z bliska.
1: W Szwajcarii cała wartość to są pieniądze. Żeby zarabiać pieniądze, żeby wydawać pieniądze, żeby w kółko płacić.
0: Czy w Szwajcarii Ania odnalazła prawdziwy dom, taki na stałe? Czy czuje się już w pełni sobą i nie żałuje odważnej decyzji o porzuceniu bezpiecznej pracy i najbliższych w Polsce? Co pomogło podejmować jej decyzję o życiowych zmianach? Czy chcielibyście wiedzieć? Mam nadzieję, że tak. Odpowiedzi na te pytania padną w najnowszym reportażu Oliwii Kredtek.
1: Ja tak naprawdę uciekałam przed bólem albo przed rozczarowaniem, przed strachem bycia osądzaną, że po prostu chciałam wszystko zrestartować, schować się gdzieś, gdzie ludzie nie będą oceniać przez cały czas i mówić, kim jesteś. I myślę, że sama chciałam się po prostu dowiedzieć, kim jestem. Jestem Ania Gołaszewska i mieszkam w Szwajcarii i w tym momencie zajmuję się rozbudowywaniem swojej szkoły handpanowej. 10 lat temu zwolniłam się z pracy w banku, a jestem z zawodu higienistką stomatologiczną, ale nigdy nie pracowałam w zawodzie. Pracowałam za to w gabinecie jako asystentka stomatologiczna, ale po ukończeniu szkoły wiedziałam, że to nie jest ścieżka, którą chcę iść. W związku z tym miałam okazję, żeby pracować w banku razem ze znajomymi i tak też zrobiłam. Pracowałam 8 miesięcy, nie znosiłam tego. Nie lubiłam ani siebie, ani tych swoich znajomych. Środowisko nie było fajne i po 8 miesiącach z dnia na dzień zrezygnowałam i z racji tego, że jako 16-latka dorabiałam sobie na gitarze śpiewając, a potem grałam na bębnie, to mnie

0: mam możliwość, żeby grać na ulicy i nie mieć szefa, ani nie mieć znajomych z pracy. I tak wybrałam. Na samym początku po prostu w weekendy grałam. Weekendy to był najważniejszy czas, w którym się wychodziło grać. I wraz z doświadczeniem wiedziałam, jakie są godziny, jakie są miejsca. W zależności tego, jaka jest pogoda, się jeździło albo tu, albo tam, a w zależności od tego, które miejsce się wybrało, takie trzeba było się dostosować do zasad i też do miejsc, które działały albo nie działały.
1: Ale później zaczęłaś wyjeżdżać z Polski, grać nie tylko u nas, w naszym kraju, tylko też poza nim.
0: Tak, na samym początku wyjechałam do Niemiec. Potem z Niemiec pojechałam do Włoch, z Włoch do Francji. Tak naprawdę grałam po całej Europie. Z każdą podróżą były inne miejsca i potem zaczęłam widzieć, które działają i nie działają i zaczęłam wybierać te najbliższe. I jednym z moich ulubionych był Hamburg albo właśnie Szwajcaria.
1: Ale jak to było? Wyjeżdżałaś na weekend czy dłużej tam gdzieś spędzałaś czas, wynajmowałaś hostele?
0: Różnie. Z racji tego, że jeździłam ze swoim psem, to znajdowałam miejsca na grupach Polacy w i tutaj miasto, do którego się wybierałam. I zazwyczaj dostawałam nocleg za darmo. Mój pies mógł zostać w domu, kiedy ja wychodziłam grać. I tak pozwiedzałam bardzo dużo miast, nie mając nakładu finansowego i mogłam podróżować ze swoim psem.
1: Czyli granie na ulicy dawało ci pieniądze, nie wiem, na jedzenie, tak? Na takie zaspokojenie podstawowych potrzeb, a głównym celem było bardziej poznanie świata, ludzi, innych jakby kultur?
0: Teraz mi się wydaje, że możliwe, że to była ucieczka z Polski albo właśnie taka ciekawość świata. Też za granicą teoretycznie zarabiałam więcej niż w Polsce, chociaż nie wiem, czy to była prawda, ale wyjeżdżałam na tydzień, na 2 tygodnie i mogłam żyć przez 1,5 miesiąca w Polsce. W Polsce były miejsca, które znałam, w których mogłam zarobić więcej kasy, ale i tak decydowałam się wyjeżdżać za granicę. Ciekawość świata była ogromna i też byłam kompletnie niezmęczona swoimi pomysłami i czasem zdarzało się tak, że byłam w Austrii i patrzyłam na pogodę, że w weekend będzie padał deszcz, więc jechałam do Niemiec, do Kolonii, co jest dystans 10 godzin. Potem wracałam gdzieś tam i przez cały czas miałam pomysły i sama jak o tym myślę, a co ja robiłam, żeby zorganizować sobie granie i też spacery z psem, że potrafiłam z Wrocławia pojechać do Drezna na 3 godziny i zawrócić się, żeby pies po 6-7 godzinach wyszedł na spacer.
1: Były momenty, kiedy właśnie podróżowałaś za granicę, ale w którymś momencie zdecydowałaś się osiąść w jednym miejscu. Skąd ta decyzja? Jakie to były okoliczności?
0: Jak zaczęła się korona, byłam w tym czasie w Szwajcarii, a Szwajcaria była moim marzeniem, które myślałam, że zachowam na koniec swojego życia. A w momencie, jak wybuchła korona, to akurat tam byłam i nie chciałam wracać do Polski, dlatego że w tamtym czasie byłam organizatorem wydarzeń muzycznych. Projekt był super, ale ja nie do końca dawałam radę. Więc jak zamknęli granicę, to byłam najszczęśliwszą osobą na świecie, która ani nie musiała wracać do domu. Była zamknięta w kraju, w którym była zafascynowana i na samym początku spałam po znajomych, a potem jakoś doszło do tego, że zaczęłam wynajmować swoje przestrzenie, swój pokój. Potem był domek w górach albo łóżko w jakimś domu, a jakieś, nie wiem, 2 lata później udało się wynająć swoje pierwsze mieszkanie.
1: A kiedy przyszedł handpan i już później to, że byłaś na tyle pewna, że innych uczyłaś?
0: Właściwie na samym początku. Jak zaczęła się korona, to wtedy byłam w Szwajcarii. I tak się akurat wydarzyło, że miałam instrument pożyczony ze sklepu i chłopak, który mi go wypożyczył, myślał, że jego sprzedam łatwiej grając na nim na ulicy. A dla mnie ten instrument był, jakby wydawało mi się, że jeśli będę grała na tym instrumencie, to będę miała łatwiejsze pieniądze, dlatego że w tamtym czasie grałam na bębnie i od bębna miałam strasznie zniszczone ręce, więc wychodziłam z tym instrumentem i faktycznie moje ręce były w dużo lepszym stanie, ale nie miałam żadnego uczucia do tego instrumentu i też żadnej wiedzy, jak o niego dbać. I ta osoba, która mi go wypożyczyła, nie powiedziała, w jaki sposób dbać o ten instrument, więc nie powiedziała mi, że nie powinnam go na przykład zamknąć w torbie i gdzieś zostawić. A ja tak zrobiłam. Więc po 2 tygodniach, kiedy instrument leżał w piwnicy, jego otworzyłam, jak otworzyłam torbę, to był cały zardzewiały. A potem próbowałam to sama naprawić i wyszło jeszcze gorzej. I tak naprawdę w tym momencie zakończył się trochę mój świat, dlatego że wiedziałam, że instrument kosztuje ponad 10 tysięcy złotych, co było dla mnie wtedy końcem świata. I przez 5 miesięcy się zastanawiałam, co z tym zrobić. I jakiegoś dnia podjęłam decyzję, że po prostu za niego zapłacę. I następnego dnia, jak podjęłam tą decyzję, chłopak, który mi go pożyczył, poprosił o zwrot i powiedział, że ten instrument należy do firmy. I ja się z tą firmą skontaktowałam i dostałam w tej firmie pracę przy sprzedaży instrumentów.
1: Okej.
0: I miałam też organizować warsztaty i uczyć się ludzi na nim grać.
1: Ale sama się uczyłaś na nim grać? Tak, w sensie nie miałaś jakiegoś nauczyciela? Czy jakoś sama próbowałaś grać, wyczuć go?
0: Właśnie ten instrument to była taka jedna wielka zagadka. Ja sama nie wiedziałam, co z nim robię. Tak naprawdę dla mnie to był środek przetrwania. Trochę byłam zainspirowana tym instrumentem, dlatego że to był taki zakazany owoc, bo tyle kosztował, że nigdy nie sądziłam, że coś takiego kupię. A nagle dostałam pracę, która dała mi możliwość przetrwania i też dom. I rozwijanie sprzedaży było czymś, co mnie także inspirowało pod względem tego, że miałam tworzyć social media i zajmować się promocją produktu, też fotografią albo filmami, więc była to dla mnie ciekawa praca. Ale jeśli chodzi o sam instrument i jak na nim grać, to nic nie wiedziałam i przez cały czas szukałam tutoriali, zaczęłam znajdywać ludzi w internecie. Moja rodzina nigdy nie zaakceptowała tego, co robię, ani mojej zmiany. Albo mówią o tym w sposób oczywisty, albo zmieniają czasem zdanie, ale jeśli coś się w życiu nie wychodzi, to zawsze lubią powiedzieć, że to dlatego, że wybrałaś takie życie. Także od nich zdecydowanie supportu nie mam, ale ja też w momencie, kiedy zdecydowałam się zrezygnować z tego życia, które miałam, wiedziałam, że ani stanowisko w banku, ani stanowisko w gabinecie stomatologicznym nie było czymś, co zmieni oczekiwania moich rodziców i spowoduje, że nagle mnie zaakceptują, że jeśli o kogoś mam walczyć, to mam walczyć o siebie. I tak samo czułam się dużo tak jakby inna od swoich przyjaciół, którzy chodzili na studia, którzy mieli jakiś cel, a ja tak naprawdę robiłam to, co robię, miałam bardzo dużo czasu i mogłam decydować o tym, kiedy co robię, kiedy robię, gdzie to robię, ale też sama sobie byłam szefem, a ten szef, którego ja mam, to jest to szef dosyć rygorystyczny. Czyli, że jak trzeba, to trzeba. I moi znajomi tego nie rozumieli. Myśleli, że jeśli oni mają jakieś plany na piątek, to ja się na pewno do nich dołączę, dlatego że ja decyduję. A wcale tak nie było. Ja w piątek musiałam pracować i nie pojawiałam się. I ludzie, którzy wiedzieli, że ja się decyduję na takie życie, w jakiś sposób sprawiali, że ja się nie czułam akceptowana. Czułam się też w jakimś stopniu oceniana, albo jeśli nie miałam wystarczająco dużej, dobrej wymówki, takiej na przykład jak praca i szef, to znaczy, że mogę robić to, co chcę. A niestety, żeby się utrzymać, żeby zapłacić za swoje rachunki, żeby mieć na swoje marzenia i tak dalej, to też musiałam pracować.
1: Ale odnalazłaś tych bliskich ludzi w tych środowiskach, do których postanowiłaś dołączyć.
0: Tak, tak naprawdę w momencie przeprowadzki do Szwajcarii to zaczęłam się czuć się akceptowana i widziana w tym, co robię, i też wspierana, i takich sytuacji nie było. Ale ja w dalszym ciągu byłam w zawieszeniu, dlatego że robiłam coś, co wiedziałam, że nie będę robiła do końca życia, że ja nie jestem showmanką czy tam showgirlką. I ja to nie jest osoba, która gra na streetie, która podróżuje, owszem, ale granie muzyki lubiłam. Granie, że ludzie się patrzą, no nie do końca jest to moim... Jakby lubię mieć... Jeśli ludzie cię słuchają, to znaczy, że fajnie grasz albo masz coś dobrego do dania, ale ja tak naprawdę do niedawna nie wiedziałam, dlaczego to robię, i dopiero niedawna się dowiedziałam.
1: Dlaczego to robisz?
0: Przede wszystkim zrezygnowałam z grania na streetie, dlatego że zrozumiałam, że ja jestem nauczycielem. Bardziej, że ja mam talent do nauczania, ja mam talent do przekazywania informacji w sposób, w jakim ja nie byłam nigdy nauczona, że ja mam talent do muzyki, w którym, który muszę się w końcu zainteresować, który muszę się nauczyć się podlewać, którym się powinnam zainteresować, czym muzyka jest, dlatego że muzyka sprawia, że ja czuję bardzo dużo i zawsze inspirowała mnie do tego, żeby coś wokół niej robić, albo po prostu moje wewnętrzne dziecko po prostu się cieszy, kiedy ją robię, ale nigdy nie byłam nią ciekawa, dlatego że nic, co robiłam jako nastolatka albo tam dziecko, nie było jakby aprobowane przez moją rodzinę, ani też tak naprawdę moje środowisko. Nigdy nie miałam takiego uczucia bycia widzianą, więc jeśli się nie czujesz widziany, to myślisz, że musisz znaleźć jakąś inną osobę, dlatego że może to nie jesteś ty. No i w końcu do mnie dotarło, że to właśnie jestem ja i to ja powinnam była to zobaczyć, nie poprzez to, co inni we mnie widzą, tylko w końcu zobaczyłam to, kim jestem i co ja lubię robić, dlaczego lubię to robić, i zaczęłam robić dużo więcej rzeczy, które lubię, i też zaczęłam z tych rzeczy robić pieniądze.
1: Gdzie cię widzieli rodzice, w jakich zawodach? Bo twój tata też jest podróżnikiem, fotografem, więc...
0: Moi rodzice chcieli, żebym ja była normalna. I nie było nic konkretnego, czego ode mnie wymagali, ale zawsze to, co robiłam, było niewystarczające. Że jeśli pracowałam w gabinecie stomatologicznym, no to i pracowałam w Polsce, no to Ania, może powinnaś pracować za granicą i zacząć się teraz uczyć niemieckiego. Jak pracowałam w banku, no to coś było też niewystarczające, więc stwierdziłam, że lista życzeń się skończyła i teraz czas na moją własną listę. Tyle, że ja nie miałam czegoś takiego w sobie, że wiedziałam, że to, co lubię, w sensie nie wiedziałam po prostu, kim jestem. I też nie wierzyłam w tą osobę, którą byłam, więc robiłam coś przez 10 lat, żeby przetrwać, aż w końcu do mnie dotarło, że to jestem ja. Ja lubię pływać, więc powinnam więcej pływać. ja lubię fotografię, więc powinnam robić więcej fotografii. Się okazało, że też lubię film, więc powinnam rozwijać film. Lubię pisać, lubię mówić może trochę mniej. Na warsztatach mówię bardzo dużo, ale że mam te swoje rzeczy, lubię też inspirować ludzi, lubię dawać ludziom dobro, którego może sama nie otrzymałam tak dużo, mając swoich nauczycieli, którzy byli dla mnie też ciężcy. I lubię zwracać po prostu to, może co dostałam, czego nie dostałam, ale po prostu w lepszy sposób.
1: Wspomniałaś o tej ucieczce. Od czego uciekałaś od systemu? Od tych narzucanych rzeczy?
0: Uciekałam przed wymaganiami, których nie mogłam spełnić. A tak naprawdę mogę powiedzieć, że Polska, jaką ja pamiętam, to jest no przez cały czas, jak się wyjdzie, jak się wychodzi z psem, no to trzeba się bać, że ktoś, jak zapomnisz siateczki, to nie znaczy, że ją nie chcesz mieć, po prostu ją zapomnisz. To ktoś do ciebie wyjedzie z takim grubym tekstem, możliwe albo niemożliwe, ale masz takie rzeczy w głowie, a skąd się one biorą? Bo nie jest, mogę też powiedzieć po 5 latach w Szwajcarii, że w Szwajcarii jest tak samo, może trochę mniej, bo możesz nie rozumieć, co do ciebie mówią, wiesz, że są dla ciebie niemili, ale twój język ojczysty to jest no coś, jeśli widzisz i słyszysz, to no, dotyka cię bardziej, więc ja tak naprawdę uciekałam przed bólem albo przed rozczarowaniem, przed strachem bycia osądzaną, że po prostu chciałam wszystko zrestartować, schować się gdzieś, gdzie ludzie nie będą oceniać przez cały czas i mówić ci, kim jesteś. I myślę, że sama chciałam się po prostu dowiedzieć, kim jestem.
1: Czy Szwajcaria to już jest twój dom, możesz tak powiedzieć, czy raczej przystanek i no jednak nie to marzenie, o którym wcześniej wspominałaś?
0: Szwajcaria w tym momencie jest moim domem, ale jest przecinkiem. Myślałam, że będzie moim zakończeniem, ale jest, nie wiem, czy rozczarowaniem, czy to jest dobre słowo, dlatego, że tak naprawdę ze Szwajcarii wyciągnęłam bardzo dużo. Zdecydowanie byłam bardzo, bardzo, bardzo zakochana. Byłam po prostu oszołomiona. Nawet jeśli wewnętrznie nie czułam się szczęśliwa, to byłam najszczęśliwsza na świecie po prostu, że mogę być w tym kraju. Jak wracałam z wakacji, to nie mogłam się doczekać, nawet będąc na wakacjach, że wrócę do tej Szwajcarii. Ale tak, po 3 latach wyszły jakieś rzeczy na jaw. Tak jakby się przejrzało jakąś osobę i zobaczyło się te wady. I te wady są na tyle ciężkie, że wiem, że nie chcę w tym państwie umierać, albo nie chcę nawet z tego państwa mieć emerytury, albo nie chcę mieć najprawdopodobniej nic związanego z tym państwem na teraz, z tymi wartościami, które zobaczyłam, że są najważniejsze w tym miejscu. Więc w Szwajcarii cała wartość to są pieniądze. Żeby zarabiać pieniądze, żeby wydawać pieniądze, żeby w kółko płacić, że jest tak dużo pieniędzy. Tam ludzie są po prostu też nieświadomi, że bardzo dużo Szwajcarów może powiedzieć, że tylko 50 franków albo tylko 100 franków. A będąc z Polski, jeszcze tam, nie wiem, ja nie jestem taką starą osobą, ale 10 lat temu pamiętam, że 50 franków to była dla mnie fortuna. Więc jak ktoś mi powiedział, że to jest tylko 50 franków, no to po prostu mnie bolało wewnętrznie, bo jak można tak powiedzieć? A w Polsce na te pieniądze albo na te życie trzeba dużo ciężej pracować. Więc nie podoba mi się to, że ludzie po prostu nie znają tam wartości pieniądza, że kupując sobie najnowszego iPhone'a, nie znają takiego trudu, jaki się ma, załóżmy, w Polsce, żeby kupić sobie taki telefon. Że tam konsumpcjonizm jest na bardzo wysokim poziomie i ludzie są w stanie sobie kupić najnowsze rzeczy bez problemu. I ja po tym całym czasie i w związku z tym, że dowiedziałam się też, że Szwajcarzy to nacjonaliści i trochę rasiści, nie czuję się w tym kraju dobrze, nie czuję się do niego przynależna, nie czuję się przynależna do wartości i po części też siebie nie lubię, że jedyną wartością, dla której ja w tym momencie tam zostaję, jest swoja wygoda finansowa, jeśli jest w ogóle takie określenie, że jestem w stanie tam odłożyć na swoje marzenia, na swoje pasje, ale nie mieszkam w otoczeniu ludzi, jakimi wartościami ja sama siebie definiuję, albo odkryłam, że ja po prostu nie lubię Szwajcarów.
1: Jaki taki najgorszy moment w tej całej twojej podróży?
0: W trakcie 10 lat na samym początku w banku miałam bardzo niskie zarobki i właśnie musiałam przez cały czas myśleć nad czymś, żeby zapłacić za swoje opłaty. Nigdy potem, jak przeszłam full na streeta, zawsze miałam wystarczająco na swoje opłaty i na swoje życie. A jak zamieszkałam w Szwajcarii, to zaczęłam mieć pieniądze na rozwijanie swoich pasji. Nie wiedziałam, że ta sytuacja jest związana z koroną i z tym, że ludzie stali się bardziej hojni w trakcie korony. Albo nie wiem, co się stało, że wtedy się tak dużo zarabiało. Ale myślę, że każdy ma swoje jakieś lekcje życiowe i ja przez to, że zawsze wydawało mi się, że mam niewystarczająco, to w pewnym momencie życie dało mi niewystarczająco i naprawdę to był bardzo trudny okres dla mnie, że ja przestałam kompletnie w siebie wierzyć. Przestałam wierzyć, że ja potrafię sama, że jestem cokolwiek warta, że moja muzyka jest cokolwiek warta. Mój pies w tamtym czasie był chory i tak jak ja grałam wcześniej na bębnie, to on zostawał w domu, a ja pilnowałam, żeby po prostu wyszedł na wszystkie spacery. Ale jak grałam na handpanie, to zabierałam go ze sobą, dlatego że ten instrument jest dużo cichszy. Ale mój pies w pewnym momencie po półtora roku ciężkiej pracy przeszedł na emeryturę i wtedy musiałam znowu o niego dbać. A on zaczął potrzebować mojej stałej pomocy. Ja byłam psią pielęgniarką i stwierdziłam, że to, co on mi dał przez swoje całe życie, ja chcę mu teraz zwrócić, czyli być na każde jego zawołanie. I tak naprawdę nie byłam w stanie zarabiać pieniędzy, a moje koszty związane z życiem w Szwajcarii też bardzo wzrosły, bo zdecydowałam się na mieszkanie, które było bardzo drogie. Więc akurat się zeszło w tym samym momencie, że tak wyszło i to był czas, w którym nie dlatego, że nie miałam pieniędzy, ale dlatego jaki w momencie, jeśli brakuje, to też inne sytuacje życiowe spowodowały, że ja się spotykałam z własnymi demonami, ze swoimi największymi strachami. I po tej tułaczce, która trwała chyba przez półtora roku, poznałam muzyka ulicznego, który był pełen energii i ma 65 lat i jest moim bardzo dobrym przyjacielem, dlatego że on ma zawsze milion pomysłów i to była osoba, która mnie zobaczyła na nowo. I ja zaczęłam w siebie wierzyć. I w momencie, jak zaczęłam w siebie wierzyć, to rzeczy nagle zaczęły znowu wchodzić. I ten najgorszy okres się skończył, a lekcje, których się nauczyłam, zostaną mi na całe życie, dlatego że przepracowałam bardzo dużo tematów wewnętrznych i teraz zdecydowanie doceniam wszystko, co mam, a jeśli nawet nie mam wystarczająco, to z reguły mam. Ale jeśli mam mniej, to i tak się cieszę, że mogę robić to, co kocham, a nie to, co muszę, żeby żyć.
1: Jak się nazywa ten człowiek, o którym wspomniałaś?
0: Andy.
1: Andy. Rozumiem, że go przypadkiem poznałaś i on pomógł ci trochę wyjść z tego dołka, nazwijmy to?
0: Tak, on po prostu dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Po prostu jak coś chce zrobić, no to jest a zrób to, a zrób tamto, a może taki pomysł, a może to.
1: To co ci podpowiedział w tamtym czasie?
0: Ja spotkałam go na ulicy i on mi dał wizytówkę, że jak będę potrzebowała spania, to on ma pokój w Konstancji. No i miałam tą wizytówkę przez pół roku w swoim portfelu, ale nigdy jej nie użyłam. I w trakcie tego krachu finansowego ja musiałam swoje mieszkanie na Airbnb dawać, żeby turyści zapłacili za wynajem za parę dni i przez to ja miałam jakieś dodatkowe pieniądze, żeby móc zapłacić ten wysoki czynsz. I w tym czasie pojechałam do niego i z racji tego, że on był kolegą z zawodu, to zaczął mi podsyłać pomysły na różne miasta, w które ja też przestałam wierzyć, ale tak zaczęłam słuchać się jego rad i podejrzewam, że chłonąć trochę jego energii, która zamieniła moją energię, że ja zaczęłam na nowo przyciągać i zaczęłam wychodzić z tego dołka.
1: Jakie są twoje marzenia i cele?
0: A tak naprawdę nie wiem, ale wiem, że na pewno chcę się wyprowadzić ze Szwajcarii, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Na pewno chcę podróżować i podróżować w taki sposób, żeby mój pies był bardziej zadowolony. Dlatego, że mój pies niestety nie lubi podróżować vanem, ale może jak będzie miała większego vana, to zmieni zdanie. Albo nie wiem, jakoś to muszę wymyśleć. Na pewno chcę zobaczyć świat, na pewno chcę rozwijać swoje pasje i na pewno nie chcę mieszkać w Szwajcarii. Cały poprzedni rok myślałam, że chciałabym vana, a teraz pożyczyłam vana od znajomego i podróżowałam im przez miesiąc i zastanawiam się szczerze, czy ja w ogóle chcę vana. Albo w ogóle, czy chcę takie życie, dlatego że ja bardzo lubię sobie gdzieś osiąść i odpocząć, a nie być przez cały czas w drodze. A tak naprawdę podróżowanym to są najgrubsze i największe lekcje, więc podejrzewam, że to wymaga praktyki.
1: Miałaś jakieś trudne sytuacje związane właśnie z tym podróżowaniem?
0: Tak, samotność, dowiadywanie się, w jaki sposób używać internetu poza państwem, w obawie przed największymi opłatami. Oczywiście fotoradary i różne reguły w państwach i te głupie budki ustawione w bardzo głupich miejscach, a ja nie jestem rajdowcem, tylko tak mi się wydaje normalnym kierowcą. No nie wiem, tak naprawdę bardzo dużo lekcji życiowych i lekcji z planowania swoich podróży albo nawet zaplanowania, w jaki sposób się odpowiednio zapakować, odpowiednio dobrać sobie jedzenie i zaplanować sobie podróż albo nabyć doświadczenie z takiej podróży, bo to jest inna podróż niż autostopem. Ja bardzo dużo podróżowałam autostopem i to zupełnie inaczej wyglądało, więc ta podróż to jest po prostu nowa dziedzina, w którą trzeba się zagłębić.
1: Czyli wolałaś autostop niż swój samochód, gdzie wywieziesz dobytek?
0: Tak, jak jechałam do Grecji, ponad 2000 kilometrów, to bardzo dużo myślałam o tym autostopie, dlatego że w trakcie autostopa ja poznałam bardzo dużo osób i poznawałam historię ludzi poprzez ludzi, z którymi jeździłam, więc poznawałam całe kraje, państwa poprzez ludzi, których spotykałam po drodze. A w vanie byłam zamknięta sama, nikogo, jak już się zatrzymywałam na postojach, to już z nikim nie chciałam rozmawiać. No i myślałam, że podróż to będzie granie na handpanie, nagrywanie rzeczy, poznawanie super ludzi. Nie poznałam nikogo. Na handpanie prawie, że się nie dało grać i trzeba było przez cały czas coś robić po półtorej godziny. Sprzątać, przestawiać rzeczy z jednej strony na drugą stronę i po prostu bardzo dużo logistyki.
1: Mhm. Czyli szukasz tego celu, szukasz tego, gdzie byś chciała osiąść na ten moment?
0: A tak naprawdę chcę po prostu pogłębiać swoje pasje. Znaleźć zdecydowanie to miejsce, bo to jest coś, co mnie w tym momencie dotyka, że mieszkam w państwie, którego nie lubię. Natomiast zdecydowanie jestem zafiksowana, żeby jak najbardziej stawać się sobą.
1: Nie żałujesz tej decyzji, tego opuszczenia Polski, zmiany trybu życia, wyjścia z systemu, tak to nazwijmy?
0: Nic nie żałuję. Jestem ciekawa, gdzie mnie to zaprowadzi, dlatego że niedawno odkryłam, że właśnie każda decyzja, nawet najtrudniejsza, która przewraca świat do góry nogami, jest najlepszą decyzją, na którą możesz się zdecydować. I nawet jeśli myślisz o zmianie, a zmiana wiąże się z jakimś okropnym końcem, którego nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak to przeżyjesz, to w momencie, jeśli się na to zdecydujesz, po prostu ta energia, którą dajesz na to, żeby coś zakończyć, co nie jest tobą, daje ci ogromny zwrot, że zaczyna się pojawiać magia w twoim życiu, zaczynają przychodzić rzeczy same do ciebie i te rzeczy, które bardziej definiują ciebie, więc każdy koniec twojego świata jest tak naprawdę początkiem nowego.
2: Każdy koniec twojego świata jest tak naprawdę początkiem nowego. Czy zgadzacie się z takim stwierdzeniem? Możecie nam o tym napisać w komentarzach pod podcastami z Polską na ucho. Jestem pewien, że bohaterka reportażu Oliwii Kretek z radością zatopi się w lekturze. Ja też. A zmiany w naszym życiu są potrzebne i nie ma większego znaczenia, czy sami się na nie decydujemy, czy może wymusza je na nas rzeczywistość. Zmieniając coś, pozostawiamy pustą przestrzeń, która błyskawicznie jednak wypełnia się czymś zupełnie nowym. Czymś, co może być dobre, albo może być złe. Choć trzeba wierzyć i robić wszystko, by była to jednak ta pierwsza opcja. Na początku nowej drogi czasem ciężko nam stwierdzić, w którą stronę rzuci nas los. To właśnie ta niepewność oraz brak poczucia bezpieczeństwa mogą do przeprowadzania zmian najbardziej zniechęcać. Jesteśmy gatunkiem, który podświadomie stara się unikać dyskomfortu, a skupia swoje życie na tworzeniu przewidywalnej i stabilnej sytuacji związanej z egzystencją. Od czego zacząć zmiany? Niektórzy eksperci radzą zatrzymanie się i uczciwy wgląd w swoje wnętrze, w którym czają się odpowiedzi na to, czego tak naprawdę w życiu pragniemy i czego od niego oczekujemy.
0: W końcu zobaczyłam to, kim jestem i co ja lubię robić, dlaczego lubię to robić. I zaczęłam robić dużo więcej rzeczy, które lubię i też zaczęłam z tych rzeczy robić pieniądze.
2: Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę. Inaczej się po prostu nie da. A zmiany być może czekają tuż za rogiem. Życzę wam odwagi do ich przeprowadzania. To tyle z mojej strony. Michał Poklękowski. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia i do zobaczenia.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, do Marcina Pawelec na jego prośbę.
1: A, witam.
2: Mam twoje zgłoszenie dotyczące Izy. Czy aktualne?
1: Aktualne.
2: Marcinie, o co chodzi z Izabelą?
1: Pobyłem w związku 7 lat, dwa razy ją zdradziłem. Teraz przez pół roku żyłem też z drugą kobietą.
2: Oh.
1: Dowiedziałaś o tym, bardzo tego żałuję, bo przez niestety moje nałogi wyszło jak wyszło. Kocham Izę, to jest kobieta na całe życie.
2: Dlaczego zdradzałeś?
1: To bardziej mi się wydaje, że to przez moje nałogi.
2: Jakie masz nałogi?
1: No, alkohol. Nie myślałem racjonalnie.
2: Czyli jak jesteś pijany, to odpinasz wroty.
1: Dokładnie tak.
2: Czy te dziewczyny wiedziały o tym, że jesteś w związku?
1: Tak.
2: Wiedziały. I mówisz 7 lat razem i dwa razy wylądowałeś w łóżku innej dziewczyny.
1: Dokładnie tak.
2: Okej, to były jakieś imprezy? Co to było?
1: Nie, po prostu spotkanie.
2: Ale poczekaj, znajomy. Chcę wiedzieć, można, czy ty to przygotowywałeś i podrywałeś? I wtedy byłeś trzeźwy?
1: Tak, to też tak można powiedzieć, że tam znajome.
2: Czyli podrywałeś. Okay. To nie jest tak, że byłeś na imprezie, alkohol zaszumiało w głowie, budzisz się rano, co tu robisz? Patrzysz, dziewczyna, o cholera. To nie tak. Normalnie romansowałeś.
1: Niestety. Dokładnie tak.
2: Marcin, ty jesteś pewny, że ty kochasz Izę?
1: Na 100%. Jestem święcie przekonany, zrobię dla niej wszystko.
2: No dobra, ale po czym wnosisz, że ty ją kochasz? Przecież kręcą cię inne babeczki, ciągnie cię do nich.
1: Zapisałem się na terapię, żeby po prostu to wszystko...
2: Co tu terapeutować? Proszę cię, jaka tu terapia ci jest potrzebna? No ty się zastanów, czy ty nie wybierasz łatwej miłości, a szukasz czegoś, bo ci brak.
1: Też bardzo dużo też przeżyliśmy. I dobrych rzeczy, i złych rzeczy.
2: To nie ma znaczenia.
1: I po prostu pogubimy się w całym życiu.
2: Zobacz, cały czas szukasz innej kobiety. Coś tu nie leży, coś nie siedzi i nie chcesz o tym rozmawiać. Nie masz mi nic w tej kwestii do powiedzenia.
1: No po prostu to było tak, że po prostu też Iza pracowała na 3 prace. Wiem, że to robiła dla nas. Ja po prostu siedziałem w domu na przykład czasami. Czuję się samotnym po prostu.
2: I to sobie żeś poprawiał samotność.
1: Dokładnie.
2: Relacjami.
1: Dokładnie.
2: Z kobietami, które znałeś, które dokładnie wiedziały, że istnieje ktoś taki jak Iza.
1: Dokładnie tak.
2: Okej. Okay. No dobra, to co chcesz mi jeszcze dodać do tego?
1: Wiem, że jest bardzo ciężko, chcę walczyć o nią, zrobię dla niej wszystko po prostu.
2: A jaka jest sytuacja obecna?
1: Rozmawiamy ze sobą, piszemy, ale niestety na razie nic nie jest ani w jedną stronę, ani w drugą.
2: A mieszkacie razem?
1: Nie.
2: Nie mieszkać, a mieszkaliście?
1: Już nie. Tak, przez te 7 lat mieszkaliśmy razem.
2: Kto kogo wyprowadził?
1: No, wynajmowaliśmy mieszkanie, więc Iza po prostu poszła do rodziców.
2: Okej, okay. A ty mieszkasz w tym wynajmowanym mieszkaniu?
1: Tak jest.
2: A dzieci nie ma?
1: W tym związku nie.
2: No dobra, no może coś powiesz więcej poza anteną, bo nie jesteś rozmowny. Zasłaniasz się alkoholem i używkami.
1: No, bo wiem, że to była główna przyczyna po prostu. Nie myślałem racjonalnie o tym, co robię po prostu.
2: Ale to co, byłeś ciągle nafurowany całe dnie?
1: No, można powiedzieć, że codziennie.
2: A teraz już nie jest tak?
1: Nie, już tak nie jest, już biorę leki.
2: Od jak dawna jesteś czysty?
1: No, może być od tygodnia.
2: Doszło do ciebie, co się wydarzyło.
1: Świeżo, dokładnie. Boję się po prostu, że to jest za późno, ale chcę walczyć.
2: Izabelo, zobaczymy, czy jeszcze masz cierpliwość i masz miłość do Marcina, który przez 7 lat raczej nie był ideałem. Dzwonię, trzymajcie kciuki za chłopaka.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, Izabelo. Paweł Pawelec z tej strony.
1: Dzień dobry.
2: Cześć. Super dziewczyna z ciebie jest. Widzę, że jesteś pozytywna. No, dlatego to wytrzymujesz. Iska, wygadał się na antenie, jakim draniem jest. Dzwoni do ciebie Pawelec z Radia Vox FM.
1: Wiem.
2: Który grzebie się w życiu prywatnym osób tylko po to, żeby było lepiej. Powiedział, co robił, jaki był nieelegancki, że zdradzał, że zamiast ci towarzyszyć w chwilach, kiedy potrzebowałaś go, to siedział w domu, nudził się i sobie organizował czas. Przyznał się, że jest uzależniony i od, że tak powiem, używek i alkoholu, że jest czysty dopiero od tygodnia, zapisał się do psychologa, że bierze leki, przejrzał na oczy i widzi, co narozrabiał. Zapytałem, czy z tobą w tych sprawach jest coś nie tak, powiedział, że a co ty, absolutnie, to ja po prostu wybierałem łatwiejsze sytuacje. Wiem, że kochasz konie. Powiedział mi, że był przy Bakrzyszu, kiedy to były trudne chwile dla ciebie. Opowiedział mi też o twoim jakimś ulubionym psie. Wszystko, kurczę, facet kuma. I nie chciał się ogarnąć wcześniej, dopiero teraz. Ja nie wiem, jak ci pomóc, bo wiem, że go jeszcze kochasz pewnie. Chciałbyś się od niego uwolnić. On tutaj deklaruje totalne zmiany. Kto by pomyślał, że taki facet, który ma takie problemy, jest trenerem, nie?
1: Mhm, no.
2: Ale mówi, że dzięki niemu możesz pochwalić się fantastyczną figurą, bo schudłaś.
1: No, bardzo. To prawda.
2: No, przepraszam. Słowo przepraszam to jest za mało. Pogonił te baby, wiesz o tym, nie? Najbardziej boli to ta, z którą utrzymywał przez dłuższy czas kontakt, nie?
1: No, prawda.
2: On tylko jadł ze stołu pana. Wiesz o tym, Iza. Tam nie było żadnych uczuć. To było tylko to coś, czego on potrzebował, a wiedział już, że niczego nie dostanie, bo go nie ma tu, gdzie powinien być. Poprzeczka wysoko zawieszona, on tam nie skakał, no bo wolał się napić albo se zajarać, nie? I to było łatwiejsze dla niego. No i mówi, że da radę. Tylko byłoby dobrze, gdybyś była w bezpiecznej odległości. Chciałby móc doglądać twojego konia. Chciałby móc bywać z tobą chociaż w tych miejscach, w których i tak będziesz. To nie muszą być typowe randki, tylko żebyś go tak nie odtrącała, żebyś się mu przyglądała, czy on jest czysty, czy w ogóle jest sens jeszcze tam oko zawieść. Iza, prosi mnie o pomoc, ale to ty rozdajesz karty. To ty dokładnie wiesz, czy jeszcze go kochasz i ta miłość jest taka, że można powalczyć, czy generalnie tak, ale wolałabyś już go nie znać. Co mam mu przekazać? Powalczysz, czy sprzedasz? To jest
1: spróbuję
2: trudne.
1: Powalczyć.
2: Ja słyszę, że ty kochasz, no. Jesteś potworem, Marcin, bo dokładnie wiesz, wykorzystujesz uczucia Izy i chciałbym cię teraz tu zobowiązać przed słuchaczami. To są miliony. Kolanka i przysięgaj, bo ona w ciebie wierzy.
3: Wiem, przysięgam, zrobię wszystko.
2: Krótko.
3: Żeby cię odzyskać, kochanie.
2: Mało, więcej.
3: Kocham cię bardzo.
2: Proszę się położyć z kolan na ziemi krzyżem i teraz mówić rzeczy ważne.
3: Kocham cię bardzo, żałuję wszystkiego, co zrobiłem. Chcę naprawić na rzecz 7 lat i być szczęśliwym z tobą.
2: Tylko mam prośbę, jak się potkniesz, to już nie gadaj głupot, tylko spływaj z jej życia. Definitywnie. Daj jej być szczęśliwym z kimś innym. To jest młoda dziewczyna, kurczę, zobacz ile ona ma lat.
3: Młoda i piękna.
2: No, blondina o długich włosach, szczuplutka, 1,70 m, ciężko pracująca, słyszałeś jak pozytywna, chciała rozmawiać. Ja wiem, co to znaczy, nie wiem, czy ty, Marcin, wiesz, co to znaczy.
3: Wiem, bardzo dużo wiem, co to znaczy i bardzo za to jej dziękuję i tobie też.
2: Nie pchaj się z ryjem do całowania, tylko grzecznie czekaj, zaskakuj ją. Są tacy fajni faceci bez nałogów, naprawdę, no.
1: No wiem.
2: Kochani dranie, można się w nich kochać, naprawdę. On nie jest żaden wyjątkowy, może tylko udowodnić, że jest. Nie trać czasu na marny egzemplarz genetyczny. Jak on ta znowu 4 litery, to ty się rozglądaj.
1: Tak jest, dzięki śliczne.
2: A na początku jakby cię zawiódł, to strzel sobie taki, wiesz, numerek z jego najlepszym przyjacielem, ale przystojnym. Tak, żeby go bolało, żeby wiedział, jak to jest.
1: Dzięki za radę.
2: Ja cię tylko ostrzegam, bo jak ona pójdzie do psychologa, jak on jej ułoży w głowie, że nie warto, jak znowu dasz dupy, to ty się już nie pozbierasz.
3: Wiem.
2: No!
3: Wiem.
2: Bo to bardzo źle wygląda.
3: Bardzo,
2: teraz żerujesz wyłącznie na jej uczuciach.
3: Bardzo wiem.
2: Dziękuję bardzo serdecznie. Jest nadzieja, że są kobiety, które są silne psychicznie, wiele są w stanie znieść, oto Iza. I kochają jeszcze, pomimo krzywd. Iska, szacun.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Cześć. Dzięki.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Reklama. W rytmie.

0: Reklama.
1: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
0: Reklama.
2: Rosyjski atak na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce. Kolejna niespokojna noc przy wschodniej granicy. A premier mówi wprost, Rosja eskaluje konflikt na polskiej plaży. Odnaleziono drona, szczegóły za chwilę. A w wiadomościach powiemy też o problemach rolników. By nie stracić pieniędzy, zapraszają na samozbiory.
3: Jest wtorek, 15 dzień września, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Kolejne alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rozesłano je do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. To w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Poderwane zostały polskie śmigłowce, ale nie ma informacji, by nasza przestrzeń została naruszona. Ostrzeżenie zostało już odwołane, ale RCB w komunikatach apeluje, by śledzić informacje na bieżąco. To kolejny już dzień, gdy nasza wschodnia granica musi być jeszcze pilniej strzeżona. Jak stwierdził na wczorajszym spotkaniu premier Donald Tusk, mamy do czynienia z eskalacją konfliktu ze strony Rosji. Dlatego zwołano pilne posiedzenie władz i służb. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
4: Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic. To informacje przekazane przez premiera. Wiadomo, że w spotkaniu brali udział m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSZ Radosław Sikorski czy minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także dowódcy polskiej armii. Wszystko po wydarzeniach z ostatnich godzin. W weekend rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, a w poniedziałek rosyjskiego bezzałogowca wyłowiono z morza w rejonie plaży w Rusinowie. Premier Donald Tusk mówi wprost, to eskalacja, a kolejne incydenty z udziałem rosyjskiego sprzętu mają świadczyć o tym, że każdy scenariusz, nawet ten najgorszy, jest obecnie możliwy.
2: W miejscu wyłowienia drona na plaży w Rusinowie koło Jarosławca wciąż pracują służby. Najprawdopodobniej jest to nowy model drona typu Gerbera, o czym w mediach społecznościowych pisał szef MON. Znany raper w rękach służb. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali Michała O., rapera o pseudonimie OG Olgierd. Odpowie za posiadanie narkotyków, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
5: Zatrzymanie ma związek z posiadaniem i udziałem w obrocie narkotykami. W tym momencie trwają czynności z udziałem zatrzymanego Michała O., wobec czego wszystkich informacji szczegółowych, w tym o zastosowanych środkach zapobiegawczych, będziemy udzielali po zakończeniu czynności.
2: Do zatrzymania doszło w Szczecinie. To kolejna już taka sytuacja związana z raperem. W styczniu 2023 roku również został zatrzymany w związku z narkotykami. Zamiast trafić do hurtowni, warzywa lądują prosto do konsumentów. Rolnicy szukają sposobu, by plony nie zostały na polach i zapraszają na samozbiory. W ten sposób chcą odzyskać choć część pieniędzy włożonych w tegoroczną produkcję. Liczą na to, że pomoże opłacić bieżące rachunki. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Monika Olszak spod Bydgoszczy zaprosiła chętnych do zbioru cebuli białej i czerwonej. Jak mówi, ceny w skupach są bardzo niskie. Samozbiory pozwalają zarobić więcej i zapłacić bieżące rachunki.
7: Mimo tego, że nie sprzedajemy drogo, bo to jest za jedną złotówkę, to jest ogromnie wyższa cena od tego, co możemy dostać w skupach. Możemy zapłacić nasze faktury.
6: Na pracę w polu zdecydowała się pani Karolina z Bydgoszczy.
8: Człowiek jak to właśnie sam zbiera, to wie, jak wygląda ta praca rolnika. Ile rolnik musi, jak niską cenę zapłacić w skupie, a ile płacimy w sklepie.
6: Ubiegłoroczne samozbiory cieszyły się dużym zainteresowaniem, a więc rolnicy postanowili je powtórzyć. Ze zbiorami chcą zdążyć jeszcze przed przymrozkami.
2: Oprócz cebuli na okolicznych polach można zebrać m.in. marchew, ziemniaki czy pietruszkę. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Bez nich pomoc nie dotrze do potrzebujących rodzin. Wolontariusze potrzebni są w całej Polsce.
9: Cały czas szukamy chętnych wolontariuszy. Ogólnopolsko brakuje nam ponad 3000 wolontariuszy i zachęcamy naprawdę do dołączenia. Dzisiaj mam taką akcję, że po prostu rozmawiamy o naszych doświadczeniach, o rodzinach też, bo wiem, że to bardzo często zachęca ludzi. Dlatego tutaj jesteśmy.
2: Mówiła Karolina, która dołączyła do akcji 7 lat temu. Aby zostać wolontariuszem, wystarczy wejść na stronę Szlachetnej Paczki i zgłosić się do niej.
3: Jak ocena pogody?
10: Oceniam bardzo dobrze, szczególnie na zachodzie Polski, ponieważ tam dzisiaj w ciągu dnia, co prawda, bo na razie nie, 25 stopni Celsjusza. To jest pogoda wakacyjna.
3: Tak, rzeczywiście o poranku zachód Polski najchłodniejszy. Temperatury w okolicach od 4 do 9 stopni. A jeżeli chodzi o opady deszczu, te od rana w okolicach Kielc. Później jeszcze pojawią się na Lubelszczyźnie, na Mazowszu oraz na Podkarpaciu.
0: Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Dominik Rutkowski. Dzięki niej samoloty bezpiecznie startują i lądują. Mowa o wieży kontroli lotów na poznańskim lotnisku Ławica. Adam Szmytkowski tłumaczy, co dzieje się tam na co dzień.
11: W tej wieży zapewniamy służbę kontroli ruchu lotniczego na lotnisku Poznań-Ławica. I tylko tutaj, od nieco ponad roku, dlatego że służba kontroli ruchu lotniczego składa się w sumie z trzech służb. Służba kontroli lotniska, służba kontroli zbliżania i służba kontroli obszaru. Ta ostatnia mieści się tylko i wyłącznie w Warszawie na tę chwilę i odpowiada za cały przepływ ruchu lotniczego nad Polską i nad wodami terytorialnymi. Głównie chodzi o tranzyt. Również te wszystkie samoloty, wszystkie statki powietrzne, które docelowo lądują gdzieś w Polsce, będą wlatywały w tą przestrzeń obszaru. Następnie statki powietrzne są przetransferowywane do służby kontroli zbliżania, która mieści się również m.in. w Poznaniu, ale również w Gdańsku, Warszawie, Krakowie i Katowicach. Tam Kraków i Katowice to jest jedna służba, tak samo jak w Poznaniu jest służba zapewniana, służba kontroli zbliżania do Poznania i do Wrocławia. W Warszawie jest to Warszawa i Modlin i w Gdańsku tylko Gdańsk. Pozostałe wieże, takie jak Bydgoszcz, Zielona Góra, Szczecin, to są służby proceduralne. Ta służba ma za zadanie naprowadzać samoloty, kolejkować te samoloty do lądowania. Można sobie wyobrazić taki lej, że ze wszystkich stron lecą do nas samoloty, z północy, z południa. No i zadaniem służby kontroli zbliżania jest tak ustawić tą kolejkę, żeby do prostej, do lądowania ustawić jeden za drugim. I tak samo po starcie z lotniska te samoloty są wyprowadzane na trasę właśnie dzięki pracy kontrolerom służby kontroli zbliżania. No i ostatnią, jak i również pierwszą służbą jest służba kontroli lotniska, czyli właśnie to miejsce, gdzie ja pracuję. My odpowiadamy za starty, za lądowania i za cały ruch na polu manewrowym lotniska, czyli wszystkie kołowania, wypychania, uruchamiania silnika. Nasza przestrzeń rozciąga się na kilkanaście kilometrów, jeżeli chodzi o w poziomie, szeroka od mniej więcej Suchego Lasu do autostrady A2, no i na wysokość około 800 metrów, czyli wszystkie te samoloty, które gdzieś tutaj są już w pobliżu lotniska, również są u nas na łączności.
12: Podchodzi samolot do lądowania, co się wtedy dzieje w wieży?
11: No cóż, no wtedy musimy się skupić przede wszystkim na tym, co się dzieje za oknem. Naszym podstawowym narzędziem pracy dla służby kontroli lotniska jest właśnie okno i to dzięki temu możemy je widzieć jako jedyna, można powiedzieć, służba, dlatego że służby kontroli zbliżania i służba kontroli obszaru jest stuprocentowo służbą radarową, gdzie na ekranach urządzeń dozorowania kontrolerzy separują te samoloty. Natomiast my na wieży, jak podchodzi samolot do lądowania, no to obserwujemy przede wszystkim drogę startową, bo to jest nasze najważniejsze miejsce, czyli musimy zabezpieczyć tą drogę startową w taki sposób, żeby nie znajdowało się tam żaden pojazd, żaden człowiek, bądź inna jakakolwiek maszyna, która właśnie skończyła dobieg, bądź wystartowała, bądź się rozpędza i jeszcze zajmuje drogę startową. Obserwujemy to i w momencie, gdy mamy pewność, że nikogo i nic nie znajduje się na drodze startowej, możemy wtedy wydać zezwolenie na lądowanie.
12: Jak to się stało, że pracujesz w wieży kontroli lotów?
11: Znaczy, zamiłowanie do lotnictwa myślę, że miałem od zawsze. Ja pamiętam bodajże, to był 2002 rok i tutaj właśnie na lotnisku w Poznaniu odbywał się taki piknik. Mój tato zabrał mnie na ten piknik i wtedy po raz pierwszy jako 9-latek miałem okazję przelecieć się samolotem. Był to Antonow 2, dwupłatowiec takiej starej radzieckiej konstrukcji. Zafascynowało mnie to. Później nastąpił taki boom w sumie cyfryzacji, komputery, symulatory. Jako dziecko również dążyłem do tego, żeby zdobyć upragniony joystick, uruchomić jakiś symulator i zacząć latać i lotnictwo gdzieś tam w moim serduszku zawsze było. No i pewnego dnia stwierdziłem, że no, trzeba dać temu szansę. Złożyłem aplikację do pracy na stanowisko kontrolera ruchu lotniczego. Przeszedłem wieloetapową rekrutację. Również to były testy, które są wymagane przez Europę, przez Unię Europejską. I mi się udało. Jest to oczywiście mój wielki sukces, jeżeli chodzi, bo myślę, że jedną z takich najcięższych rzeczy po tej drodze było właśnie przejść tą rekrutację, a następnie odbyć wieloetapowe szkolenie.
12: Jakie są wymagania, żeby pracować na wieży kontroli lotów?
11: Jeżeli jesteśmy na terenie Polski i chcielibyśmy pracować w Polsce, no to musimy posługiwać się językiem polskim. Pomimo tego, że język angielski jest, tak powiem, podstawowym językiem w komunikowaniu się w lotnictwie, więc język polski jest obowiązkowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Język angielski musi być w stopniu zaawansowanym. Musimy się płynnie porozumiewać z załogami statków powietrznych. Musimy być niekaralni, bo to też jest wymóg. I idąc dalej, jeżeli chodzi o kompetencje językowe, no to w Polsce matura jest takim dokumentem, który uprawnia nas do tego, że potrafimy posługiwać się językiem polskim. Dodatkowo zdajemy egzaminy z języka angielskiego, między innymi w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego dostajemy poświadczenie, że taki certyfikat z kompetencji językowych. No i tak jak mówiłem wcześniej, no musimy być niekaralni.
12: Co było najtrudniejsze w tej rekrutacji do wieży kontroli lotów?
11: Poradzenie sobie samemu ze sobą i przejście tej rekrutacji. Ciężko mi powiedzieć, jak ta rekrutacja wygląda w tej chwili, ponieważ ja rekrutację przechodziłem w 2017 roku. Kilkukrotnie jeździłem do Warszawy na różnego rodzaju testy papierowe, elektroniczne, później na taki assessment, również na rozmowę kwalifikacyjną i dopiero na sam koniec po pozytywnym przejściu tej rekrutacji dostałem skierowania na badania lotniczo-lekarskie. wszystkie, bo właśnie to a propos jeszcze tego, tych wymagań, to jeszcze zdrowie. Nie? Tu jest potrzebne zdrowie. Nie jest to też tak, że ktoś musi być absolutnie w 100% we wszystkim kompletnie zdrowy, no bo myślę, że w obecnej chwili to ciężko jest coś takiego osiągnąć w naszym dzisiejszym świecie. Natomiast jest cały dokument europejski PartMed, który właśnie definiuje, jakie ewentualnie choroby bądź nieprzyjemności ze zdrowiem są dopuszczone do tego, żeby zostać kontrolerem. No i po tej rekrutacji również zostałem skierowany właśnie na badania lotniczo-lekarskie, które przeszedłem pozytywnie i rozpocząłem pracę jako praktykant ruchu lotniczego w Warszawie. Ta ścieżka kariery zaczynała się od sali, gdzie przychodziliśmy od poniedziałku do piątku się po prostu uczyć, nie? To były takie, można powiedzieć, studia, gdzie no, był ogrom wiedzy do przyswojenia, począwszy od czynnika ludzkiego, przez przepisy ruchu lotniczego, po tak zwaną statkologię, gdzie dowiadywaliśmy się o tym, jak działa samolot, powierzchnie nośne, prawo Bernoulliego. No generalnie wszystko. Oczywiście procedury, frazeologia, którą się posługujemy, wszystkie te przedmioty musieliśmy sobie przyswoić w stosunkowo krótkim czasie, ponieważ te szkolenie teoretyczne trwało kilka miesięcy. Później przyszła sesja egzaminacyjna. Z tych wszystkich przedmiotów musieliśmy, już pomijając fakt tego, że były cząstkowe sprawdzania wiedzy papierowe, na samym końcu był egzamin ustny z wszystkich tych przedmiotów. Trzeba było to zaliczyć. Jeżeli się to nam udało, trafialiśmy na symulator. No i na symulatorze weryfikowali nasze umiejętności, już tak jakby imitując żywy ruch. Do tego celu również zatrudnieni są specjalni pracownicy, którzy imitują załogi statków powietrznych, więc na symulatorze normalnie zakładamy słuchawki i rozmawiamy ze załogami statków powietrznych. Tam trenowane są różne scenariusze ruchowe, od takich bardzo prostych, na samym początku pojedyncze samoloty, do już bardziej skomplikowanych, włączając to w sytuacje awaryjne. No i następnie ta rekrutacja po zaliczeniu symulatorów, sesji egzaminacyjnej na symulatorach, ukończenia wszystkich ćwiczeń, dostawaliśmy przydział na konkretną służbę. Mi się udało dostać na lotnisko w Poznaniu, gdzie ja jestem poznaniakiem, więc z tego tytułu byłem bardzo zadowolony. No i rozpoczął się, przeszło ponadroczny okres praktyk na stanowisku pracy pod okiem instruktora. Dzisiaj po tych kilku latach sam jestem instruktorem, natomiast dobrze pamiętam te emocje, które towarzyszyły mi, gdy po raz pierwszy usiadłem na stanowisku i po raz pierwszy nacisnąłem przycisk nadawania i mogłem się odezwać do załogi. Stał nade mną mój instruktor i każdy mój ruch był pilnie śledzony przez nadzorującą mnie osobę. Ewentualne błędy były korygowane, no i dzięki temu po prostu udało mi się nabrać doświadczenia i samodzielnie rozpocząć pracę.
12: Ta radość z przyciśnięcia tego przycisku nie zmieniła się przez te wszystkie lata?
11: Absolutnie nie. Ta praca daje znakomitą satysfakcję i to jest takie fajne uczucie, że zrobiłeś coś fajnego i to się dzieje trochę za kulisami, bo oczywiście taki prym wiodą piloci, jak na czarterach, jak się leci, jak samolot wyląduje, no to słychać gromkie brawa. Na połączeniach rejsowych tego nie ma, bo to troszeczkę jest też inny świat. Natomiast tam nikt tam brawa nie bije za to, że wykonaliśmy swoją pracę, to jest nasz obowiązek i wszyscy jesteśmy profesjonalistami w tym, co robimy. Natomiast nie, absolutnie ta fascynacja z naciskania przycisku nadawania i wydawania instrukcji i zezwoleń pozostała i myślę, że pozostanie już do końca.
12: Zdarza się, że coś na wieży kontroli lotów idzie nie tak?
11: Prawdę mówiąc, nie. Czy się zdarza? Jeżeli chodzi o służbę, to nie może się zdarzyć. My jesteśmy na wszystko przygotowani. Mamy ogrom procedur, które jesteśmy w stanie zaimplementować w każdym możliwym scenariuszu. Jesteśmy na to przygotowani, ćwiczymy na symulatorach. Również osoby, które już posiadają licencję, okresowo są również wysyłani na szkolenie odświeżające, gdzie najpierw jest podnoszona teoria, a później są ćwiczenia na symulatorze. Dlatego, że sytuacje awaryjne zdarzają się ekstremalnie rzadko. Więc żeby podtrzymać swoje umiejętności działania pod taką presją, takim ciężarem, jesteśmy sprawdzani na symulatorach, gdzie występują właśnie takie sytuacje. Oczywiście to nie jest tak, że zawsze wszystko jest idealnie, bo to wszystko zależy również od pogody, od sytuacji ruchowej. Czasami mamy takie sytuacje, w których musimy działać dynamicznie i to jest właśnie to najważniejsze, nasza praca, żeby być w stanie nie tylko realizować swój plan, który już przyjęliśmy na minuty bądź nawet dziesiątki minut czasem wcześniej, ale potrafić wprowadzić swoje rozwiązania, zmienić ten plan, który żeśmy sobie przygotowali w dynamicznym czasie.
0: Wieża kontroli lotów w Poznaniu ma 34 metry wysokości i 7 kondygnacji. Jedyny dziko żyjący chomik w Polsce, chomik europejski, może wkrótce całkowicie zniknąć z naszych pól i łąk. Poznańscy naukowcy alarmują, że sytuacja tego gatunku jest dramatyczna i wymaga natychmiastowych działań.
13: Joanna Ziomek, pracownik Wydziału Biologii Uniwersytetu imieniem Adama Mickiewicza w Poznaniu.
14: Chomik europejski, nasz tutaj polski chomik, jego sytuacja jest bardzo zła w Polsce.
13: Bardzo zła i jeszcze chcę tutaj zaznaczyć, że to jest jedyny gatunek dzikiego chomika, który żyje w Europie Centralnej i właśnie w Polsce. Jest zła po pierwsze dlatego, że jego obszar występowania na terenie Polski zmniejszył się o 80%, a więc bardzo istotnie. Jest mocno pofragmentowany, ale generalnie jak spojrzymy na cały jego euroazjatycki obszar występowania, to wszędzie jest taka sama sytuacja. Czyli bardzo mocno te obszary występowania zmniejszyły się we Francji, w Holandii, w Niemczech, na terenie Ukrainy, Rosji, Kazachstanu. I dlatego na tej podstawie między innymi Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody nadała status zagrożenia chomikowi krytycznie zagrożony, zarówno w skali globalnej, jak i w Europie.
14: Jaki jest tego powód?
13: No, lista jest bardzo, bardzo długa i myślę, że lokalnie różne czynniki mogą na to wpływać, ale naukowcy oszacowali, że takim historycznym czynnikiem, który spowodował ten wir wymierania, to było masowe zabijanie chomika, dlatego że on, jak się dobrze poczuł w agrocenozach, to
14: co to znaczy, przepraszam?
13: To są pola uprawne, czyli jak się dobrze poczuł na polach uprawnych, miał tam bardzo dużo jedzenia, a wiemy, że ponieważ to jest gryzoń, to one miały zawsze bardzo duży potencjał rozrodczy, no więc potrafiły być masowe pojawy, tak, które powodowały różnego rodzaju szkody. No i on był wyłapywany i to w milionach, tak? Także już nie będę tutaj tych szacunków podawała, ale naprawdę od 4 do 15 milionów chomików rocznie w zależności od terenu Europy. Natomiast aktualnie uważa się, że takimi czynnikami to jest przede wszystkim oczywiście współczesne rolnictwo przemysłowe, szczególnie silna chemizacja, ale również zanieczyszczenie światłem, które wpływa niekorzystnie na wewnętrzne procesy związane z rozrodem. No i jedno, które bardzo jest istotne, mianowicie obniżenie potencjału rozrodczego. Czyli jak na przykład samica mogła urodzić 8 młodych, to teraz rodzi o połowę mniej. A przyczyną tego jest właśnie zubożenie diety na polach uprawnych. Czyli kiedyś pola uprawne z miedzami dostarczały chomikowi wszystkich składników pokarmowych, czyli węglowodanów, białek, tłuszczy, minerałów, witamin. A w tej chwili, ponieważ na polach uprawnych nie ma na przykład miedz, na miedzach nie ma roślinności zielnej, czy jak to ktoś nazywa, chwastów również. Są wielkie obszary, na przykład tylko obsiane kukurydzą albo pszenicą. No to już tam nam mówi, że mamy generalnie węglowodany, prawda? I on nie może uzupełniać sobie. Badania pokazały zresztą, takie też w laboratorium, że faktycznie najwięcej młodych miały te samice, które miały zróżnicowaną dietę, tak?
14: Jest szansa na to, żeby tą populację chomika europejskiego odbudować, żeby uratować ten gatunek?
13: Faktycznie w tej chwili tempo wymierania chomika jest chyba największe, jeśli chodzi o gatunek gryzonia w Europie. I oczywiście my w tej chwili myślimy o tym, żeby przede wszystkim zachować istniejące populacje. Na pewno nie będzie łatwo i nie będziemy teraz tego robić, żeby odtwarzać go na terenach, na których już zginął. Natomiast musimy te populacje, które są, starać się objąć ochroną. Ta ochrona między innymi będzie zależała od rolników, czyli jeśli będą chcieli z nami współpracować właśnie w kwestii polepszania jakości środowiska. Tym bardziej, że w ogóle chomik został uznany za gatunek parasolowy dla pól uprawnych. To się tak nazywa umbrella species. I to znaczy, że jest takim ambasadorem tych pól uprawnych i ochrona chomika jako gatunku, ale również siedliska, w którym żyje, będzie chronić inne cenne rośliny i zwierzęta, które w tym środowisku żyją. Także obecność chomika świadczy również o różnorodności biologicznej, która jest podstawą w ogóle funkcjonowania świata. Tak? Także w tej chwili zresztą jest

0: nowa polska systematyka spowodowała, że chomik, tej nazwy możemy tylko używać w przypadku chomika europejskiego. Pozostały to jest chomiczek syryjski, chomiczniki dżungarski roborowskiego. Także oto są różnice, tak? Oprócz różnicy. I jeszcze bardzo istotna różnica, że te gatunki, które my trzymamy w domowych terariach, które są naszymi pupilami, one są przybyszami z dalekich krajów, tak? Czyli chomik syryjski z wyżyn Aleppo w Syrii, a dżungarski czy roborowskiego to tam północne Chiny, prawda? To zupełnie daleko, daleko.
1: Mówiła profesor Joanna Ziomek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przychodzą z niemowlakami, rozmawiają, ale przede wszystkim śpiewają. Poznański chór MAM ma próby raz w tygodniu.
2: Kamila Lęczewska, liderka chóru MAM w Poznaniu.
3: Chór MAM w Poznaniu. Na czym on polega? Bo z tego co wiem, to zrzesza po prostu mamy, które chcą śpiewać.
2: Dokładnie. Mamy, które chcą śpiewać, ale też te, które chcą się po prostu pospotykać, bo to jest często taki okres dla mam, szczególnie w macierzyńskim, że mają inne godziny czasowo dostępne niż tak zwani normalsi, bo my nie wyjdziemy wieczorem, kiedy zajmujemy się dziećmi. Głównie jesteśmy z tymi dzieciakami same, więc chodzi o to, żeby mieć taką wspólnotę, gdzie spotykamy się, możemy rozwijać nasze zainteresowanie, w tym przypadku śpiewanie, ale też wyjść z innymi dziećmi, gdzie tutaj one nikomu nie przeszkadzają, wręcz są mile widziane.
3: Co śpiewacie przede wszystkim, bo czy to jest taki chór trochę jak koło gospodyń wiejskich, że wiejskie piosenki, czy raczej klasyczne, no bo to jednak chór, co śpiewacie?
2: My jesteśmy chórem MAM z Poznania, więc trochę jesteśmy hipsterkami, a trochę idziemy w Disneya. Mamy też oczywiście w moim ogródeczku, czyli lecimy jakimiś klasykami, które dobrze zaśpiewać na głosy i my lubimy takie folkowe nuty, ale rzeczywiście jest to, zależy co nam w duszy gra. Ktoś powie, słuchajcie, jest taka piosenka, to idziemy na przykład tematycznie, bo teraz czekałyśmy na wiosnę i odżegnałyśmy wirusy. Mamy piosenkę o kawie, to jest nasz hymn, bo po prostu jesteśmy wiecznie niedospane i pijemy na umór tą kawę, więc mamy tutaj też kawę i o niej śpiewamy.
3: Mamy, które tutaj śpiewają w chórze MAM, przychodzą z dziećmi.
2: Tak, mamy przychodzą z dziećmi, można przejść też bez dziecka, jak ktoś życzliwy się zaopiekuje, ale właśnie o to chodzi, że tutaj możemy, mamy dla nich zabawki, one się ze sobą też poznają. Często są to dzieci na przykład pierwsze, więc nie mają rodzeństwa, ale i przychodzą całe rodzeństwa, po trójka dzieci z mamami i zaczynamy tutaj sobie tworzyć taką rodzinkę śpiewającą. Dzieciaki znają te piosenki, potem same już śpiewają i to nam dodaje takiej energii, ale też jest chaotycznie. To się trzeba nastawić, że jest chaotycznie, tak.
3: Chyba jak z dziećmi. Ja jeszcze nie mam swoich, ale to chyba jak z dziećmi.
2: Tak, to jest jak z dziećmi i no. To jest takie, taka sytuacja, że przychodzimy, najpierw rozmawiamy, w międzyczasie też rozmawiamy, co chwilę jakaś ciocia, mama, ktoś przesuwa te dzieci, one wchodzą nam na głowy, robią kupy, przesuwają wszystko, no ale dzięki temu też jakby uczymy się, że nie my same jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy w tym chaosie i musimy go koordynować, tylko inne mamy też tak mają.
3: Do was można dołączyć? Spotykacie się w piątki?
2: Tak, jak najbardziej zapraszam bardzo serdecznie, bo zawsze nam są potrzebne mamy, dlatego, że jesteśmy grupą otwartą i jesteśmy przez Urząd Miasta dofinansowani póki co i mamy nadzieję na więcej, ale też jesteśmy w organizacji pozarządowej, więc to miejsce, gdzie się znajdujemy, przystanek Pireus, jest otwarte i możemy się tutaj spotykać za darmo. Nasza dyrygentka jest profesjonalistką, więc ona wie, jak wydobyć z nas głosy, mimo że my ich nigdy nie ćwiczyłyśmy i nie wszystkie mamy zdolności muzyczne, ale ona umie nas tak usadowić, żeby było okej. No i szukamy nowych mam, bo też dlatego, że bardzo tutaj jest rotacyjnie, dzieci chorują, wtedy mamy się nie pojawiają, a nasz repertuar jest dostosowany do każdego. Zapisy są otwarte, bo ich po prostu nie ma. Trzeba przyjść. Przyjść z dzieckiem, bez dziecka, dostanie się kawę, można pośpiewać, a jak ktoś chce się umówić, to oczywiście najlepiej przez Chór MAM w Poznaniu na Facebooku. Tam jest nasze wydarzenie, nasza organizacja i można albo przyjść, albo tam się umówić i zapraszamy.
1: Mówiła jedna z pomysłodawczyń chóru, Kamila Lęczewska.

0: FM.
1: Ale inni mogą nie mieć.
2: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
10: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
9: Ani mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
10: Pan Staszek może na mnie położyć w weekend.
9: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
10: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
11: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
13: To ja też chcę.
12: 24,39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
1: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
15: Na początek Litwa. Natowskie myśliwce zestrzeliły obcego drona nad tamtejszym terytorium. Bezzałogowiec wtargnął w litewską przestrzeń powietrzną nad wschód od Kowna, poinformowało Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Początkowo ogłoszono alert o możliwym zagrożeniu powietrznym w rejonie Wilna, Troki i właśnie Kowna. Bezzałogowiec został zestrzelony nad obszarami wiejskimi. Sprawa jest wyjaśniana. Andrzej Poczobut jeszcze dziś wróci do Polski. Jego wizyta na Białorusi przebiega spokojnie, przekazał Związek Polaków w tym kraju. Przypomnijmy, dziennikarz i działacz polonijny zaraz po zwolnieniu z białoruskiego więzienia zapowiadał, że we wrześniu opuści Polskę. Na Białorusi przebywa od ubiegłego wtorku. Po powrocie do naszego kraju Poczobut wylatuje do USA i Kanady, gdzie ma się spotkać z przedstawicielami władz i działaczami polonijnymi. Synoptycy ostrzegają o poranku przed gęstą mgłą. Ta występuje od Dolnego Śląska przez centrum kraju po Podlasie. Mgły też na Pomorzu Zachodnim i Mazurach. Widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Budka Życia stanęła w Koszalinie. Przerobiona z kultowej angielskiej budki telefonicznej ma zachęcać mieszkańców do nauki pierwszej pomocy. To część większego projektu.
16: Witam Cię w koszalińskiej Budce Życia. Znajdziesz tu defibrylator AED.
17: Marek Szyperski i jeden z twórców projektu. Defibrylator jest takie mądre urządzenie, które samo informuje nas krok po kroku, jak trzeba postępować. Nie ma co się obawiać.
15: W mieście pojawiło się już ponad 40 defibrylatorów AED.
2: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM. Ja myślałem, że w tej budce będzie strój Supermana, bo on się zawsze w budce telefonicznej przebierał.
18: Tak też to zauważyłem.

0: 21 minut do godziny 7, ależ się zrobiła atmosfera, ale nie, budzimy się, wstajemy.
1: Tak jest, wszystko popsujemy teraz.
0: Tak. A my o tej godzinie zazwyczaj zaglądamy do gazet i internetów w poszukiwaniu tego, co ciekawego wydarzyło się na świecie.
2: No i?
0: No i dla wszystkich tych, którzy martwią się swoimi porażkami, mam historię z województwa lubelskiego.
2: No, ale chociaż one tylko uczą.
0: No właśnie. Historia dokładnie jest o 62-letnim złodzieju, który przyszedł do drogerii na kradzież chyba.
2: No, na kradzież.
0: W każdym razie później przyznał, że się pomylił, bo ukradł takie urządzenie, które wygląda jak telefon, a ono służy do skanowania kodów kreskowych.
2: O, i chciał wymienić. Wrócił się. Przepraszam, chciałem wymienić, bo ukradł mnie to, co trzeba, tak?
0: No tak, no i później powiedział, że właśnie pomyłka nastąpiła.
1: Ale może by mu się to przydało, no ja nie wiem, no mógłby...
0: No chyba się, znaczy przydało się na pewno policji, bo dzięki temu, że on tam grzebał w tym urządzeniu, bo ono jest podłączone do internetu, to policja go znalazła.
2: A on nie wiedział. No właśnie, to jest straszne. Słuchajcie, już wiemy teraz, kto będzie śpiewał w budce suflera.
1: Ja.
2: Nie, kochani, to będzie wcześniejszy wokalista zespołu Oddział Zamknięty, ale oni by przeżyli.
0: Zenek Martyniuk powinien śpiewać.
1: Dobra,
0: za podmianki.
1: Dobra, skoro w budce suflera wokalista zespołu Oddział Zamknięty będzie śpiewał, to ja idę na Oddział Zamknięty.
2: O!
3: Pierwsza zmiana.
1: Nie oszukujmy się, tam jest moje miejsce.
2: Tak się rozpoczyna karierę.
1: 20 minut zostało do godziny 7. To Radio Vox FM. Dzień dobry.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: 10 minut i będzie godzina 7.
4: Jakie to miłe tak teraz, to dzwonić się do kogoś, kto śpi.
3: Miłe.
5: Tym kimś Paweł, dzisiaj będzie okrutny. Weronika, którą zgłosił Patryk. Z żoną złożyliśmy wniosek o wydanie warunków zabudowy.
4: O.
5: Bo chcą się budować.
4: Dobra.
5: No wiadomo, że to są różnego rodzaju formalności do wypełnienia. No dlatego dzwonimy do Weroniki.
3: Dzwoń. Halo.
5: Dzień dobry pani Weroniko, Michał Goliński, Urząd Gminy Włocławek. Ja dzwonię w sprawie państwa wniosku o wydanie warunków zabudowy.
3: Tak?
5: Pani Weroniko, wydaje mi się, że wszystko tutaj powinno przebiec bez żadnego problemu. Właśnie przeanalizowaliśmy dokumenty, więc z dobrymi informacjami dzwonię. Jedyne, czego mi tutaj brakuje w tych dokumentach, to oświadczenia państwa o niezbieraniu grzybów. Wie pani, bo tam jest ten pomnik przyrody, ten dom przypułkowy, po prostu i dlatego nie trzeba takie oświadczenie wydać przy wydawaniu właśnie wniosku.
6: Oj, będzie ciężko.
5: Dlaczego?
6: Bo ma tacy grzybiarza.
5: No ale proszę pani, no wie pani, no to jest pomnik przyrody, to nie można, w związku z tym do leśniczego wszystkie grzyby należą tam.
6: Ale z leśniczym dobrze się znamy.
5: No ale to tak nie można, wie pani. To jest jednak własność leśniczego i nadleśnictwa.
6: No trudno, będziemy się musieli z nim dzielić.
5: No ale wie pani, no grzyby to jest jednak poważna waluta. Zwłaszcza we wrześniu.
6: To prawda, niezłe złoto można zarobić.
5: A masz jakieś miejscówki? Dla kolegi pytam.
6: Są.
4: Jeśli tak jest, no to tak jak i kłosowanie jest niedozwolone, no to tak jakby wziąć flintę i pójść do lasu i szukać jelenia.
5: Weronika, my prosimy tam, zostaw kartkę z rezerwacją dla nas. Pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Vox FM.
6: Cześć.
4: To ich miejsce.
6: Dziękuję.
3: Proszę nie zbierać grzybów, bo ty pewnie sąsiadom po prostu podbierasz.
6: Na pewno. Tutaj są bitwy o to.
3: O.
6: Tutaj właśnie ze splubą trzeba wychodzić.
4: Ze splubą.
3: No to już się robi grubo.
4: Bardziej suszone czy smażone? Czy może grzybowa?
6: Nie, no suszone. Na Wigilię.
5: No właśnie.
4: Jednak.
3: A my nie bez powodu dzwonimy. Dzwonimy z prezentem. Zgłosił cię Patryk, a my mamy dla ciebie 5 stówek na prezent marzeń.
6: O, wow.
4: Grubo, nie?
6: Wow.
5: Miłego dnia życzymy.
6: Dziękujemy.
5: Cześć.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: I tak to czas szybko leci, że za dwie minuty będzie już godzina siódma.
1: Szybki Lopez i Jamie Scott na antenie Vox FM.
2: To zaraz szybkie wiadomości Vox FM, a muzycznie czekają na was Bajera i Evo Max.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Reklama.
0: Polskie myśliwce wróciły do baz. W nocy wzbiły się w powietrze przez rosyjski atak. Marian Kmita pokieruje PKO-lem. Zastąpił zatrzymanego Radosława Piesiewicza. Grzybobranie pod okiem specjalistów w kujawsko-pomorskim sanepid pomoże podczas zbiorów.
2: Jest godzina siódma, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
0: Polskie myśliwce wróciły do baz. W nocy wzbiły się w powietrze przez rosyjski atak na Ukrainę. Także z tego powodu mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali nad ranem alerty RCB. Ostatnie godziny to seria incydentów w naszym regionie, o czym więcej powie Michał Rawa.
13: Polskie myśliwce prewencyjnie zostały wysłane do akcji z powodu ataku rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę. Syreny zawoły m.in. na Wołyniu, ale także w Kijowie. Tam na razie wiadomo o rannej jednej osobie. W tej chwili nie ma już jednak zagrożenia dla zachodniej Ukrainy, dlatego też alert RCB we wschodniej Polsce został odwołany. W nocy doszło do jeszcze jednego poważnego incydentu. Jeden z dronów wleciał w przestrzeń powietrzną Litwy i został zestrzelony nad terenami wiejskimi przez myśliwce NATO. Bezzałogowiec nadleciał znad Białorusi. Nie ma jak dotąd informacji, by w tym zdarzeniu ktokolwiek ucierpiał.
0: Przypomnijmy, że wczoraj dron, prawdopodobnie rosyjski, został znaleziony na Bałtyku koło Jarosławia. Nowe rozdanie w Polskim Komitecie Olimpijskim. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji. Zastąpił Radosława Piesiewicza, aresztowanego w śledztwie związanym z aferą Zonda Krypto. O szczegółach Olek Ruszkowski.
14: 43 głosy za, 9 przeciw i 1 wstrzymany. Tak zdecydowali członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita ma na celu uporządkować sytuację w komitecie, bo oprócz kłopotów wizerunkowych problemy są również w kwestii finansów.
15: Uzgodniliśmy na zarządzie, że od audytu zaczniemy, ale będziemy to konsultować, a nie będziemy informować, że pan prezes podjął decyzję.
14: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. Działacze komitetu liczą, że wraz z nowym kierownictwem wrócą sponsorzy.
16: Ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończyła i że ludzie, którzy kochają ten sport, nawet sponsorzy, wrócą z powrotem i będziemy mogli normalnie funkcjonować.
14: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL-u. Marian Kmita zapowiedział też przygotowanie całkiem nowego statutu organizacji.
0: Marian Kmita był dotychczas wiceprezesem PKOL-u. Jest oskarżona o zabójstwo swojego 8-letniego syna Oskara. Do 24 września sąd apelacyjny w Rzeszowie odroczył ogłoszenie wyroku w procesie apelacyjnym Doroty G. Sprawa dotyczy wydarzeń z 2024 roku. Kobieta według śledczych najpierw podała synowi substancję zawierającą atropinę, a następnie udusiła go kocem. Sąd pierwszej instancji skazał kobietę na 25 lat więzienia, ale w wyroku wykluczył, że chłopiec otrzymał atropinę.
17: Natomiast została pozostawiona kwestia duszenia gwałtownego, która w ocenie obrony nie wynika ze zgromadzonego z materiału dowodowego.
0: Mówił adwokat skazanej Piotr Fus. Dorota G. nie przyznaje się do zbrodni. Mniej palimy i lepiej kontrolujemy nadciśnienie. Poznaliśmy wyniki trzeciej edycji WOBASZ. To ogólnopolskie badanie, które ocenia stan zdrowia Polaków.
18: Najbardziej pozytywna zmiana dotyczy użytkowania tradycyjnych wyrobów tytoniowych. W ciągu 20 lat odsetek palaczy zmniejszył się niemal o połowę.
19: 20 lat temu paliło 31%, obecnie 17%.
18: Mówi Aleksander Prejbisz, główny badacz WOBASZ 3. Badanie pokazuje także, że Polacy rzadziej chorują na nadciśnienie, ale wciąż dużym problemem pozostają otyłość brzuszna, wysoki cholesterol i zaburzenia gospodarki cukrowej, a szczególnie u osób przed 50 rokiem życia.
19: Otyłość brzuszna w Polsce to prawie 11 milionów osób.
18: Badanie pokazało także, że niemal 900 tysięcy Polaków żyje z nierozpoznaną cukrzycą. Eksperci podkreślają więc, że kluczowe są dziś wcześniejsze wykrywanie chorób i skuteczniejsza profilaktyka.
0: Raport przejrzał Krzysztof Płowec. Grzybobranie. Pod czujnym okiem specjalistów na Kujawach i Pomorzu będzie można wybrać się do lasu razem z sanepidem. O szczegółach Dawid Olszewski.
20: Na miejscu pojawią się eksperci, którzy będą czuwać nad zbiorami i pomagać w rozpoznawaniu grzybów.
21: Też zachęcamy do tego, żeby zbierać nie tylko to, co Państwo dobrze znają, ale również to, co chcieliby Państwo poznać i się dowiedzieć, czy faktycznie owocyki będą jadalne.
20: Zachęca Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy. Miłośników grzybów nie brakuje w lasach. Pani Maria przyznaje, że w ostatnim czasie przyniosła do domu kilka pełnych koszy.
22: Prawdziwki, krawce, maślak, przyjemność, jak się znajdzie.
20: Akcja 26 września w kilkunastu kujawsko-pomorskich powiatach.
0: A na koniec wspólnej wyprawy zapłonie ognisko.
2: Dzisiaj szaro, można tak powiedzieć, o poranku, ponieważ mgliście w wielu miejscach w kraju.
1: Nieco chłodno.
23: Proszę uważać, trochę nogę z gazu zdjąć, ale w ciągu dnia znowuż wraca lato, można by powiedzieć, przynajmniej na zachodzie Polski. 25 stopni Celsjusza i pełne słońce, z tego co widać w prognozie pogody. To, ale trochę deszczu też się dzisiaj
2: pełne
23: pojawi.
2: Pełne słońce
23: to już
2: schowane za chmurami.
1: No właśnie, tam gdzieś wysoko jest słońce, tak?
2: Deszcz przede wszystkim dzisiaj na wschodzie i w centrum kraju. Ale przylotny!
23: Julia Hren.
2: Konrad Piłowarski.
1: Paweł Paweł, ciśnienie w normie 1018.
2: 5 minut po godzinie 7.

0: 12 chleba. Minut chleba ci potrzeba?
1: Tak jest. Takie skojarzenia mam, jak słucham.
0: 12 minut po godzinie 7. Bądźmy szczerzy, przynajmniej we wtorek i przynajmniej dzisiaj.
1: Szczerość może być bolesna.
2: Ja jestem zawsze szczery.
0: No właśnie.
1: Do bólu właśnie.
2: Dlatego mnie ludzie nie lubią.
0: Każdy z nas ma w sobie dwa wilki, prawda? I na przykład jak jedziesz do pracy...
2: A ja nie mam.
0: Ty nie masz?
2: Nie, bo ja nie siadałem na betonie.
1: Okej, okay, niech ci będzie. Posłuchaj, co ma dziewczyna do powiedzenia.
0: No. Jeżeli na przykład jak jedziesz do pracy, myślisz sobie, o, ciekawe, co by się stało, jakbym dziś nie pojechał i zrobił sobie takie wagary, co nie? Albo na przykład jedziesz sobie drogą i droga jest zamknięta.
1: Okej.
0: Okay. I myślisz, a ciekawe, co by się stało, jakbym pojechał tą zamkniętą, dokąd bym dojechał.
1: Tak jest. Gdzie jest koniec? Mam. To jest ryzyko.
0: No właśnie, ale
2: nie
0: czasem...
2: ma ryzyka, nie ma zabawy.
0: Nie ma zabawy, czasem warto takie ryzyko podjąć.
1: Na
0: przykład
1: coś tam było.
0: 88-latek z województwa lubelskiego, dokładnie z okolic Świdnika, podjął taką decyzję.
2: Siadł za kierownicę, to w jego przypadku już jest duże ryzyko, to prawda.
1: Mało widział, nic nie słyszał.
0: Co więcej, wjechał właśnie w roboty drogowe.
1: Jednak, nie zauważył.
0: Nie, to go nie zatrzymało.
1: Mhm. Nie?
0: Znaki drogowe go nie zatrzymały.
2: No nie widział ich, to kto miało go zatrzymać.
0: Brak nawierzchni go nie zatrzymał.
1: Jechał dalej?
0: Hałda żwiru.
1: Też go nie zatrzymała?
0: Dopiero go zatrzymała, wjechał na sam szczyt.
1: Okej, rozumiesz? Ja tam nie wjadę?
2: Ale zawsze mogło być gorzej, zawsze mógł na tory wjechać.
3: Pierwsza zmiana.
2: Ostatnio u nas jest modne.
1: Że niby łoś.
0: 13 minut po 7.

0: Bo ja ci zadałam takie wyzwanie, żebyś jak najdłużej przychodził i mam nadzieję, że w grudniu też będziesz
1: przychodził. Mam nadzieję, że do końca lata wytrwam.
2: Mogę dołączyć, jak chcesz.
1: 21 po 7, to pierwsza zmiana, Radio Vox FM.

0: To niedobrze.
1: Dlaczego?
0: Bo szerokie źrenice rozszerzone.
2: A co to oznacza?
3: W sensie, że środek, całe białko ci źrenica
1: to
3: zasłania.
1: To chyba jak ciemno jest, tak?
3: W różnych sytuacjach, policjanci się na tym znają.
0: O, właśnie.
1: Nie. Bo ja miałem taką koncepcję, że to w ogóle jest piosenka o zbieraniu grzybów.
0: Czemu?
1: No bo te czarne oczy właśnie, jak wychodzisz, jak jeszcze jest ciemno do tego lasu, żeby nikt ci nie zajął tego prawdziwka, który leży, wiadomo, na pewno czeka gdzieś na ciebie.
3: Z latarką czołówką
1: idziesz i te oczy właśnie, te źrenice się rozszerzają i są czarne oczy wtedy.
3: Bo albo ten lepiej widzisz, wiesz.
1: Albo idziesz na grzybach już w ciągu dnia i widzisz nagle czarne oczy gdzieś i wtedy trzeba uciekać.
0: Ja wiem, że dla ciebie w obecnym czasie wszystko jest o grzybach. Tak. Każda piosenka i każde słowo jest o grzybach.
1: Moi kochani, jestem bardzo zdenerwowany, bo mi teraz same filmy o zbieraniu grzybów wyskakują, a jeszcze nigdy nie byłem.
3: Bo nas podsłuchują.
1: Myślisz?
0: Dwie minuty mamy.
1: Myślisz, że ktoś cię podsłuchuje, naprawdę?
3: Tak, ci z Google.
0: Do godziny 7.30, nikt cię nie słyszy, spokojnie możesz mówić, co chcesz.
3: A potem nagle reklamy mi wyskakują.
0: Dobra, bo tu gość specjalny.
4: Co robi woźna w górach?
0: 6098 69 869. Piszcie.
1: Na grzyby poszła!
5: Pierwsza zmiana.
6: Reklama.
5: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: Mama!
8: Cześć, kochanie.
9: Co chcecie na obiad?
7: Cebulański rek.
10: Pierogi z serem.
11: Makaron carbonara.
12: Fasolka po brytońsku.
9: Kochani, to nie jest restauracja.
12: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
9: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
12: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
9: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
6: Reklama.
0: 7.30 właśnie wybiła, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
14: Identyfikacja będzie możliwa dopiero po całościowym jego sprawdzeniu. Chodzi o drona, który wczoraj został zlokalizowany i podjęty z morza przez wojsko w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Jak później przekazał na platformie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Amerykanie mają broń w kosmosie. Taką informację ujawnił sekretarz do spraw sił powietrznych USA Troy Mink. Przyznał, że służy ona do obrony przed działaniami przeciwników. Mink, wiceszef Pentagonu nadzorujący siły powietrzne, mówił o tym na konferencji w Maryland. Nie zdradził jednak żadnych szczegółów. Niezwykle ważne jest, abyśmy utrzymali dominację nie tylko w powietrzu, ale i w kosmosie. Musieliśmy więc podjąć kroki, aby mieć pewność, że w razie zagrożenia będziemy w stanie sobie z nim poradzić, podkreślił Mink. The Pitt, po raz kolejny uznany za najlepszy serial dramatyczny, otrzymał statuetkę podczas tegorocznego rozdania nagród Emmy. Z kolei serial Wdowia Zatoka otrzymał statuetkę za najlepszy serial komediowy. Co więcej, twórcy zgarnęli łącznie aż 14 nagród. Serial opowiada historię burmistrza z Nowej Anglii, który chce przekształcić swoje miasteczko w atrakcję turystyczną. Okazuje się jednak, że jest ono przeklęte.
15: Have you ever heard of a hag?
16: Every sailor knows the story of the hag.
14: Wdowia Zatoka ustanowiła rekord liczby nagród dla serialu komediowego w jednym sezonie.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
17: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: Piast Gliwice kontynuuje świetną serię. W meczu kończącą ósmą kolejkę piłkarskiej ekstraklasy zawodnicy Daniela Myśliwca wygrali z Radomiakiem Radom 2-0. To trzecia wygrana z rzędu Piasta, dzięki czemu wskoczył na piąte miejsce w ligowej tabeli. Niespodzianka na siatkarskich mistrzostwach Europy. Słowenia, czyli jeden z faworytów turnieju, została ograna przez Grecję, która wygrała 3-1. A dziś kolejne mecze rozegrają Polacy, którzy zmierzą się z Ukrainą. Dopiero pod koniec listopada Jakub Piotrowski będzie mógł wrócić na boisko. Piłkarz reprezentacji Polski i włoskiego Udinese przeszedł zabieg ablacji serca. Przed tygodniem podczas meczu z Lazio Piotrowski miał kłopoty z oddychaniem i musiał zejść z boiska. Teraz czeka go też przerwa od reprezentacji, w której ominą go najbliższe mecze w Lidze Narodów. Adrian Siemieniec przeprasza w sprawie kontaktów z sędziami. Trener Jagiellonii Białystok wydał oświadczenie. Przeprasza w nim m.in. rodzinę, klub i arbitrów. Przyznaje się do błędu i podkreślił, że zasługuje na krytykę, ale nie na hejt.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Pierwsza zmiana.
10: Od rana z Box FM.
0: Rysia, przypomnimy.
4: Co robi woźna w górach?
0: 6098 69 869. Piszcie, 27 minut pozostaje do godziny 8, tu pierwsza zmiana.

0: 20 minut do godziny 8. My przypomnijmy pytanie od Rysia.
1: Co robi woźna w górach?
0: Chodzi, sprawdza, czy buty na pewno zmienione.
2: Szuka pracy.
0: Czy dobra, czemu szuka pracy?
3: Sprząta halę.
0: Ściera rysy.
3: No i tutaj Paweł z Wrocławia napisał bardzo słusznie, sprząta las z grzybków.
0: To jest bardzo zła woźna.
3: A jaka jest prawidłowa odpowiedź?
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi woźna w górach? Przeciera szlaki. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: 14 minut do godziny 8, to tak dla tych, którzy nie mają zegarka akurat przy sobie.
1: No, tylko sprawdzam, czy to prawda.
0: Pamiętajcie, że jak na 8, no to 14 minut macie.
1: To
0: powoli.
1: Jeszcze kawał czasu,
2: tak, spokojnie można sobie postać w korku i jak stoicie w tym korku, to ważne pytanie do was, drodzy kierowcy, kierowniczki, kierowczynie, nie wiem jak to się odmienia, przepraszam bardzo, bo jak się ostatnio zacząłem zastanawiać, bo zobaczyłem rejestrację personalizowaną i czy to jest klasa, czy to jest obciach, bo ja...
1: Też ostatnio widuję.
2: Ja tak się zacząłem, no bo dla mnie zawsze to był obciach.
0: Tak?
1: Tak?
2: No wydawać 1000 zł na to, żeby napisać swoje imię.
1: Paweł.
0: Ale niekoniecznie to jest zawsze imię. Ja na przykład widziałam ostatnio auto, które miało tam coś na początku i YOLO.
1: Aha.
0: I moim zdaniem to jest fajne. Aha. Idziesz do samochodu rano i widzisz takie YOLO, jak cytat motywacyjny, tak? Że żyjesz tylko raz, YOLO. I od razu jakoś tak lepsze życie jest.
2: Ja z kolei widziałem Mercedesa, który był podpisany Seba. I tak od razu sobie pomyślałem, no gdzie to, to nie ten samochód przecież.
1: Do Sebcia w Mercedesie nie?
2: No, mi to bardziej pasuje Golf Trójka, no. Albo z drugiej strony. No. Widziałem ostatnio też taki mały miejski samochód i tam było Ania napisane. A przecież teraz jak sprzedajesz samochód, no to ta rejestracja przychodzi. No i weź, znajdź kogoś, musisz Anię znaleźć.
0: Musi być Ania.
1: Chyba można zmienić rejestrację.
2: No można, ale to trzeba dopłacić.
1: Trzeba znowu zapłacić.
0: No, w każdym razie pytamy o to, co wy myślicie o tych rejestracjach. Ja może jakieś ciekawe wam się trafiły.
1: Ja widziałem 07 kloc.
0: 07 kloc?
1: No i teraz weź jakoś to obroń.
3: Pierwsza zmiana.
2: 609 869 869. Piszcie i dzwońcie.

0: 4 minuty do godziny 8 nie może zawierać wulgaryzmów ani obraźliwych słów. Nie no, wiedziałam
1: radio,
0: o tym.
1: Tak, wiemy o tym.
0: Nie, te tablice indywidualne. Radio to wiadomo, my jesteśmy przecież grzeczni, tak?
2: Oczywiście, że tak.
1: 609-869-869. Tablice spersonalizowane. Klasa czy obciach? Dajcie znać.
3: Reklama wygenerowana z AI.

0: 6 i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Reklama.
13: To nowy model drona przekazał minister obrony. Wczoraj koło Jarosławca odnaleziono rosyjskiego bezzałogowca. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia znów z alertami. RCB to po ostrzale Ukrainy. Za chwilę 8 runda Vox FM. Zaprasza Wiktor Świetlik.
14: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
13: Coraz więcej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera, napisał w sieci minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef resortu ujawnił zdjęcie drona, który został odnaleziony koło Jarosławca. Podjęto go z morza. Obiekt jest badany przez wyspecjalizowane jednostki wojskowe, w tym chemików. A dziś nad ranem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia znów otrzymali alerty RCB. To w związku ze zmasowanym atakiem Rosjan na Ukrainę. Poderwano też polskie myśliwce. Mieszkańcy Zamościa, którzy w ostatnim czasie często dostają powiadomienia na swoje telefony, przyznają, są one już bagatelizowane.
15: Niepotrzebne moim zdaniem. I najpierw, że atak, za chwilę znowu, że odwołany i tak ciągle. To mnie denerwuje.
16: Idiotyczne. Wprowadzał niepotrzebny niepokój, a w niczym nie pomagają.
17: No według mnie to są niepotrzebne informacje. No przynoszą tylko zamieszanie. Nie straszą niepotrzebnie.
13: Komentowali mieszkańcy Zamościa.
18: Ósma runda.
13: Na rozmowę zaprasza Wiktor Świetlik. Dzień dobry.
19: Krzysztof Wąsowski nadal jest moim gościem. Prawnik, adwokat. Szybka ósemka dla Vox FM. Panie mecenasie, czy jak rozwiąże się sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym? Wejdą, nie wejdą?
20: Nie wejdą.
19: Jak rozwiąże się sytuacja z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości? Czy pan Cudak zostanie rektorem?
20: Nie zostanie rektorem.
19: Dlaczego nie zostanie rektorem?
20: No bo jest nielegalny.
19: A jeżeli wejdzie i zajmie sobie tam pokój w
20: Akademii? A, że będzie udawał pana rektora? Tak, będzie udawał.
19: Czyli to nastąpi, uda się rozwiązanie
20: się. Ja myślę, że w tym sensie takim pozaprawnym jak najbardziej może się udać.
19: Czy premier Tusk zyska politycznie na całej tej sytuacji?
20: nie powinien zyskać politycznie. Nie wiem, czy zyska, ale nie powinien zyskać politycznie.
19: Czy to, co się dzieje dzisiaj, umacnia politycznie ministra Dziurka, czy go osłabia?
20: Nie powinno go umacniać politycznie. Powinno go osłabiać, ponieważ no, to jest działanie, które rzeczywiście jest trudno wytłumaczalne prawnie, tak bym powiedział.
19: Dlaczego więc minister Dziurek decyduje się na tego rodzaju działanie? Przypominam, że w czwartek lub w piątek powiedział, stało się z dumą.
20: Prawdopodobnie nie jest politykiem takim z krwi i kości, a no, ma pewne przekonania prawne, które chce realizować.
19: Czy my mamy, abstrahując od naszych sympatii, poglądów politycznych, pewność co do tego, kto ma rację prawną w tym sporze? Czy to jest tak, że każdy ma swoją rację?
20: Ja mam pewność, kto ma rację.
19: Kto ma rację?
20: W którym sporze?
19: W sporze, zacznijmy w takim razie Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, może zdążymy.
20: Rektor Sopiński.
19: Trybunał Konstytucyjny.
20: Prezes Święczkowski.
19: Czy pan Berek, jeżeli zostanie wprowadzony do Trybunału Konstytucyjnego, to będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
20: Pan Berek jest wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale nie złożył ślubowania wobec prezydenta. Dlatego nie może być wprowadzony do orzekania, że tak powiem. Nie może rozpocząć swojej misji jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
19: Afera Zonda Krypto. Czy ta sprawa jeszcze pokaże jakieś nowe oblicze, czy raczej już problemy?
20: Mam nadzieję, że coś pokaże ta sprawa Zondy Krypto, bo na razie niczego nie pokazuje.
19: Czy dziennikarze, którzy publikują informacje z Zondy Krypto, łamią prawo?
20: Wydaje się, że jest takie prawo, takie podejrzenie, może być, że łamią prawo.
19: Czy prokuratorzy, którzy dostarczają im informacji, bo zakładam, że to oni łamią prawo?
20: Jeżeli współdziałają w tego typu przestępstwie, jeżeli by się to okazało przestępstwem, to może mogą podlegać odpowiedzialności też.
19: Czy premier Tusk, ujawniając informacje z Zondy Krypto, łamie prawo?
20: Według redaktora Pilarka takie jest prawdopodobieństwo. Nie znam akt, ale istnieje takie niebezpieczeństwo.
19: Czy politycy prawicy przyjmujący zegarki od pana, jeżeli przyjmowali od pana Krala, bądź jeżdżący za jego pieniądze do luksusowych hoteli, łamali prawo?
20: Jeżeli to robili nielegalnie, na pewno łamali prawo. Czyli jaka była kauza tak zwana tego przyjęcia? Czy to była darowizna, czy to było za coś? No i to trzeba rzeczywiście wyjaśnić.
19: Zauważyłem, że w tej sprawie zaginął gdzieś mecenas Dibuła. Nie ma go Na początku dużo mówił, a teraz nie ma. Czy wszystko okej u pana kolegi z Palestry?
20: Dzwonił ostatnio do mnie jeden z prawników od pana mecenasa Dibuła, pytał się jedną sprawę, więc zakładam, że wszystko jest okej. Mam nadzieję, ale muszę zadzwonić chyba, rzeczywiście się czegoś dowiedzieć.
19: Za to mecenas Giertych w tej sprawie jest bardzo, bardzo aktywny nadal. To był Krzysztof Wąsowski, a my, drodzy państwo, przechodzimy już z powrotem na poranny ring. Niestety pan Maciej Wilk nie dotrze albo dotrze bardzo spóźniony, ale dzięki temu możemy kontynuować naszą rozmowę z mecenasem Wąsowskim.
9: Dalsza część rozmowy Wiktora Świetlika do śledzenia na voxfm.pl.
12: Tyle chciałam powiedzieć, że będzie dzisiaj w Polsce, a mamy połowę września.
21: Tak, ale tak jesiennie jest. Taka złota polska jesień się powoli robi.
12: Bo wiadomo, że 25 stopni we wrześniu to nie jest to samo, co 25 w marcu.
21: Nie, bo wiadomo, że poranek był dużo chłodniejszy.
22: Od 17.
12: Ciemny,
21: szary, mglisty. Uważajcie na drogach. Opady deszczu dzisiaj na wschodzie, w centrum i na południu kraju mogą się pojawić przelotnie.
12: Ale słońce też będzie.
21: Też będzie.
22: Chwilami.
12: Julia Chren,
21: Konrad Piwowarski
22: i Paweł Pawel, witamy.
12: Dzień dobry!
21: 6 minut po godzinie 8.

0: po godzinie 8. Pozdrawiamy wszystkich, którzy aktualnie w korkach oglądają swoich sąsiadów, którzy stoją obok i ich rejestrację, bo my właśnie o rejestracjach aut dziś rozmawiamy.
1: I troszeczkę podpaliliśmy tutaj słuchaczy Radia Vox FM, bo są opinie skrajne. Oczywiście, że obciach to takie wieśniackie trochę, to Kamila napisała, ale z drugiej strony jest na przykład...
0: Napisała do nas, podejrzewam, że jest to Viola, napisała, klasa, posiadam tablicę A0 misiu, A2 misiu, A3 misiu, A5 misiu, misiu, misiu, misiu i jeszcze Viola.
2: To masz, a po co jej?
0: W0, no wychodzi Viola.
1: Mhm. Aha. Albo Misiu do nas napisał, a nie Viola.
0: A rzeczywiście.
1: A żona to Viola. A Misiu ma flotę samochodów firmowych.
0: Racja. Może tak być.
2: Prywatny biznes. To się nie liczy.
0: W każdym razie 609-869-869 piszcie. Po Myślenicach jeździ Jaguar z rejestracją COVID-19.
1: A to nie.
0: Tego nie chcemy.
1: Nie chcemy pamiętać tego.
0: Adrian napisał, właśnie wyprzedził mnie K1 Zenon. Ja bym goniła.
1: Dzwonicie też do nas?
3: Witam, Krzysztof z Warszawy z tej strony. Odnośnie tablic rejestracyjnych personalizowanych. Widziałem różne, typu Blondie, typu Seba, tak jak tutaj ten, ale to jest wyraźne ostrzeżenie dla pozostałych kierowców, że należy uważać na takie auto. Tak, wiadomo kto prowadzi i wiadomo czego się można spodziewać.
0: No, SMS od Łukasza w podobnym tonie. U nas w Kudowie jeździ auto marki BMW z rejestracją Blondie i jeździ tak jak jest napisane.
4: Pierwsza zmiana.
0: Przepisowo? Kierunek w lewo, a skręca w prawo.
2: W Wielkiej Brytanii spersonalizowane tablice kosztują nawet i 1000 funtów.
0: 14 minut po godzinie 8:00 to pierwsza zmiana.
2: To jest klasa.

0: 19 minut po godzinie 8 to Radio Vox FM i ja wiem, że ja się powtarzam, ale ja chciałem powiedzieć jeszcze raz, że mi dzień robią słuchacze na...
1: O, znowu takiego napisali, no właśnie, że zwaliło cię z dług.
0: No właśnie, piszą cały czas, piszecie do nas na 609-869-869. Ja tylko chciałem przypomnieć, że wy możecie też do nas napisać, co wam robi dzień, to na voxfm.pl i jeszcze przed godziną 9 idealny zestaw na poranek i na cały dzień dobry wam będziemy wręczać.
2: I kawa, i kubek, i coś słodkiego, cały zestaw.
1: Paryż nas słucha. Chciałem powiedzieć, ktoś napisał.
2: No to croissant, jaki jeszcze znam, merci. To pozdrawiam serdecznie Paryż. A propos tego, co nam robi dzień, to oczywiście tablice rejestracyjne, tak w temacie pozostając.
1: Przeczytaj ostatnio.
2: Fantastyczna tablica rejestracyjna. P.O. wujku. Że po wujku.
1: Po wujku.
2: To mi się podoba, to
1: bardzo
2: jest klasa
1: ładnie.
2: Moim
1: Chociaż
2: zdaniem.
1: Prawica miałaby jakieś problemy z tym.
0: Nie rozumiem.
1: Że po wujku.
2: Ach, ty z tą politykę od razu idziesz. To nie jest
1: mnie
2: ta godzina.
1: Ja
0: na przykład zrobiłem sobie rejestrację E9 Cezar, ale sąsiad na złość żonie zrobił rejestrację E1 Zołza.
2: O, ładne. Na złość żonie?
1: A można E? Zolza.
0: Zolza, tak.
1: Zolza. Okej, okay, w porządku. Bardzo ładnie. Teraz tu raczej...
2: Wymarzona rejestracja E4 ZUS.
1: L4 ZUS.
2: Nie wiem, czy taka jest możliwa, ale myślę, że każdemu się to marzy.
1: Tak, to gruba emerytura się marzy.
2: Napisali też do nas strażacy, którzy mają na swoim wozie
1: Sikawa.
2: Do pożar.
0: To jest pozar. Klasa. Ja muszę powiedzieć, że to jest klasa, ale jeszcze jest jeden problem pojawił się z tymi spersonalizowanymi rejestracjami. Mhm. No. Ja kupiłem samochód z rejestracją W3 Ela, żona ma na imię Ania. Aha. I muszę zmienić żonę.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.

0: tutaj Vox FM i my o tablicach personalizowanych. W temacie napisał do nas Michał. Są takie, jak na przykład nowożeńcy albo młoda para i to nie jest obciach ani klasa, to jest tragedia.
1: Tak, znaczy to jest odwaga.

0: To też.
1: Kasia z kolei napisała, że właśnie przejechał koło niej samochód z rejestracją V3 Demon. Nie wiem jaką markę, ale był koloru pomarańczowego.
2: Trabant.
1: Demon to czerwony bardziej.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
4: Vox Alert.
3: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
4: Vox Alert.
3: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Reklama.
11: 8.30, Marta Kiermasz w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
12: Ukraina jest gotowa zawiesić ataki na rosyjski sektor energetyczny, deklaruje Wołodymyr Zełenski. Stawia jednak warunek, musi mieć pewność, że Rosja podejmie taki sam krok. To odpowiedź na wczorajszy wpis Donalda Trumpa, który poinformował, że Ukraina i Rosja rzekomo miały uzgodnić wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną. Zełenski zaznaczył jednak, że rozmowy powinny objąć nie tylko energetykę, ale także inne krytyczne, ważne sektory. Drops pomógł w wykryciu ogromnego przemytu narkotyków. Pies Straży Granicznej z lotniska Chopina w Warszawie wykrył w przesyłce cargo z Kanady ponad 80 kg marihuany. Narkotyki warte 4 miliony złotych były ukryte w metalowych butlach. Trwa śledztwo w tej sprawie. Przemysław Czarnek najlepszym następcą prezesa PiS. Wskazało go najwięcej z zapytanych wyborców partii w sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Na byłego ministra edukacji postawiło 31% zapytanych. Tuż za nim Mariusz Błaszczak, w którym 28% upatruje następcy Jarosława Kaczyńskiego.

0: pięknie się zrobiło, a te tablice rejestracyjne personalizowane też mogą być bardzo romantyczne.
1: Chodzi ci o tę w Leżajsku BMW E46 z rejestracją R3 Gruz?
0: Chyba ta nie.
1: Nie jest romantyczna?
2: Widziałem kiedyś Lowę, ale nie pamiętam nic więcej.
0: Ja z mężusiem podróżuję kamperem K9, ty i ja.
1: O,
0: jakie romantyczne.
2: A K9 to nie było wczarek z filmu?
1: No tak.
2: No, czyli mają jeszcze psa.
1: Poza tym ja bym uważał, bo ktoś może źle zrozumieć i uderzyć w ten samochód.
0: No tak, pocałunek, ty i ja.
1: No, właśnie.
0: Za to Łukasz z Białegostoku napisał, mój kolega z pracy wymyślił dla żony, już teraz byłej, rejestrację, bo gini.
2: Bogini.
0: Prawda? Ale zobaczcie, jaki romantyzm.
2: Nie, ale ja co ty gadasz, to tam jest jedno i drugie.
3: Pierwsza zmiana.

0: Dzień dobry! A co może zrobić lepszy dzień niż fajna niespodzianka?
1: Niż słowo dzień dobry!
0: To też oczywiście i wiadomo, kawa, takie rzeczy.
2: Na voxfm.pl się zgłaszacie, piszecie, takie co wam robi mówisz? Dzień. No i właśnie taka niespodzianka Kasię spotkała ostatnio i zrobiła jej wspaniały dzień, nawet tydzień można powiedzieć.
0: Ale super!
1: Kaśka, zaraz podkręcacie atmosferę, ja nie wiem, o co chodzi.
2: Kasia, co to była za niespodzianka?
3: No, taka niespodzianka, że no niestety 2 tygodnie urlopu, które miałam mieć od 2 miesięcy planowane niestety, ale poszło sobie w dal, bo niestety nie ma ludzi do pracy, handlu.
0: Ale super, niespodzianka!
1: A, szef ci nie daje wolnego,
2: ale rozumiem, że ty kochasz swoją pracę i się ucieszyłaś.
3: O, ja bardzo kocham swoją pracę, szczególnie pracę z ludźmi w sklepie.
0: O,
3: ja ją bardzo lubię.
1: Pani sprzedawczyni.
0: No, pewnie.
3: Nie, mówię serio, bo ja w warzywniaku pracuję i naprawdę ja uwielbiam z ludźmi pracować. To jest coś wspaniałego.
1: Zawsze tego małego pomidorka dorzucisz, żeby było widać, że jest więcej, a to ziemniaczka. Wiem, o co chodzi.
2: No dobra. Ale
3: tam maliny!
1: Maliny!
2: A nie denerwuje cię, jak pytają się ciebie po raz kolejny, nie wiem, czy te pomidory to dobre są, a ta papryka to smaczna?
3: Nie. I kolejny raz odpowiadam na te same pytania. To wspaniałego.
2: Nie, takich ludzi kocham. Ja uwielbiam słuchaczy Radia Vox FM za to podejście do życia.
0: No właśnie.
2: Taka pozytywna jesteś, uśmiechnięta. Tak. Jak ty to robisz?
3: Bardzo. I to dużo klientów mi to mówi.
0: Tak? O!
3: Tak, i bardzo lubią do nas przychodzić właśnie, jak już widzą na dzień dobry, jak już po prostu ja już mam uśmiech do nich. A oni już po prostu uwielbiają przychodzić.
1: Wiesz, dlaczego jest szczęśliwa? Bo pracuje u siebie.
0: Dobra, Kasia.
3: Nie. To... Mam szefa, pracuję u szefa.
1: To
3: tak.
1: Mąż?
3: Nie. Ale znamy się dosyć długo, więc jest okej. Okay.
0: Mi się wydaje, że ty nie potrzebujesz, ale i tak mamy dla ciebie 3 kilo kawy. Mamy 2 kubeczki, żebyś z szefem mogła kawusię wypić. No, no i jeszcze coś słodkiego.
1: No, słody coś takiego.
3: O, no. Te słodycze to najlepsze.
1: No tak, dużo damy.
3: Na energię.
1: Vox FM robi dzień dobry. Ona jest niezastąpiona.

0: Nastawione radioodbiorniki to bardzo dobrze, bo 5 minut zostało do godziny 9 i kochaj albo rzucaj przed nami. Pawelcze, co dzisiaj?
1: Dawna znajomość zapisała się, że jak powiem, ponownie po 20 latach. Było tak zwane odbicie, taka była przerwa. Zapisała się na trening z facetem, którego poznała dawno temu. Proponowała kawę, trening, a może coś, co mogłaby dla niego ugotować, no bo się już trochę znali.
2: Kto tu o kogo walczy? Mężczyzna o kobietę czy odwrotnie?
1: Sylwia.
2: O
1: Mateusza. Mateusz się zgodził, poflirtował, wysyłał głosówki, wszystko było ładnie i nagle przestał się interesować. I tu będzie tak zwane śledztwo. Dlaczego?
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Detektyw Pawelec po godzinie 9.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
11: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
16: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
17: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
2: Za przejazd na czerwonym świetle możliwa utrata prawa jazdy. Rząd zajmie się dziś zmianą przepisów. Dron zestrzelony nad Litwą. W wyjaśnieniu sprawy pomoże Polska. Siatkarze powalczą o pozycję lidera. Biało-czerwoni zmierzą się dziś z Ukrainą.
0: Godzina 9 na zegarach. To czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
2: Przejazd przez tory na czerwonym świetle to jeden z tych przypadków, który już niedługo może oznaczać utratę prawa jazdy. Zaostrzeniem przepisów na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się rząd. To pokłosie ostatnich wypadków na torach, przede wszystkim z ubiegłej środy w Sokolnikach Starych. Tym tematem wiadomości o 9 otwiera Michał Rawa. Michale, jakie konkretne zmiany są proponowane?
22: Projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury przewiduje zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za złamanie przepisów na torach. Chodzi nie tylko o wjazd na przejazd na czerwonym świetle. Kierowcy stracą tymczasowe uprawnienia, jeśli wjadą na przejazd podczas opuszczania i podnoszenia zapór, ominą opuszczony szlaban oraz wjadą na tory, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy po drugiej stronie przejazdu. Projekt zakłada też zaostrzenie kar za spowodowanie katastrofy komunikacyjnej czy wypadku na przejeździe kolejowym. W tych przypadkach groziłyby co najmniej 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów.
2: Przypomnijmy, w wypadku w Sokolnikach Starych zginęła jedna osoba. Ciężarówka wjechała na przejazd z sygnalizacją i uderzyła w pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Przez to doszło do wykolejenia się składu. Na Litwie zestrzelono drona. Myśliwce NATO zareagowały w ten sposób na obecność bezzałogowca, który przez około pół godziny znajdował się w litewskiej przestrzeni powietrznej. Do zdarzenia doszło na wschodzie kraju. Według wstępnych ustaleń dron przeleciał na Litwę z terytorium Białorusi i najprawdopodobniej miał ładunek wybuchowy. Trwa analiza wraku oraz trasy lotu drona. W wyjaśnieniu sprawy ma pomóc między innymi Polska, mówił w lokalnej telewizji LRT litewski minister obrony Robertas Kaunas. W nocy skontaktowałem się również z polskim ministrem obrony, gdyż Polska także przeżywa napięty okres w związku z ciągłym naruszaniem jej przestrzeni powietrznej. Uzgodniliśmy, że wspólnie zbadamy okoliczności i połączymy siły, aby jak najszybciej wyjaśnić wszelkie szczegóły. A szef litewskiego MON dodał, że dron został zneutralizowany w pobliżu elektrowni szczytowo-pompowej Kruonis. Litwa od kilku miesięcy podrywa myśliwce w związku z przekroczeniem przestrzeni powietrznej przez drony. To jednak pierwszy raz, kiedy bezzałogowiec został zestrzelony.
23: To są wiadomości Vox FM.
2: A w nich wracamy do kraju. Górna ulica Kasprusie w Zakopanem zamknięta. Kierowcy mają problem. Przejechanie z centrum miasta do zachodniej części oznacza stanie w korkach. Miasto na czas prac udrożniło przejazd ulicą Regle, ale nie dla wszystkich, mówi Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego.
24: Jest możliwy przejazd, ale tylko dla mieszkańców okolicznych ulic. Z ulicy Strążyskiej, ulicy Regle, przez ulicę Zastrugiem do ulicy Kościeliskiej. Natomiast jest to droga jednokierunkowa i ograniczona tylko dla mieszkańców przyległych ulic.
25: Korki w centrum miasta tworzą się takie jak w czasie długiego weekendu w sierpniu.
26: Tymoteusz Mróz, Rada Miasta Zakopane. To jest tak naprawdę takie funkcjonalne połączenie, które ma służyć temu, żeby rano wyjeżdżając do szkoły, do pracy o godzinie 8, mieszkańcy mogli się szybko wydostać.
24: Jest to tylko czasowa zmiana organizacji ruchu na czas remontu.
2: Ulica Kasprusie ma być przejezdna pod koniec roku. Oby drogowcom nie powinęła się noga, bo jak przyjdzie zimowy sezon, a droga będzie nadal zamknięta, wtedy Zakopane czeka paraliż komunikacyjny. To będzie mecz o pozycję lidera. Dziś polscy siatkarze zagrają na Euro z Ukrainą. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B.
27: Na Ukrainę właśnie trzeba uważać.
28: Bo mają trenera Lozano, co on nas zna bardzo dobrze i wie jak.
29: Ale Ukraina nierówno gra. Jak się zatnie, to po Ukrainie.
30: Na pewno będzie ciężej, bo oni umią grać.
31: Z takim składem, co Polska ma, to Ukraina nie jest dla nas przeciwnikiem, który byśmy mogli przegrać. Także myślę, że będzie 3-0 dla Polski z Ukrainą.
2: To przedmeczowe prognozy kibiców, z którymi rozmawiał Rafał Różycki, a mecz rozpocznie się o 18:00.
0: No pewnie, że będzie 3-0.
32: No a o 18:00 to już będzie ciemno. Bo w takim my jesteśmy czasie, że już dzień coraz krótszy. No
0: dzień
32: może
0: coraz
32: będzie
0: krótszy,
32: szaro.
0: Ale przynajmniej ciepły dzisiaj będzie ten dzień.
32: Pewnie,
0: temperatury
32: tak.
0: Do 25-26 stopni dzisiaj powinniśmy zobaczyć.
32: Tak, to na zachodzie Polski i tam też całkiem słonecznie, bo znowu na wschodzie więcej chmur, więcej deszczu i trochę chłodniej.
0: No i uważajcie, mgły o poranku mogą się pojawiać, a temperatury 20-21 stopni.
32: Julia Hren.
0: Konrad Piwowarski.
32: Dzień dobry, 5 po 9.
0: A to oznacza, że za chwilę kochaj albo rzucaj.
32: I Paweł Pawelec.
3: Pierwsza zmiana.

0: Sylwia i Mateusz. To dzisiejsi bohaterowie Kochaj albo Rzucaj. Przedstaw nam tę historię, Paweł.
1: To była dawna znajomość. Poznali się jakieś 20 lat temu. Wtedy jakoś tak obeszło się bez niczego. Jakoś nie byli sobie do końca pisani. Zapisała się w jego pamięci. Po 20 latach przerwy postanowiła odezwać się na przykład, bo znalazła go, że jest trenerem.
2: Jak kocha, to poczeka.
1: Tak jest. Poznał ją oczywiście. Zapytał, ale tak naprawdę to, co cię interesuje? Kawa, trening, czy może coś mi ugotujesz? Jednocześnie zapisała się na trening i chciała mu zrobić bigos. No i już ten bigos robiła, a ten się bigos robił kilka dni, więc tam pisali, korespondowali, dzwonili do siebie.
2: Ale razem sobie mieszali w garnku, czy?
1: Nie.
0: Aha. Dobra, co się nagle stało? Przejdźmy do sedna.
1: No on nagle przestał interesować się 34-letnią brunetką, jak sama o sobie pisze, niezła sztuka ze mnie.
0: On nie lubi bigosu, mam diagnozę.
2: Może niedobry był.
1: Może za dużo tłuszczu.
0: Dobra, dzwoń do Sylwii.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec, witam serdecznie. Sylwię, cześć Sylwek.
4: No, cześć.
1: To będzie pierwszy krok żołnierski, podejrzewam, jak czytam zgłoszenie.
4: No tak będzie, bo ktoś musi wziąć tą szablę w ręce.
1: Jak ma obiekt na imię?
4: Mateusz. Napisałam do niego nieśmiało. Obserwowaliśmy się na mediach społecznościowych. No gdzie jestem, kiedy się poznaliśmy. Napisałam do niego, czy mogę przejść do niego na trening.
1: Pracuję gdzieś tam na siłowni.
4: Byłam bardzo onieśmielona. Ja chciałam tu przyjść do niego na trening boksu, także byłam o tyle odważna, że to nie jest zwykłe coś.
1: Ale to są zainteresowania twoje, Sylwia? Czy po prostu obojętnie, co by facet nie trenował, to wpisze się tam?
4: Nie, niekoniecznie tak, ale lubię wezwania i lubię adrenalinę. Dostałam od niego odpowiedź, że może być trening, kawa albo randka, no i tak się zaczęło.
1: Ładnie szło. Ile czasu żeście pisali do siebie? Blablenili.
4: No, kilkanaście dni mocno intensywnych, bo...
1: A były jakieś spotkania, czy tylko pisanie?
4: Było pisanie, były głosówki, były...
1: No ładnie, romantycznie, tak trzeba.
4: Tak.
1: I nagle chciałaś ten gulasz ugotować. Tak. Serio, prawda? Zaprosić go na niego. I
4: chciałam mu ugotować gulasz, bo wspomniał o tym. Mieliśmy iść na spacer przed tym gulaszem.
1: Nie jeden facet chciałby, żeby tak dziewczyna go zaczepiała, wiesz? Chcąc mu ugotować przez żołądek do serca. To jest fajne.
4: Tak.
1: No i co, nagle zmienił front? Przestał się odzywać? Przestraszył się twoim zdaniem?
4: Nie przestał się odzywać. Zachował się bardzo kulturalnie, ale stwierdził, że jest mu dobrze samemu i na tą chwilę jeszcze nie jest gotowy na otwarcie się przed jakąkolwiek relacją, gdzie zapowiadało się inaczej.
1: Ale wiesz, może on przeszedł poważną porażkę, jakiś dramat przeszedł z inną kobietą, wiesz, to tak
4: myślę,
1: mamy
4: że
1: też.
4: Każdy z nas dźwiga za sobą jakiś bagaż doświadczeń. Jeżeli chciałby deklaracją spotkania, wyjścia na randkę czy zrobienia komuś obiadu, nie jest od razu tym, że trzeba stawać hotel ze sobą.
1: No tak.
4: Także tutaj ktoś się przegasił i nie wiem czemu.
1: Przestraszył się. Wiesz, wzięłaś sprawy w swoje ręce, to on zobaczył o rany, ale konkretna. Zaraz mi z butami w moje życie wskoczy. Zaraz będzie chciała to, będzie chciała tamto, a ja będę musiał, nie będąc do końca pewnym, czego chcę, odmawiać i wyjdę na idiotę. No i wstrzymał konie. Myślę, że tyle.
4: No, też mi się tak wydaje, ale w sumie...
1: No, trzeba go uspokoić.
4: Chciałabym. Wiem, że teraz jedzie w góry. Przynajmniej miał jechać bodajże dzisiaj do Zakopanego. Odpocząć i się zresetować.
1: Może ten dom, wiesz, w którym gotujesz, może to byłoby dla niego zbyt dużo. Może należałoby najpierw zacząć od jakiejś pizzy czy spaghetti na mieście, a ja bym mu powiedział, że na ten gulasz to on musi zasłużyć.
4: No tak, ja mu mówiłam, że zrobię mu w swoik, żeby nie było, że zapraszam go pierwsza do domu.
1: No a on i tak spękał. Jaki jest ten Mateusz, zaraz się dowiemy. Ja jestem ciekaw, jaki on jest. A możesz mi go opisać? Jak ty go widzisz?
4: Mogłabym, aczkolwiek wolałabym zostawić
1: Ani taki... blondyn, ani brunet, ani rudy, ani łysy, nic nie powiesz?
4: Nie, no przystojny blondyn z niebieskimi oczami, takimi jak najpiękniejszy ocean.
1: A ile ma wzrostu?
4: No, gdzieś z 1,70 m ponad.
1: A teraz ty, dziewczyno. Kolor włosów?
4: Brunetką jestem.
1: Budowa ciała?
4: Idealna.
1: Dobra. Ideał, pisze. Ile masz wzrostu?
4: 1,63 m.
1: Teraz cię zapraszam poza antenę, a my dzwonimy do Mateusza. Jakby się dodzwonimy, zadam mu pytanie, czy on idzie na ten lep? Gramy fanfary? Czy niestety okaże się być niegodnym uwagi twej i zaraz będziesz miała jasność w temacie Marioli?
3: Kochaj albo rzucaj.
2: No i Paweł, Bigos czy gulasz w końcu? No bo ona o gulaszu mówiła, a ty o Bigosie.
0: Bo to całkowicie zmienia obraz sytuacji, tak piszecie.
1: Naprawdę? No, a jakie to ma znaczenie? Jedno i drugie strasznie smaczne. I bym zjadł.
0: Ma znaczenie znaczące.
1: No dobrze, 609, no to gulasz czy Bigos?
0: 609 8 6 9 8 6 9. Piszcie, co myślicie o tej sytuacji. Ktoś

0: A Mateusz? No co, no, co on
1: no, Klops, no,
2: tak, w tematach gastronomicznych pozostając. Klops jest z Mateuszem.
1: Plask taki schabowy bez kości.
0: Przypomnijmy, ona się z nim spotkała, znaczy pisali ze sobą po 20 latach.
1: No, tak, odezwała się.
0: Bo... I nagle co się stało?
1: I on szedł na ten lep, wszystko fajnie, tylko być może ona trochę przeszarżowała albo go chciała zaczepić za mocno.
2: I on jej powiedział, że tak. Nie jest gotowy, chce być sam.
1: Nie jest gotowy. Ona generalnie też tak naprawdę niedawno przeszła pewną traumę, prosiła, żeby o tym nie mówić. Jego również...
2: To może nie mów?
1: Nie powiem. Jego również porzuciła. A może nie również. Porzuciła, rozstał się z kobietą, którą bardzo kochał. Być może to jest za szybko. Być może za szybko chciała złamać tę granicę takiej przyjaźni, znajomości.
0: Ale ty nie jesteś policjantem.
1: No nie.
0: I teraz... nie rozliczasz za szybko, za wolno tutaj, tylko będziesz
1: oczywiście.
0: I tak się...
1: Mandatu nie będzie.
0: Będziesz próbował.
1: Oczywiście.
2: I nie narób tylko bigosu.
1: Weź mnie, rozmasuj mi teraz tutaj gardło.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Dzień dobry, Paweł Pawelec, do Mateusza.
4: Dzień dobry.
1: Mateo, po kosie bardzo miłych flirtów SMS-owych. Czy kojarzysz, kto dzwoni do ciebie? Czy więcej coś powiedzieć?
4: Nic nie kojarzę, nie mam pojęcia.
1: Prezenter Radia Vox FM, autor programu Kochaj albo Rzucaj. Może kiedyś miałeś przyjemność słuchać?
4: Nie miałem.
1: A idziesz, to być może staniesz się słuchaczem tej stacji. Uwiodłeś na razie SMS-owo, na razie głosówkami pewną kobietę, brunetkę.
4: Ja wszędzie nagrywałem.
1: Nagrywałeś i wysyłałeś konkretnie. Ideał, tak o sobie powiedziała. Chciała ci gulasz zrobić i chyba to cię troszeczkę zmartwiło. No, bo nie u niej w domu, nie tak od razu, nie z tym ryjem do całowania. No przystojniaczku, blondynie. Ona czeka, kiedy ty się ogarniesz i przestaniesz się bać kobiety, której się podobasz, ale jakby tę znajomość można zawsze trzymać na wyciągnięcie ręki.
4: Nie, bo wtedy jest opcja, a człowiek musi być wyborem, a nie opcją.
1: Ale nie. Jeżeli ona się dowiaduje, że nie pykło razem, będąc gdzieś, wyjeżdżając, spędzając ze sobą czas, no to jest wóz albo przewóz. A ty od razu, żeś się poddał, będąc tak chętny na te treningi, randki, kawę czy ten gulasz.
4: Nie do końca, troszkę przekoloryzowane, ale niech tak nie będzie.
1: No, podobno to już jest drugie podejście waszej znajomości. Za pierwszym razem coś nie pykło. Nie pytam dlaczego. Różnie bywa. Wiesz, że dziewczyna jest po pewnej niedawnej traumie.
4: Tak, wiem.
1: Ty pewnie też, dlatego się nie spieszysz.
4: Dokładnie
1: moim zdaniem.
4: Tak.
1: Widzisz, no. No to ja ci tu pomagam elegancko ponownie się połasić i poskradać, przygotować się do skoku tygrysa. Ta fajna brunetka mówiąca o sobie ideał, 1,63 m wzrostu, w bardzo fajnym...
4: Ta brunetka filtruje z wieloma facetami.
1: O, to znaczy, że ma powodzenie. A oni z nią też?
4: Nie wiem, jest trzeba zapytać.
1: Ty się dowiedziałeś, że ona rwie jak leci? Z każdej gałęzi po owocku?
4: Dokładnie. Dokładnie tak.
1: No dobrze, a co, musisz to od razu tak poważnie traktować? Może to jest jakaś silna chęć, potrzeba bycia ważną dla kogoś, Mateusz.
4: Dokładnie tak.
1: No to chcecie z nią mówić na randkę.
4: No, niestety nie da rady.
1: Właśnie to ci przeszkodziło, że się zorientowałeś, że jesteś jednym z wielu rwanych owoców?
4: Na przykład.
1: A co jeszcze?
4: Chęć poznania siebie samego, a nie atakowania z kwiatka na kwiatek. Przyjdzie na to kiedyś czas.
1: Ty, no ale przecież ty masz już ten konkretny rok. Na pewno ukończyłeś 30.
4: Kto tak powiedział?
1: No tak ona powiedziała.
4: Kłamie.
1: Czyli to młodszy jesteś niż 32?
4: Nie, no.
1: No, jednak trafiła. Czyli co, nie chcesz się z nią spotkać, nie chcesz dać jej pola do popisu, by cię mogła poznać bliżej? Nie chcesz?
4: Nie.
3: No nie!
1: Jakbyś powiedziała mi, co mogło zniechęcić Mateo, no to byśmy tutaj coś ratowali, a on do mnie strzelił z karabinu maszynowego prosto w serce, a ja nie jestem, wiesz, ubrany w kamizelkę. Mnie rozjechał.
5: No, może to, że na swoją obronę chciałam, żeby ktoś poczuł się chociaż odrobinę o mnie zazdrosny. A nie traktował to jako atak taki, jakby nie wiadomo, bo gdzie co robiła.
1: Mateusz ładnie wybrnęła, chciała, żeby
4: nie,
1: był
4: zazdrosny. Nie, chyba na tym etapie, nie?
1: Nie spieszyłeś się, więc wiesz, chciała pospieszyć. Zobacz, mam powodzenie. Daj sygnał.
4: Miłego możesz... życzę.
1: No okej. Okay. Sylwek, kończymy, bo on ucieka przed tą rozmową. Słyszysz, nie? Nie jest zainteresowany. Dzięki, Mateo, trzymaj się, chłopie. Powodzenia.
4: Na razie, hej.
1: Cóż ja bym zrobił na twoim miejscu?

0: odpuścił.
1: No tak, trzeba zagadzać tak. się znowu uśmiech i iść, że tak powiem, z wypiętą klatą naprzód.
0: Szkoda czasu na kogoś, tego czasu dla nas nie ma, nie?
1: No tak, może też jest przez swoją pracę jest, no jednak on go schwytywany przez kobietę.
0: A skąd on mógł wiedzieć, że ty podrywasz innych facetów jednocześnie na jego oczach? Net? Znajomi?
1: No, podejrzewam, że tak. Ja tylko polubiłam zdjęcie, a to już było po prostu obrazem mojej staty.
0: O, kochana, to takiego to ty uciekaj, bo to jest zazdrośnik i facet szukający kobiety na własność. Ocierająca się relacja o niewolnictwo. Sylwia, uciekaj!
1: Dobrze.
0: No, o, kochana, jeśli to to... To bardzo dobrze nam poszło, słuchaj. Tę porażkę wezmę sobie, wpiszę jako sukces. Trzymaj się, Sylwek, pa.
1: Dobrze, to dziękuję, miłego, pa.
0: Bardzo proszę, cześć.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Podsumowując, Mateusz zadowolony, Pawelec zadowolony,
0: tak.
3: Sylwia tak pół na pół.
0: Ale zobacz, zobacz ilu facetów chciałby się
4: Sylwia,
0: z nią umówić.
4: Właśnie, za chwilę może być zadowolona, jakby zobaczyła SMS-y tak. od was dzisiaj.
0: Krzysiek pisze, jeśli ten koleś nie chce gulaszu i pięknej kobiety, to ja jestem bardzo chętny jej to wszystko dać.
4: Voxfm.pl, tam się możecie do Pawelca zgłaszać, a program Kochaj albo Rzucaj wraca oczywiście jutro.
5: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

0: takie przyjemne, otulające rytmy jak kawa o poranku, to Music Sounds.
1: Tak, tak. Gramy to już w Vox FM, to muzyczna nowość. Pytacie, co to za piosenka taka ładna?
0: A to Fast Boy.
1: To Fast Boy Music Sounds. Zapiszcie, zanotujcie, głosujcie w Bestliście.
0: Przy okazji. Vox FM.pl, zakładka Bestlista albo nasza radiowa mobilna aplikacja, tam głosujemy.
1: Co to dzisiaj za dzień mamy? Poczekaj.
0: Dzisiaj mamy wtorek, mój drogi. Dzisiaj mamy 15 września.
1: Coś specjalnego?
0: Nieważne. Dzisiaj robimy dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Po raz kolejny.
1: Klaudia Wasiluk.
0: Arek Sikora. Dzień dobry.
1: Dzień prostaty dzisiaj znalazłem w kalendarzu. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
6: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne, trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
7: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
8: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
9: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
8: To okna PCV z fabryki Bros?
9: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
10: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Pozbądź się wilgoci Rasa Dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Lesmes, less stress.
15: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
17: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
18: A w Brikomanie sprawdzałeś?
17: No nie, ale...
18: Ale co?
17: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
18: A to zobacz ten.
17: No rzeczywiście.
19: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
20: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
21: Skoda.
22: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
21: Lidl. To się opłaca.
23: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Reklama.
0: Wtorek, 15 września. To są wiadomości z Poznania na antenie Radia Vox FM na 107,4.
1: Natalia Krystek, zapraszam. Okoliczności tragicznego wypadku pod Grodziskiem Wielkopolskim badają śledczy. Wczoraj na drodze wojewódzkiej numer 308 między Białą Wsią a Lasówkami samochód osobowy zderzył się z autobusem relacji Poznań-Nowy Tomyśl. W wypadku zginęły 3 młode osoby.
2: Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że kierujący samochodem marki BMW, 19-letni mieszkaniec powiatu nowotomyskiego, najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do bocznego zderzenia z autobusem.
1: Relacjonuje Karol Płciniczek z grodziskiej policji. Ofiary to młodzi ludzie podróżujący autem osobowym.
2: W wyniku odniesionych obrażeń na miejscu zginęły wszystkie osoby podróżujące osobowym BMW. Żadna z osób podróżujących autobusem nie doznała obrażeń.
1: Na miejscu tragedii odbyły się czynności z udziałem prokuratora i technika kryminalistyki. Droga przez kilka godzin była całkowicie zablokowana. Brakuje 150 kierowców i 60 motorniczych w MPK Poznań. Przewoźnik stara się zniwelować straty, mówi rzecznik spółki Agnieszka Smogulecka.
3: Uzupełniane są kierowcami z firm zewnętrznych oraz zleceniobiorcami. Pomimo trudności MPK Poznań dąży do realizacji wszystkich kursów zamówionych przez ZTM.
1: Zdaniem Pawła Sowy z portalu Inwestycje dla Poznania pasażerowie już odczuwają efekty. Niektóre linie mogą kursować rzadziej, a społecznik takie przypadki odnotował na przykład na Piątkowie i na Ramowicach. Jego zdaniem recepta na rozwiązanie problemu jest prosta.
4: Jeżeli otrzymują stawki do 2700 brutto mniejsze niż w innych dużych miastach, to nie dziwmy się, że mamy wakaty, no bo kto będzie pracować za takie pieniądze, jeżeli konkurencja, że tak powiem, w innych miastach oferuje stawki o wiele wyższe.
1: Obecnie osoba po kursie na motorniczego lub kierowcę autobusu może liczyć na 7260 zł brutto miesięcznie. Będzie coś dla serca i coś dla uszu. Piknik zdrowotny już w najbliższą niedzielę odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. To centralne obchody Światowego Dnia Serca 2026, których organizatorem jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Z tej okazji na placu PWK od 11 będzie można skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich. Przewidziano także aktywność fizyczną, atrakcje dla rodzin, wykłady, dyskusje, m.in. o szczepieniu, profilaktyce czy wpływie używek na układ sercowo-naczyniowy, no i konkursy. Będzie zabawa inspirowana teleturniejem Jaka to Melodia, występy kabaretowe, a na wielki finał wydarzenia także darmowy koncert Oskara Cymsa.
24: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, dealer Cupra.
1: Dzisiaj w Poznaniu do końca dnia ma być słonecznie do 21 stopni na termometrach. Wiatr dość słaby, ciśnienie wysokie, trochę spadające, gdyby ktoś był wrażliwy na te zmiany. Jeśli chodzi o ulicę Poznania, no to tutaj mamy utrudnienia, między innymi nadal na skrzyżowaniu Solidarności i Piątkowskiej. Również nieciekawie wygląda sytuacja na S5, gdzie trwają przygotowania do remontu na odcinku od Gniezna do autostrady i jeszcze ten nieszczęsny zamknięty przejazd na Biskupińskiej.
24: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, Wajsówny 9, Poznań-Komorniki.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: 200 aut używanych, gotowych do drogi. Startują dni otwarte samochodów używanych grupy Ukleja w Poznaniu. Przyjedź i znajdź auto dla siebie. Specjalne oferty oraz atrakcyjne finansowanie czekają na ciebie. Masz samochód? Zostaw go w rozliczeniu. Pewna historia, sprawdzony serwis i duży wybór. Wszystko w jednym miejscu. 21-26 września. Poznań Zawady 38. Grupa Ukleja. Przyjedź, przetestuj. Wybierz swoje auto.
5: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
8: Gdzie ty mnie prowadzisz?
7: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
10: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
9: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
13: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
12: Z PSB zawsze się da.
14: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
15: Bo teraz w Auchan przy zakupie

0: od 30 lat.
1: Mówili:
2: kup piec na pelet albo ekogroszek, będzie tanio, zasypiesz raz na tydzień.
1: No właśnie, mówili.
2: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
1: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
3: Panele grzewcze na podczerwień EcoPartner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
4: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
3: Wejdź na najtańsze ogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
4: EcoPartner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
5: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
6: Reklama 107,4. Poznań.
7: To najpewniej bezzałogowiec Gerbera. Służby mają pierwsze wnioski po odnalezieniu w Polsce drona. Ukraina gotowa na wstrzymanie ataków. Rosja wręcz przeciwnie. Trwa międzynarodowy nacisk, by energetyka nie była celem wojny. Pilnie poszukiwani wolontariusze ruszył nabór do Szlachetnej Paczki.
8: 10 na zegarach, to czas na wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
7: Służby mają pierwsze wyniki badań drona znalezionego wczoraj koło Jarosławca. Jak przekazał resort obrony, to prawdopodobnie bezzałogowiec Gerbera używany przez Rosję. Maszyna najpewniej została utracona przez Moskwę podczas ćwiczeń na Bałtyku. Co już teraz wiadomo o tym dronie, z wojskowymi rozmawiał o tym nasz reporter Michał Rawa.
9: Zgadza się, dzień dobry. Po tych pierwszych badaniach wiadomo, że maszyna nie jest zagrożeniem pod kątem radiologicznym i chemicznym. Technicy pracowali wczoraj przy tym dronie do późnych godzin. Działania na noc zostały przerwane i mają być kontynuowane. Do pracy przystąpią pirotechnicy.
10: Będą realizowane czynności identyfikacyjne BSP pod kątem właśnie materiałów wybuchowych. Sam statek został zabezpieczony w bezpiecznej odległości od linii brzegowej.
9: Przekazuje nam podpułkownik Dariusz Roskor z Żandarmerii Wojskowej. Dopiero po sprawdzeniu przez pirotechników dron zostanie zabrany z plaży i przeniesiony do wojskowego laboratorium.
7: Michał Rawa, dziękujemy. Ukraina jest gotowa zawiesić ataki na rosyjski sektor energetyczny, deklaruje Wołodymyr Zełenski. Stawia jednak warunek, musi mieć pewność, że Rosja podejmie taki sam krok. To odpowiedź na wczorajszy wpis Donalda Trumpa, który poinformował, że Ukraina i Rosja miały uzgodnić wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną. Zełenski zaznaczył jednak, że rozmowy powinny objąć nie tylko energetykę, ale także inne krytycznie ważne sektory. Energia, szlaki dostaw żywności i infrastruktura krytyczna. Wszystko to musi być przedmiotem dyskusji. Potrzebna jest solidna i sprawiedliwe rozwiązanie, takie, które przetrwa nie tylko do czasu wyborów, lecz sprawdzi się w dłuższej perspektywie. Oczekujemy konkretów od naszych partnerów. Rzecznik Putina powiedział, że Moskwa popiera zawieszenie ataków na energetykę. Tymczasem Financial Times donosi, że Putin wcale nie chce negocjować rozejmu energetycznego przed nadejściem zimy. Uważa, że ataki na ukraińską infrastrukturę zwiększą presję na Kijów i zmuszą go do ustępstw. Usunięcie nielegalnych odpadów w Sukowskiej Woli. Ma to zrobić gmina Przytyk na Mazowszu na polecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Odpady zostawiła tam grupa przestępcza. Jesienią 2022 roku policja zatrzymała na gorącym uczynku 5 osób, w tym właściciela działki, a sprawą zajęła się prokuratura. To teren prywatny, mimo to nakaz otrzymała gmina. Wynajęta przez nas firma ma sprawdzić, co dokładnie znajduje się w ziemi, mówi burmistrz Dariusz Wołczyński.
11: Pomoże nam zdiagnozować, ile tych odpadów jest, jakie to odpady, ile środków potrzebujemy, żeby uporać się z tym problemem. To jest grunt prywatny, więc to nie są takie też do końca proste sprawy.
7: Wstępna analiza potwierdziła obecność niebezpiecznych odpadów, mówi Adam Pędowski z inspektoratu.
12: Przedstawiciele CLB GIOŚ pobrali próbki wierzchniej warstwy gleby oraz magazynowanych na terenie odpadów. Analiza próbek nie wykazała przekroczenia norm, jeśli chodzi o zanieczyszczenie gleby, ale potwierdziła obecność odpadów niebezpiecznych na terenie wyrobiska.
7: Szczegółowa ekspertyza będzie gotowa pod koniec października. Zostań człowiekiem od dobrej roboty. W całej Polsce trwa nabór wolontariuszy do Szlachetnej Paczki.
13: Jakie to uczucie być wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
14: To przede wszystkim daje siłę. Myślę, że tutaj bardzo ważne jest to, że możemy nieść pomoc innym, ponieważ dobro wraca.
15: Taka myśl z tyłu głowy, że nie siedziałam bezczynnie, a po prostu też pomogłam im.
7: Z Julią i Wiktorią, wolontariuszkami z Bełchatowa, rozmawiał Rafał Różycki. Rekrutacja do Szlachetnej Paczki trwa zwykle do końca października, a w Bełchatowie już się zakończyła.
8: Jaka piękna pogoda dzisiaj, prawda, Marta?
0: Mhm.
8: No właśnie, jaka
0: deszcz, jak
8: pochmurna.
0: Trzeba, też znajdziemy. Chmury również. No ale na dużo słońca możecie liczyć na zachodzie kraju.
8: Czekaj, a widziałyście tę mgłę rano? Petard, no właśnie, bo nic nie było widać, nie? Jakby to na tym polega mgła.
0: Ej, mi się podobało.
8: Podobało się? Takie rozlane mleko,
0: nie? Rano tak, wiesz, nostalgicznie przy kawusi zerkniesz w okno. Potem jak wyjdzie słońce, to dobrze. A
8: jutro
0: wyjdzie.
8: Jutro ma wyjść.
0: Dzisiaj też.
8: Dzisiaj też?
0: No i 25 nawet na zachodzie kraju.
8: Co ty mówisz?
0: Zobacz.
8: Mamy innych synoptyków jakichś.
0: Nie, mamy tych samych.
16: A jakich ty masz? To ja sobie wybiorę, którzy najbardziej odpowiadają.
8: No, mi mówią, że dziś maksymalnie 20. W telefonie sprawdzałem.
16: Dobra, Arek wygrał.
8: No, dziękuję. Teraz 17, do 21. No, to trochę więcej.
0: 25! Od Waldka i Mietka.
8: 4,5 minuty po 10:00, to jest najważniejsze, bo to jest fakt, a nie prognoza.
0: Tak.
8: No i tutaj Klaudia Wasiluk.
0: Jarek Sikora.
8: To też fakt, nie prognoza. Prognozą jest to, że Marta Kiermasz o 11:00 się pojawi.
16: No to prawda.
8: Zobaczymy,
16: takie
8: jak będzie.
16: Plany.
8: Dzień dobry!

0: rozpoczął się rok szkolny.
1: No.
0: To jest ten dzień.
1: Znaczy nie.
0: 15 września.
1: To już dawno się rozpoczął ten
0: dawno
1: rok
0: się rozpoczął, ale na dzisiaj to już się trzeba było przygotować.
1: Jak?
0: W imieniu wszystkich rodziców zadaję to pytanie. Dlaczego w przedszkolach obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kropki? Ja się pytam.
1: To dobre
0: Słuchajcie,
1: pytanie.
0: Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Kropki.
1: No jest taki w kalendarzu, rzeczywiście potwierdzam.
0: Historia polega na tym, że pewne panie opiekujące się dziećmi, takie te nadambitne.
1: Ale bo to może tylko u ciebie.
0: Nie, właśnie u mnie na szczęście nie. Ale aha, u moich znajomych i słyszałam, że są takie historie, że moje koleżanki, moje przyjaciółki muszą na wieczór przed doszywać swoim dzieciom do bluzeczek kropkę, bo dzieci obchodzą w przedszkolu Międzynarodowy Dzień Kropki.
1: 609-8-6-9-8-6-9. Dajcie znać, że tak jest, bo ja jej nie wierzę. No, naprawdę?
0: No naprawdę. Jeszcze proponuję zaopatrzyć się już teraz w kasztany, bo nigdy nie wiesz, nigdy nie zerwia.
1: Nigdy nie wiesz. I bibułę. Bibuła też jest ważna.
0: Też. No, tak. Pamiętaj o tym, przyjacielu.

0: nie, no ja muszę zwrócić honor.
1: Łyso, co?
0: Święto kropki istnieje naprawdę. No.
2: 609-8-6-9-8-6-9 na naszej skrzynce zatrzęsienie. Mhm. Siemanko, wasz Łukasz melduje, że u mnie też jest dzień kropki. Pozdrawiam i miłego dnia. Ktoś jeszcze pisze, cześć, Mateusz z tej strony w miejscowości Sterkowiec, Małopolska. Jest obchodzony dzień kropki w przedszkolu. Córka piszą, wystrojona tak, no, w kropki tak, z uśmiechem piszą. Na twarzy poszła. Zresztą też dzwonicie. 609-8-6-9-8-6-9. Halo, halo.
3: Cześć, tu Rafał. Wczoraj pół wieczoru kleiliśmy kropki na koszulce syna.
0: No właśnie.
2: Wczoraj do
0: 22 siedziałam, malowałem osobiście kropki na koszulce dwóm synom, Magda pisze.
2: I Beata jeszcze. No. Witam oczywiście, że dziś dzień kropki i nie tylko w przedszkolu. Moja córka pierwszoklasistka też dzisiaj musiała mieć akcent w kropeczki. A dzieci mają już gotowce z internetu i naklejane napisy z kropką nawet.
0: O proszę bardzo. 609-869-869, halo?
4: Siema, z tej strony Maciek. Tak, prawda, jest dzień kropki. Wczoraj o godzinie 24 razem z narzeczoną... Faktycznie, malowaliśmy kropki na spodenkach, na bluzkach, na bluzie, na czapce, na wszystkim. Pozdrawiam wszystkich rodziców. Trzymajcie się.
0: Ale no, na czapce, na bluzce, na bluzie, na wszystkim. No. Ale tak analizując całą sytuację, no to słuchajcie, można dojść do wniosku, że my świętowaliśmy dzień kropki, zanim to było modne.
2: Łohohoho!
0: I kropka.
5: Autopromocja.
6: Dzień dobry!
5: Dzień dobry!
6: Dzień dobry!
5: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
6: Rano w pracy, w drodze do domu.
5: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
6: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
5: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
6: Bo Vox FM robi dzień dobry!
5: Autopromocja. Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
10: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
9: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
10: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
11: Już 5 i 6 października zapraszamy do Poznań Congress Center na Festiwal Finansów Osobistych Invest Cavs. Ponad 100 specjalistów podpowie, jak zadbać o własne pieniądze, o domowy budżet i kredyty, jak oszczędzać i inwestować. Bilety i program na investcavs.pl.
12: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
13: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
12: To okna PCV z fabryki Bros?
13: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
14: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
17: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
18: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
19: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
10: Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: No!
1: Cześć, kochanie.
20: Co chcecie na obiad?
21: Wywolańskie re!
22: Pierogi z serem!
23: Makaron carbonara!
24: Fasolka po bretońsku.
20: Kochani, to nie jest restauracja.
24: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
20: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
25: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
26: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
27: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
28: Carrefour w sumie najlepszy jest.
29: Castorama!
30: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
29: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
31: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
32: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
33: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
34: Volkswagen.
35: Reklama.
36: Kolejna godzina i kolejne wiadomości z Poznania, oczywiście na antenie Radia Vox FM na 107,4. No bo gdzie? Natalia Krystek, zapraszam. Nikomu na szczęście nic się nie stało, potwierdza poznańska policja. Mowa o osobach, które weszły do hotelu Jowisz, będącego pustostanem. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, sprawców już nie było. Szczegóły zna Ari Habir.
37: Według wstępnych ustaleń policji nieznani sprawcy weszli na teren hotelu.
38: Doprowadziły do zwarcia w rozdzielni prądowej, co mogło spowodować awarię na pobliskich ulicach.
37: Mówi rzecznik prasowy poznańskiej policji Łukasz Paterski. Funkcjonariusze o tym zdarzeniu poinformowali zarządcę budynku. Na razie policja nie otrzymała zawiadomienia w tej sprawie.
36: SOS dla wody. Deklaracje o dbaniu o akweny i ich okolice podpisały Fundacja Nasza Ziemia, Urząd Miasta Poznania, Lokalny Oddział Wód Polskich oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
39: Dla nas przede wszystkim jest deklaracja, która jeszcze bardziej determinuje nas do tego, żebyśmy wspólnie działali z wieloma instytucjami, też z mieszkańcami, na rzecz z jednej strony edukacji, ale z drugiej strony też konkretnych działań.
36: Mówi Rafał Ratajczak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przed podpisaniem deklaracji odbyła się też akcja sprzątania warty. W godzinę wyłowiono ponad 500 kg śmieci.
40: To mówi bardzo dużo. To może być efekt zanieczyszczenia rzeki zupełnie na innym biegu, nie wiem, w kole, etc. Tak samo zanieczyszczenie rzeki w Poznaniu może przynieść jakieś nieoczekiwane efekty, na przykład w obornikach. Natomiast mówi to o tym, że cały czas mamy pokaźną lekcję do odrobienia.
36: Mówi Łukasz Musieliński z Urzędu Miasta. Od 4 lat Fundacja Nasza Ziemia organizuje akcję sprzątania brzegów Warty. Dotychczas zebrano ponad 4,5 tony śmieci. I jeszcze sport na koniec tego wydania wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM. Przed Lechem Poznań pierwsze zmagania w fazie ligowej Ligi Europy w czwartek w Londynie. Kolejorz zmierzy się z Crystal Palace. To jeden z dwóch rywali prosto z brytyjskiej Premier League. Kapitan niebiesko-białych cieszy się z wysoko postawionej poprzeczki. Bardzo się cieszymy, że zagramy z takim rywalem. Dla fanów, zawodników i klubu to okazja, by zmierzyć się z gigantami. Myślę, że to da nam dobre doświadczenia. Powiedział klubowej telewizji Mikael Isak. Spotkanie Crystal Palace Lech Poznań w czwartek o 21:00.
41: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, dealer Cupra.
36: Dzisiaj ma być słonecznie cały dzień i ciepło, jeszcze troszkę cieplej niż wczoraj, do 21, może 22 stopni, do tego słaby wiatr i wysokie ciśnienie. Tyle o pogodzie. Jeśli chodzi o poznańskie ulice, no to tutaj wciąż mamy utrudnienia, na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej, poza tym wiadukt rozgrzebany na ulicy Pokrzywno nadal. I jeszcze Niegolewskich, Kasprzaka, Promienista, Starłęcka, Książęca, Owocowa, Piątkowska, Wojciechowskiego, Wiechowicza oraz Kurpińskiego. Tutaj uważajcie, są mniejsze naprawy, a więc i utrudnienia.
41: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, Wajsówny 9, poznań-komorniki.cupra.pl
1: 107.4 Vox FM Poznań.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Zakupy tylko w Społem. Lody Algida Originals. 1 litr o smaku wanilia truskawki lub wanilia kakao za 11,99. Wybierz Społem.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Poznań Szwajcarska 8. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Poznań Szwajcarska 8.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: W ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysogotowie.
9: Budoma Market, podłogi, drzwi.
10: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Drobek w pierwszej linii odwarty z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
15: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
16: Volkswagen.
17: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Twoje stopy pragną wolności. Barefoot World jest już w Poznaniu. Odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone dla naturalnego ruchu stóp. Więcej swobody, więcej komfortu na co dzień. Teraz wszystkie modele obuwia marki Sensory aż 30% taniej. Czekamy na ciebie w starym browarze Atrium poziom 1+. www.barefootworld.pl.
20: Reklama.
21: 107.4
20: Vox FM, FM.
21: Poznań.
20: Poznań.
22: Rosyjski dron uderzył w lokomotywę znów w pobliżu granicy z Polską. Od tego zaczynamy. Zarobili miliony na nierządzie i handlu ludźmi. Niebezpieczna grupa rozbita w Kujawsko-Pomorskiem. Będą sprawdzać leśne ścieżki. Rusza akcja Jesień 26. Szczegóły na koniec.
23: Na zegarach 11. Zapraszamy na wiadomości radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
22: Kolejny atak w pobliżu polskiej granicy na Wołyniu. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę spalinową. Jak informują ukraińskie koleje państwowe, lokomotywa nie była podłączona do składu i stała oddzielnie. Załoga zdążyła się ewakuować. Dokładne miejsce zdarzenia nie zostało podane. Ukraińskie media informują jednak, że to uderzenia doszło w pobliżu granicy z Polską. Nad ranem w obwodzie wołyńskim ogłoszono alarm związany z zagrożeniem dronowym. Ostrzeżenia przed możliwym zagrożeniem otrzymali również mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. To był rosyjski dron, a zestrzelił go włoski myśliwiec strzegący w ramach NATO europejskiego nieba. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zdradza szczegóły nocnej akcji na litewskim niebie. W przestrzeń powietrzną naszych sąsiadów wleciał dron od strony Białorusi.
0: Myśliwce operujące nad terytorium Litwy zestrzeliły rosyjskiego drona. Ja w nocy byłem w kontakcie z ministrem obrony Litwy. Tam była informacja, że to myśliwce NATO. To precyzujemy tą informację. To są myśliwce włoskie działające w ramach misji air policingu nad państwami bałtyckimi.
22: Rosjanie posługują się bardzo zaawansowanymi technicznie dronami, dodaje szef MON.
0: Rosja zyskała nowe zdolności. Drony odrzutowe zmieniają pozycję Rosji. Rosja nie zmarnowała 4 lat. Pytanie, czy Europa wykorzystała wszystkie elementy związane z modernizacją przemysłu zbrojeniowego, z szybkością i precyzyjnością działania.
22: Cały czas trwa badanie rosyjskiego drona, który wczoraj został odnaleziony w Bałtyku niedaleko Jarosławca. Wstępnie wiadomo, że nie zawierał materiałów wybuchowych, nadal jednak trwa analiza chemiczna. Lubelscy policjanci rozbili grupę, która czerpała zyski z nierządu i handlu ludźmi. Według śledczych cały proceder trwał 15 lat. Policjanci zatrzymali 63-letniego mężczyznę oraz jego 44-letnią żonę. Małżeństwo prowadziło klub w województwie kujawsko-pomorskim, mówi Anna Kamola z lubelskiej policji.
1: Jako właściciele klubu zapewniali miejsce do uprawiania prostytucji przez inne osoby, a także bezpieczeństwo korzystających z lokalu osób oraz nadzorowali pracę kobiet.
22: Szacuje się, że członkowie grupy zarobili ponad 5,5 miliona złotych. Zarzuty usłyszały także 5 innych osób. Dramatyczne chwile podczas podróży samochodem w Kętrzynie w Warmińsko-Mazurskim. 3-letnia dziewczynka zakrztusiła się lizakiem i miała poważne problemy z oddychaniem. Matka dziecka zatrzymała przejeżdżający radiowóz. Policjanci natychmiast ruszyli z pomocą.
2: Twarz dziewczynki była wówczas już sina, a sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji. Policjanci bez chwili wahania przystąpili do udzielania dziecku pierwszej pomocy. Stan dziewczynki zaczął się poprawiać. Dziecko odzyskało naturalny kolor skóry i zaczęło prawidłowo oddychać. Jak sami podkreślają, zrobili to, co każdy inny policjant, gdyby znalazł się na ich miejscu.
22: Mówiła Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie. Chwilę później 3-latka trafiła pod opiekę ratowników medycznych. Leśne ścieżki pod kontrolą. Rozpoczyna się ogólnopolska akcja Jesień 26. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrona lasów.
16: Do 18 października strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne na terenach leśnych w całej Polsce. Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
22: Mówiła Regina Klimaszewska, rzecznik Lasów Państwowych. Patrole pojawią się o różnych porach, także w weekendy i święta. Strażnicy będą działać w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów. I tym tematem kończymy wiadomości Vox FM o 11. Za godzinę przywita się z Wami już Dawid Osysko.
24: Marta mówiła w wiadomościach o jesieni 26, no i takie iście jesienne temperatury, na termometrach dzisiaj.
25: Kasztany!
24: No tak.
25: I ten, i liście klonu. A warto dzisiaj zerknąć. Ostatnio nie było takiej sytuacji, że warto było, ale dzisiaj warto zerknąć na biometr.
24: Jaki?
25: Jest korzystny.
24: Ile tam?
25: Zieloniutki. Znaczy to nie jest, jest albo źle, albo obojętnie, albo dobrze. I dzisiaj jest, słuchajcie, dobrze. Jest dobrze! Bo robimy dzień dobry. Tak, to wszystko tak się składa.
24: Powiedziałeś w taki sposób, że nawet nie mam zamiaru tego podważyć.
25: No,
24: bałabym się powiedzieć nie.
25: No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Klaudia Wasiluk.
24: Arek Sikora.
25: Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
25: No właśnie, tu Vox FM. Pedro, na dobry początek tej godziny. Róbcie głośniej. Zasuwamy z hitami. No.
26: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.

0: słodko-kwaśnych żelków nie mamy, ale mamy za to bardzo słodkie krówki.
1: Aha, i kawę, która nie jest kwaśna.
0: Tak, i do tego dwa kubki od Vox FM. To jest przepis, słuchajcie, na dzień dobry. Taki prosto od nas.
1: No, komu, bo idę do domu.
0: Ale my poprosimy o przepisy od was, o wasze odpowiedzi na to, co wam robi dzień.
1: Właśnie, jesteście tacy, że tak powiem, poniedziałkowi, powiedzmy, albo wtorkowi wczesno.
0: Tak.
1: Czyli nic wam się nie chce, w ogóle jacyś tacy przybici jesteście, jest smutno i nagle dzieje się coś, co sprawia, że wszystko odwraca się o 180 stopni. Coś, co mówicie później, ale mi to zrobiło dzień.
0: Może ktoś przyszedł i coś powiedział, a może coś zostawił.
1: Właśnie.
0: A może nie zostawiał, może zabrał i to wam zrobiło dzień.
1: O, właśnie.
0: Może wystarczył po prostu jakiś jeden gest albo jakieś jedno słowo.
1: Może się zapracowaliście i mieliście na biurku 5 talerzy, 8 widelców, 6 kubków po kawie i ktoś przyszedł, zabrał to wszystko i ale mi zrobiłeś dzień, zrobiłaś dzień.
0: A może zostawił takie karteczkę z napisem dzięki, że jesteś.
1: Albo ładnie dziś wyglądasz.
0: No, na przykład.
1: Takie historie prosimy. Vox FM. Zakładka konkursy Vox robi dzień dobry. Za godzinę dzwonimy. Słuchajcie, game changer. Zdradzimy wam sposób, jak wygrać.
0: Ty.
1: No.
0: Dawaj.
1: Ty
0: ja też nie wiesz, tak?
1: Liczą się autentyczne, prawdziwe historie.
0: To.
1: No właśnie.
0: A im bardziej szalone, tym lepsze.
1: Tak jest. Tak
0: i
1: jest.
0: Takich potrzebujemy.
1: VoxFM.pl, zakładka konkursy. Dawajcie. Jak Shakira. Whenever. Siabadaba.
0: 17 po 11.

0: Czego to ryczeć? Po co?
1: Nie ma co płakać.
0: Nie ma co płakać.
1: No chyba, że w poduszkę.
0: Nad rozlanym mlekiem.
1: A jak już jesteśmy przy okazji poduszki?
0: Poduszka.
1: Ale mam coś.
0: Co masz?
1: Ale coś znalazłam.
0: Co masz?
1: To jest chyba, nie wiem, moim zdaniem jakaś praca marzeń.
0: Okej.
1: Okay. Kierunek Tokio.
0: Okej.
1: Okay. Wyobraź sobie, że odbędą się tam nietypowe zawody.
0: Aha.
1: Uczestnicy będą rywalizować o to, kto najlepiej śpi.
0: Kto... Co ty mówisz?
1: Będą zawody w spaniu.
0: Zawody w spaniu.
1: Naprawdę.
0: Okej. Okay. Na czym to polega? Jak się zgłosić? Nie wiem.
1: Masz 1,5 godziny.
0: Okej.
1: Okay. I musisz przez ten czas spać.
0: Okej. Okay,
1: ale to nie może być zwykły sen.
0: Mm-hmm.
1: To może być twój najlepszy sen życia.
0: Najlepszy sen życia.
1: To okay. Może tam będą uwzględniać wszystko. Głębokość i jakość snu. To jak szybko zaśniesz.
0: Szybkość, głębokość. Czemu to tak...
1: I stabilność.
0: I stabilność.
1: To twoja wyobraźnia.
0: Czemu to tak wszystko
1: brzmi
0: dwuznacznie? Przepraszam.
1: To brzmi normalnie.
0: Ja muszę zmienić podkład muzyczny. Dawaj, kontynuuj.
1: Proszę uspokoić kolegę.
0: Kontynuuj.
1: Chciałam o nietypowych zawodach popowiadać.
0: Dobre te zawody, co tam jeszcze jest? Dawaj.
1: Rozgrzewka przed snem jeszcze.
0: Rozgrzewka. Wstępna taka rozgrzewka.
1: Wszyscy otrzymają specjalne akcesoria.
0: Dobre!
1: Nie da się z nim rozmawiać, przepraszam.
0: Dawaj, no weź jeszcze mów, co tam jest.
1: Przyznane zostaną dodatkowe nagrody, na przykład za wyjątkowo głęboki sen. Arek! Albo za najbardziej nietuzinkową pozycję podczas spania.
0: Jadę tam!
1: A wiesz, ile można wygrać?
0: Ile?
1: 55 tysięcy złotych.
0: Petarda. Warto. Opłacam się. Dziękuję.
2: Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Prawie. Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Canal Plus.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Mówili.
17: Kup piec na pelet albo ekogroszek, będzie tanio, zasypiesz raz na tydzień.
16: No właśnie, mówili.
17: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
16: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
17: Panele grzewcze na podczerwień EcoPartner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
16: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
17: Wejdź na najtańszeogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
16: EcoPartner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
18: Już w niedzielę kolejny piłkarski wieczór przy Bułgarskiej. Lech Poznań zmierzy się z Radomiakiem. Przed nami sportowe emocje, wspólne kibicowanie i walka o obronienie naszej twierdzy. Na tym meczu nie może zabraknąć ciebie i twojej wiary. Lech Radomiak. Niedziela, 20 września, godzina 20:15. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Widzimy się na stadionie.
19: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
20: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
21: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Reklama.
2: Gotowi na kolejne wydanie Wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM na 107,4? Ono już teraz. Natalia Krystek, zapraszam. Tankowali na lewo i przez rok wyłudzili paliwo za ponad 620 tysięcy złotych. 41-letni były dyrektor jednej z firm transportowych w Wielkopolsce i jego 30-letni wspólnik właśnie usłyszeli zarzuty i zostali aresztowani na 3 miesiące. Jak ustalił prokurator, przez rok fałszując dokumenty, w tym karty paliwowe, podejrzani na lewo zatankowali tysiące litrów paliwa.
3: Skala przerwanego wskutek zaczepienia procederu była znaczna. Jak ustalono, 30-latek dokonał 3956 tankowań, w tym do wielkogabarytowych zbiorników typu Mauser, co najmniej 102 905 tutaj litrów oleju napędowego.
2: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Paliwo miało być odsprzedawane innym, ale to jeszcze sprawdzają śledczy. Podejrzanym mieszkańcom Dolnośląskiego grozi 10 lat więzienia. Ponad 500 kg śmieci wyłowione z Warty. W Poznaniu wolontariusze koalicji SOS dla wody sprzątali wczoraj rzekę, a następnie zastanawiali się, jak można ponownie wykorzystać to, co wyciągnęli. Konrad Nowakowski, ekspert do spraw gospodarowania odpadami, pokazał Ari Habir, co można znaleźć w Warcie.
4: Widzimy sterty śmieci, tu są jakieś chyba puszki.
5: Butelki. Dużo jest puszek, dużo jest butelek, są opony. To była godzina sprzątania. Wagowo samych opon jest około 300 kg, pozostałych odpadów też dodatkowe 300.
6: Spotykam się ze wszystkim. Marek z Fundacji Nasza Ziemia.
4: Dlaczego to trafia do rzek?
6: Głupota ludzka. To jest przyczyna, nieświadomość. Butelki szklane po alkoholu, to mózg odejmuje, jak człowiek wypije, przynosi, a potem już nie chce tego pustego opakowania zabrać.
2: Od 4 lat Fundacja Nasza Ziemia organizuje akcję sprzątania brzegów Warty. Dotychczas zebrano ponad 4,5 tony śmieci. I jeszcze kulturalna propozycja z samego serca Poznania. W najbliższą niedzielę na Starym Rynku rozpocznie się Poznański Tydzień Różnorodności. Stanie tam 7 namiotów, a w każdym z nich atrakcje i ciekawe aktywności. W jednym na przykład założycie kombinezon starości i przekonacie się, z jakimi trudnościami mierzą się seniorzy. Pokonacie też tor przeszkód na wózku. Będzie gra miejska, spacer szlakiem słynnych poznanianek, debaty m.in. o przyszłości Poznania, a także muzyka na żywo. To wszystko tylko w niedzielę, bo w kolejne dni aż do 26 września także sporo będzie się działo. Warsztaty ceramiczne, spotkania i dyskusje o różnorodności czy nauka języka migowego.
0: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, dealer Cupra.
2: Szybki przegląd tego, gdzie możecie dzisiaj spotkać drogowców. Oczywiście skrzyżowanie Solidarności z Piątkowską, oczywiście wiadukt na Pokrzywnie, Wyszyńskiego, zamknięty przejazd na Biskupińskiej, a poza tym dzisiaj także na Niegolewskich, Kasprzaka, Promienistej, Starołęckiej, Książęcej, Owocowej, Piątkowskiej, Wojciechowskiego, Wiechowicza i Kurpińskiego. Dziś do 21 stopni w Poznaniu. No takie piękne słońce, jeszcze nie jesienne, jeszcze letnie, może zrobić dzień.
0: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, Wajsówny 9. poznań-komorniki.cupra.pl.
1: Vox FM. Vox FM.
7: Poznań. Vox FM. Robi dzień dobry. Robi dzień dobry.
8: Magia radia.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy Twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na Ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
5: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
6: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
5: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
6: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
10: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
11: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
12: Gdzie ty mnie prowadzisz?
11: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
13: Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
14: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Lordzie, witamy na salonach.
17: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
16: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
18: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
19: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
21: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
22: Reklama. 107,4. Poznań.
23: Kolejny atak blisko granicy z Polską. W obwodzie wołyńskim rosyjski dron uszkodził lokomotywę spalinową. Powinien zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, to apel marszałka Sejmu do prezydenta. Wyłudzili paliwo za ponad 600 tysięcy złotych. Poważne zarzuty i areszt dla podejrzanych o oszustwo.
0: Na zegarze 12:00 w Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko, witamy w studiu.
23: Dzień dobry. Rosjanie ponownie uderzyli tuż przy granicy z Polską. Na Wołyniu dron zaatakował nad ranem lokomotywę spalinową. O szczegółach nasza korespondentka we Lwowie, Marta Radio.
1: Lokomotywa spalinowa, jak przekazują władze ukraińskich kolei państwowych, stała niedaleko granicy z Polską. Nie była podpięta do składu, a załoga po otrzymanej informacji o nadlatującym dronie zdążyła się ewakuować. Lokomotywa stanęła w płomieniach, a ogień udało się ugasić po godzinie 5 rano. Alarm w obwodzie wołyńskim zabrzmiał około w 3:30 nad ranem czasu ukraińskiego. Ukraińskie siły powietrzne informowały wtedy o zagrożeniu dronowym.
23: Nad ranem alert RCB wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Polska poderwała myśliwce. Po ostatnich rosyjskich atakach przy polskiej granicy marszałek Sejmu wzywa prezydenta do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Włodzimierz Czarzasty skrytykował Karola Nawrockiego, że ten nie zabrał głosu na temat niedzielnego ostrzału pociągu relacji Kijów-Warszawa. Teraz apeluje o podjęcie działań.
2: To oczywiście nie są kompetencje marszałka Sejmu, ale jako marszałek Sejmu doradzam panu prezydentowi, niech pan zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, bo odnoszę wrażenie, że pan prezydent w ostatnich czasach się pogubił.
23: Przypomnijmy, tej nocy myśliwcy NATO zestrzelił rosyjski dron nad terytorium Litwy. Na wczoraj jeden z bezzałogowców został wyłowiony przez polskie służby z Bałtyku. Dziś dron zostanie zbadany m.in. pod kątem obecności materiałów wybuchowych. Prawdopodobnie doszło do sabotażu. O poranku poważnie zakłócony został ruch kolejowy w Holandii. Do torów w kilku miejscach ktoś przymocował rury, co spowodowało awarię systemów bezpieczeństwa. Jej skutki odczuwalne są w całej Holandii. Tankowali na lewo i przez rok wyłudzili paliwo za ponad 620 tysięcy złotych. Zarzuty w tej sprawie usłyszeli 41-letni były dyrektor jednej z firm transportowych pod Kępnem i jego 30-letni wspólnik. Zostali także aresztowani na 3 miesiące. Przez rok, fałszując dokumenty, w tym karty paliwowe, podejrzani zatankowali tysiące litrów paliwa.
3: Skala przerwanego wskutek zaczepienia procederu była znaczna. Jak ustalono, 30-latek dokonał 3956 tankowań, w tym do wielkogabarytowych zbiorników typu Mauser, co najmniej 102905 tutaj litrów oleju napędowego.
23: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury w Ostrowie Wielkopolskim. Paliwo miało być odsprzedawane, ale to już sprawdzają śledczy. Podejrzanym mieszkańcom Dolnośląskiego grozi 10 lat więzienia. Symulator tramwaju, wielka lekcja ekologii i bezpłatne kontrole rowerowe. To atrakcje przygotowane w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności w Krakowie. W programie rozpoczynających się jutro dni jest m.in. czwartkowy piknik edukacyjno-informacyjny. Mówi Klaudia Jakubek z Wydziału Środowiska, Klimatu i Powietrza w krakowskim magistracie.
24: Jest to takie wydarzenie, gdzie faktycznie mieszkańcy będą mogli skorzystać z informacji dotyczącej właśnie tego, co się dzieje w mieście. Młodzi uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w warsztatach, quizach, które faktycznie podniosą ich świadomość w zakresie bezpiecznej jazdy. Oraz dla aktywnych będzie możliwość po prostu wygrania roślinki.
23: Wydarzenia potrwają do 22 września. Tego dnia krakowska komunikacja miejska będzie bezpłatna. Szczegóły na stronie krakow.pl.
25: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
26: Wiadomości sportowe w Vox FM.
23: To będzie kolejny emocjonujący dzień na siatkarskich mistrzostwach Europy. Polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają z zespołem Ukrainy. Będzie to mecz pomiędzy drużynami, które na tym czempionacie nie zaznały jeszcze goryczy porażki. A wczoraj doszło do sporej niespodzianki. Słowenia, czyli jeden z faworytów turnieju, przegrała z Grecją 3-1. Piłkarska Ekstraklasa będzie dziś odrabiać zaległości. Rozegrane zostaną dwa spotkania drugiej i trzeciej kolejki. O 20:30 Korona Kielce podejmie lidera, czyli Górnika Zabrze. Wcześniej o 18:00 starający się odbić od dna tabeli Raków zagra z Zagłębiem Lubin. Adrian Siemieniec przeprasza w sprawie kontaktów z sędziami. Trener Jagiellonii Białystok wydał oświadczenie. Przeprasza m.in. rodzinę, klub i arbitrów. Przyznaje się do błędu i podkreślił, że zasługuje na krytykę, ale nie na hejt.
25: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Ciepły front atmosferyczny napłynął do Polski i tak zrobi nam, słuchajcie, wtorek i środę, bo dzisiaj maksymalnie 25 stopni, a jutro maksymalnie nawet 26.
27: Co ty mówisz?
0: A, tutaj a Rzeszów.
27: W czwartek zimny front atmosferyczny chyba przyjdzie, bo przyniesie ochłodzenie, opady deszczu.
0: I wtedy 15, no. 16, maksymalnie 19
27: stopni. Ale w piątek znowu kontrast ciepłego frontu, bo 22-23 stopnie.
0: A patrz na weekend?
27: O widzisz, sobota, niedziela, 23-24.
0: Stabilnie.
27: No, takie fronty tu, proszę bardzo, zimny z ciepłym będą się tutaj ten, cyk, cyk, pyk, pyk, nie? nie?
0: Cyk, cyk, pyk, pyk.
27: Front biometu
0: i
27: korzystnego.
0: I daba. Za dużo już czasu spędzam z tobą. Mówię twoim językiem.
27: 5,5 minuty po 12.
0: Hop, siup, siama, daba.
27: No tak jest. Dzień dobry. Dawid, co tak minę masz? Tak, coś się stało?
4: No właśnie.
0: My mu się staliśmy.
27: Dawid Osysko wróci o 13.
4: Będę na pewno.
27: Nie przestraszyliśmy.
4: Nie przestraszyliście. Wprowadziliście mnie na wyższe obroty.
27: Super.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
0: To poczekaj, co się teraz wydarzy. September odpalimy, to będzie już dobrze. No. Później Moving to the Sun,
27: tak.
0: Czyli na zakupy szampon, ale potem co to
27: Boski
0: będzie u nas?
27: Henik będzie.
0: Jak ale my zrobimy dzień dobry.
27: Tak, bierzemy się do roboty.
0: Tak.
27: Tak. I zrobimy komuś dzień dobry, rozdamy kawę, rozdamy kubki, rozdamy krówki.
0: Jak jeszcze nie napisaliście, co wam robi dzień, to koniecznie piszcie na voxfm.pl. Tak. A potem koniecznie gdzieś szukajcie telefonu, no bo jak już napisaliście, no to będziemy do was dzwonić.
27: Zgadza się.
0: Tak.
27: Hop, siup, siaba, da. I Vox FM. Jedziemy z tym wtorkiem.
0: Iha!

0: Też tak masz?
1: Jak?
0: Że jak oni są w głośnikach, to nie możesz usiedzieć w miejscu?
1: Właśnie mam, tak. Tak mam. Tak
0: a teraz
1: mam.
0: To pewnie wy nie usiedzicie, ale mamy dobre informacje.
1: Uwaga.
2: Vox FM robi dzień dobry.
1: I to są te dobre informacje. Robimy wam dzień dobry. I wy zgłaszacie się na vox.fm.pl. Później my bierzemy wasze numery telefonów ze zgłoszeń i...
0: I dzwonimy!
1: I dzwonimy.
0: Tylko najpierw musieliście na vox.fm.pl właśnie napisać, co wam robi dzień. Jak już napisaliście, to jest ten moment, kiedy znajdujecie swój telefon. Mm-hmm. Bo tu Voxik dzwoni.
1: Odbierajcie, odbierajcie. Dawaj. Odbieraj! O, ja się stresuję zawsze, jak dzwonimy i długo.
0: Dlaczego?
1: No, że nie odbierze
0: ktoś.
1: Poczekaj,
0: to trzeba otworzyć torebkę.
1: Aha.
0: Przełożyć klucze. Wyrzucić portfel.
1: No.
0: Tam między tymi wszystkimi pomadkami, kosmetykami, chusteczkami i tak dalej się dokopać. Ten telefon bardzo
1: zobaczyć,
0: często lubi wpadać w takie kieszonki.
3: Mobile.
1: No i nie zawsze
0: and
1: tak jest,
0: to problem. No problem właśnie. Bo mamy jeszcze tutaj całą listę chętnych na to, żeby
1: że
0: zrobić
1: tak. Wybieramy, słuchajcie, i dzwonimy do kolejnej osoby. Może kolejna będzie miała telefon pod
0: bliżej.
1: Ręką. Właśnie, o to chodzi.
0: Ale bo to zobacz, bo to zawsze tak jest, nie? Że niby cały czas w telefonie, ale jak trzeba,
1: to dzwonimy, to wtedy
0: gdzieś,
1: no właśnie.
0: Akurat nie tam, gdzie powinien być.
1: Czyli nie w waszych rękach, a powinien być w rękach i odebrać od nas, powinniście połączenie w tym momencie.
0: A ty taki niecierpliwy jesteś teraz.
1: No strasznie jestem niecierpliwy, bo ja bym chciał już oddać.
0: Chyci już, a to nie jest
1: halo,
0: tak.
1: Dzień dobry.
4: Halo.
1: Z tej strony Klaudia Wasiluk i Arek Sikora. Vox FM dzwoni do ciebie.
4: Cześć, Monika.
0: Cześć, Monika.
1: My w sprawie twojej podróży do pracy codziennej dzwonimy.
4: Tak. Jestem z siebie dumna.
1: Opowiadaj, co robi ci dzień.
4: No, ja ostatnio stwierdziłam, że będę jeździć do pracy na rolkach.
1: Na rolkach,
0: ale daleko masz do pracy?
4: Super ekstra rolki.
1: No.
4: Do pracy mam jakieś 3-4 kilometry, więc nie tak daleko,
0: ale
4: zależy.
0: Spoko na rolkach, okay. Śmigać tak jest, sobie do roboty.
4: To jest troszkę tak, że na piechotę za daleko, a tramwajem szkoda na bilet, więc stwierdziłam, że tak.
1: A ja myślałem, Monia, że to takie, wiesz, ceny paliwa cię może do tego skłoniły, żeby tam tak na rolkami.
4: Troszkę też głupota, no mówię, jest to dosyć blisko, więc no. Potem troszkę tak lipa, nawet się dobrze nie rozpędzę, więc mówię, a trzeba coś znaleźć w jakiś inny sposób.
0: Monika, poza tym pogoda tutaj pozwala, prawda?
1: Jeszcze.
0: Tak. Jeszcze.
1: Monika, my mamy teorię, że co prawda paliwa nie palisz, ale jako człowiek też musisz się jakoś paliwować i takim paliwem chyba dla człowieka jest kawa. Myślisz tak samo jak my?
4: Jezu, ja kocham kawę. Ja mam małe dziecko, ja kocham kawę.
1: jak się wspaniale składa.
0: Dokładnie, będziesz mogła sobie tę kawę zrobić w kubku od Vox FM. Kawę od Vox FM i do tego jeszcze zagryźć przepysznymi krówkami. Właśnie
1: taki,
0: od Vox FM.
1: Taki zestawik wysyłamy
4: wow.
1: Do ciebie.
4: Super,
0: tylko obiecaj nam,
4: bardzo się cieszę.
0: Obiecaj nam, że będziesz piła ciepłą.
4: Zrobię wszystko, żeby tak było.
1: I obiecaj nam, że do rolek założysz zimowe opony, jak już spadnie śnieg.
4: No zobaczę, czy takie coś w ogóle jest.
1: Nie, żartujemy, ja to robimy. Monia, jeszcze możesz kogoś pozdrowić na antenie Radia Vox FM. Bardzo proszę, antena jest twoja.
4: Pozdrawiam wszystkie moje koleżanki z pracy, które może też będą liczyły, że może coś przyniosę. Właśnie też je poczęstuję jakąś kawą.
0: Najpierw składają rolki.
4: Niech każdy skorzysta.
1: Niech się uśmiechnął do Moniki. Monika, wszystkiego dobrego, smacznej kawusi. No i...
4: O, dzięki bardzo,
1: dobrego
4: dzięki,
1: dnia.
4: Pozdrawiam serdecznie.
2: Vox FM robi dzień dobry.
0: No to Monice już zrobiliśmy. To jeszcze możemy zrobić wam.
1: VoxFM.pl, zakładka konkursy. Zgłaszajcie się do naszej zabawy. Vox robi dzień dobry.
0: Muzycznie również.
1: Robimy dobrze. Dzień dobry w sensie.
2: Dzień

0: Number one.
1: Prosiliście. Number one. Domagaliście się.
2: Ale poczekaj, najpierw powiedzmy najpierw Run Run River, miejsce pierwsze bez list, tak? Głosujcie.
1: Chciałam powiedzieć w zupełnie inny
2: inaczej.
1: Sposób.
2: To ja ci pomogę.
1: Tak. Tak, dziękuję za odpowiedni tybetański podkład. Ja mam tutaj swój gong.
2: Aha.
1: I chciałam powiedzieć, że tyle razy, ile za gągle, to oznacza, które to jest miejsce w bestliście.
2: Dobra, dawaj.
1: Teraz uwaga, przygotujcie się na najgorsze.
2: Liczymy. Raz.
1: I tyle.
2: Raz. Jeden.
1: Miejsce pierwsze. Run, Run River. David Guetta, Alok Stick Figure. I możecie głosować na voxfm.pl w zakładce Bestlista.
2: Dokładnie.
1: I w naszej radiowej mobilnej aplikacji.
2: Skąd ten gong się tu wziął, ty powiedz?
1: O co chodzi? To jest ten moment, kiedy Areczek mi wystawia piłeczkę, a ja ją muszę odbić i podkreślić, że taki oto gong dostałam z okazji swoich 18 urodzin od Arkasika.
2: Przestań, to ja się pytam, dlaczego go znów tu przyniosłaś?
1: A tutaj się domagaliście państwo, moi serdeczni, szanowni słuchacze.
2: Pisali rzeczywiście?
1: Pisali, że tak.
2: Gdzie to
1: chcieliby gong, Klaudię, usłyszeć.
2: Nie, napisali dzwoneczek Klaudii. Gdzie jest Klaudia ze swoim dzwoneczkiem?
1: Tu.
2: Tutaj.
1: Zwał jak zwał. I tyle.
2: Ważne, że gongli, no.
3: Autopromocja. Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
4: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
5: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, a ja bym była facetem.
6: No miałabyś z nami na pewno fajnie.
5: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
6: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
5: Ale ja bym cię nie podrywała.
6: Kto wie?
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Słuchaj codziennie od 6. Autopromocja. Reklama.
7: Pozbądź się wilgoci rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
8: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
9: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budome Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budome Market w Wysokotowie.
10: Budome Market, podłogi, drzwi.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24, 35.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz. Ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
15: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
16: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
15: Lesmes. Less stress.
17: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
18: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
2: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
1: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
2: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
1: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
2: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
3: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Zakupy tylko w Społem. Majonez dekoracyjny Winiary lub lekki 400 ml za 8,79. Wybierz Społem.
5: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Drobek w pierwszej linii odwarte z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
6: Już 5 i 6 października zapraszamy do Poznań Congress Center na Festiwal Finansów Osobistych Invest Cavs. Ponad 100 specjalistów podpowie, jak zadbać o własne pieniądze, o domowy budżet i kredyty, jak oszczędzać i inwestować. Bilety i program na investcavs.pl.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
10: Twoje stopy pragną wolności. Barefoot World jest już w Poznaniu. Odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone dla naturalnego ruchu stóp. Więcej swobody, więcej komfortu na co dzień. Teraz wszystkie modele obuwia marki Sensory aż 30% taniej. Czekamy na Ciebie w starym browarze Atrium poziom 1+. www.barefootworld.pl.
11: Reklama.
12: Wtorek, 15 września. To są wiadomości z Poznania na antenie Radia Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Okoliczności tragicznego wypadku pod Grodziskiem Wielkopolskim badają śledczy. Wczoraj na drodze wojewódzkiej numer 308 między Białą Wsią a Lasówkami samochód osobowy zderzył się z autobusem relacji Poznań-Nowy Tomyśl. W wypadku zginęły 3 młode osoby.
13: Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że kierujący samochodem marki BMW, 19-letni mieszkaniec powiatu nowotomyskiego, najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do bocznego zderzenia z autobusem.
12: Relacjonuje Karol Płciniczek z grodziskiej policji. Ofiary to młodzi ludzie podróżujący autem osobowym.
13: W wyniku odniesionych obrażeń na miejscu zginęły wszystkie osoby podróżujące osobowym BMW. Żadna z osób podróżujących autobusem nie doznała obrażeń.
12: Na miejscu tragedii odbyły się czynności z udziałem prokuratora i technika kryminalistyki. Droga przez kilka godzin była całkowicie zablokowana. Brakuje 150 kierowców i 60 motorniczych w MPK Poznań. Przewoźnik stara się zniwelować straty, mówi rzecznik spółki Agnieszka Smogulecka.
14: Uzupełniane są kierowcami z firm zewnętrznych oraz ze zleceniobiorcami. Pomimo trudności MPK Poznań dąży do realizacji wszystkich kursów zamówionych przez ZTM.
12: Zdaniem Pawła Sowy z portalu Inwestycje dla Poznania pasażerowie już odczuwają efekty. Niektóre linie mogą kursować rzadziej, a społecznik takie przypadki odnotował na przykład na Piątkowie i na Ramowicach. Jego zdaniem recepta na rozwiązanie problemu jest prosta.
15: Jeżeli otrzymują stawki do 2700 brutto mniejsze niż w innych dużych miastach, to nie dziwmy się, że mamy wakaty, no bo kto będzie pracować za takie pieniądze, jeżeli konkurencja, że tak powiem, w innych miastach oferuje stawki o wiele wyższe.
12: Obecnie osoba po kursie na motorniczego lub kierowcę autobusu może liczyć na 7260 zł brutto miesięcznie. Będzie coś dla serca i coś dla uszu. Piknik zdrowotny już w najbliższą niedzielę odbędzie się na Międzynarodowych Targach Poznańskich. To centralne obchody Światowego Dnia Serca 2026, których organizatorem jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Z tej okazji na placu Pewuki od 11 będzie można skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich. Przewidziano także aktywność fizyczną, atrakcje dla rodzin, wykłady, dyskusje, m.in. o szczepieniu, profilaktyce czy wpływie używek na układ sercowo-naczyniowy, no i konkursy. Będzie zabawa inspirowana teleturniejem Jaka to Melodia, występy kabaretowe, a na wielki finał wydarzenia także darmowy koncert Oskara Cymsa.
9: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, dealer Cupra.
12: Dzisiaj w Poznaniu do końca dnia ma być słonecznie, do 21 stopni na termometrach. Wiatr dość słaby, ciśnienie wysokie, trochę spadające, gdyby ktoś był wrażliwy na te zmiany. Jeśli chodzi o ulicę Poznania, no to tutaj mamy utrudnienia, między innymi nadal na skrzyżowaniu Solidarności i Piątkowskiej. Również nieciekawie wygląda sytuacja na S5, gdzie trwają przygotowania do remontu na odcinku od Gniezna do autostrady i jeszcze ten nieszczęsny zamknięty przejazd na Biskupińskiej.
9: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, Wajsówny 9, poznań-komorniki.cupra.pl 107.4

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
1: Reklama.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Lordzie, witamy na salonach.
4: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
3: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
5: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury .com.pl.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: 200 aut używanych, gotowych do drogi. Startują dni otwarte samochodów używanych grupy Ukleja w Poznaniu. Przyjedź i znajdź auto dla siebie. Specjalne oferty oraz atrakcyjne finansowanie czekają na ciebie. Masz samochód? Zostaw go w rozliczeniu. Pewna historia, sprawdzony serwis i duży wybór. Wszystko w jednym miejscu. 21-26 września. Poznań, Zawady 38. Grupa Ukleja. Przyjedź, przetestuj. Wybierz swoje auto.
12: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
13: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
12: Z PSB zawsze się da.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Mówili:
16: kup piec na pelet albo ekogroszek, będzie tanio, zasypiesz raz na tydzień.
15: No właśnie, mówili.
16: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
15: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
16: Panele grzewcze na podczerwień Eco Partner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
15: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
16: Wejdź na najtańsze ogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
15: Eco Partner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
19: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
20: 18,47,12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
21: To ja też chcę. 24,30.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Reklama.
24: 107,4.
25: Vox FM.
26: Vox FM.
25: Poznań.
27: Wenezuelska ropa za kryptowaluty. Za chwilę nas premier o aferze w Orlenie sprzed 3 lat. Andrzej Poczobut wrócił do Polski. Ostatni tydzień spędził na Białorusi. Lekcja WF z gwiazdami polskiego sportu. Z takiej okazji skorzystały setki podkarpackich uczennic.
28: Jest 13. Zapraszamy na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko.
27: Wstyd na cały świat. Tak premier nazwa aferę w Orlenie za czasów Daniela Obajtka. Ten opisał dzisiaj brytyjski dziennik Financial Times. Dziennikarze ujawnili kulisy sprawy z 2023 roku. Szwajcarska spółka Orlenu miała zakupić 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy. Płatność została dokonana z użyciem kryptowalut, ale do transportu surowca nie doszło. Orlen na transakcji miał stracić w sumie 1 600 000 000 złotych.
0: Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami dzisiejszej opozycji. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty, dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa i Obajtek z immunitetem w Parlamencie Europejskim.
27: Komentuje premier Donald Tusk. Jak dodał, w trwającym właśnie posiedzeniu rządu minister sprawiedliwości ma przedstawić informacje na temat śledztw, które dotyczą Orlenu za czasów Daniela Obajtka. W tej konkretnej sprawie zarzut usłyszeli były menedżerowie Orlenu i szwajcarskiej spółki córki koncernu. Andrzej Poczobut wrócił z Białorusi do Polski. W mediach społecznościowych zamieścił właśnie informacje o tym, że przekroczył granicę. Tygodniowa wizyta opozycjonisty na Białorusi przebiegała spokojnie. Wczoraj za wszystkie spotkania podziękowała mu Andżelika Borys, szefowa Związku Polaków. Andrzej Poczobut zapowiedział, że ma teraz w planach podróż do USA i Kanady. Tam ma się spotkać z przedstawicielami władz i działaczami polonijnymi. Bitwa o Kraków wchodzi w decydującą fazę. Padają konkretne i kolejne obietnice. Do wyborów prezydenta miasta zostało mniej niż 2 tygodnie. Kandydaci walczą o głosy i próbują przekonać nieprzekonanych. A co proponują? To pytanie do naszego krakowskiego reportera Jakuba Salarza.
1: Kandydaci prześcigają się w wyborczych obietnicach. Monika Piątkowska chce stworzyć miejskie warzywomaty. Ma to ułatwić zakup świeżej żywności od rolników. Sławomir Pietrzyk stawia na darmową komunikację miejską. W ten sposób chce ograniczyć korki i smog. Natomiast Jan Hoffman przekonuje, że fabryka dronów będzie nowym symbolem Krakowa.
27: Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. To efekt referendum, w którym odwołany został Aleksander Miszalski. O urząd walczy 8 zarejestrowanych kandydatów. Nadal zamknięte jest lotnisko w Katanii na Sycylii. Powodem jest aktywność wulkanu Etna. Dyrekcja portu lotniczego poinformowała, że przyloty i odloty są wstrzymane do godziny 14.30. To drugi dzień paraliżu lotniska z powodu trwającej emisji pyłu wulkanicznego. Wyjątkowa lekcja WF-u pod okiem mistrzyń sportu. Blisko 700 uczennic z całego Podkarpacia w Rzeszowie ćwiczy wspólnie z Janną Jóźwik, Natalią Czerwonką, Sofią Ennaui, Katrin Kargo i Otylią Jędrzejczak.
2: To jest lekcja ogólnorozwojowa. Na początek mamy takie rozruszanie raczej w stylu tanecznym. Następnie potem są spersonalizowane ćwiczenia na gumach.
3: Cieszycie się, że weźmiecie udział w treningu z mistrzyniami?
4: Tak, bardzo. No jasne.
3: Co najbardziej liczycie? Powiedzcie.
4: Na wszystkie ćwiczenia, bo my się kochamy ruszać i uwielbiamy aktywność fizyczną.
3: A dlaczego warto uprawiać sport?
4: Ruch to zdrowie i wszyscy powinni się ruszać jak najwięcej.
5: Ja bardzo nie lubię WF-u, ale mam nadzieję, że po prostu przesiejnie się nie skompromituje.
27: Na lekcji WF-u z mistrzyniami sportu był nasz reporter Tomasz Widak.
28: Drodzy kierowcy, jak wam przyjdzie dzisiaj jechać tej nocy, to uważajcie na mgły, bo pół Polski skąpana w mgłach.
7: Oj, oj, i to takich naprawdę mocno ograniczających widzialność.
28: A na termometrach od 7 stopni w Zakopanem, 9 w Suwałkach, 9 w Białymstoku, maksymalnie 12 w Gdańsku, do 15 w Zielonej Górze.
7: Przetrwajcie noc, warto, bo w jutrzejszym dniu 26-27 stopni nawet w prognozach synoptyków, proszę bardzo.
28: Możliwy deszcz troszeczkę na zachodzie, na północy, ale poza tym bardzo sympatycznie.
7: Przy 26-27 stopniach to szybko wyschnie ten deszcz. Także
28: całkiem sympatycznie.
7: Całkiem sympatycznie. 4 minuty po 13, Dawid Osysko o 14 wraca.
27: Zapewniam, że będę.
7: Pięknie to zrobiłeś. Przekonałeś.
27: Pięknie zapewniłem. Tak.
7: Pewnie zapewniłeś, dobrze. Dobrze.
28: My jeszcze zapewnimy.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
28: O hitach jeszcze zapomnimy. Wy tutaj je macie jak w banku. Tu jest Vox FM, tu my gramy w rytmie hitów. Proszę bardzo, doktor Alban, It's My Life.
7: O pieniądze
28: na
7: nie pytajcie, ale hity mamy na bank.
28: Longi juniory też będą i Alan Walker z Evo Max. A to wszystko w Vox FM.
7: My też jesteśmy. Klaudia Wasiluk
28: i Arek Sikora. 5 minut po godzinie 13.
7: Dzień dobry.
28: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
28: Dzień dobry.
7: Vox robi dzień dobry.
28: Dzień dobry.
7: Tak jest.

0: Kwiata, słuchaj, kobiety kwitną, zwłaszcza wtedy, kiedy na przykład urodzi im się dziecko. To jest absolutnie potwierdzona informacja. Mało tego...
1: Kogo spotkało takie szczęście?
0: Lady Gaga, słuchaj.
1: Lady Gaga?
0: A szczęście spotkało paparazzi, którzy ją przyłapali na pierwszym spacerze z dzieckiem. Są zdjęcia, zdjęcia są w sieci, pudelki, plotki, inne pomponiki, tam polecam serdecznie.
1: Aha.
0: Dziecko zawinięte w chustę. Lady Gaga z chustą, tutaj proszę bardzo, z przodu przytulone, dzieciątko, ona uśmiechnięta. Ja widać, że oczy podkrążone, bo pewnie nie przespana nie jedna noc, ale jest szczęście.
1: Ja wiem, czemu Lady Gaga uśmiechnięta, ja wiem. No. Pierwsze słowa to na pewno było Gaga.

0: forget you.
1: Fast Boy i Topic z utworem Forget You, czyli o zapominaniu.
2: Nie, to my przypominamy, no, żebyście właśnie nie zapomnieli absolutnie.
1: Nie zapominajcie, nie.
2: Że my tutaj w Vox FM robimy dzień dobry. Mamy do rozdania.

0: Wspaniałe kubki, wspaniały zapas kawy, do tego krówki, a to wszystko za to, że wy odpowiecie na jedno kluczowe pytanie.
1: Co robi wam dzień? Jaka sytuacja? Jakie jest rządzenie losu? Jakie sytuacje sprawiają, że dzień, który jest taki byle jaki, nagle staje się wspaniałym dniem?
0: Vox.fm.pl, to tam odpowiedź swoją napiszcie, a potem koniecznie bądźcie pod telefonem.
1: Bo być może to do was zadzwoni.

0: codziennie po 9:00.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Ej... Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
8: Hot doga poproszę!
7: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Kochanie, widzisz, jaki dach zrobili sobie sąsiedzi?
9: Tak, podobny do naszego.
8: No właśnie, równie piękny.
9: Kochanie, bo poleciłem im Wesołka. Teraz u Wesołka interesująca oferta na dachy. Sprawdź, co oferują najlepsi producenci pokryć dachowych. U Wesołka zawsze pewny i solidny dach nad głową. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
10: 200 aut używanych, gotowych do drogi. Startują dni otwarte samochodów używanych grupy Ukleja w Poznaniu. Przyjedź i znajdź auto dla siebie. Specjalne oferty oraz atrakcyjne finansowanie czekają na ciebie. Masz samochód? Zostaw go w rozliczeniu. Pewna historia, sprawdzony serwis i duży wybór. Wszystko w jednym miejscu. 21-26 września. Poznań, Zawady 38. Grupa Ukleja. Przyjedź, przetestuj. Wybierz swoje auto.
11: Reklama. Gdyby ktoś chciał posłuchać najgorętszych wiadomości z Poznania, to te już teraz w Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Z 25 lat na dożywocie za podłożenie bomby, która okaleczyła byłą partnerkę i dwoje dzieci. To zmienione przez sąd apelacyjny w Poznaniu. Wyrok dla Błażeja K. W grudniu 2020 roku w Siecie Bożycach w województwie lubuskim 37-latek umieścił pod domem matki swojego syna paczkę przypominającą przesyłkę kurierską. Kobieta otworzyła ją przy dwojgu dzieci. Została ciężko ranna. Decyzją poznańskiego sądu Błażej K. może ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 30 latach. Będą darmowe badania i konsultacje z lekarzami, a na koniec koncert Oskara Cymsa. W niedzielę zaplanowano obchody Światowego Dnia Serca. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich będzie można między innymi zrobić podstawowe badania krwi.
12: Na przykład oznaczyć poziom glukozy, cholesterolu, ale także zrobić badania obrazowe jak echo serca czy USG tętnic. Coraz więcej młodych osób cierpi na tak zwane choroby cywilizacyjne. Poza tym coraz więcej młodych osób choruje na przykład na cukrzycę typu pierwszego, która ma impact na układ krążenia.
11: Powiedziała nam dr Agnieszka Katarzyńska-Szymańska z Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i dodała, że nawet podstawowe badania są bardzo ważne, nawet u młodych osób.
12: Bo u osób, u których nie ma żadnych objawów, możemy wówczas rozpoznać tą chorobę i wtedy ta osoba może być odpowiednio zabezpieczona i z tą chorobą żyć. Ważne jest, żeby móc jak najwcześniej choroby, jeżeli już mamy z nią do czynienia, leczyć.
11: Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie internetowej Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. I jeszcze smaczek dla miłośników dobrego jedzenia. Jeśli cenicie sobie zdrowe produkty, najlepiej od lokalnych dostawców. Może zainteresować Was kolejna edycja targów Smaki Regionów, która odbędzie się w ostatni weekend września na MTP. Znajdziecie tam ekologiczną, certyfikowaną żywność z całej Polski. Posmakujecie regionalnych potraw i produktów stanowiących dziedzictwo kulinarne, które są przygotowywane według dawnych receptur i filozofii slow. Ubiegłoroczne wydarzenie przyciągnęło blisko 31 tysięcy zwiedzających i 150 wystawców. Smaki Regionów odbywają się tradycyjnie tuż po Polagrze, czyli największych i najstarszych targach dla profesjonalistów branży spożywczo-gastronomicznej w Polsce.
13: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, dealer Cupra.
11: co tam słychać na poznańskich ulicach we wtorek 15 września? A no dalej remont na skrzyżowaniu Alei Solidarności i Piątkowskiej generuje korki, między innymi na Niestachowskiej. Dalej drogowcy na wiadukcie w ciągu ulicy Pokrzywno. Poza tym dzisiaj nieco mniejsze naprawy na Niegolewskich, Kasprzaka, Promienistej, Starołęckiej, Książęcej, Owocowej, Piątkowskiej, Wojciechowskiego, Wiechowicza i Kurpińskiego, a równiarka pracuje na Morasku. Dzisiaj ciepło i przyjemnie i słonecznie, 21 stopni na termometrach.
0: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, Wajsówny 9, Poznań-Komorniki.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
7: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
6: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
7: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
8: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung lub Jakobs Kronung bezkofeinowa 250 gramów za 16,99. Wybierz Społem.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światło wood od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 35.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budomarket na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budomarket w Wysokotowie.
6: Budomarket, podłogi, drzwi.
7: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Drobek w pierwszej linii odwarty z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
14: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
13: Z PSB zawsze się da.
15: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
16: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: Reklama.
18: 107.4 Vox FM.
17: Poznań.
19: Poznań.
20: Przesłuchany prawie tydzień po wypadku maszynista mówił o szczegółach katastrofy w podradomskich Sokolnikach. Grzegorz Braun stracił immunitet europosła, chodzi o wypowiedź negującą Holokaust. Szykują się do powrotu z hal, Juchasi kończą tegoroczny wypasowiec.
21: A my zaczynamy wiadomości Vox FM o godzinie 14, które ma dla Was już teraz Dawid Osysko.
20: Potwierdził ustalenia śledczych. Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych, niedaleko Radomia. Dotąd z powodu stanu mężczyzna nie mógł odpowiedzieć na pytania prokuratorów.
22: Mężczyzna zeznał, że obserwował ruch pociągu, którym dowodził. Kierujący ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowy drogowy, praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
20: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy wciąż nie przesłuchali kierowcy ciężarówki.
22: Jeśli chodzi o kierującego ciężarówką, to nadal jego stan jest określany jako ciężki i nie ma zgody na wykonanie czynności z jego udziałem.
20: Przypomnijmy, w ubiegłotygodniowym zdarzeniu ciężarówki i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, a 10 trafiło do szpitali. Zmianami w prawie drogowym zajmuje się dzisiaj rząd. Za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania albo podnoszenia zapór albo przy czerwonym świetle będzie grozić zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Parlament Europejski uchylił immunitet europosła Grzegorza Brauna. Sprawa dotyczy negowania przez niego Holokaustu. Braun miał wbrew faktom zaprzeczać zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez funkcjonariuszy III Rzeszy w niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. O uchylenie mandatu Grzegorzowi Braunowi wnioskował prokurator z krakowskiego działu IPN, a wniosek do Parlamentu Europejskiego w tej sprawie przesłał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Parlament Europejski już kilkakrotnie uchylił immunitet Braunowi w innych sprawach. W lasach pojawiło się więcej patroli. To w związku z akcją Jesień 26, którą prowadzą wspólnie strażnicy leśni i policjanci. Biorą pod lupę przede wszystkim nielegalny ruch quadów, motocykli i samochodów. Będą także reagować na kradzieże drewna i niszczenie leśnej infrastruktury. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: Jesienią do lasów rusza wielu spacerowiczów, grzybiarzy i rowerzystów. Wspólne działania służb mają przede wszystkim zadbać o ich bezpieczeństwo i ochronę przyrody.
10: Straż leśna jest czujna, będzie korzystać z różnych sposobów monitorowania lasu. To patrole zmotoryzowane. Mówimy o szkodnictwie leśnym, więc fotopułapki też mogą być wykorzystywane.
3: Mówi Łukasz Specjał z Nadleśnictwa Solec-Kujawski. Spacerowicze w podbydgoskich lasach przyznają, że hałas i pędzące motocykle to duży problem.
17: Widać w ogóle ślady, że te maszyny jeżdżą.
19: To hałas i płoszą zwierzęta.
3: Akcja w lasach potrwa do 18 października.
20: Załamanie przepisów w lesie grożą mandaty. W najpoważniejszych przypadkach sprawa może trafić do sądu i skończyć się wyższą grzywną. Żaden rząd na świecie nie jest gotowy na zmiany, jakie sztuczna inteligencja wprowadzi w społeczeństwie. To ponura prognoza Billa Gatesa, którą opublikowała dziś agencja Reutera. Współzałożyciel firmy Microsoft i miliarder filantrop do niedawna podchodził optymistycznie do sztucznej inteligencji, zmienił jednak zdanie i ostrzega m.in. przed zagrożeniami dla miejsc pracy. Owcowie i juchasi szykują się do powrotu z hal do domów. Dobiega końca tegoroczny sezon wypasu owiec. Zgodnie z tradycją trwa do 29 września, czyli do Dnia Świętego Michała Archanioła. Górale przyznają, że to był dobry, choć męczący sezon, mówi Marian Barnaś z Polany Szymoszkowej w Zakopanem.
23: Sezon jak sezon, no bardzo był dobry sezon. Był. Gości było stałe, takich gości, co popić po 10 roku jeździą do mnie.
24: Pogoda dopisała?
23: Pogoda też była dobra.
25: Będzie to tradycyjny redyk, przejście owiec z bacówki do domu bacy, tak, i tam będzie się odbywał łosot, czyli owce będą oddawane gazdom.
20: Dodaje Maciej Szostak z Zakopiańskiego Centrum Kultury. Bace z Polany Szymoszkowej redyk organizuje 4 października, z kolei 11 października odbędzie się powrót owiec z bacówki w Kuźnicach.
26: A widzisz, i tutaj sztuczna inteligencja raczej nie groźna. Przynajmniej tak się wydaje. 4 minuty po godzinie 14. Dzisiaj pogodowo, bez rewelacji, co wam będę tutaj dużo mówił. Proszę państwa, no ponuro, tak ponuro. I do tego jeszcze mgliście. Uwaga, w nocy kierowcy noga z gazu, bo mgły, zwłaszcza w centrum oraz na wschodzie naszego kraju. 11-12 stopni na przeważającym obszarze. Chłodniej na wschodzie, a w zasadzie północnym wschodzie, w Olsztynie i w Suwałkach po 9, a zdecydowanie cieplej tej nocy na zachodzie, bo w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim nawet 18. Na szczęście nigdzie nic nie powinno padać. Jutro możliwe burze i deszcze, ale tylko na północnym zachodzie, na pozostałym obszarze sporo słońca i temperatury zdecydowanie do góry. 5 minut mamy po godzinie 14, wtorek 15 października. Dzisiaj jest tyle do świętowania, że hej, jest dzień majonezu, międzynarodowy dzień kropki, o tym będzie więcej, i dzień prostaty dzisiaj, o! To dowcip z tej okazji. Lekarz do pacjenta, a teraz ile palców? Panie doktorze, nie tak wyobrażałem sobie badanie prostaty.

0: Ależ ta piosenka swego czasu namieszała i to bardzo w socialach. Jak ktoś siedzi mocno w temacie, to wie, o co chodzi. Pozdrawiam tych tańczących, albo tych, którzy myślą, że tańczą. Nie, każdy tańczy. Na swój sposób każdy tańczy, tego się trzymamy. 10,5 minuty mamy po godzinie 14. Wielkie dzień dobry. We wtorek 15 września taka data nam nastała w kalendarzu. To oznacza, że połowę września mamy za sobą. Tan, tararam, pam, pam, przetrwaliśmy i z tego powodu bardzo się cieszymy. Co prawda jeszcze nie połowa tego tygodnia, ale też dotrwamy i też będzie dobrze. Zobaczycie, jeszcze chwila, jeszcze momencik, będzie dobrze, będzie pan, pani zadowolona. Dzisiaj mamy dzień kropki, rodzice doskonale wiedzą, bo to jest taki dzień, kiedy jeżeli wasze dziecko uczęszcza do placówek wychowawczo-opiekuńczo-szkolniczych, nawet powiedziałbym edukacyjnych, no to wiadomo, że nadchodzi ten dzień i rano człowiek, kiedy tak sobie drapie się po włosach, jak ma, to orientuje się, że o, dzisiaj jest dzień kropki, co ja teraz zrobię z tym fantem. Tak się składa, że dzisiaj sobie popatrzyłem na dziecięctwo właśnie przebrane jako kropki, tak, większość miała na sobie kropki, chociaż niektóre z nich to już nie kropki, to już grochy.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Żeby nie powiedzieć bąble. Ja tego nie powiedziałem. My Słowianie, Donatan Kleo, wina ile padre, już za chwilę. Donatan.

0: Ależ to brzmi, ależ to brzmi. Wina ile padre i oczywiście I was made. 17 minut mamy już po godzinie 14. Mówię już, bo jednak mimo wszystko jest to pora właściwa do tego, żeby zacząć się zastanawiać, jak tu prawda podsumować tak zwany dzień dzisiejszy, czyli jednym słowem po prostu wtorek. I nawet nie pytanie już piszecie, 609-2x8-69. Uwaga, aż zacytuję z największą przyjemnością. Wtorek na tak. Zdałam prawo jazdy za pierwszym razem i zrobiłam sobie na moje 18 urodziny prezent. Od dzisiaj tata w końcu może odpocząć, a ja zajmę jego siedzenie. Ty masz dzień na tak, a pomyśl sobie, jak twój tata ma teraz dzień na tak. W końcu będzie miał go kto odebrać. Pamiętajcie, że Vox FM robi dzień dobry i oferujemy bardzo unikatowe zestawy. A czego tam nie ma w tym zestawie? Na voxfm.pl. Pytanie, co wam robi dzień? Co wam robi dzień? 609-2x8-69. Edyta napisała, dzień zrobił mi mój mąż, przynosząc kosz grzybów do wyczyszczenia. Ale masz czyścić grzyby czy kosz? Bo
1: to jest dzień z Vox FM.
0: Czy męża, co gorsze?

0: Znamy się, lubimy już troszeczkę. Znacie moje zdanie na ten temat. Moim zdaniem powinno się tam Minelli coś dopłacić, dać jakieś gadżety i to powinien być oficjalny hymn każdego popołudnia. Ram pam pam i mamy to z głowy. 27 minut już po godzinie 14. Zaproszenie na wiadomości Vox FM. Jeszcze tylko rzut oka na SMS-y od was. Jarek pisze: dzień na tak zrobiło mi L4 do końca tygodnia. ZUS nie lubi tego.
1: Autopromocja. Best lista Vox FM. Największe hity.

0: Pierwszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego. Świętujemy

0: Zgadza się. Śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Reklama.
10: Na zegarach właśnie wybiła godzina 14.30. W studiu ponownie melduje się Dawid Osysko. Zapraszamy już teraz na wiadomości.
11: Rząd przyjął projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Jest taki sam jak poprzednia ustawa, którą prezydent Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił, że jeżeli przyjęty projekt uzyska podpis prezydenta, to zgodnie z deklaracją premiera Donalda Tuska rząd powróci do programu ceny paliwa niżej. O krok od tragedii, niedaleko Strudy, samochód zawisł nad kanałem żeglugowym. Za kierownicą siedziała pijana 40-latka, która miała ponad promil alkoholu w organizmie, relacjonuje Karolina Hrynkiewicz z warmińsko-mazurskiej policji.
12: Samochód zatrzymał się w bardzo niebezpiecznym położeniu. Jego przednia część znajdowała się poza mostem i częściowo zwisała nad kanałem. Razem z nią podróżował 30-letni pasażer, który był właścicielem tego pojazdu. Na szczęście w całym tym zdarzeniu nikt nie doznał poważnych obrażeń.
11: 40-latka odpowie za przed sądem za jazdę po alkoholu. Właściciel auta, 30-letni obywatel Gruzji, dostał 3000 zł mandatu za udostępnienie pojazdu nietrzeźwej osobie. Rada Najwyższa Ukrainy zagłosowała za odwołaniem Rusłana Krawczenki z funkcji prokuratora generalnego. O jego odwołanie apelował wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski. W ubiegłym tygodniu Krawczenko złożył rezygnację w związku z dochodzeniem antykorupcyjnym. Do godziny 22 zamknięte będzie lotnisko w Katanii na Sycylii. Powodem jest aktywność wulkanu Etna. Na Sycylii trwa sezon wakacyjny i drugi już tego lata paraliż dotyka tysięcy pasażerów.
10: W Vox FM czas na pieśń, która niezależnie od tego, gdzie jesteście, spowoduje, że zechce wam się tańczyć. Bardzo proszę.

0: Andrea Bocelli i oczywiście tej Getta, czyli ludzie, którzy muzycznie zapewniali emocje podczas tegorocznych Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, bo nie zapominajmy, że tam również były. W Watykanie szok, skandal, niedowierzanie. Papież cofnął decyzję poprzedniego papieża. Chodzi o anulowanie zakazu podwyżek pensji o 10% dla wszystkich w kurii rzymskiej. Czyli, że od teraz po prostu zarabiają 10% więcej, cofnięte zostały obniżki. Jak to było? Złote, a skromne.
1: Reklama. 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes. Less stress.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Reklama.
18: A to już ostatnie dziś wydanie wiadomości z Poznania na antenie radia Vox FM na 107,4. Posłuchajcie. Natalia Krystek, zapraszam. Więcej patroli służb leśnych i policji w podpoznańskich lasach. Ruszyła ogólnopolska akcja Jesień 26.
19: Strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne. Na terenach leśnych będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
18: Mówiła Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. A wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo grzybiarzom i innym osobom korzystającym ze spacerów po lesie.
19: Straż leśna będzie korzystać m.in. z fotopułapek i kamer leśnych, a w zależności od potrzeb współpracować także z policją, Strażą Graniczną i innymi służbami.
18: Akcja potrwa do 18 października. Budowa kolejnego ronda w podpoznańskiej Mosinie ruszy niebawem. Miasto zamknęło przetarg. Ma aż 8 ofert, z których zdecydowana większość mieści się w budżecie. Przebudowa czeka skrzyżowanie dróg wojewódzkich Poznań-Mosina i Mosina-Kórnik. Kilka miesięcy temu zakończyła się budowa ronda tuż obok, na skrzyżowaniu Mocka i Rzeczypospolitej Mosińskiej. Od najbliższego piątku będzie można znów korzystać z pływalni Rataje. Obiekt wznawia działalność z poślizgiem. Po tym jak na początku sierpnia w czasie przerwy technologicznej doszło tam do pożaru. Ogień pojawił się w saunie, udało się go szybko opanować, ale szkody wymagały opóźnienia w udostępnieniu basenów. Sauny na razie nadal pozostaną zamknięte. Poznańscy filharmonicy jutro zagrają w Sejmie. Orkiestra wystąpi z koncertem promującym 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. W poznańskich zmaganiach, które ruszą 8 października, udział weźmie 50 artystów z całego świata. To najstarsze takie wydarzenie na świecie. Po raz pierwszy odbyło się w 1935 roku. Rywalizacja składa się z 5 etapów. Gala wręczenia nagród i pierwszy koncert laureatów jest zaplanowany na 23 października w Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ulicy, no a jakże, Wieniawskiego. Pula nagród wynosi 120 tysięcy euro.
3: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, dealer Cupra.
18: Dzisiaj bardzo ładne słoneczko na niebie nad Poznaniem. Chciałoby się powiedzieć, chwilotrwaj. No ale niestety jutro już bardziej pochmurno i nawet deszczowo. Niestety, bo deszcz się też przyda. Na termometrach do 21 stopni. Wiatr dzisiaj mamy słaby. W nocy temperatura spadnie do 12. Coraz większy ruch na ulicach Poznania, oczywiście na Królowej Jadwiki i w ogóle na dojazdach do Rond, Rataje i Śródka szczególnie. Wyszyńskiego też nie wygląda ciekawie. No i jeszcze Garbary.
3: Sponsorem programu jest właściciel Cupra Studio Poznań Komorniki, Wajsówny 9. Poznań myślnik komorniki.cupra.pl
2: 107.4 Vox FM. Poznań. Vox FM. Robi dzień dobry.
17: Kamusi? My neighbor's not.

0: Hoax FM. Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
1: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
4: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Lidl. To się opłaca.
8: 200 aut używanych, gotowych do drogi. Startują dni otwarte samochodów używanych grupy Ukleja w Poznaniu. Przyjedź i znajdź auto dla siebie. Specjalne oferty oraz atrakcyjne finansowanie czekają na ciebie. Masz samochód? Zostaw go w rozliczeniu. Pewna historia, sprawdzony serwis i duży wybór. Wszystko w jednym miejscu. 21-26 września. Poznań, Zawady 38. Grupa Ukleja. Przyjedź, przetestuj. Wybierz swoje auto.
9: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
10: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: Mówili:
15: kup piec na pelet albo ekogroszek, będzie tanio, zasypiesz raz na tydzień.
14: No właśnie, mówili.
15: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
14: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
15: Panele grzewcze na podczerwień EcoPartner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
14: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
15: Wejdź na najtańszeogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
14: EcoPartner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
16: Lordzie, witamy na salonach.
15: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
16: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
15: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
17: Zakupy tylko w Spoer. Lody Algida Originals. 1 litr o smaku wanilia truskawki lub wanilia kakao za 11,99. Wybierz Spoer.
18: 18,47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
19: To ja też chcę!
18: 24, 35.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
21: 107,4. Vox FM, FM. Poznań.
22: Rząd chce dodatkowo opodatkować paliwowe koncerny. Rusza procedowanie kolejnego projektu w tej sprawie. W Tatrach zginął 19-letni turysta. Spadł z dużej wysokości podczas samotnej wędrówki. Ma ruszyć na wiosnę, ale już daje się we znaki. Chodzi o Łódź i budowę tunelu dla kolei dużych prędkości.
23: 15 na zegarze. Słuchamy wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi już teraz Dawid Osyska.
22: Ceny paliw mogą być niższe, premier stawia jednak warunek. Prezydent musi podpisać ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Rząd przyjął projekt przepisów, które mają pozwolić na sfinansowanie kolejnej odsłony programu Ceny Paliw Niżej.
1: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
22: To druga próba uchwalenia ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Projekt ma takie same założenia jak przepisy, które prezydent skierował wcześniej do Trybunału Konstytucyjnego. Zakłada 60% podatek od części ponadnormatywnych przychodów firm paliwowych. Sejm zajmie się projektem jutro, a głosowanie zaplanowano na piątek. Śmiertelny wypadek 19-letniego turysty w Tatrach. Mężczyzna spadł 150 metrów w dół w czasie wędrówki w rejonie Zawratowej Turni. Upadek okazał się śmiertelny.
2: Dostaliśmy informację od turysty, który podchodził od Zmarzłego Stawu w kierunku Zawratu, że widział upadek z rejonu grani Zawratowej Turni. To jest taka grań prowadząca od Mylnej Przełęczy właśnie na Zawratową Turnię. Że człowiek spadł z dużej wysokości, leży na piargach pod ścianą. Nasi ratownicy stwierdzili zgon.
22: Mówi Mieczysław Ziach, ratownik dyżurny TOPR. Ciało zmarłego turysty zostało śmigłowcem przetransportowane do Zakopanego. Zmarły wędrował po górach samotnie. Łódź przygotowuje się do budowy kolejnego tunelu pod miastem. Drążenie tzw. łódzkiego metra utknęło przed 2 laty z powodu zawalających się kamienic. Teraz drążony ma być tunel dla kolei dużych prędkości. Inwestycja ma ruszyć wiosną, ale już samo przygotowanie komory startowej daje się okolicznym mieszkańcom we znaki. Szczegóły w relacji Grzegorza Micha.
3: Prace przy komorze startowej na Redkini trwają już od roku w sąsiedztwie osiedla bloków i wieżowców.
19: Budynki drżą. No nie tylko wiercenie, bo to jest kurz, pył, hałas. Ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują.
3: Drążenie tunelu KDP pod Łodzią odbywać się będzie pod ścisłą miejską zabudową. Mieszkańcy muszą się liczyć z czasową przeprowadzką. Potwierdza Wojciech Nowak, dyrektor firmy wykonującej pracę.
24: Bierzemy pod uwagę konieczność przeniesienia czasowego mieszkańców, żeby zapewnić bezpieczeństwo i nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. Nie chcę mówić o liczbach w tej chwili.
3: Mieszkańcy są zdezorientowani.
19: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje.
3: A póki co utrudnienia w ruchu czekają Łódź już od tego miesiąca. Kilka ulic w centrum zostanie zamkniętych.
22: Drążenie tunelu pod Łodzią ma potrwać 1,5 roku. Szybka kolej połączy Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań. W wielu miastach wciąż trwają poszukiwania wolontariuszy do Szlachetnej Paczki, ale są też miejscowości, które już skompletowały załogę. Tak jest w Bełchatowie, gdzie do akcji dołączyły 23 osoby. Wolontariusze są już po szkoleniach, teraz zaczną odwiedzać rodziny w potrzebie.
25: To jest ten etap, na który wszyscy najbardziej czekamy, bo wtedy zaczyna się poznawanie konkretnych historii, konkretnych ludzi i ich codzienności.
22: Mówi Ewelina Pawłowska, liderka Szlachetnej Paczki w Bełchatowie. Finał akcji odbędzie się w połowie grudnia, a wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie szlachetnapaczka.pl.
26: Pogodowo mgliście to wygląda, jeśli chodzi o to, zwłaszcza na wschodzie oraz w centrum naszego kraju, ale całkiem nieźle temperaturowo, bo tej nocy nawet 18 stopni na termometrach w Gorzowie Wielkopolskim i w Szczecinie, 11-12 na przeważającym obszarze, najchłodniej, bo zaledwie 9, pokażę termometry w Olsztynie i w Suwałkach, tej nocy nigdzie nic nie pada, w przeciwieństwie do tego, co jutro, bo jutro deszcz, a nawet burze w Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku, Koszalinie, Szczecinie oraz Gorzowie Wielkopolskim, na pozostałym obszarze sporo słońca i całkiem ciepło, jutro nawet 26 stopni pokażą termometry w Warszawie. Serdeczne gratulacje! No na taką wiosnę czekamy. Znaczy na taką jesień. Na wiosnę też czekamy. Ale zanim wiosna, to zima i wiadomo. Dobra, słuchajcie, najważniejsza informacja jest taka, że w końcu mamy dzień dobry, bo teraz to jest dzień. 4 minuty po 15:00. Bass Hunter, gramy!

0: Witaj moja iskierko, me serduszko, kochane, dzień dobry wszystkim, raz jeszcze serdeczne wielkie ukłony. Pamiętajcie, że Vox FM robi dzień dobry i to naprawdę robimy tak, żeby dzień był dobry, na voxfm.pl. Wy wchodzicie i kto wie, lada moment może słyszymy się na antenie, będzie mi bardzo miło was gościć. Czekają niespodzianki, jeszcze raz niespodzianki oczywiście na voxfm.pl. Wziąłem sobie gazetkę tymczasem do ręki i powiem wam, niby nie ma o czym poczytać, ale na pieniądzach się człowiek zawsze zatrzyma, bo czytam właśnie o Krzysztofie Cugowskim, który zdradził, że nie zarządza swoimi pieniędzmi. Znaczy pieniędzmi. Chociaż on chyba mówi akurat o pieniądzach. 76 lat, gość ma na głowie i mówi, że on nie wie, ile on płaci rachunku, bo on nie wie, ile ma pieniędzy. On po prostu nie wie tego. I ja się zacząłem zastanawiać, czy tak dużo, czy tak mało. No bo jeżeli tak dużo, to serdeczne gratulacje. Pan na emeryturze, chciałbym wiedzieć, ile to wynosi. Ale jeżeli tak mało, to obawiam się, że ile by nie miał, to i tak tych rachunków by nie zapłacił.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: A poza tym, wiecie, no, on zawsze sobie może po prostu zaśpiewać, nawet jak czegoś nie zapłaci. Znowu w życiu mi nie wyszło. Eli Oaks, Lavinia Reasons, a już za chwilę J-Hope.

0: DJ Ho. To jest Pussycat Dolls. Lubię, uwielbiam. Vox FM robi dzień dobry. O, mi na przykład właśnie takie kawałki robią dzień dobry. I ja więcej nic nie potrzebuję, nawet drugiej kawy mi nie trzeba. A co wam robi dzień dobry? Serdecznie witam, mam nadzieję, Natalię. Dzień dobry, Natalko. Halo, halo, Natalia, jesteś po drugiej stronie, czy nie?
1: Halo.
0: O, właśnie. Cześć, Natalka. Kamil Rutkowski, Vox FM z tej strony się kłania.
1: Tak, tak, tak.
0: Tak, tak, tak, nie inaczej. Gdzie siebie zastaliśmy? Jesteś w pracy pewnie, co? Nie możesz rozmawiać?
1: Nie, to chodzę po dzieci.
0: Aha, ja w sprawie dzieci dzwonię. Ile mamy dzieciaków na pokładzie?
1: Dwójkę.
0: O, to jest kto, jest komu budzić. Proszę państwa, czy jesteś wyspana? Od tego może zacznijmy, może tak.
1: No, teraz ciężko.
0: No, bywa z tych...
1: się zaczął.
0: I właśnie, jak rozumiem, dzieci uczęszczają do placówek wszelkiego rodzaju, przedszkola czy szkoły?
1: Przedszkole i
0: szkoła. O matko, jeszcze gorzej. Proszę państwa, Natalka napisała, nie wiem czy szczerze, czy nie szczerze, ale pisze tak. Najlepsze rozpoczęcie dnia dla mnie zaczyna się słowami: mamo, wstawaj, bo kawy nie zdążysz się napić i zaprowadzić nas do przedszkola.
1: Tak, dokładnie.
0: Wstajesz, czy jeszcze mówisz, że jeszcze 5 minut, idźcie sobie?
1: No, jeszcze chwilę.
0: Ja mam dokładnie to samo. Idźcie sobie, tam ubierzcie się, zróbcie coś ze sobą, dajcie mi spokój, nawet kawa mi nie pomaga. Ale jak rozumiem, po 5 minutach jednak mimo wszystko wstajesz, bo boisz się, w jakim stanie zastaniesz resztę domu.
1: Dokładnie.
0: I to naprawdę tobie robi dzień? To ciebie rozbudza?
1: No, momentami tak.
0: Nie wydajesz się przekonana?
1: Nie, no, rozbudzają mnie jak zawsze.
0: Ale później bywa różnie.
1: No, później bywa różnie.
0: Aczkolwiek ten, przyznaj, powiedz to wszystkim, że ten moment, w którym człowiek odprowadza dziecko do przedszkola i patrzy na nauczycielki z przedszkola z takim spojrzeniem, teraz to wy sobie radźcie i wam życzę wszystkiego dobrego, jest bezcenny, prawda?
1: To prawda.
0: Kochana, wszystkiego dobrego w takim razie, robimy tobie dzień dobry i bardzo limitowany zestaw od Vox FM jest twój.
1: Dziękuję.
0: Bardzo proszę. Jak rozumiem, jutro powtórka, tak? Czyli rano.
1: Tak.
0: Mamo, wstawaj, bo nie zdążysz kapić się kawy i do przedszkola!
2: Vox FM robi dzień dobry.
0: A co wam robi dzień dobry? voxfm.pl

0: De Negra i kawałek podłogi w Vox FM robi dzień dobry. A co wam robi taki dzień dobry? 609 2x8 69. Mirek pisze: mi dzień robi, jak mi się auto nie zepsuje. A to jeszcze jakbyś się pochwalił, czym jeździsz, a w zasadzie nie jeździsz. Chociaż z drugiej strony, wiesz, laweta, no też dla ludzi. Za 3 minuty, 15.30 wiadomości, także sportowe. A dzisiaj jest o czym mówić.
1: Autopromocja.
2: Budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Ruslan Hudoli brutalnie zamordował co najmniej 30 osób. Nie oszczędzał zarówno dorosłych, jak i dzieci. Posłuchajcie szokującej historii maniaka z Karliwki.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie.

0: Teraz chowa. O, jest!
1: Mamy dla Ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
3: 15.30 właśnie wybiła na zegarze i Dawid Osysko, który jest już w studiu, zapraszamy na wiadomość.
4: Drugi tor otwarty, pociągi wracają do normalnej prędkości. Zakończyła się naprawa zniszczeń po tragicznym wypadku na trasie kolejowej w Sokolnikach Suchych, niedaleko Radomia. To tam w ubiegłym tygodniu doszło do katastrofy. W zdarzeniu ciężarówki i pociągu Intercity jedna osoba zginęła, a 10 zabrano do szpitali.
5: Od dziś pociągi kursują tam po obu torach z rozkładową prędkością.
4: Informuje Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. Zniszczenia infrastruktury oszacowano na 3 miliony złotych. 24 nowe terapie, w tym 13 onkologicznych, znajdzie się na liście refundacyjnej od 1 października. 8 nowych terapii dotyczy chorób rzadkich. W tej kategorii znajduje się pierwszy refundowany lek na dystrofię mięśniową. Na leczenie tego schorzenia do tej pory organizowane były internetowe zbiórki. Cena terapii wynosi kilkanaście milionów złotych. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiada ulgi dla kierowców, mają złagodzić skutki wysokich cen paliw. Litr benzyny 95 w Niemczech kosztuje w przeliczeniu na polską walutę prawie 10 zł.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: To będzie mecz o pozycję lidera. Dziś polscy siatkarze zagrają na Euro z Ukrainą. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B.
8: Na pewno będzie ciężej, bo oni umią grać.
9: Z takim składem, co Polska ma, to Ukraina nie jest dla nas przeciwnikiem, który byśmy mogli przegrać. Także myślę, że będzie 3-0 dla Polski z Ukrainą.
4: To przedmeczowe prognozy kibiców, z którymi rozmawiał Rafał Różycki. Mecz rozpoczyna się o 18.00. Piłkarska Ekstraklasa będzie dziś odrabiać zaległości. Rozegrane zostaną dwa spotkania drugiej i trzeciej kolejki. O 20.30 Korona Kielce podejmie lidera, czyli Górnika Zabrze, a wcześniej o 18.00 starający się odbić od dna tabeli Raków zagra z Zagłębiem Lubin. Odnowiony stadion Camp Nou w Barcelonie został wybrany zamiast londyńskiego Wembley jako miejsce rozgrywania finału Ligi Mistrzów w 2029 roku. Wybór ten zapewnia Barcelonie organizację prestiżowego meczu na rok przed tym, jak Hiszpania wraz z Portugalią i Marokiem będzie współgospodarzem Mistrzostw Świata w 2030. A organizację finału tego mundialu rywalizują odnowiony stadion Realu Madryt Santiago Bernabeu oraz budowany obecnie w Casablance obiekt na 115 tysięcy miejsc.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: A tymczasem Macarena. Ale Mario Biski.

0: Już tłumaczę, komsti, komsti, komstar, czyli jak tam się macie? Czy wszystko dobrze, czy macie dzień zrobiony, czy trzeba wam zrobić? VoxFM.pl, VoxFM robi dzień dobry. 20 minut do 16. Ostatnio tyle złych informacji dla kierowców, że mam w końcu coś dobrego. Od 15 marca przyszłego roku, nie wiem czy wiecie, ale A4 z Katowic do Krakowa będzie darmowa. Aha, nie będzie trzeba płacić. Czytam w komunikacie, że to nie koniec dobrych wiadomości dla kierowców. Generalna dyrekcja już zapowiedziała rozbudowę autostrady o trzeci pas ruchu. Będą ruszać prace. Fajnie się już jeździło?
1: Reklama.
2: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Poznań Szwajcarska 8. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Poznań Szwajcarska 8.
6: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budome Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budome Market w Wysokotowie.
7: Budome Market, podłogi, drzwi.
8: Uwaga dykarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga konkurs, dykarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
9: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Odrobek w pierwszej linii Odwarty z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
10: Olu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Pralkar. Prosto i ekologicznie.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
5: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
4: To okna PCV z fabryki Bros?
5: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolski, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
8: Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchymlesie. Karlik.renault.pl.
10: Twoje stopy pragną wolności. Barefoot World jest już w Poznaniu. Odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone dla naturalnego ruchu stóp. Więcej swobody, więcej komfortu na co dzień. Teraz wszystkie modele obuwia marki Sensori aż 30% taniej. Czekamy na Ciebie w starym browarze Atrium poziom 1+. www.barefootworld.pl.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24, 35.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Reklama. 107,4. Poznań.
15: Zostawił paczkę z bombą byłej partnerce. 37-letni Błażej K. skazany na dożywocie. Był zamieszany w aferę korupcyjną, prokurator generalny Ukrainy odwołany. Czas mija, wspomnienia odżywają, mijają 2 lata od powodzi na Dolnym Śląsku.
16: I o tym wszystkim w wiadomościach Vox FM punktualnie o godzinie 16 informuje już teraz Dawid Osysko.
15: Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażeja K. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Sąd pierwszej instancji wymierzył Błażejowi K 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny podwyższył karę do dożywocia. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
17: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnik, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
15: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzonej kobiety, jest usatysfakcjonowana z wyroku.
18: Żaden wyrok nie jest w stanie zadośćuczynić tak naprawdę rozmiarowi cierpień pokrzywdzonej, ale na pewno ten wyrok sądu drugiej instancji zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, na które cały czas w toku tego procesu liczyła.
15: W grudniu 2022 roku Błażej K. zostawił przed domem we wsi Siecie Bożyce pakunek przypominający przesyłkę kurierską. W środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczkę otworzyła była partnerka mężczyzny. Kobieta i dwoje jej dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Prokurator generalny Ukrainy odwołany, w tle afera korupcyjna. Za odejściem Rusłana Krawczenki z funkcji zagłosowała Rada Najwyższa. O jego odwołanie apelował m.in. prezydent Wołodymyr Zełański. W Wcześniej Krawczenko sam złożył rezygnację w związku z aferą łapówkarską wśród prokuratorów.
12: Pan Krawczenko,
15: który do 2019 roku walczył i prowadził dochodzenie w sprawie zbrodni prezydenta Janukowycza, zamiast zniszczyć układ wraz ze swoimi wspólnikami, to przejął nad nim kontrolę, przekształcając prokuraturę w przestępczą bandę. Brzmiała ukraińska deputowana Iryna Greszczenko. Źródła portalu Kyiv Post donosiły, że w nocy z niedzieli na poniedziałek Krawczenko opuścił terytorium Ukrainy służbowym samochodem przez granicę z Polską. Pretekstem miał być udział w sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Paryżu. Jego nazwisko nie widniało jednak w programie wydarzenia ani na liście uczestników. 2 lata po Wielkiej Wodzie mieszkańcy wciąż wspominają walkę z żywiołem. Powódź, która przeszła przez Stronie Śląskie, to doświadczenie, które trudno sobie wyobrazić, zaznaczają władze tego miasta. 15 września 2024 roku olbrzymia fala wlała się do miasta i o tym nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
19: To właśnie 15 września w Stroniu Śląskim pękła tama, na której jeszcze dzień wcześniej rozgrywała się walka mieszkańców. Nosili na nią worki przez kilka godzin, później dołączyło do nich wojsko. Nikt jednak nie powiedział im, czy robią to dobrze.
20: Nie było żadnych instrukcji, jak działać na wypadek wypełnienia się tego zbiornika, kiedy on się wypełnił, kiedy była taka spontaniczna akcja mieszkańców, którzy układali worki. Nikt nie mógł nam podpowiedzieć, czy te worki mają być układane, czy nie.
19: Mówi Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego, i dodaje, że zbiornik należy do Wód Polskich, a nowe instrukcje mają trafić do gminy jeszcze przed budową nowej zapory.
15: Gmina pracuje nad nowym planem zarządzania kryzysowego. Jak mówi burmistrz, urząd zwiększył zatrudnienie w zarządzaniu kryzysowym, doposaża jednostki OSP i szkoli mieszkańców. Warszawa pełna naukowych spotkań. Ruszy na 30. Festiwal Nauki. Od 18 do 27 września w stolicy czekają nas setki wydarzeń. Jubileuszowa edycja to bogaty program, który obejmuje różne dziedziny nauki. Jednym z punktów festiwalu będzie specjalny Dzień Nauki.
21: Wymyśliliśmy Dzień Nauki, żeby ktoś mógł przyjść na cały dzień. Znaczy przyjść na 10, wchodzi na jakieś spotkanie nieinteresujące, to przechodzi dwie sale dalej, coś ciekawego. Jednym słowem, tak, żeby rzeczywiście każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
15: Mówi Zuzanna Teplic, dyrektor Festiwalu Nauki. W ciągu kilku dni zaplanowano m.in. spotkania z naukowcami z Polski i zagranicy.
22: Polecamy, bo nauki akurat nigdy za dużo.
15: Dawidowi. To w takim wydaniu.
22: Prawda? Bardzo dziękujemy za dzisiaj.
15: Dziękuję i o 16.30 zapraszam w imieniu Katarzyny Pilewskiej.
22: My również zapraszamy. Z Dawidem słyszymy się jutro. Jutro pogoda, proszę Państwa, troszeczkę lepsza niż dzisiaj, bo nawet 26 stopni pokażą termometry w Warszawie, 25 we Wrocławiu, w Katowicach, w Krakowie, w Rzeszowie, w Lublinie, w Białymstoku, 24 w Olsztynie, w Suwałkach, 20 w Gdańsku. Najchłodniej jutro w Koszalinie i tam będzie padał deszcz, podobnie jak w Gdańsku, Bydgoszczy, a w Poznaniu do tego jutro jeszcze możliwe burze. Jeszcze wciąż letnie, bo mamy lato, jakby ktoś nie zauważył, chociaż pachnie już jesienią, ale do tego jesteśmy doskonale przystosowani i przygotowani, mam nadzieję. Za chwilę sprawdzamy, jak tam wtorek, tak czy nie. A tymczasem gramy. Ava Max i Bajera za chwilę.

0: Nie pozwól.
1: To jest Bajera, 11 minut, mamy po godzinie 16. Przypominam, że dzisiaj Dzień Majonezu, Międzynarodowy Dzień Kropki. Do tego można połączyć te dwa święta, czyli kropeczka majonezu. Nie zaszkodzi nawet tym, którzy są na diecie. Ja właśnie troszeczkę dla was w sprawie tej diety. Wiecie, co znalazłem? Słuchajcie tego, to jest hit. To jest hit i to od razu mówię, to zmienia wasze życie na dzień dobry już i teraz. Wiecie, że jesień, mamy zaraz jesień, no to prawie jesień. Jesień jest podobno najgorszą porą roku, zdaniem dietetyków, do rozpoczęcia diety. Znaczy zdaniem psychologów, bo dietetycy to pewnie powiedzą, że zawsze dobrze. Ale psychologowie twierdzą, że jesienią to się ma najmniejsze szanse udać. Jednym słowem, wytrwać na tej diecie. Dlaczego? Ano dlatego, że to jest pora roku, w której mamy tak zwane zwiększone zapotrzebowanie na właśnie jedzonko, żeby sobie odłożyć i jednym słowem, żeby nasza głowa przygotowała się do zimy. Wszystko fajnie, tylko nie wiem jak wy, ale jak tak mam każdą porę roku.
2: To jest dzień z Vox FM.
1: Zimą się najadam, bo to zima i zaraz będzie wiosna. Wiosną, bo przed latem, latem, bo zaraz jesień. I tak dalej. Dobrze mi z tym.

0: Remedy Manuel, Jason, to jest Single Ladies. 19 minut po 16 zapraszam do naszej bajki.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień.
3: Mata, granie.
0: Czujcie się jak u siebie, dzwońcie pod 609 2x8-69 i opowiadajcie nam, czy wtorek u was na tak, czy na nie. Procedura dobrze znana, czyli dzwonicie prosto na antenę, na żywo, więc wiecie, jakoś tam się uczeszcie, czy coś, żeby to nie było, że ktoś was usłyszy. No w sytuacji, w której nie chcielibyście być słyszani, a później jest proste pytanie, wtorek na tak czy na nie u was i oczywiście dlaczego. 609-869-869, numer, który prowadzi prosto na antenę i pod tym numerem tak się składa, że urzęduje akurat ja. Kogo witam, kogo goszczę, halo, dzień dobry.
4: Ale dzień dobry, Waldek Wieczorowo z tej strony.
0: Zadowolony, szczęśliwy, młody człowiek, który ma wtorek oczywiście na tak.
4: Oczywiście, że na tak, oczywiście, że na tak.
0: Opowiadaj, dlaczego?
4: Ano dlaczego? A bawię się przy moim kładziku, tutaj upgrade'uję go, żeby fajny był. Do zimy przygotowuję, żeby ciepło było w siedzenie i w rączki. Można jeździć wtedy szaleć po drodze.
0: Strach pomyśleć, jak ty byś miał jakiegoś misia niedźwiedzia gdzieś na podwórku, jak ty byś jego przygotowywał. Kochany, zdrówka życzymy, zwłaszcza, że przy takim grzebaniu akurat to można robić też inne rzeczy, zwłaszcza ze szwagrem. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Cześć, z tej strony Paulina.
0: Cześć Paulina, no i co teraz nam powiesz? Masz wtorek na tak, na nie? Co tam u ciebie?
5: U mnie wtorek jest na tak, jest piękna dzisiaj pogoda.
0: Tak.
5: Zaraz właśnie idę do ogródka, będę kopała coś jeszcze.
0: A co masz do odkopania? Co chcesz odkopać?
5: No różne rzeczy zakopane jest w lesie.
0: Ja wiem, że nie ma... Dyplomatka, dobra jest. No dobra, no to jak ty lubisz się ubrudzić, to biegnij kopać w takim razie, ale obiecaj, że radio bierzesz ze sobą do ogródka.
5: Oczywiście, że tak jak najbardziej zabieram was zawsze ze sobą. Mua,
0: buziak, wszystkiego dobrego, życzymy, dzwoń częściej, bo od razu i nam humor poprawiasz, a już zwłaszcza mi. Kogo witam tymczasem? Halo, dzień dobry.
6: Halo, dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię?
6: Mateusz.
0: Mateusz, czy ty masz, powiedz, wtorek na tak, na nie?
6: Wtorek raczej na nie. O. Właśnie odjechałem ze stacji benzynowej.
0: O panie.
6: Zbiornik do pełna.
0: O panie.
6: 437 zł.
0: I z 2 litry się tam udało wlać, prawda? To jest jak z goframi nad morzem, że człowiek się ani tym nie naje, ani nic, ale płacić musi. Kochany, za chwilę do ciebie będzie skierowany tutaj mój manifest, bo z takim dzisiaj również tutaj przyjechałem do pracy, ale o co tu chodzi, to zaraz powiem. 609 2x8-69, jeszcze jeden telefon, od kogo odbieramy. Halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry, Karolina z Łodzi.
0: Witamy Karolinę. Jak tam w Łodzi, powiedz, sytuacja u ciebie? Wtorek na tak, wtorek na nie?
7: Wtorek bardzo na tak, oprócz tego, że jest piękna pogoda, to moje dziecko, pierwszoklasista, dzisiaj otrzymał pierwszą ocenę w życiu i to była szóstka.
0: Z czego?
7: Z matmy.
0: Nie mów, a ty byłaś dobra z matmy?
7: No oczywiście, że tak.
0: Wiadomo, nie możesz powiedzieć inaczej, bo jeszcze dziecko usłyszy. Słuchaj, czy ty planujesz temu dziecku swojemu z szóstką coś zafundować dzisiaj? Tak wiesz, na dobrą wróżbę, skoro to jego pierwsza ocena.
7: No absolutnie tak.
0: Dobra, to już widzisz, już mnie przekonałaś. To ty dziecku, a ja mamie 500 zł na prezent marzeń daję właśnie na dobrą wróżbę.
7: Mega, bardzo dziękuję.
2: Dzień.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Widzicie? Właśnie dlatego warto się uczyć. Tina Turner, The Best, to jest piosenka o was, Jack Style John, za chwilę What Are We Gonna Do, 8 minut i wiadomości.

0: Jest takie pytanie, które bije z tej piosenki. Co my zrobimy? What are we gonna do? To oczywiście Jack Style, ale 27,5 minuty po 16. Ja wam odpowiem na to pytanie. Posłuchamy zaraz wiadomości.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
9: Nowy sezon

0: už nejovcem. Okrok od tragédii kolo Ostrudy v województve Varmínsko-Mazurským. Samochód zavisnul nad kanałem. Za kierownicą siedziała pijana 40-latka, która miała ponad promil alkoholu w organizmie. Relacjonuje Karolina Hrynkiewicz z Warmińsko-Mazurskiej Policji.
1: Kierująca samochodem straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w barierę ochronną mostu. Samochód zatrzymał się w bardzo niebezpiecznym położeniu. Jego przednia część znajdowała się poza mostem i częściowo zwisała nad kanałem. Razem z nią podróżował 30-letni pasażer, który był właścicielem tego pojazdu. Na szczęście w całym tym zdarzeniu nikt nie doznał poważnych obrażeń.
0: 40-latka odpowie przed sądem za jazdę po alkoholu. Właściciel auta, 30-letni obywatel Gruzji, dostał 3000 zł mandatu za udostępnienie pojazdu nietrzeźwej osobie. A na koniec przenosimy się jeszcze za granicę. Niemiecki rząd zapowiada wprowadzenie ulg na paliwo. Poinformował o tym kanclerz Friedrich Merz. To w związku z wysokimi cenami. Konkretne rozwiązania mają zostać przedstawione w najbliższym czasie.
2: Ja już nawet wiem, jak to się będzie nazywało.
0: Tak?
2: Die CPN. Die Ulge.

0: Ja nie wiem. Ale to można sprawdzić. Czy to jest jedynka ostatniego notowania bez listy? Jeżeli ktoś wie, to bardzo bym prosił o podpowiedź, bo szczerze powiedziawszy nie wiem, ale dobrze, już to dla was sprawdzam. voxfm.pl. Jest, dziękuję. To jest jedynka ostatniego notowania bez listy. Trochę się nie dziwię. Głosowanie na voxfm.pl, zwłaszcza, że w piątek najświeższe wydanie. A jak już będziecie na naszej stronie, to pamiętajcie, że są takie dwa słowa. Dzień dobry. I VoxFM robi dzień dobry. Nasze limitowane zestawy czekają.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
11: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: Lordzie, witamy na salonach.
15: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
14: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
16: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury .com.pl.
17: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
1: Reklama.
19: 107.4
1: VoxFM
19: Poznań.
1: VoxFM
19: robi dzień dobry.
18: Magia radia.

0: FM. Reklama. Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
2: Zakupy tylko w Społem. Majonez dekoracyjny Winiary lub lekki 400 ml za 8,79. Wybierz Społem.
3: Pozbądź się wilgoci Rasa Dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604 389 683. Hydrotama.pl.
4: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
5: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
6: Budoma Market, podłogi, drzwi.
7: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Drobek w pierwszej linii odwarte z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
8: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
9: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
10: Mówili:
11: kup piec na pelet albo ekogroszek, będzie tanio, zasypiesz raz na tydzień.
10: No właśnie, mówili.
11: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
10: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
11: Panele grzewcze na podczerwień EcoPartner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
10: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
11: Wejdź na najtańszeogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
10: EcoPartner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
0: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
12: Reklama.
13: 107,4.
12: Vox FM Poznań.
13: Vox FM Poznań.
14: Nowe informacje w sprawie rosyjskiego drona miał przelecieć nad Litwą. Posłuchajcie słów wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, to na początek. W wiadomościach też plany rządu. Łamanie przepisów na przejeździe kolejowym ma zakończyć się stratą prawa jazdy. A na koniec jeszcze bieg, 19 piętro bez windy. Posłuchajcie.
15: Godzina 17 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
14: Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe szczegóły na temat rosyjskiego drona znalezionego wczoraj w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca w zachodnim Pomorskiem. Sprawę badają żandarmeria wojskowa i służba kontrwywiadu wojskowego. Do współpracy zaproszone również litewskie służby.
16: Wszystko wskazuje, że on mógł wcześniej przelecieć przed terytorium Litwy w niedzielę, kiedy był tam poszukiwany i była próba jego neutralizacji. Później przekroczył granicę litewską z obwodem królewieckim i najprawdopodobniej operował nad Bałtykiem.
14: Wicepremier Kosiniak-Kamysz dodał, że znaleziony bezzałogowiec to najpewniej nowy typ drona typu Gerbera. Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że wyeliminowano jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne drona zabezpieczonego w Rusinowie koło Jarosławca. Pod nadzorem prokuratora dalej będą prowadzone czynności, to m.in. badania pod kątem obecności materiałów wybuchowych. A dzisiaj nad terytorium Litwy nadleciał kolejny rosyjski dron. Tym razem został zestrzelony przez myśliwce NATO. Kierowcy łamiący przepisy na przejazdach kolejowych mają tracić prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzenia kar po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych. Rząd przyjął dziś projekt ustawy w tej sprawie. Prawo jazdy będzie zatrzymywane na 3 miesiące, między innymi za wjazd na tory przy czerwonym świetle oraz omijanie opuszczonych rogatek. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
17: Taka sama kara ma grozić za przejazd pod podnoszącymi się lub opuszczającymi zaporami, a także za wjazd na tory, gdy za nimi nie ma miejsca na dalszą jazdę. Ministerstwo chce też obowiązkowego zakazu prowadzenia pojazdu dla sprawców wypadków na przejazdach kolejowych. W najpoważniejszych przypadkach zakaz ma obowiązywać przez co najmniej 3 lata.
18: Zakładam, że szybko zostaną przeprowadzone przez parlament i podpisane przez prezydenta. Też zakładam, że tym razem prezydent nie będzie blokował tego rozwiązania.
17: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Projekt powstał po katastrofie w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Jedna osoba zginęła, a 10 trafiło do szpitali.
14: Dziś, 6 dni po katastrofie, udało się przesłuchać maszynistę pociągu. Potwierdził on ustalenia śledczych. Zeznał, że ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Kierowca tira nadal nie może zostać przesłuchany. Jego stan jest ciężki. Mundurowi znaleźli jej telefon. Jest przełom w sprawie zaginionej 37-letniej Emilii Koprowskiej. Policja od 15 dni prowadzi intensywne poszukiwania kobiety, która po raz ostatni widziana była w Darłowie. Dotychczas funkcjonariusze przeszukali już blisko 600 hektarów terenu. Liczą na to, że znaleziony telefon pomoże w poszukiwaniach.
19: To dla nas bardzo ważny materiał, który może dostarczyć kolejnych informacji dotyczących ostatnich godzin, kiedy pani Emilia miała przy sobie telefon. Analiza pozwoli między innymi ustalić, z kim się kontaktowała, z kim prowadziła korespondencję i jakie czynności wykonywane były z tego urządzenia.
14: Informowała Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Przypomnijmy, kobieta zniknęła bez śladu 30 sierpnia w Darłowie, zaraz po kłótni z mężem w okolicach miejsca, gdzie odbywał się festiwal techno. 19 piętro, biegiem bez windy. W niedzielę w centrum Łodzi odbędzie się Cyber Run 2026. Uczestnicy będą mieli do pokonania 19 pięter najwyższego biurowca w mieście. W zawodach wystartują policjanci, ale do biegu mogą dołączyć również osoby spoza służb, mówi nadkomisarz Jakub Marcińczak, naczelnik Wydziału Kryminalnego w Łodzi.
20: Starty zawodników będą odbywały się w częstotliwości co 30 sekund, tak żeby zachować maksymalne bezpieczeństwo i zapewnić jak najlepsze warunki do biegu dla uczestników.
14: Równocześnie na uczestników będą czekały warsztaty poświęcone cyberbezpieczeństwu, a wydarzenie wesprze Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.
15: To ja pytam, ty odpowiadasz. Co ty na to?
14: Grajmy.
15: Dobra, gramy. Gdzie najcieplej?
14: Słubice 25.
15: Gdzie najchłodniej?
14: Hel 17.
15: Czy gdzieś pada?
14: Tak, na wschodzie, na Podlasiu.
15: Gdzie mamy mnóstwo słońca?
14: Na zachodzie. Jeszcze jakieś pytania, bo no, mega dobrze mi idzie.
15: Kurczę, właśnie. Czy jutro będzie deszcz?
14: Czy jutro będzie deszcz? Tak.
15: Gdzie ten deszcz?
14: W centrum i na północy.
15: Ale ty jesteś, Kasiu, fenomenalna. Wygrałaś tę grę.
14: Ja jestem po
15: naprawdę
14: prostu pogodynką świetną.
15: Urodzoną pogodynką,
14: może
15: bym
14: to
15: powiedział.
14: O, może to tu pobłądziłam.
15: No, nie powinnaś błądzić.
14: Nie powinnam.
15: Jesteś zagubioną owieczką, ale spokojnie, będę twym pasterzem, poprowadzę cię. 4 minuty po 17, Michał Trawka. Dzień dobry.

0: I taka to kołysanka w Vox FM, 12 minut po 17. No i ta godzina wskazuje jednoznacznie na to, żeby jednak jeszcze nie zasypiać, szczególnie jeżeli ktoś w tym momencie jedzie autem. To nie, to jednak nie. Ale spokojnie, powodów do zasypiania na pewno nie będzie, bo za kilka chwil Alan Walker, Ava Max i Fate, będzie też Shakira. No ale też w tej godzinie zagadka cioci Madzi, co tym razem dla nas wymyśliła, nie wiem, ale myślę, że będzie już lżej wszystkim się myślało z bardzo prostego powodu. Najtrudniejszy dzień tygodnia już za nami przecież.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Już wtorkowa. Wtorkowa, czyli na pewno delikatnie lżejsza, tak mi się przynajmniej wydaje. No lżej na pewno będzie się nam myślało, bo w poniedziałki, umówmy się, bywa z tym różnie. No to proszę bardzo, zagadka cioci Madzi na dziś.
2: Witam, witam, z tej strony ciocia Madzia. Czas na kolejną zagadkę. Uwaga, co ma igły, ale nie szyje?
1: Co ma igły, ale nie szyje? Jeżeli znacie poprawną odpowiedź, no to śmiało 6986986. Można wysyłać swoje wiadomości i swoje głosówki.

0: Fast Boy, Music Sounds w Vox FM, 27 minut po 17 na naszych radiowych zegarach. Przypominam dzisiejszą zagadkę cioci Madzi, proszę bardzo, oto i ona.
1: Co ma igły, ale nie szyje?
0: Jeśli znasz poprawną odpowiedź, to ją napisz na 609-869-869, a za chwilę wiadomości.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
3: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Vox FM robi dzień dobry!
3: Rano w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
3: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Bo Vox FM robi dzień dobry!
2: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Tak już jest! Niskie ceny.

0: Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Reklama.

0: obywatel, który ma ukończone 18 lat, pełnoznaczony do czynności prawnych, chcielibyśmy mieć obserwatora w każdej komisji, no to jest bardzo trudna już ilość do osiągnięcia, dlatego mamy nadzieję na około 150 obserwatorów w tych wyborach.
1: Mówi Grzegorz Górski, koordynator Wojewódzkiej Obywatelskiej Kontroli Wyborów. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie okw.info.pl. Dodajmy, że w całym Krakowie komisarz wyborczy powołał 454 obwodowe komisje wyborcze.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Polska-Ukraina. Zmierzą się ze sobą w spotkaniu fazy grupowej Mistrzostw Europy Siatkarzy 2026. Drużyna trenera Nikoli Grbicia rozpoczęła turniej od 3 zwycięstw. Pokonała kolejno 3-0 Portugalię, 3-0 Izrael i 3-0 Macedonię Północną. A kolejne spotkanie startuje już dzisiaj za pół godziny. Piłkarska ekstraklasa będzie dziś odrabiała zaległości. Rozegrane zostaną dwa spotkania drugiej i trzeciej kolejki. O 20.30 Korona Kielce podejmie lidera, czyli Górnika Zabrze. A już za pół godziny starający się odbić od na tabeli Raków zagra z Zagłębiem Lubin.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Będziesz, Katarzyna, oglądała?
1: Oczywiście, że tak.
4: Komu będziesz kibicować?
1: Polsce.
4: No i to jest dobra odpowiedź.
1: Ale który mecz?
4: No ten siatkarski mecz.
1: A, myślałam, że ten piłkarski. To też w Polsce.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: No to myślę, w tym momencie należałoby ją faktycznie już rozwiązać, ale zanim rozwiążemy, to może sobie też ją przypomnijmy. Proszę bardzo, oto i ona.
2: Co ma igły, ale nie szyje?
1: Co ma igły, ale nie szyje? I tak na przykład ktoś napisał, że jesz ma igły. No faktycznie, ale czy jesz szyję? No może gdzieś tam po nocach, ja wiem, z bobrem, może gdzieś tam mają jakąś spółkę założoną. Teściowa, choinka, gramofon, adapter, igła. No dobra, to sprawdzamy w takim razie, jaka jest poprawna dzisiejsza odpowiedź.
2: Mam nadzieję, że wszystkie krawcowe w Polsce się rozpisały. Uwaga, poprawna odpowiedź to choinka.
1: Choinka, no fakt. Choinka ma igiełki, a tak propos, no to jeszcze trochę i przyjdzie czas, że trzeba ją będzie ubrać, a później rozebrać.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
3: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl. Już 5 i 6 października zapraszamy do Poznań Congress Center na Festiwal Finansów Osobistych InvestCavs. Ponad 100 specjalistów podpowie, jak zadbać o własne pieniądze, o domowy budżet i kredyty, jak oszczędzać i inwestować. Bilety i program na investcavs.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
11: Gdzie ty mnie prowadzisz?
10: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
12: Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
14: Sprawdź u dealera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
15: Volkswagen.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
0: Reklama.
18: 107.4.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
1: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
2: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
3: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Twoje stopy pragną wolności. Barefoot World jest już w Poznaniu. Odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone dla naturalnego ruchu stóp. Więcej swobody, więcej komfortu na co dzień. Teraz wszystkie modele obuwia marki Sensory aż 30% taniej. Czekamy na Ciebie w starym browarze Atrium poziom 1+. www.barefootworld.pl.
9: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
11: Reklama 107,4.
12: Vox FM Poznań.
13: Afera Orlenu z wenezuelską ropą.
14: Dzisiaj to komentuje. Wstyd na cały świat.
13: Polska mogła stracić ponad 1,5 miliarda złotych. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też dramat w Piekarach Śląskich. Pijanego kierowcę zatrzymali mieszkańcy. A na koniec jeszcze Polska, Ukraina. Przed naszymi siatkarzami najtrudniejszy rywal.
15: Godzina 18 na radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
13: Orlen miał stracić 1,6 mld złotych na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce w czasie, gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Według brytyjskich dziennikarzy należąca do Orlenu szwajcarska spółka OTS zapłaciła z góry za 6 milionów baryłek, które miały przypłynąć z Wenezueli. Ropa jednak nie dotarła, a koncern do dziś próbuje odzyskać pieniądze.
16: Transakcję zawarto pod koniec 2023 roku z mało znaną firmą z Dubaju. Pośrednik miał wykorzystać 230 milionów dolarów do zakupu kryptowaluty USDT, którą Wenezuela przyjmowała za ropę. Część pieniędzy utknęła jednak podczas wymiany, a zakontraktowanego surowca nie dostarczono.
14: Ja teraz rozumiem te nerwowe zachowania niektórych urzędników prezydenckich i polityków PiS-u. Wygląda na to, że może mieć do czynienia z siecią brudnych i bardzo groźnych interesów,
16: komentuje premier Donald Tusk. Same koszty transportu i przestojów miały wynieść 72 miliony dolarów. Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym.
13: Tematem zajął się nasz reporter Mateusz Gołębiewski. O krok od tragedii w Piekarach Śląskich dramat rozegrał się podczas próby obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy. Jadący na podwójnym gazie najpierw uderzył swoim samochodem w dwa inne pojazdy, a potem ciągnął mężczyznę, który chciał zabrać mu kluczyki.
17: Jeden z mieszkańców Piekar Śląskich podjął czynności mające na celu uniemożliwienie kierującemu dalszej jazdy, w wyniku czego kierujący odjechał z mężczyzną chcącym zabrać mu kluczyk. 37-latek został zatrzymany w Katowicach, a następnie została od niego pobrana krew do badań.
13: Relacjonuje Łukasz Czepkowski, rzecznik policji w Piekarach Śląskich. O dalszych losach zatrzymanego kierowcy, w tym ewentualnym areszcie, zadecyduje sąd. 24 nowe terapie lekowe będą refundowane od 1 października. Lista obejmuje 13 nowoczesnych leków stosowanych przy leczeniu raka. Oprócz tego refundowane będzie 8 nowych terapii stosowanych przy leczeniu chorób rzadkich, w tym m.in. na chorobę von Hippla-Lindua.
18: To jest dziedziczna choroba, choroba rzadka, ale też choroba bardzo niebezpieczna, bo polega na tym, że pojawiają się w różnych organach guzy, które trzeba operacyjnie usuwać. Bardzo cieszymy się, że udało nam się wynegocjować dobre warunki i pacjentom z VHL-em tą terapię zaoferować.
13: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Refundowane będą też terapie m.in. na ciężką postać choroby Leśniewskiego, krochna, a także pierwsze celowane leki na poważne zapalenie dróg żółciowych. Przed nimi mecz z najtrudniejszym rywalem z grupy. Na siatkarskim Euro biało-czerwoni właśnie ruszają do gry z reprezentacją Ukrainy. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B. Ukraińcy sprawili już na tym turnieju niespodziankę, pokonując w grupie wicemistrzów świata Bułgarię 3-1. Dlatego Jan Firlej, rozgrywający kadry, ostrzega przed zbytnią pewnością siebie.
19: Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko. Na pewno będziemy musieli wyjść bardzo skoncentrowani i skupieni i zagrać na swoim najlepszym poziomie.
13: Pewni zwycięstwa są za to polscy kibice.
20: Na pewno będzie ciężej, bo oni umią grać.
21: Będzie 3-0 dla Polski.
13: Polacy rozegrali do tej pory 3 mecze i wszystkie wygrali 3-0, kolejno z Portugalią, Izraelem oraz Macedonią Północną.
15: To teraz też pewnie wygramy 3-0.
13: Zero. Mniej niż zelo.
15: Kasia!
13: Przepraszam, jeszcze literka R bywa dla mnie skomplikowana.
15: No.
13: Lovel.
15: Spokojnie. To w pogodzie powiedz. Tam nie ma R.
13: Dobrze.
15: Pogoda nie ma.
13: W takim razie...
15: Nie mów tylko słowa temperatura.
13: W Słubicach 25 w tym momencie. Bardzo ciepło, a w Lesku jedynie 16. Te wysokie temperatury utrzymają się do środy.
15: A, środa. Dobrze. 4 minuty po 18, mecz właśnie się zaczyna. Będziemy relacjonować, mówić na bieżąco, co tam się dzieje.
13: Głośniej, głośniej. Taki soundtrack. Mów.
15: Co ja mam mówić? Ja mówię, że jest mecz. Będę mówił, jaki wynik. O 4-1 dla naszych póki co, bardzo ładnie. Super to wygląda i uwaga, serwujemy. Ale dostał piłką w głowę.
13: To będzie bardzo długa akcja, nie skończymy tego wejścia. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: 12 minut po 18 na naszych radiowych zegarach. Przypominam, trwa mecz na Mistrzostwach Siatkarzy Polska-Ukraina, Mistrzostwach oczywiście Europy. Pierwszy set na tablicy wyników 13-8 dla naszych. I teraz piłka po naszej stronie, my będziemy serwować, serwujemy i uwaga, no walczymy o punkty. No i w tym momencie 13 do 9. Ale wiecie co, ja jak tak patrzę na ten mecz, to jestem przekonany, że pykniemy, damy radę i awansujemy dalej.
1: Na pełnej z Fox FM.

0: Tobi Romeo i Fly High w Vox FM. Jeżeli ktoś lubi wysoko latać, to ten numer może mu faktycznie to ułatwić. A swoją drogą to jest chyba też piosenka, którą znajdziecie w naszej bestliście. Ale może to sprawdźmy. Sprawdźmy, czy w ogóle to wszystko działa. Bo żeby zagłosować na waszych ulubieńców, na waszych faworytów, to trzeba wejść na początek na voxfm.pl, później w zakładkę bestlista. Klikamy, no i szukamy. Szukamy. Fly High jest Tobi Romeo, numer 7 naszej bestlisty. Tak głosowaliście, tak zadecydowaliście, ale pamiętajcie, w piątek po 17 najświeższe notowanie, więc jest jeszcze czas, żeby realnie to zmienić. Plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji, a jak już tam będziecie, to też znajdziecie w bestliście propozycje do bestlisty swoją drogą, na które też można oczywiście głosować.
1: Na pełnej z Vox FM.

coś, czego absolutnie nie da się podrobić, czyli DNA, DNA. To każdy ma jedno, jedyne w swoim rodzaju, ale też nie można podrobić głosu Andrea Bocelli. Umówmy się, głos, oj, o, to jest naprawdę coś, czego się miło słucha. A jak do tego wszystkiego dodamy jeszcze Davida Guetta i to zmiksujemy, no to później wychodzą właśnie takie cuda. Patrzę na zegar, 29 minut, a w zasadzie to już powoli 8 dzieli nas od godziny 19.

0: marzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung lub Jakobs Kronung bezkofeinowa 250 gramów za 16,99. Wybierz Społem.
5: Olu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
10: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Drobek w pierwszej linii odwarty z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
11: Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Mówili,
4: kup piec na pelet albo ekogroszek, będzie tanio, zasypiesz raz na tydzień.
3: No właśnie, mówili.
4: A potem worki, popiół, czyszczenie, kotłownia i ciągle coś.
3: A gdyby ogrzewanie po prostu grzało?
5: Panele grzewcze na podczerwień EcoPartner Ogrzewanie. Bez kotłowni, bez opału i bez codziennej obsługi.
6: Bezpłatny dobór i wycena ogrzewania.
5: Wejdź na najtańsze ogrzewanie.pl i umów się z doradcą.
6: EcoPartner Ogrzewanie. Ciepło, którym nie musisz się zajmować.
7: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zaprasza Karlik, autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
12: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
5: Co w tym domu?

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie

0: od 30 lat.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
2: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
3: Volkswagen.
4: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Drobek w pierwszej linii Odwarty z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
5: Twoje stopy pragną wolności. Barefoot World jest już w Poznaniu. Odkryj buty Barefoot. Lekkie, elastyczne i stworzone dla naturalnego ruchu stóp. Więcej swobody, więcej komfortu na co dzień. Teraz wszystkie modele obuwia marki Sensory aż 30% taniej. Czekamy na Ciebie w starym browarze Atrium poziom 1+. www.barefootworld.pl.
6: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy Twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na Ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
10: Reklama
11: 107.4
10: Vox FM Poznań.
11: Vox FM Poznań.
12: Były wiceminister sprawiedliwości usłyszał zarzut. Michał W. odpowie za przekroczenie uprawnień. To na początek. W Wiadomościach Lubelskiej problemy z wodą w Kraśniku. A na koniec jeszcze sport. Polacy coraz bliżej zwycięstwa. Na meczu Polska-Ukraina jest nasz reporter. Posłuchajcie.
13: 19 na naszych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
12: Zarzut dla byłego wiceministra sprawiedliwości. Michał W. został dziś przesłuchany i usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Chodzi o okres, gdy był sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i odpowiadał m.in. za sprawę służby więziennej. Te informacje przynosi do studia Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, powiedz proszę, co wiemy?
14: Prokuratura Krajowa zarzuca Michałowi W. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w latach 2021-2023, kiedy jako wiceminister sprawiedliwości wykonywał stałe zastępstwo ministra w sprawach dotyczących służby więziennej. Śledczy twierdzą, że działał ze z góry powziętym zamiarem i na szkodę interesu publicznego. Po przedstawieniu zarzutu Michał W. został przesłuchany i nie przyznał się do winy. W sprawie status podejrzanych ma obecnie 6 osób.
12: Za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków grozi do 10 lat więzienia. Audyty, zmiany w statucie i odbudowa relacji z Ministerstwem Sportu. To, zdaniem słynnej pływaczki Otylii Jędrzejczak, najważniejsze zadania dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita został wybrany na pełniącego obowiązki prezesa PKOL-u, bo dotychczasowy prezes Radosław Piesiewicz jest w areszcie z zarzutami w związku z aferą Zonda Krypto. Zapytaliśmy Otylię Jędrzejczak, jak komentuje pomysł, by w strukturach PKOL większą rolę odgrywali sami sportowcy.
15: Nie zamykałabym się w 100% na tylko sportowcach. Uważam, że przede wszystkim powinniśmy robić tak, aby
0: Polski Komitet Olimpijski był dużą częścią sportowców. Natomiast dzisiaj bym się skupiła przede wszystkim na to, żeby popatrzeć na prawidłowy rozwój, ale chyba najważniejszym elementem jest statut.
12: Oburzenia sytuacją w PKOL-u nie ukrywa była reprezentantka Polski w lekkiej atletyce Joanna Jóźwik.
3: No dla mnie to jest jeden wielki skandal, że wokół sportu jest jakaś korupcja, jest jakaś afera i człowiek, który powinien stać na czele i reprezentować polski olimpijski sport, siedzi w areszcie, więc dla mnie to jest karygodne i mam nadzieję, że szybko o tym zapomnimy i po prostu rozwiążemy sprawę.
12: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa PKOL do końca obecnej kadencji, czyli do kwietnia 2027 roku. Ponad 6 tysięcy osób z okolic Kraśnika na Lubelszczyźnie ma problem z wodą w kranach. Sanepid wykrył w niej bakterie z grupy coli. Konkretnie zanieczyszczenie wykryto w ujęciu wody owczarnia na terenie gminy Trzydnik Duży. Woda nadaje się do spożycia tylko po wcześniejszym jej gotowaniu przez co najmniej 2 minuty. Wody nieprzygotowanej można używać do mycia i celów sanitarnych, mówi Karol Rychlewski z Sanepidu w Kraśniku.
15: Administrator ujęcia wody został zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań naprawczych oraz zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia.
12: Jak długo potrwają utrudnienia, tego na razie nie wiadomo. Wodociąg w Oczary o owczarni zaopatruje nieco ponad 6 tysięcy osób z kilku gmin na terenie powiatu kraśnickiego. Jeszcze tylko jeden set dzieli polskich siatkarzy od kolejnego zwycięstwa na Mistrzostwach Europy. W meczu z Ukrainą na razie 2-0 dla biało-czerwonych. W drugim secie podopieczni Nikoli Grbicia pokonali Ukraińców do 13. A to wszystko razem z kibicami ogląda nasz reporter Rafał Różycki.
16: W pierwszym secie były problemy, w drugim secie Polacy pokazują klasę.
17: No, grają teraz tak, jak na to liczyliśmy, że będą grać na spokoju i z uwagą.
18: Teraz pewne skupienie jest i widać to efekty. Efekty tego widać, jest gra, jest super.
16: Widać, kto jest lepszy.
18: Tak, widać, kto jest lepszy.
12: W strefie kibica w Bełchatowie jest nasz reporter Rafał Różycki. Do tej pory Polacy nie stracili na euro żadnego seta.
13: Ale to jest klasa, żeby ograć wszystkich 3-0 i taką drogę też, no mam nadzieję, że utrzymamy i będziemy taką drogą szli do końca, już do finału.
12: Tak
13: i w finale
12: jest.
13: Też 3-0 i później ustanowimy jakiś rekord, którego jeszcze nikt nie ustanowił.
12: Tak czy siak na razie 8-7, nie, już 8-8, także trwa trzeci set, 2-0 w wyniku i 8-8.
13: No to fajnie, że mi zostawiłaś 10 sekund na pogodę.
12: No to co,
13: w
12: będzie
13: W Słubicach
12: ładnie?
13: 24, na Helu zaledwie 16. Czy będzie ładnie? Może wspólnie sobie odpowiedzmy na to pytanie, Katarzyno. Czy będzie ładnie?
12: Zdecydowanie. Na południu kraju jutro.
13: Tylko tam?
12: No tak, bo w pozostałej części deszcz.
13: O masz. No nic. A w czwartek na przykład?
12: A w czwartek już wszędzie będzie brzydko.
13: O, super, będzie padał deszcz.
12: Tak.
13: A w piątek może?
12: A w piątek natomiast dość ciepło i bez
13: patrzysz
12: deszczu.
13: Patrzysz sobotę, koleżanko.
12: O, przepraszam, klikło mi się źle.
13: Teraz patrzymy czwartek.
12: Ajajaj, gdzie ten piątek?
13: Kasieńko,
12: ach.
13: Piątek jest pomiędzy czwartkiem a sobotą. To się ułatwia zadanie.
12: Już wam mówię, na północy bez deszczu, w centrum bez deszczu, na południu deszcz, deszcz, deszcz.
13: Okej, dziękujemy bardzo. 5 minut po 19:00, Michał Trawka. Dobry wieczór, zapraszam.

0: Praca szuka człowieka i można naprawdę nieźle zarobić, nawet 35 tysięcy złotych. Co trzeba robić? No trzeba być przede wszystkim księgowym albo księgową, bo właśnie takie zawody są teraz oblegane. Czytam, że firmy, które zajmują się nowymi technologiami, potrzebują w swoich właśnie zespołach kreatywnych księgowych i będą też za to dobrze płacić. Ale jest też taki mały druczek w tym wszystkim, żeby właśnie zostać jedną z księgowych, księgowej albo księgowej asystentem, bo też takie opcje są, no to trzeba dobrze się odnajdywać w nowych technologiach, czyli te wszystkie AI-e trzeba mieć w małym paluszku i dopiero wtedy można startować na takie stanowisko. Nie wiem dokładnie, jakby to miało wyglądać i czym taki księgowy, taka księgowa się zajmuje, korzystając z nowych technologii, ale umówmy się. Ja wiem, że są osoby, które prowadzą firmę i takie osoby nas pewnie teraz słuchają i myślę, że właśnie ci doskonale wiedzą, co to znaczy kreatywna księgowa, prawda?
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.

Katy Perry nam przygrywa w głośnikach. To już 23 minuty po 19 na zegarach, a ja przypominam, że trwa trzeci set na Mistrzostwach Europy, oczywiście siatkarskich Mistrzostwach Europy, gdzie Polska mierzy się z Ukrainą. Po pierwszych dwóch setach 2-0 gładko dla naszych, a w trzecim secie jest teraz 23-21 dla biało-czerwonych. No i teraz 23-22. Panowie, skupienie. To jest do zrobienia, to jest do wygrania. Po prostu trzeba grać spokojną piłkę.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamenty Drobek w pierwszej linii odwarte z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
6: Zakupy tylko w Spore. Lody Algida Originals. 1 litr o smaku wanilia truskawki lub wanilia kakao za 11,99. Wybierz Spore.
7: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysogotowie.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
5: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się

0: hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
2: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
3: Reklama.
4: 107.4
3: Vox FM.

0: Reklama. Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
2: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
3: Gdzie ty mnie prowadzisz?
2: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
4: Już w niedzielę kolejny piłkarski wieczór przy Bułgarskiej. Lech Poznań zmierzy się z Radomiakiem. Przed nami sportowe emocje, wspólne kibicowanie i walka o obronienie naszej twierdzy. Na tym meczu nie może zabraknąć ciebie i twojej wiary. Lech Radomiak. Niedziela 20 września, godzina 20:15. Szczegóły na bilety lechpoznań.pl. Widzimy się na stadionie.
5: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
6: Lordzie, witamy na salonach.
7: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
6: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
8: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury .com.pl.
9: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
10: Też chcesz imprezować?
9: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor. Jeden z wielu. Kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
11: Bierz dobry przykład. A kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne. Łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
12: Już 5 i 6 października zapraszamy do Poznań Congress Center na Festiwal Finansów Osobistych InvestCavs. Ponad 100 specjalistów podpowie, jak zadbać o własne pieniądze, o domowy budżet i kredyty, jak oszczędzać i inwestować. Bilety i program na investcavs.pl.
13: Stąd kiedyś płynęła energia całego Poznania. Dziś płynie na nowo, a na początku najlepsze oferty trafiają do tych, którzy zdecydują się pierwsi. Bądź pierwszy na Małej Wyspie, najbardziej prestiżowej lokalizacji w Poznaniu. Elektrownia Garbary, apartamento Drobek w pierwszej linii Odwarty z widokiem na wodę blisko Starego Miasta. Odwiedź biuro sprzedaży Robyk Małe Garbary 9 lub sprawdź ofertę na www.robyk.pl.
0: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama 107.4
17: Fox FM Poznań.
18: Maszynista został przesłuchany. To po śmiertelnym wypadku koło Radomia. Od tego zaczniemy wiadomości. W nich też paraliż warszawskiego lotniska. Wszystko przez pozostawiony bagaż. A na koniec jeszcze sport. Polscy siatkarze z kolejnym zwycięstwem. Posłuchajcie.
19: 20 na zegarach. To wiadomości Fox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
18: Jego zeznania pokrywają się z ustaleniami śledczych. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. To jeden z kluczowych świadków w tej sprawie, o czym ze szczegółami Kinga Furch.
10: Lekarze dopiero 6 dnia po tragedii wydali zgodę na przesłuchanie maszynisty. Wcześniej jego stan zdrowia na to nie pozwalał. Teraz poprawił się na tyle, by śledczy mogli rozpocząć czynności. Jak powiedziała mi Aneta Guść z radomskiej prokuratury, maszynista zeznał, że ciężarówka wjechała wprost pod lokomotywę.
20: Kierując ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym.
10: Na razie nie udało się jednak przesłuchać kierowcy tej ciężarówki, bo jak zaznacza prokuratura, jego stan nadal jest ciężki. Nie wiadomo też, w jakim charakterze zostanie on przesłuchany.
18: Przypomnijmy, do katastrofy doszło w ubiegłą środę, zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych. Paraliż lotniska Okęcie w Warszawie. Jak informują władze portu, wszystko przez pozostawione bez opieki bagaż. Konieczna była ewakuacja części terminala, co wprowadziło spore zamieszanie. Bagaż na szczęście okazał się niegroźny. Mimo wszystko władze lotniska musiały wprowadzić procedurę bezpieczeństwa. Loty odbywają się planowo, ale pasażerowie muszą liczyć się z tym, że zmianie może ulec na przykład numer bramki do odprawy. Koniec tak zwanych recept śmierci. E-recepty muszą zawierać dawkowanie. Takie zmiany weszły w życie. Od teraz system sam sprawdza, czy lekarz określił prawidłowe dawkowanie i automatycznie odrzuca recepty wystawione z gigantyczną liczbą opakowań.
21: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli sytuację, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie tak do stosowania, po to, żeby wydać mu większą ilość produktu. Więc wprowadzenie walidacji, czyli po pierwsze tak naprawdę dawkowania, które ma ustalić, ile produktu wydać i zabezpieczyć i pacjenta, i osobę tak wydającą przed tym, to ucywilizowanie tego, co powinno być prowadzone 3 lata temu.
18: Mówi dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Mateusz Oczkowski. Według danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce wystawia się około 1,5 miliona recept dziennie. Walczą o głosy. Teraz Kraków i festiwal przedwyborczych obietnic. Głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta 27 września. Czasu na przekonanie mieszkańców jest więc coraz mniej. I tak na przykład Monika Piątkowska zapowiada powstanie miejskich warzywomatów. Mają ułatwić zakup świeżej żywności od lokalnych rolników, wyjaśnia.
22: Na terenach gminnych miasto będzie udostępniało teren i będziemy takie proste, trochę tak jak banki żywności, takie miejsca, gdzie będzie można nabyć w estetycznym pomieszczeniu świeże owoce, warzywa, nabiał, mleko od polskich rolników.
18: Sławomir Pietrzyk stawia z kolei na ułatwienia w transporcie. Proponuje darmowe miesięczne bilety dla mieszkańców płacących podatki w Krakowie, mówi.
23: W oparciu o kartę krakowską na pewno byłby to przejazd darmowy, który by przynosił efekty w postaci przede wszystkim rezygnacji z samochodów, rozładowałoby to korki w mieście, a to, że ci ludzie płacą podatki w Krakowie, zwiększyłoby również chętnych, żeby płacili podatki w Krakowie.
18: Przypomnijmy, przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa zaplanowano na 27 dzień września. Weźmie w nich udział 8 kandydatów.
24: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
25: Wiadomości sportowe w Vox FM.
18: Trzeci set dostarczył najwięcej emocji, ale Polacy znów okazali się lepsi. Biało-czerwoni pokonali 3-0 Ukrainę na siatkarskim Euro.
26: Piękny mecz.
27: Na zawale albo wcale.
26: Na zawale albo wcale, dokładnie. Bardzo emocjonujący set, bardzo taki wyczerpujący.
28: No dzięki temu było więcej emocji.
26: I o to chodzi.
28: Nareszcie.
26: Nareszcie te emocje były. Daliśmy radę.
18: Po końcowym gwizdku z kibicami biało-czerwonych rozmawiał Rafał Różycki. Polacy z kompletem zwycięstw prowadzą w grupie B, a w środę nasze Orły zmierzą się z Bułgarią. Piłkarska ekstraklasa odrabia zaległości. Rozegrane zostaną dwa spotkania drugiej i trzeciej kolejki. Za pół godziny Korona Kielce podejmie lidera, czyli Górnika Zabrze. Trwa za to już od godziny spotkanie Rakowa z Zagłębiem Lubin. Raków w tym momencie ma 2 punkty, a Zagłębie również 2. Jest remis.
24: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
29: Gole, Katarzyno, gole. 2-2 na tablicy wyników, setna
18: drodzy
29: minuta meczu, 2 punkty.
18: Dziennikarz sportowy Michał Trawka podawał mi wynik, ale tak to robił, że bardzo trudno było nam się porozumieć.
29: Jak ci pokazuję dwa palce, to
18: ale
29: co to znaczy?
18: Ale pokazywałeś naraz, nie wiedziałam, co to oznacza. Kto ma 2 punkty, które z drużyn?
29: A pokazywałem tak, 2.
18: A ja myślałam, że mnie obrażasz.
29: Paluszki się chowają, znowu pokazuję 2, że 2-2.
18: No ale powiedziałam, 2-2.
29: Dobra,
18: dwa,
29: w pogodzie dzisiaj, jak było, jak jest, jak będzie?
18: Deszczowo i
29: jutro. No to chociaż tyle, no chociaż tyle powiedzieliśmy.
18: Jutro będzie słoneczny dzień w niemal całym kraju. Dopiero od czwartku deszcze i one będą z nami do piątku.
2: Pełnej z Vox FM.
29: Do piątku aż, dobrze. To teraz a po francusku coś umiesz?
18: Je ne parle pas la France.
29: Je ne parle pas pom pom pom pom pom.
18: Powiedziałam, że nie mówię po francusku.
29: Je ne parle pas pom pom pom. Ale francuski jest bardzo prosty. Powtarzaj za mną, Kasiu.
18: Tak?
29: Wypiję.
18: Tak.
29: Wodę na przykład.
18: Ach, wodę.
29: No ale... No, albo kawę. Co? Do uznania.

0: No i jak wam siedzą takie klubowe brzmienia o tej porze, o tej godzinie? Faktycznie może się taka nuta przydać, żeby chociażby dodać energii, bo być może ktoś tej energii faktycznie w tym momencie potrzebuje, a kawa na przykład już nie działa.
1: Chociaż,
0: no nie no, jeżeli macie tak jak ja, że pijecie kawę tylko i wyłącznie dla smaku, bo sama w sobie już przestała dla was działać, to właśnie trzeba wtedy włączyć Vox FM. A że gramy w rytmie hitów, a że hity pobudzają, a że hity dodają energii, no to lepiej trafić nie mogliście. W tej godzinie też kilka klasyków jeszcze, bo pojawi się między innymi Oceana in the Summer. No ten numer zawsze kojarzy się z Euro 2012, ja wiem, że zawsze o tym mówię, ale jakoś tak mi się to wryło w głowę, że po prostu tak jest, nic z tym nie zrobię. Gromi Lucas Meyer Without You również, ale wcześniej, bo już teraz Boys Najpiękniejsza Dziewczyno. Jak ktoś zna, to może śpiewać.
2: Na pełnej z Vox FM.
0: Tylko tak, żeby sąsiedzi słyszeli. A jak jedziecie samochodem, no to szyby w dół i wtedy ogień.

0: Lubicie spać? Jeśli tak, to uwaga, mogą wam za to zapłacić. I nie mało, bo 55 tysięcy złotych. Będą specjalne zawody w Japonii, gdzie można się zgłaszać, bo te zawody dopiero wystartują 5 października, więc jest jeszcze czas. I jeżeli ktoś tam uzna ze specjalnej powołanej komisji, że wasz sen jest najlepszym snem, no to wygracie właśnie wspomniane 55 tysięcy złotych. Ja wiem, że brzmi to abstrakcyjnie, no ale tak po prostu jest. To jest Japonia, to jest Azja, tam wszystko jest po prostu inne. Zawodnicy będą mieć dokładnie 90 minut i w tym czasie organizatorzy będą też zakłócać oczywiście ten sen, bo to nie jest tak, że idziecie spać i koniec i oni chodzą z długopisem, z kajetem i spisują, co wy tam robicie, albo jak śpicie, w jakiej pozycji i czy mówicie do siebie przez sen, czy nie. No nie, ten sen w jakiś tam sposób będzie zakłócany. Organizatorzy oczywiście nie zdradzają w jaki, ale właśnie jeżeli ktoś ze specjalnej komisji uzna, że mimo tego najlepiej śpicie, no to wygrywacie kasę. Abstrakcja goni abstrakcję, no ale to jest w końcu... To jest w końcu Azja.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: No tak się właśnie kończy, jak się za dużo je surowych ryb i za dużo glonów.

0: Piosenkę trochę o marzeniach, co nie? No, a że marzenia warto spełniać, warto realizować, to też trzymam mocno kciuki za was wszystkich, żebyście te marzenia po prostu realizowali. Mniej lub bardziej, wedle uznania. No i możliwości oczywiście. Patrzę na zegar, za 25 minut 21.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry!
1: Autopromocja. Reklama.
3: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. 107,4. Poznań.

0: Autopromocja. Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
0: Reklama.
5: Rząd obniży cenę paliw, jeśli prezydent podpisze przepisy, zapowiada premier. Chodzi o ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Od tego zaczniemy. W wiadomościach niż wyrok dla sprawcy brutalnego gwałtu Rafała K., a na koniec charytatywna misja dla Kenii, dla polskich medyków. Posłuchajcie. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Już jutro Sejm ponownie zajmie się rządowym projektem ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Premier zapowiada, że jeśli prezydent podpisze przepisy, rząd obniży ceny paliw. Projekt przewiduje 60-procentowy podatek od ponadprzeciętnych zysków firm paliwowych, a to według szacunku rządu przyniesie budżetowi 4 miliardy złotych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
6: Rząd chce przeznaczyć pieniądze z podatku na obniżenie VAT-u i akcyzy, a w efekcie także cen na stacjach. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekonuje, że firmy paliwowe zarabiają na kryzysie. Tylko Orlen miał w pierwszym półroczu niemal 16 miliardów złotych zysku netto, czyli około trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.
7: O to w tym projekcie chodzi, żeby tymi zyskami się podzielić z obywatelami, żeby za wysokie ceny paliw płaciły te firmy, które mają po prostu ponad normatywne zyski.
6: To drugie podejście do tej ustawy. Pierwszą wersję prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując na próbę działania prawa wstecz.
5: Niższy wyrok dla sprawcy brutalnego gwałtu na 5 lat więzienia skazał w apelacji bielski sąd okręgowy Rafała K. Mężczyzna za pierwszym razem wywiózł kobietę do lasu, zastraszał i pobił, za drugim brutalnie zgwałcił. Krótko potem napastnik został zatrzymany. Policjanci w jego mieszkaniu znaleźli m.in. kokainę, a w samochodzie jedną sztukę amunicji.
8: W pierwszej instancji sąd wymierzył Rafałowi K. karę łączną 7 lat pozbawienia wolności oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej przez okres 10 lat na odległość mniejszą niż 300 metrów. Sąd okręgowy zmodyfikował jedynie wymiar kary łącznej i obniżył ją do 5 lat, a w pozostałym zakresie utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji.
5: Mówi Małgorzata Moś-Brachowska z prokuratury okręgowej w Bielsku. Utrzymany został także zakaz zbliżania się do kobiety. Ten wyrok jest już prawomocny. Trzeba uzdrowić PKO, mówi Robert Korzeniowski. Czterokrotny mistrz olimpijski jako pierwszy zapowiedział chęć startu w przyszłorocznych wyborach na szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
9: Dzisiaj jest bardzo ważne to, by uzdrowić PKO i by, umownie rzecz biorąc, ten pacjent, zanim będziemy myśleć o jego kolejnych krokach, no był zdrowy. Wtedy będziemy się zastanawiać, co dobrego jest dla PKO w ogóle. Ważne jest bardzo to, by każda dyskusja, która będzie miała miejsce, była dyskusją twórczą i wnoszącą coś nowego i dobrego dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
5: Robert Korzeniowski chce, by w pracę nad poprawą sytuacji PKO-lu włączyli się także sportowcy.
9: Ja w swoim postrzeganiu roli olimpijczyków widzę tutaj oczywiście zaangażowanie i nowych postaci, które do tej pory mało się udzielały, jeżeli chodzi o życie Komitetu Olimpijskiego, a które deklarują też wolę włączenia się w tę pracę, tak jak na przykład Anita Włodarczyk. Sygnały dawała też takie Justyna Kowalczyk, która jest gotowa do tego, by wziąć większą odpowiedzialność za sprawy olimpijskie.
5: Wybory na nowego prezesa PKO-lu mają odbyć się w kwietniu przyszłego roku. Do tego czasu na czele komitetu stać będzie wybrany wczoraj przez zarząd Marian Kmit. Bardzo ładny piątek przed nami, nawet do 20 stopni, ale jeszcze środa i czwartek. Deszczowo, deszczowo, proszę Państwa, będzie jutro. Jutro przez cały dzień popada, w czwartek również, w piątek w końcu temperatury się uspokoją, nawet 23 stopnie na południu kraju. Weekend będzie ładny, no i w końcu bez deszczu, ale czy możemy liczyć na powrót bardzo wysokich temperatur? Raczej nie.
10: Jest wyrok w sprawie mężczyzny, który podłożył bombę byłej partnerce. To na początek. Będzie też o kontrowersyjnym wydatku Urzędu Miasta, a na koniec sprawdzimy, jak zadbać o nasze serca. To jest wtorkowe podsumowanie dnia w Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażeja K. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Sąd pierwszej instancji wymierzył Błażejowi K 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny podwyższył karę do dożywocia. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
2: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnik, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
10: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzonej kobiety, podkreślała satysfakcję z wyroku.
11: Żaden wyrok nie jest w stanie zadośćuczynić tak naprawdę rozmiarowi cierpień pokrzywdzonej, ale na pewno ten wyrok sądu drugiej instancji zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, na które cały czas w toku tego procesu liczyła, ponieważ nie będzie zastanawiała się, czy oskarżony po 25 latach faktycznie, tak jak sąd powiedział, wyjdzie i dokończy dzieła.
10: W grudniu 2022 roku Błażej K. zostawił przed domem we wsi Ściebiożycy pakunek przypominający przesyłkę kurierską. W środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczkę otworzyła była partnerka mężczyzny. Kobieta i dwoje jej dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. 200 tysięcy złotych przeznaczył samorząd Poznania na promocję miasta w interaktywnej grze komputerowej reklamującej Bittersweet Festival. W pikselową produkcję, w której pojawiają się m.in. Stary Rynek, Iglica czy Cytadela, zagrało prawie 12,5 tysiąca użytkowników. Wydatki budzą jednak spore kontrowersje, a społecznicy zwracają uwagę, że koszt gry przewyższa całe roczne wydatki miasta na turystykę. Te zaplanowano na 140 tysięcy złotych. Przedstawiciele Urzędu Miasta tłumaczą z kolei, że zależało im na nieszablonowej promocji walorów turystycznych, a łączna wartość umów promocyjnych z organizatorem wydarzenia wynosi ponad 1 700 000 zł. Więcej patroli służb leśnych i policji w podpoznańskich lasach ruszyła ogólnopolska akcja Jesień 26.
12: Strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne. Na terenach leśnych będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
10: Mówiła Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych, a wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo grzybiarzom i innym osobom korzystającym ze spacerów po lesie.
12: Straż leśna będzie korzystać m.in. z fotopułapek i kamer leśnych, a w zależności od potrzeb współpracować także z policją, Strażą Graniczną i innymi służbami.
10: Akcja potrwa do 18 października. Będą darmowe badania i konsultacje z lekarzami, a na koniec koncert Oskara Cymsa. W niedzielę na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich obchodzony będzie Światowy Dzień Serca.
13: Długo, bo od 11 do 17 w zasadzie będą mogli Państwo przyjść, spotkać się z kardiologami, którzy skonsultują, doradzą, a także z dietetykami. Będzie można zrobić podstawowe badania z krwi, na przykład oznaczyć poziom glukozy, cholesterolu, ale także zrobić badania obrazowe, jak echo serca czy USG tętnic. I to wszystko nieodpłatnie, w związku z tym bardzo serdecznie zapraszam.
14: To nie jest częsta okazja, że tyle badań darmowych w jednym miejscu z wynikami niemalże od ręki.
13: Tak, to prawda, ale w tym roku w Poznaniu w najbliższych dniach będzie miał miejsce kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego od czwartku do soboty, a w niedzielę zwieńczeniem obchody Światowego Dnia Serca dedykowane pacjentom.
14: Sporo też na scenie będzie się działo, będą różnego rodzaju dyskusje, debaty. Może troszkę o tym?
13: Cały mamy panel rozpisanych specjalistów, ekspertów, którzy będą mówić o chorobach układu krążenia, bo nie tylko serca, o nadciśnieniu, o zaburzeniach rytmu, ale także jaki wpływ na serce mają używki, stres, czyli to, co mamy na co dzień, czy też brak ruchu. Będą to wybitni specjaliści, a pomiędzy tymi rozmowami z ekspertami, żeby nie było za nudno, będą różnego rodzaju rozrywki.
14: No właśnie, nie trudno odnieść się wrażeniu, że próbujecie dotrzeć do młodych, bo w programie m.in. koncert Oskara Cymsa, ale proszę powiedzieć, czy to ma związek z tym, że z problemami kardiologicznymi zmagają się coraz młodsze osoby i chcecie zachęcić ich do tego, żeby przyszły i się po prostu przebadały?
13: Tak. Po pierwsze, coraz więcej młodych osób cierpi na tak zwane choroby cywilizacyjne, tak? Poza tym coraz więcej młodych osób choruje na przykład na cukrzycę typu pierwszego, która ma impact na układ krążenia. Te osoby zwykle wiedzą, z czym to się łączy i są już zaopiekowane, ale są inne osoby, które przy okazji mogą się dowiedzieć, sprawdzić, czy ich serce działa prawidłowo, czy mają prawidłowy poziom cholesterolu, ponieważ to są choroby, które początkowo nie dają żadnych objawów, a ważne jest, żeby móc jak najwcześniej choroby, jeżeli już mamy z nią do czynienia, leczyć. Nie bać się rozpoznania, nie bać się tego, że nagle dowiemy się, że mamy nadciśnienie, bo niewiedza o tym nadciśnieniu jest niebezpieczna, a nie moment, w którym wiemy, że mamy nadciśnienie i postępujemy zgodnie z zaleceniami lekarza.
14: Żyjemy w takich czasach, że no jednak chociażby farmakologicznie można nadciśnienie leczyć i można z nim długo i szczęśliwie żyć.
13: Zdecydowanie. Po drugie, farmakologicznie. Po pierwsze, i właśnie dlatego te przerwy pomiędzy rozmowami z ekspertami, gdzie będziemy tańczyć, gdzie będziemy śpiewać, rozwiązywać łamigłówki, ponieważ profilaktyka, czyli prawidłowe odżywianie, niestosowanie używek, niepalenie papierosów, właściwa aktywność fizyczna, tak? Nie za dużo, nie za mało. O tym wszystkim będziemy mówić, bo chodzi nam o to, by być w dobrej formie, długo i szczęśliwie, nawet jeżeli żyjemy z rozpoznanym nadciśnieniem czy cukrzycą, bo takie możliwości w tej chwili mamy.
14: Padł tutaj stres i całkiem niedawno rozmawiałem ze znajomymi, no i tak sobie rozmawiamy i słyszę, no byłem u lekarza i on mówi, no to zalecam mniej stresu. To w dzisiejszych czasach brzmi no śmiesznie, bo się uśmiechamy, ale faktycznie tak. Stres ma ogromny wpływ na cały nasz organizm.
13: Tak, zdecydowanie. To jest gra hormonów właśnie, która wpływa na układ krążenia, układ nerwowy. Za tym idzie nadciśnienie, arytmia. Trudno jest w obecnych czasach dostosować się do zalecenia mniej stresu, ale generalnie są pewne mechanizmy, o których warto wiedzieć, o których warto posłuchać właśnie na tym Światowym Dniu Serca, żeby jednak ratować swój organizm przed tym nadmiarem stresu, ponieważ sytuacje stresowe, na nie nie mamy wpływu, ale my powinniśmy nauczyć się sobie z nimi radzić.
14: Serce to jest jeden z najważniejszych organów w naszym ciele i różnego rodzaju schorzenia kardiologiczne mogą nam towarzyszyć. To nie jest tylko zawał serca, prawda? Są udary, jest wiele naprawdę schorzeń, nawet niebezpiecznych tak bardzo, że zagrażają naszemu życiu. I myślę, że o tym też warto pamiętać.
13: Tak, często są to choroby, które niestety są rozpoznawane w momencie na przykład zatrzymania krążenia. Osoba dana wcześniej zupełnie nie wiedziała, że choruje na serce.
14: Bo nie było objawów żadnych.
13: Dokładnie, mogła nie mieć objawów. To są wszelakiego rodzaju kanałopatie. Właśnie to jest charakterystyczne dla osób młodszych. Warto właśnie dlatego zrobić czasem EKG zwykłe, pójść do lekarza, zrobić podstawowe badania lekarskie, bo przypadkowo u osób, u których nie ma żadnych objawów, możemy wówczas rozpoznać tą chorobę i wtedy ta osoba może być odpowiednio zabezpieczona i z tą chorobą żyć. Ale ponieważ nie wszystkim to się udaje, to między innymi dlatego też będziemy mieli możliwość nauczenia się, jak działać, jak przeprowadzić reanimację w takich sytuacjach, kiedy ktoś nagle będzie miał zatrzymanie krążenia na ulicy. Także szkolenie będzie.
14: Bo to, że ta reanimacja jest bardzo ważna i tej pomocy trzeba udzielić, bo mówiąc wprost, większej krzywdy temu człowiekowi nie zrobimy, tak. Mówić nie trzeba, bo mówiliśmy już wielokrotnie, ale przypomnieć warto. Pani doktor, jest jakiś taki wiek, w którym warto trochę bardziej pomyśleć o swoim sercu, o swoim zdrowiu?
13: Podchwytliwe pytanie, ale ta czterdziestka... To jest taki moment już, kiedy w sumie wszyscy powinniśmy być przebadani i maszerować zgodnie na przykład na siłownię, żeby wzmacniać siłę mięśniową. Ja nie mówię tutaj o tym, żeby dźwigać nie wiadomo jakie ciężary, ale generalnie siła mięśniowa, bo układ ruchu to jest ten, który jest tak bardzo wpisany w dobrostan serca, że naprawdę o niego trzeba dbać.
14: Czyli zapraszamy w niedzielę, plac Pewłuki od 11 do późnych godzin popołudniowych. których tak zapewnia jest. Pani doktor, mówiąc wprost i po poznańsku, wuchtę atrakcji i sporą dawkę wiedzy.
13: Sporą dawkę wiedzy, konsultacji i wuchtę atrakcji. Bardzo serdecznie zapraszamy 20 września w tą niedzielę Międzynarodowe Targi Poznańskie.
10: Z doktor Agnieszką Katarzyńską-Szymańską rozmawiał Dominik Rutkowski, a szczegóły Światowego Dnia Serca na MTP znajdziecie na stronie internetowej Poznańskiego Działu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Jedna z najbardziej docenianych artystek XXI wieku. Sprzedała ponad 150 milionów płyt na całym świecie. Dla wielu jest ikoną popkultury. Przed wami Katy Perry. Tak naprawdę nazywa się Catherine Elizabeth Hudson i urodziła się 25 października 1984 roku w Kalifornii. Jej rodzice są pastorami zielonoświątkowymi i często się przeprowadzali ze względu na to, że w różnych częściach kraju zakładali kościoły. Katie ma też dwoje rodzeństwa, młodszego brata i starszą siostrę. Kiedy była dzieckiem, chodziła do szkół religijnych, jeździła też na tematyczne obozy. Przez wiele lat śpiewała w kościele i pisała swoje własne piosenki, które publicznie wykonywała. Mając 13 lat, dostała swoją pierwszą gitarę. W domu słuchało się głównie muzyki gospel. Muzykę pop odkryła dzięki przyjaciołom, którzy pożyczali jej płyty CD. Na śpiew i pisanie piosenek miał wpłynąć utwór Alanis Morissette, You Oughta Know, którą zagrał jej bliski znajomy. Będąc nastolatką, zaczęła jeździć na rolkach czy surfować. Chodziła też na lekcje tańca. Chciała być jak normalna kalifornijska dziewczyna. Mimo to jej brat nazywał ją chłopczycą. Szkołę średnią Katie ukończyła przed czasem, by skupić się na karierze muzycznej. Jej śpiew przykuł uwagę pewnych osób z branży, dzięki którym zaczęła nagrywać utwory demo i doskonaliła umiejętności pisania utworów. To zaowocowało podpisaniem pierwszego kontraktu płytowego i nagraniem pierwszego albumu ze współczesną muzyką chrześcijańską, który był zatytułowany Katie Hudson, a który ukazał się w 2001 roku. Ruszyła też ze swoimi występami po Stanach Zjednoczonych, których było około 50.

O sukcesie komercyjnym trudno mówić, bo krążek sprzedał się w około 200 egzemplarzach. Miał też mieszane recenzje krytyków. Z kolei firma, która go wydała, zbankrutowała. Katie postanowiła porzucić muzykę gospel na rzecz muzyki świeckiej. Mając 17 lat, przeprowadziła się do Los Angeles i podjęła współpracę z producentem muzycznym Glennem Ballardem, który wcześniej współpracował z jej inspiracją, wspomnianą już wokalistką Alanis Morissette. Przez jakiś czas występowała jako Katherine Perry, po to, by uniknąć pomyłki z aktorką Kate Hudson, aż w końcu przyjęła pseudonim Katy Perry, używając nazwiska panieńskiego swojej matki. I w 2004 roku podpisała kontrakt płytowy z firmą swojego producenta, jednocześnie rozpoczynając pracę nad nową płytą. Ta miała ukazać się na rynku w 2005 roku, ale nic z tego nie wyszło przez problemy, z jakimi zmagała się wytwórnia. Następnie Ballard przedstawił Katie dyrektorowi innej firmy, z którą udało podpisać się umowę. Kiedy wszystkie piosenki były gotowe, a album zatytułowany Fingerprints miał ukazać się w 2007 roku, ponownie te plany zostały pokrzyżowane i krążek został odłożony na półkę, a firma fonograficzna rozstała się z Katie. Później jeden z kawałków, który miał się na nim znaleźć, trafił na ścieżkę dźwiękową do filmu Stowarzyszenie Wędrujących Jeansów. Zaśpiewała też chórki do jednej z piosenek Micka Jaggera, który z kolei trafił na ścieżkę filmu Alfie. Nagrała też chórki do jednego z utworów zespołu POD. Pojawiła się również w teledyskach dwóch innych grup. Katie została w międzyczasie przedstawiona prezesowi innej firmy, który uznał, że może ona zostać gwiazdą. Podpisała kontrakt płytowy, a firma do współpracy zaangażowała doktora Luka, amerykańskiego muzyka polskiego pochodzenia i producenta muzycznego. Razem mieli stworzyć przebój do materiału, nad którym Katie wcześniej pracowała. I tak napisali dwa, I Kissed a Girl oraz Hot and Cold. Zanim jednak ujrzały one światło dzienne, w listopadzie 2007 roku wydano kawałek pod tytułem You Are So Gay, który miał wprowadzić nową artystkę na rynek muzyczny. Ten zyskał sławę m.in. dzięki Madonnie, która pochwaliła go podczas wywiadu w jednej z rozgłośni radiowych.

karierze Katie nadszedł ten czas. Czas na przełom i ogromny sukces. Pod koniec kwietnia 2008 roku nastąpiła premiera pierwszego singla z płyty pod tytułem One of the Boys, wspomnianego I Kissed a Girl. Tak bardzo się spodobał, że już na początku lipca wskoczył na szczyt listy Billboard Hot 100 i nie schodził z niego przez 7 tygodni. W USA kawałek dostał 6-krotną platynę. W tym kraju singiel sprzedał się w blisko 5-milionowym nakładzie, na całym świecie w 8-milionowym nakładzie. Zdominował pierwsze miejsca list przebojów również m.in. w Australii, gdzie dostała za niego 9-krotną platynową płytę, oraz Kanadzie, gdzie przyznano jej 7-krotną platynę. Wiele platynowych płyt otrzymała też w europejskich krajach, m.in. w Danii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Finlandii czy we Włoszech. Do tego w Nowej Zelandii czy Brazylii. Nie obyło się bez kontrowersji. Grupy religijne krytykowały kawałek za temat homoseksualizmu. Z kolei ruchy LGBT oskarżały wokalistkę o wykorzystywanie biseksualizmu do uzyskania sławy i sprzedaży płyt. Sama Katie twierdziła później, że tekst piosenki opowiada o magicznym pięknie kobiety. Singiel został uznany za 10 najlepiej sprzedający się w XXI wieku i otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy żeński występ wokalny pop. W teledysku do otworu wystąpiły przyjaciółki piosenkarki, w tym m.in. Kesha. Kolejnym przebojem z płyty One of the Boys był ten zatytułowany Hot and Cold. Skoczył na trzecie miejsce Billboardu, ale w Europie był już na szczytach list, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Finlandii, Rumunii, na Ukrainie i Słowacji, ale również w Wenezueli. 10-krotną platynę za ten utwór piosenkarka otrzymała w Australii, 8-krotną w USA, wielokrotne w Nowej Zelandii, Norwegii czy Danii. Diamentowe powędrowały do niej z Kanady i Brazylii. W sumie kawałek rozszedł się w 4-milionowym nakładzie. Dwa kolejne single z albumu nie były już tak popularne. A co do samego krążka, to znalazł 7 milionów nabywców na świecie, a Katie w międzyczasie zgarnęła kilka nagród muzycznych. Jedna z firm wypuściła na rynek również limitowaną edycję lalki z jej wizerunkiem. Artystka wyruszyła również w swoją pierwszą trasę koncertową, obejmującą Amerykę Północną, Europę, Azję i Australię.

2009 roku Katie nagrała album koncertowy MTV Unplugged. Wystąpiła również w utworach zespołu 303 oraz w duecie z Timbalandem. Pojawiła się również gościnnie jako jurorka w amerykańskiej edycji programu Idol. Później przyszedł czas na kolejny album, na którym piosenki koncentrowały się na takich tematach jak młodzieńcza miłość, imprezowanie i rozwój osobisty. Dostał tytuł Teenage Dream i ukazał się w 2010 roku. Promowało go 6 singli, z czego 5 California Girls z udziałem Snoop Dogga, tytułowe Teenage Dream, Firework, E.T. oraz Last Friday Night znalazło się na szczycie listy Billboard Hot 100. Wszystkie otrzymały wielokrotne multiplatyny, ale i wiele diamentowych płyt na całym świecie. Każdy jeden singiel sprzedał się w sumie w kilkunastu milionach egzemplarzy. Co do samego albumu, sprzedał się na całym świecie w ponad 12 milionach egzemplarzy. Otrzymał diamentowe i wiele platynowych płyt. Najlepiej sprzedał się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii, ale też w krajach europejskich, m.in. w Niemczech, Norwegii, we Włoszech czy w Austrii. Do tego w Japonii, Indiach, Kolumbii czy Brazylii. Krążek promowała trasa koncertowa. To w latach 2011-2012. Obejmowała w sumie 120 koncertów. Wokalistka śpiewała w Europie, Oceanii, Azji, również w Ameryce Północnej oraz Południowej. Tournée przyniosło blisko 60 milionów dolarów dochodu. Na scenie gościnnie wystąpiło kilka innych wokalistek. Wśród nich Ellie Goulding, Robin czy Marina and the Diamonds. Trasę zwieńczył film dokumentalny zatytułowany Katy Perry Part of Me. Zarobił blisko 33 miliony dolarów. Album odniósł ogromny komercyjny sukces, również sami krytycy go chwalili. Niektórzy uznali, że to jeden z najlepszych krążków 2010 roku, ale i całej dekady. Inni pisali, że definiuje on nową złotą erę mega popu i że jest popową perfekcją. To wszystko spowodowało, że artystka otrzymała 7 nominacji do nagród Grammy, w tym za album roku, najlepszy popowy album wokalny czy nagranie roku. Krążek doczekał się również reedycji i ukazał się w 2012 roku. Zawierał nowe piosenki To Part of Me oraz Wide Awake, a który wskoczył na szczyt listy Billboardu. Mało tego, Katy Perry ustanowiła pewien rekord. Została pierwszą artystką, która spędziła 69 kolejnych tygodni w pierwszej dziesiątce listy przebojów Billboard Hot 100. Czas na kolejny album. Katie zaczęła nad nim pracować pod koniec 2012 roku. W wywiadzie dla magazynu Billboard przyznała, że wie dokładnie, jaki on będzie, łącznie z oprawą graficzną. Później ujawniła, że po rozwodzie, o czym wam powiem w dalszej części, czuła się bardzo pryzmatycznie, stąd tytuł krążka Prism, który ukazał się niemal rok później. Pierwszym promującym singlem został kawałek Roar. Jego tekst skupiał się na walce o siebie i samorealizacji. Komercyjny sukces przyszedł szybko. Zdobył szczyty list przebojów w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Meksyku, Peru, Libanie, Kanadzie czy Korei Południowej. Do tego w wielu europejskich krajach. W Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Irlandii, Słowenii, a w Polsce dotarł do drugiego miejsca. W tym przypadku Katie również wzbogaciła się o wiele platynowych płyt. W samych Stanach zdobyła 15-krotną, z kolei w Australii aż 22. Tam też był siódmym, który sprzedał się najlepiej w całej dekadzie 2010. Z Kanady i Brazylii przyszły z kolei płyty diamentowe. Roar globalnie sprzedał się w 15 milionach egzemplarzy na całym świecie. Singiel był również nominowany do nagrody Grammy w kategorii Piosenka Roku. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Katie mierzyła się z oskarżeniami o plagiat. Chodziło o utwór piosenkarki Sary Bareilles zatytułowany Brave. Sprawa jednak nie miała finału w sądzie. Sama Sara przyznała, że przyjaźni się z Katie i nie widzi tu żadnego problemu, a porównania jej nie przeszkadzają. Sami krytycy docenili piosenkę. Niektórzy wskazywali na łatwy, popowy rytm i powtarzające się refreny. Inni uznali, że to jeden z najdoskonalszych popowych utworów, jakie pojawiły się od dłuższego czasu.

Wśród kolejnych singli z albumu Prism znalazły się Unconditionally, Dark Horse, Birthday, This Is How We Do. Sukces Roar powtórzył jedynie ten drugi. To na listach przebojów w Stanach, Australii, Brazylii, Wielkiej Brytanii, do tego w Finlandii, Meksyku, Nowej Zelandii czy Szwecji. Katy ponownie otrzymała mnóstwo platynowych oraz diamentowych płyt, a co do samego albumu, na całym świecie sprzedał się w 11-milionowym nakładzie. Dostał również nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Album Pop. Promowała go również trasa koncertowa, która ruszyła w maju 2014 roku i trwała do października 2015. W sumie sprzedano 2 miliony biletów, a całe światowe tournée przyniosło ponad 200 milionów dolarów dochodu. W międzyczasie Katy Perry wystąpiła w przerwie finałowego meczu o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi NFL – Super Bowl. Na scenie pojawili się również Lenny Kravitz oraz Missy Elliott. Występ zgromadził ponad 118 milionów widzów w Stanach Zjednoczonych, co było rekordem w historii tego wydarzenia. Sam mecz miał o 4 miliony widzów mniej. Do dzisiaj muzyczne show Katy jest uważane za jedno z najbardziej kultowych ze wszystkich podczas Super Bowl. Czas na rok 2016, kiedy artystka zaczęła pracować nad swoim kolejnym albumem. Przyznała, że pisze piosenki, które łączą i budują relacje, ale i inspirują. Krążek dostał tytuł Witness i ukazał się w połowie kolejnego roku. Katy skupiła się tutaj na elektropopie, który nawiązuje do gatunków dance i EDM. Pierwszym singlem został Chained to the Rhythm z gościnnym udziałem jamajskiego wokalisty Skipa Marleya. Pierwsze miejsce listy przebojów osiągnął m.in. w Polsce, na Węgrzech i we Włoszech. Z kolei w pierwszej dziesiątce był w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Argentynie czy innych europejskich krajach, w tym m.in. w Wielkiej Brytanii. W ramach promocji tego utworu w wielu miejscach na świecie ustawiono kule dyskotekowe, które grały ten przebój. Pobił też rekord jednego z serwisów streamingowych. W ciągu 24 godzin miał ponad 3 miliony odtworzeń. Kolejne utwory promujące album to m.in. Bon Appetit oraz Swish Swish z gościnnym udziałem Nicki Minaj. Nie odniosły już jednak takiego sukcesu jak Chained to the Rhythm. Sam album nie był też już tak popularny jak jego poprzednicy. Na pierwszym miejscu sprzedaży znalazł się na liście amerykańskiego Billboardu w Hiszpanii czy Kanadzie. W tym przypadku Katy dostała co prawda kilka platynowych płyt, jednak więcej było tym razem tych złotych. Oficjalne dane odnośnie sprzedaży nie pojawiły się, ale według Wikipedii na całym świecie sprzedano niecały milion kopii. Artystka przyznała, że w związku ze słabym wynikiem sprzedaży zmagała się z depresją. Wpływ miała na to też publiczna krytyka i rozstanie z dotychczasowym partnerem, aktorem Orlando Bloomem. Promując album, ruszyła w kolejną trasę koncertową, która trwała niemal rok. Z kolei wcześniej, z okazji premiery, artystka przez 4 dni transmitowała swój występ na YouTubie. Ten zakończył się koncertem na żywo, który oglądali widzowie ze 190 krajów. Kolejny album Katy Perry ukazał się w 2020 roku. Dostał tytuł Smile, promował go singiel Daisies, jednak w niewielu krajach dotarł do pierwszej dziesiątki. Tak było w Stanach Zjednoczonych, Belgii, Holandii, Nowej Zelandii czy Hiszpanii. Otrzymał jednak status platynowej płyty. To w Australii, Brazylii i Kanadzie. Album Smile promowały jeszcze dwa single, tytułowy oraz Not the End of the World. Obie piosenki bez większego sukcesu komercyjnego. Sam krążek sprzedał się w blisko 3-milionowym nakładzie na całym świecie. Najlepiej sprzedawał się w Australii, Portugalii, Szkocji, Nowej Zelandii, do tego w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. W Polsce artystka otrzymała za niego złotą płytę. Miał jednak mieszane recenzje krytyków. Niektórzy pisali, że ma znajome brzmienie i banalne teksty. Z końcem 2021 roku Katy rozpoczęła serię koncertów w Las Vegas. Pomysł na nie narodził się podczas pandemii COVID-19. Jak sama go opisałam, to najbardziej zwariowany, najbardziej kiczowaty spektakl, jaki kiedykolwiek stworzyła. Kontrakt na rezydencję opiewał na 168 milionów dolarów. Trwała niemal 2 lata i przyniosła dochód ponad 46 milionów dolarów. 8 czerwca 2022 roku Katy dostała klucz do miasta i ten dzień został ogłoszony dniem Katy Perry. Później artystka ponownie weszła do studia. Zapowiadała, że pracuje nad radosnym albumem, który później dostał tytuł One for Free, to kod oznaczający w języku angielskim Kocham Cię. I w lipcu 2024 roku wypuściła pierwszy singiel go zapowiadający, który dostał tytuł Woman's World. Niósł on ze sobą feministyczne przesłanie, a inspiracją do jego powstania była kobieca boskość. Nie spotkał się on z przychylnością krytyków. Niektórzy wręcz go zmiażdżyli i uznali, że piosenka jest oderwana od rzeczywistości. Z kolei magazyn Variety umieścił ją na swojej liście najgorszych piosenek 2024 roku. Były też pozytywne recenzje. Jedna z nich mówiła o tym, że kawałek eksploduje energią dance popu. Również
samym słuchaczom nie przypadł za bardzo do gustu, bo osiągnął dopiero 63. miejsce na liście Billboardu. Ale były kraje, gdzie dotarł do pierwszej dziesiątki, to m.in. w Ekwadorze, Hondurasie, Argentynie, Urugwaju, Chile czy na Dominikanie. Do tego w Niemczech, Chorwacji, Japonii, na Malcie czy w Szwajcarii. Dla przykładu w Polsce piosenka zajęła dopiero 60. miejsce. Z kolei platynową płytę zdobyła tylko w Brazylii. Kolejnym singlem promującym album był kawałek pod tytułem Lifetimes. W tym przypadku opinie krytyków były już lepsze. Jedni pisali, że to najlepsza piosenka do klubu plażowego nad Morzem Śródziemnym, mając na uwadze romantyczny motyw. Inni, że Katie i jej zespół nadal potrafią pisać wpadające w ucho melodie. Na listach przebojów utwór poradził sobie nieco lepiej niż poprzednik. Skoczył na szczyt m.in. na Węgrzech, a w Polsce był 34. Sam album zajął 6. miejsce na liście amerykańskiego Billboardu, 6. był również w Wielkiej Brytanii, 2. w Australii, 3. w Hiszpanii czy 7. w Chorwacji. Krążek przez niektórych krytyków został okrzyknięty jako najgorszy i najniżej oceniony w karierze Katy Perry. Część uznała go za wtórny, nudny, a nawet jako katastrofalny. Byli też tacy, którzy mieli lepsze zdanie. Uznali go za charakterystyczny dla Katy Perry, który jej fani z pewnością polubią. Promowała go trasa koncertowa, która również ma mieszane recenzje, to m.in. przez, jak niektórzy to określili, żenującą choreografię. Tymczasem Katy Perry może pochwalić się wieloma tytułami i rekordami. W 2013 roku została najchętniej obserwowaną osobą na Twitterze. Obecnie jest jedną z najchętniej obserwowanych artystek w mediach społecznościowych. Mało tego, kilka lat temu magazyn Time umieścił ją na liście 25 najbardziej wpływowych osób w internecie. Była najlepiej opłacaną piosenkarką na świecie, jej majątek szacowany jest na 350 milionów dolarów. Z kolei magazyn Billboard uznał ją za jedną z największych gwiazd popu XXI wieku. Ma na koncie również tytuł najlepszej certyfikowanej artystki cyfrowej wszechczasów w Stanach Zjednoczonych. To za sprzedaż ponad 72 milionów singli cyfrowych. Zdobyła wiele nagród muzycznych, w tym również nagrodę MTV Michael Jackson Video Vanguard Award. To za wybitny wkład i ogromny wpływ na teledyski i kulturę popularną. Sprzedała też prawa do swojej muzyki. To według szacunków za 225 milionów dolarów. Ma na koncie tytuły symbolu seksu i najpiękniejszej kobiety na świecie, które przyznało jej wiele magazynów. Jest też uznawana za królową stylu camp. Charakteryzuje się on odważnymi kolorami i dodatkami. Magazyn Elle nazwał ją gwiazdą popu kochającą kitsch, znaną z unikalnego, eksperymentalnego stylu. Ma na koncie role filmowe, filmy dokumentalne, użyczała też głosu w kilku produkcjach, w tym w Smurfach. Była jurorką w amerykańskim Idolu. Tam też spotkała się z oskarżeniami o molestowanie seksualne, kiedy pocałowała jednego z uczestników. Założyła wytwórnię płytową, ma na koncie udział w reklamach, wydała też aplikację mobilną, w której gracz wcielał się w postać sławnego muzyka. Współpracowała przy projektowaniu ubrań i butów, ma własne zapachy perfum. Katy Perry znana jest również z działalności filantropijnej. Wspiera różne organizacje charytatywne i inicjatywy, m.in. przekazując im pieniądze. Została ambasadorką dobrej woli UNICEF-u, angażuje się m.in. w pomoc młodym ludziom. Działa na rzecz chorych na raka czy AIDS. I na koniec pytanie, jak rodzice Katy reagowali na jej karierę. Nie akceptowali jej niektórych aspektów, zarówno piosenek, jak i tematów, które w nich poruszała. Przyznają jednak, że kochają Katy, ona kocha rodziców i pogodzili się.

Fenomen. Tak jednym słowem można określić tę artystkę. Błyskawicznie dzięki swojej twórczości została międzynarodową gwiazdą. I choć było to już kilkanaście lat temu, jej dobra passa trwa nadal. Posłuchajcie historii Lady Gagi. Naprawdę nazywa się Stefanie Joanne Angelina Germanotta i urodziła się 28 marca 1986 roku w Nowym Jorku. Jej rodzice mają włoskie korzenie i mają jeszcze młodszą córkę Natalii. Już jako małe dziecko, mając 3-4 lata, Gaga uczyła się grać na pianinie, co

to właśnie Rob nadał jej pseudonim Lady Gaga, nawiązując do piosenki zespołu Queen Radio Gaga. Ponoć pisząc do niej SMS-a chciał ją nazwać Radio Gaga, ale telefon zmienił słowo radio na Lady i tak już zostało. Artystka podpisała swój pierwszy kontrakt płytowy, ale według różnych doniesień straciła go 3 miesiące później. Jaki był powód, tego oficjalnie nie wiadomo. W międzyczasie poznała artystkę Lady Starlight, która zaczęła jej pomagać przy ustaleniu jej kierunku muzycznego. Razem też występowały.

Pod koniec listopada 2007 roku przyszedł czas na podpisanie kontraktu z wytwórnią. Jej zadaniem było pisanie piosenek dla innych artystów jak Britney Spears czy The Pussycat Dolls. Kiedy jednak piosenkarz i raper Akon usłyszał, jak śpiewa fragment jego piosenki, przekonał jednego z dyrektorów firmy fonograficznej, by to z nią jako wokalistką podpisać umowę. Chwilę później pracowała już nad swoją pierwszą płytą. W tym celu przeniosła się do Los Angeles. Tam też założyła własny zespół kreatywny House of Gaga. I przyszedł czas na pierwszy singiel. Na promocję nadchodzącego debiutanckiego albumu wybrany został kawałek pod tytułem Just Dance. Jego oficjalna premiera odbyła się 8 kwietnia 2008 roku. Od razu został przebojem na całym świecie, a później nawet dostał nominację do nagrody Grammy.

Po piosence przyszedł czas na wydanie albumu The Fame, bo taki dostał tytuł, ukazał się 19 sierpnia 2008 roku. Najpierw w Kanadzie, a w kolejnych tygodniach na całym świecie. Muzycznie mamy tu synthpop, dancepop i nawiązania do muzyki z lat 80. Gaga porusza na nim tematy miłości do sławy, seksu, pieniędzy, narkotyków i tożsamości seksualnej, ale także temat żądzy gwiazdorstwa. Krążek szybko zaczął sprzedawać się na całym świecie. Spodobał się również krytykom. Mówili, że to dobry, innowacyjny pop i że brzmienie jest wysokiej jakości. Płyta zadebiutowała na drugim miejscu listy Billboard 200, ale na pierwszym Top Electronic Albums. Na całym świecie sprzedała się w blisko 12 milionach egzemplarzy, tylko w Stanach Zjednoczonych pokryła się aż 7-krotną platyną. O takim sukcesie zdecydował zapewne kolejny singiel Poker Face, który był najlepiej sprzedającym się singlem na świecie w 2009 roku. To blisko 10 milionów sztuk. Do tego spędził 83 tygodnie na liście Digital Songs magazynu Billboard.

Album The Fame promowały jeszcze trzy single: AA, Nothing Else I Can Say, Love Game oraz Paparazzi. A przyniósł wokalistce sporo nagród. Dostał m.in. nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy Album Electro Dance. Z kolei piosenka Poker Face zdobyła statuetki w kategorii Nagranie Roku i Najlepsze Nagranie Taneczne. Krążek zdobył też nagrodę brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w 2010 roku za najlepszy międzynarodowy album. Aby go promować, w marcu 2009 roku Lady Gaga wyruszyła w swoją pierwszą trasę koncertową The Fame Ball Tour. Wcześniej była w turnę z zespołem New Kids on the Block, gdzie była jego supportem. Koncertowała również z zespołem The Pussycat Dolls. Dodajmy, że album The Fame został wpisany również do Księgi Rekordów Guinnessa za to, że spędził najwięcej tygodni na brytyjskiej liście albumów, aż 321. Po sukcesie debiutanckiego krążka przyszedł czas na kolejny. Miała to być kontynuacja, reedycja The Fame z dodatkowymi piosenkami. Wydano też epkę, ale postanowiono, że będzie to drugi album w dorobku Lady Gagi. Jego tytuł to The Fame Monster. Ukazał się 18 listopada 2009 roku, a promował go mega przebój Bad Romance, który z miejsca wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Artystka napisała go, kiedy była w Norwegii, w swoim autobusie turystycznym. Jak sama przyznała, chciała zrobić eksperymentalny pop, opuścić lata 80., a refren zainspirować latami 90. W piosence chodzi o zakochanie się w swoim najlepszym przyjacielu. Jest o obsesyjnej miłości i paranoi, z którymi swego czasu się borykała. Teledysk do kawałka pobił rekord YouTube'a. Lady Gaga została pierwszą artystką, której klip przekroczył 1 miliard wyświetleń.

Lady Gaga na ten album miała taki pomysł. Inspiracja muzyką gotycką i pokazami mody. Ciemna strona sławy stała się jego motywem przewodnim. Drugim singlem, który go promował, był Telefon, nagrany razem z Beyoncé. Pierwotnie kawałek ten został napisany dla Britney Spears, jednak wytwórnia księżniczki popu go odrzuciła. Gaga więc postanowiła sama go nagrać, a jego inspiracją była asfiksja, czyli stan niedoboru tlenu w organizmie. W jednym z wywiadów powiedziała, tu cytat, lęk przed uduszeniem, coś, co silnie odczuwam i czego się boję, nigdy nie pozwala mi zająć się sobą. To, że uwielbiam moją pracę, sprawia, iż jest mi bardzo ciężko wyjść i dobrze się bawić. Z kolei klip to kontynuacja teledysku Paparazzi i stanowi krótki film, trwa ponad 9 minut, w którym artystka składa hołd Quentinowi Tarantino i jego filmom Pulp Fiction oraz Kill Bill.

Na trzeci singiel promujący płytę The Fame Monster został wybrany kawałek Alejandro. Opowiada o żegnających się kochankach. Według krytyków muzycznych w piosence słychać silny wpływ szwedzkich zespołów ABBA oraz Ace of Base. To kolejny przebój Lady Gagi, który osiągnął komercyjny sukces na świecie.

Jeszcze kilka słów o teledysku. Tą inspiracją była miłość gejowska i podziw dla tej miłości. Mamy tam również ujęcia zakonnicy, która połyka różaniec, a towarzyszą jej półnadzy mężczyźni trzymający karabiny. Przez to Liga Katolicka oskarżyła Gagę o bluźnierstwa. Ona przyznała, że jej pragnieniem było oszukać świętych. Krytykom teledysk bardzo przypadł do gustu. Promując album, wokalistka miała ruszyć w trasę z raperem Kanye Westem. Została jednak odwołana po incydencie w trakcie gali MTV Video Music Awards w 2009 roku, gdzie West przerwał przemowę Taylor Swift, która odbierała statuetkę za najlepszy żeński teledysk i oznajmił, że na tę nagrodę zasługuje Beyoncé. Kilka miesięcy później Gaga ruszyła w trasę pod tytułem The Monster Ball Tour. Tylko w Europie zagrała kilkadziesiąt koncertów, w tym w Gdańsku. Ogólnie tournée przyniosło ponad 227 milionów dolarów zysku. Magazyn Billboard podał, że było rekordowe pod tym kątem, jeżeli chodzi o trasy debiutujących artystów, będących główną gwiazdą. Właśnie podczas tej trasy nagrano dokument, za który wokalistka dostała pierwszą nominację do najważniejszych nagród telewizyjnych Emmy. Co do innych nagród, tylko za Bad Romance. Gaga zgarnęła 7 nagród Video Music Awards, a była nominowana aż w 13 kategoriach, co było rekordem. Z kolei później za kawałek i album The Fame Monster dostała statuetki Grammy. Na całym świecie oba krążki wraz z debiutanckim sprzedały się w ponad 15 milionach egzemplarzy. Z kolei w 2009 roku została ponownie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, bo jej utwory pobierano w sieci najczęściej w Stanach Zjednoczonych, łącznie ponad 11 milionów razy. To przełożyło się również na kontrakty. Gaga zaczęła reklamować różne produkty firm zajmujących się na przykład sprzętem RTV. Kolejny etap muzyczny u Lady Gagi to 2011 rok. Wtedy artystka wydała kawałek pod tytułem Born This Way. W ciągu 5 dni od premiery sprzedało się 5 milionów singli i to zapewniło jej kolejny wpis w Księdze Rekordów Guinnessa jako najszybciej sprzedający się utwór na jednej z platform z cyfrową muzyką. Od razu wskoczył też na szczyty list przebojów. Sukcesów na tym nie koniec. Kolejne single jak Judas oraz Edge of Glory również bardzo się spodobały i wskakiwały na szczyty różnych list przebojów. Sama płyta pod tytułem Born This Way sprzedała się w pierwszym tygodniu w ponad milionowym nakładzie. Została doceniona przez krytyków, co zaowocowało 3 nominacjami do nagród Grammy. Promując album, Gaga ruszyła w trasę koncertową, która musiała zakończyć się miesiąc wcześniej niż planowano z powodów zdrowotnych wokalistki. Uszkodziła sobie biodro i musiała przejść operację. Mimo to trasa przyniosła dochód blisko 200 milionów dolarów. Zaraz potem piosenkarka zaczęła pracować nad kolejnym albumem, który dostał tytuł Art Pop. Ukazał się w listopadzie 2013 roku, a promowała go piosenka Applause.

Sama artystka opisała płytę jako zupełnie inną od poprzedniczki, jako celebrację i poetycką muzyczną podróż. Śpiewa o sławie, miłości, seksie czy pokonywaniu uzależnień. Płyta jednak miała mieszane recenzje, zarzucono jej brak oryginalności. Mimo to sprzedała się w ponad 2,5 miliona egzemplarzy. Później Gaga wyruszyła w trasę koncertową o nazwie Art Rave – The Art Pop Ball. Podczas turnieju do jej kasy wpadło ponad 80 milionów dolarów. W kolejnym roku zupełnie zaskoczyła swoich fanów, bo nagrała i wydała album jazzowy wspólnie z Tonym Bennettem. Jego tytuł to Cheek to Cheek. W tym przypadku inspiracją była przyjaźń obojga muzyków i uwielbienie do muzyki jazzowej. Bennett, mówiąc o Gadze, powiedział, że jest ona najbardziej utalentowaną artystką, jaką kiedykolwiek spotkał. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Płyta zdobyła dobre recenzje i dostała nagrodę Grammy w kategorii najlepszy tradycyjny album popowy. Gaga i Bennett wyruszyli w trasę, by promować ten krążek. Rok 2016 to kolejny album na koncie Lady Gagi. Dostał tytuł Joanne, nawiązuje do imienia ciotki wokalistki, a która sama dostała po niej drugie imię. Gaga przyznała, że choć nigdy nie poznała swojej ciotki, to i tak jest jedną z najważniejszych osób w jej życiu. Na albumie dostaliśmy piosenki w stylu soft rocka, dance popu, a nawet country. Jeżeli chodzi o warstwę tekstową, to artystka poruszyła tematy rodziny i emocji. Płytę promował kawałek zatytułowany Perfect Illusion. Całość spodobała się krytykom i jak można było się spodziewać, płyta wskoczyła na szczyty list przebojów w wielu krajach. Kolejne lata to projekt Narodziny Gwiazdy. Gaga zagrała w filmie obok Bradleya Coopera. Premiera miała miejsce w 2018 roku podczas festiwalu filmowego w Wenecji. Rola przyniosła jej nominację do Złotego Globu czy Oscara. Produkcji towarzyszyła ścieżka dźwiękowa, którą razem nagrali. Promowała ją piosenka Shallow, która z miejsca stała się międzynarodowym hitem, a wokalistka dostała za nią aż 4 nagrody Grammy, Oscara i Złotego Globa.

Wokalistka nie spoczywała jednak na laurach i przygotowała szósty w swoim dorobku album pod tytułem Chromatica, którym wraca do korzeni dance popu. Jego premiera miała miejsce w maju 2020 roku. Głównym singlem został Stupid Love, ale chyba największą popularnością cieszył się ten nagrany z Arianą Grande pod tytułem Rain On Me, który zgarnął nagrodę Grammy i wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów za oceanem. W kolejnym roku ukazał się drugi album nagrany z Tonym Bennettem zatytułowany Love for Sale. Płytę fani pokochali i otrzymała statuetkę Grammy za najlepszy tradycyjny album popowy. Zaraz potem Gaga współpracowała przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do filmu Top Gun Maverick, a w 2024 roku w związku z występem w filmie Joker Folie à Deux nagrała mu towarzyszący album zatytułowany Harlequin. Gatunek jazz i soul z elementami teatru i musicalu. Są na nim premierowe piosenki, ale i covery. Jak tylko się ukazał, stał się numerem jeden w ponad 40 krajach. Przyszedł w końcu czas na kolejny album studyjny, długo wyczekiwany przez fanów. 7 marca 2025 Gaga wydała krążek pod tytułem Mayhem z promującym go utworem Disease.

to album pełen bólu i refleksji. Tak o Mayhem mówi sama Gaga. Dodaje, że to powrót do jej korzeni, ale w dojrzałym wydaniu. W temacie muzyki nie można pominąć kwestii wizerunku wokalistki. Charakteryzuje się on odwagą, pazurem, wyrazistością i oryginalnością. Nie brakuje przy tym obsceniczności, skandalu i prowokacji. Na scenie i wszędzie, gdzie się pojawia, robi ogromne wrażenie. I tak na przykład jedna z firm słowa Lady Gaga uznała za najpopularniejsze w modzie. Z kolei amerykański magazyn Entertainment Weekly uznał jej stroje za jedne z najlepszych z końca dekady. Znalazła się również na liście 100 ikon mody wszechczasów magazynu Time. Dodajmy, że jako jedna z nielicznych potrafi chodzić na niebotycznie wysokich obcasach. I zapewne niejednej osobie zapadła w pamięć suknia wykonana z surowego mięsa, w której pokazała się na gali wręczenia nagród MTV Video Music Awards w 2010 roku. Na koniec jeszcze mam dla Was kilka ciekawostek o Lady Gadze. Magazyn Rolling Stone uznał ją jako jedną z najwspanialszych żyjących artystek muzycznych. Magazyn Time za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie, a w rankingu 25 największych gwiazd muzyki pop XXI wieku magazynu Billboard zajęła 5 miejsce. Została też trzecią artystką obok Michaela Jacksona i jego siostry Janet Jackson, która ma wiele przebojów numer 1 w 3 różnych dekadach. Ten ostatni kawałek, dzięki któremu bryluje na świecie, to nagrany z Bruno Marsem, a jego tytuł to Die With a Smile. If the world was ending, I wanna be next to you. Ten utwór jest 6. jej hitem, który wskoczył na pierwsze miejsca. Pierwszy raz zrobiła to w 2009 roku dzięki utworom Just Dance i Poker Face. Później była piosenka Born This Way z 2011 roku, duet z Bradleyem Cooperem Shallow z 2018 roku i współpraca z Arianą Grande Rain On Me w 2020. Lady Gaga ma kilka figur woskowych w muzeach Madame Tussauds w Londynie, Amsterdamie, Nowym Jorku, Hollywood, Las Vegas, Szanghaju i Hongkongu. Według różnych danych do tej pory Lady Gaga sprzedała ponad 170 milionów płyt na całym świecie.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Jest tu cytat wyssany z palca. Tak Michał Woś komentuje zarzut, jaki postawiła mu prokuratura. Były wiceminister sprawiedliwości ma odpowiedzieć za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Sprawa dotyczy lat 2021-2023, gdy Woś nadzorował służbę więzienną. Prokuratura twierdzi, że działał na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Z tym tematem Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co wiemy?
1: Według Michała Wosia zarzut dotyczy jego zgody na awans funkcjonariusza służby więziennej z podpułkownika na pułkownika. Były wiceminister twierdzi, że pozwalała na to ustawa, a obecne kierownictwo resortu korzystało z tego samego przepisu setki razy. Woś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiada, że za czasów Zbigniewa Ziobry służba więzienna była wykorzystywana instrumentalnie, a sprawę trzeba wyjaśnić do końca. Michał Woś został przesłuchany i nie przyznał się do winy. Za zarzucane mu przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków grozi do 10 lat więzienia.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Jego zeznania pokrywają się z ustaleniami śledczych. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. To jeden z kluczowych świadków w tej sprawie, o czym ze szczegółami Kinga Furch.
2: Lekarze dopiero 6 dnia po tragedii wydali zgodę na przesłuchanie maszynisty. Wcześniej jego stan zdrowia na to nie pozwalał. Teraz poprawił się na tyle, by śledczy mogli rozpocząć czynności. Jak powiedziała mi Aneta Guść z radomskiej prokuratury, maszynista zeznał, że ciężarówka wjechała wprost pod lokomotywę.
3: Kierując ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym.
2: Na razie nie udało się jednak przesłuchać kierowcy tej ciężarówki, bo jak zaznacza prokuratura, jego stan nadal jest ciężki. Nie wiadomo też, w jakim charakterze zostanie on przesłuchany.
0: Na razie w tej sprawie nikomu nie postawiono zarzutów. Przypomnijmy, do katastrofy doszło w ubiegłą środę. W jej wyniku zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych. W reakcji na katastrofę w ubiegły piątek maszyniści zorganizowali protest, a we wtorek rząd przyjął projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia zapór albo przy czerwonym świetle będzie grozić zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażejaka. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Sąd pierwszej instancji wymierzył Błażejowi K 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny podwyższył kary do dożywocia. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
4: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnik, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
0: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzonej kobiety, podkreślała satysfakcję z wyroku.
5: Żaden wyrok nie jest w stanie zadośćuczynić tak naprawdę rozmiarowi cierpień pokrzywdzonej, ale na pewno ten wyrok sądu drugiej instancji zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, na które cały czas w toku tego procesu liczyła.
0: W grudniu 2022 roku Błażejka zostawił przed domem we wsi Siecie Bożyce pakunek przypominający przesyłkę kurierską. W środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczkę otworzyła była partnerka. Mężczyzny. Kobieta i dwoje jej dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Chcę pomóc naprawić PKO, mówi Robert Korzeniowski, który jako pierwszy zapowiedział już udział w wyborach na prezesa komitetu. Nowe władze wyłonione zostaną w kwietniu przyszłego roku. Do tego czasu kadencję aresztowanego w śledztwie w sprawie zonda krypto Radosława Piesiewicza dokończy Marian Kmita. Jaki plan na uzdrowienie Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma Robert Korzeniowski? O to pytał nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
6: PKO zmaga się nie tylko z problemami wizerunkowymi, ale też finansowymi. Robert Korzeniowski twierdzi, że dyskusja o przyszłości komitetu nie może kręcić się wyłącznie wokół pieniędzy i doraźnego łatania dziur. Jego zdaniem zmian wymaga też statut.
7: PKOL jest mało sterowny. Dzisiaj wiemy, że PKOL z ogromną trudnością może się samo oczyszczać. To z całą pewnością trzeba poprawić.
6: Jak przekonuje 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie, PKOL powinien opierać się na wartościach, które będą docierać do nawet najmniejszych miejscowości w Polsce, a sam komitet powinien być marką, wokół której partnerzy publiczni i prywatni będą chcieli się gromadzić, by zrobić coś ważnego dla społeczeństwa i sportu.
0: A Robert Korzeniowski był dotychczas doradcą przy tworzeniu strategii dla polskiego sportu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Z posady zrezygnował przed ogłoszeniem chęci udziału w wyborach. A teraz wracamy do rozmowy w Vox FM. Gościem Wiktora Świetlika był mecenas Krzysztof Wąsowski.
8: Krzysztof Wąsowski nadal jest moim gościem. Prawnik, adwokat. Szybka ósemka dla Vox FM. Panie mecenasie, czy jak rozwiąże się sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym? Wejdą, nie wejdą?
9: Nie wejdą. Jak rozwiąże się sytuacja z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości? Czy pan Cudak zostanie rektorem?
10: Nie zostanie rektorem.
9: Dlaczego nie zostanie rektorem?
10: No bo jest nielegalny.
9: A jeżeli wejdzie i zajmie sobie tam pokój w Akademii?
10: A, że będzie udawał pana rektora? Tak, będzie udawał.
9: Czyli to nastąpi, uda się rozwiązanie
10: sytuacji? Ja myślę, że w tym sensie takim pozaprawnym jak najbardziej może się udać.
9: Czy premier Tusk zyska politycznie na całej tej sytuacji?
10: Nie powinien zyskać politycznie. Nie wiem, czy zyska, ale nie powinien zyskać politycznie.
9: Czy to, co się dzieje dzisiaj, umacnia politycznie ministra Żurka, czy go osłabia?
10: Nie powinno go umacniać politycznie. Powinno go osłabiać, ponieważ no, to jest działanie, które rzeczywiście jest trudno wytłumaczalne prawnie, tak bym powiedział.
9: Dlaczego więc minister Żurek decyduje się na tego rodzaju działanie? Przypominam, że w czwartek lub w piątek powiedział, stało się z dumą.
10: Prawdopodobnie nie jest politykiem takim z krwi i kości, a no, ma pewne przekonania prawne, które chce realizować.
9: Czy my mamy, abstrahując od naszych sympatii, poglądów politycznych, pewność co do tego, kto ma rację prawną w tym sporze? Czy to jest tak, że każdy ma swoją rację?
10: Ja mam pewność, kto ma rację.
9: Kto ma rację?
10: W którym sporze?
9: W sporze, zacznijmy w takim razie Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, może zdążymy.
10: Rektor Sopiński.
9: Trybunał Konstytucyjny.
10: Prezes Święczkowski.
9: Czy pan Berek, jeżeli zostanie wprowadzony do Trybunału Konstytucyjnego, to będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
10: Pan Berek jest wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale nie złożył ślubowania wobec prezydenta. Dlatego nie może być wprowadzony do orzekania, że tak powiem. Nie może rozpocząć swojej misji jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
9: Afera Zonda Krypto. Czy ta sprawa jeszcze pokaże jakieś nowe oblicze, czy raczej już odpowiemy?
10: Mam nadzieję, że coś pokaże ta sprawa Zondy Krypto, bo na razie niczego nie pokazuje.
9: Czy dziennikarze, którzy publikują informacje z Zondy Krypto, łamią prawo?
10: Wydaje się, że jest takie podejrzenie, może być, że łamią prawo.
9: Czy prokuratorzy, którzy dostarczają im informacji, bo zakładam, że to oni łamią prawo?
10: Jeżeli współdziałają w tego typu przestępstwie, jeżeli by się to okazało przestępstwem, to może mogą podlegać odpowiedzialności też.
9: Czy premier Tusk, ujawniając informacje z Zondy Krypto, łamie prawo?
10: Według redaktora Pilarka takie jest prawdopodobieństwo. Nie znam akt, ale istnieje takie niebezpieczeństwo.
9: Czy politycy prawicy przyjmujący zegarki od pana, jeżeli przyjmowali od pana Krala, bądź jeżdżący za jego pieniądze do luksusowych hoteli, łamali prawo?
10: Jeżeli to robili nielegalnie, na pewno łamali prawo. Czyli jaka była kauza tak zwana tego przyjęcia? Czy to była darowizna, czy to było za coś? No i to trzeba rzeczywiście wyjaśnić.
9: Zauważyłem, że w tej sprawie zaginął gdzieś mecenas Dibuła. Nie ma go na początku dużo mówił, a teraz nie ma. Czy wszystko okej u pana kolegi z Palestry?
10: Dzwonił ostatnio do mnie jeden z prawników od pana mecenasa Dibuła pytać się jedną sprawę, więc zakładam, że wszystko jest okej. Mam nadzieję, ale muszę zadzwonić chyba, rzeczywiście się czegoś dowiedzieć.
9: Za to mecenas Giertych w tej sprawie jest bardzo, bardzo aktywny nadal.
0: Dalsza część rozmowy do śledzenia na voxfm.pl. Szykujemy się na piorunujący finisz, mówi inicjator stołecznej operacji referendalnej, która zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wolontariusze zebrali już 100 tysięcy podpisów, a do końca akcji zostały 2 tygodnie. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
11: Do zwołania referendum potrzebne są głosy 10% wyborców w Warszawie, czyli około 132 tysięcy osób. Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej, liczy jednak na to, że uda się zebrać do 160 tysięcy głosów.
12: To jest takie minimum, poniżej którego, jeśli się znajdziemy, to prawdę mówiąc nie ma sensu nawet składać, bo wiadomo, że tych odrzutów będzie sporo, tak jak to miało miejsce ostatnio w Krakowie.
11: Jak dodał, podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy będą zbierane do ostatniej chwili przez wolontariuszy przy stolikach rozstawionych w kilkunastu punktach w mieście. Stołeczna operacja referendalna musi zebrać wszystkie podpisy do 28 września.
0: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Łódź przygotowuje się do budowy kolejnego tunelu pod miastem. Drążenie tzw. łódzkiego metra utknęło przed 2 laty z powodu zawalających się kamienic. Teraz ma ruszyć budowa kolei dużych prędkości. Ma powstać 4,5-kilometrowy tunel, w którym zmieszczą się 2 jadące obok siebie pociągi. Drążenie ma rozpocząć się wiosną, ale już samo przygotowanie komory startowej daje się okolicznym mieszkańcom we znaki. I o tym ze szczegółami Grzegorz Mnich.
13: Prace przy komorze startowej na Rytkini trwają już od roku w sąsiedztwie osiedla bloków i wieżowców.
14: Budynki drżą.
15: No nie tylko wiercenie, bo to jest kurz, pył, hałas, ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują.
13: Drążenie tunelu KDP pod Łodzią odbywać się będzie pod ścisłą miejską zabudową. Mieszkańcy muszą się liczyć z czasową przeprowadzką, potwierdza Wojciech Nowak, dyrektor firmy wykonującej pracę.
16: Bierzemy pod uwagę konieczność przeniesienia czasowego mieszkańców, żeby zapewnić bezpieczeństwo i nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. Nie chcę mówić o liczbach w tej chwili.
13: Mieszkańcy są zdezorientowani.
15: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje.
13: A póki co utrudnienia w ruchu czekają Łódź już od tego miesiąca. Kilka ulic w centrum zostanie zamkniętych.
0: Drążenie tunelu pod Łodzią ma potrwać półtora roku. Szybka kolej połączy Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań. Pierwsze 1000 kilometrów linii ma powstać w ciągu 10 lat. Gdynia znów zamieni się w filmową stolicę Polski. Już za tydzień startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Od poniedziałku widzów czekają dziesiątki polskich produkcji, spotkania z twórcami oraz rywalizacja w konkursie głównym, konkursie perspektywy i konkursie filmów krótkometrażowych.
17: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda platynowy w Lwów. W tym roku trafi do Haliny Prugar-Ketling, absolutnie wybitnej montażystki legendy polskiego kina. Pokażemy przy tej okazji film Panny z Wilka. To z jednej strony jedna z ulubionych realizacji laureatki, ale z drugiej strony też film, który Halina Prugar-Ketling wyjątkowo ceni i lubi.
0: Mówi Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna festiwalu. Będzie to również okazja do zobaczenia wielu wystaw fotograficznych, w tym poświęconych Andrzejowi Wajdzie. Podczas festiwalu odczytany zostanie także jego niezrealizowany scenariusz Jesteśmy sami na świecie.
17: Zrobiliśmy też nabór na nowe teksty krytyczne dotyczące kina Krzysztofa Kieślowskiego i jego przełożenia na dzisiejsze kino na całym świecie. Powstało 7 nowych tekstów, wszystkie je Państwo będą mogli przeczytać na łamach naszej odnowionej w tym roku gazety festiwalowej, ale Tysia Alasse, autorka jednego z nich, będzie gościnią i prelegentką naszego festiwalu.
0: Dla odwiedzających przygotowano także spacery szlakiem modernizmu związane z wpisaniem Centrum Gdyni na listę UNESCO. Pełen program dostępny jest na stronie wydarzenia.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Ruslan Hudoli brutalnie zamordował co najmniej 30 osób. Nie oszczędzał zarówno dorosłych, jak i dzieci. Posłuchajcie szokującej historii maniaka z Karliwki.
1: Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Jest tu cytat wyssany z palca. Tak Michał Woś komentuje zarzut, jaki postawiła mu prokuratura. Były wiceminister sprawiedliwości ma odpowiedzieć za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Sprawa dotyczy lat 2021-2023, gdy Woś nadzorował służbę więzienną. Prokuratura twierdzi, że działał na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Z tym tematem Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co wiemy?
1: Według Michała Wosia zarzut dotyczy jego zgody na awans funkcjonariusza służby więziennej z podpułkownika na pułkownika. Były wiceminister twierdzi, że pozwalała na to ustawa, a obecne kierownictwo resortu korzystało z tego samego przepisu setki razy. Woś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiada, że za czasów Zbigniewa Ziobry służba więzienna była wykorzystywana instrumentalnie, a sprawę trzeba wyjaśnić do końca. Michał Woś został przesłuchany i nie przyznał się do winy. Za zarzucane mu przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków grozi do 10 lat więzienia.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Jego zeznania pokrywają się z ustaleniami śledczych. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. To jeden z kluczowych świadków w tej sprawie, o czym ze szczegółami Kinga Furch.
2: Lekarze dopiero 6 dnia po tragedii wydali zgodę na przesłuchanie maszynisty. Wcześniej jego stan zdrowia na to nie pozwalał. Teraz poprawił się na tyle, by śledczy mogli rozpocząć czynności. Jak powiedziała mi Aneta Guść z radomskiej prokuratury, maszynista zeznał, że ciężarówka wjechała wprost pod lokomotywę.
3: Kierując ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym.
2: Na razie nie udało się jednak przesłuchać kierowcy tej ciężarówki, bo jak zaznacza prokuratura, jego stan nadal jest ciężki. Nie wiadomo też, w jakim charakterze zostanie on przesłuchany.
0: Na razie w tej sprawie nikomu nie postawiono zarzutów. Przypomnijmy, do katastrofy doszło w ubiegłą środę. W jej wyniku zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych. W reakcji na katastrofę w ubiegły piątek maszyniści zorganizowali protest, a we wtorek rząd przyjął projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia zapór albo przy czerwonym świetle będzie grozić zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażejaka. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Sąd pierwszej instancji wymierzył Błażejowi K 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny podwyższył kary do dożywocia. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
4: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnik, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
0: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzonej kobiety, podkreślała satysfakcję z wyroku.
5: Żaden wyrok nie jest w stanie zadośćuczynić tak naprawdę rozmiarowi cierpień pokrzywdzonej, ale na pewno ten wyrok sądu drugiej instancji zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, na które cały czas w toku tego procesu liczyła.
0: W grudniu 2022 roku Błażejka zostawił przed domem we wsi Siecie Bożyce pakunek przypominający przesyłkę kurierską. W środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczkę otworzyła była partnerka mężczyzny. Kobieta i dwoje jej dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Chcę pomóc naprawić PKO, mówi Robert Korzeniowski, który jako pierwszy zapowiedział już udział w wyborach na prezesa komitetu. Nowe władze wyłonione zostaną w kwietniu przyszłego roku. Do tego czasu kadencję aresztowanego w śledztwie w sprawie zonda krypto Radosława Piesiewicza dokończy Marian Kmita. Jaki plan na uzdrowienie Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma Robert Korzeniowski? On to pytał nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
6: PKO zmaga się nie tylko z problemami wizerunkowymi, ale też finansowymi. Robert Korzeniowski twierdzi, że dyskusja o przyszłości komitetu nie może kręcić się wyłącznie wokół pieniędzy i doraźnego łatania dziur. Jego zdaniem zmian wymaga też statut.
7: PKO jest mało sterowny. Dzisiaj wiemy, że PKO z ogromną trudnością może się samo oczyszczać. To z całą pewnością trzeba poprawić.
6: Jak przekonuje 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie, PKO powinien opierać się na wartościach, które będą docierać do nawet najmniejszych miejscowości w Polsce, a sam komitet powinien być marką, wokół której partnerzy publiczni i prywatni będą chcieli się gromadzić, by zrobić coś ważnego dla społeczeństwa i sportu.
0: A Robert Korzeniowski był dotychczas doradcą przy tworzeniu strategii dla polskiego sportu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Z posady zrezygnował przed ogłoszeniem chęci udziału w wyborach. A teraz wracamy do rozmowy w Vox FM. Gościem Wiktora Świetlika był mecenas Krzysztof Wąsowski.
8: Krzysztof Wąsowski nadal jest moim gościem. Prawnik, adwokat. Szybka ósemka dla Vox FM. Panie mecenasie, jak rozwiąże się sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym? Wejdą, nie wejdą?
9: nie wejdą.
8: Jak rozwiąże się sytuacja z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości? Czy pan Cudak zostanie rektorem?
9: Nie zostanie rektorem.
8: Dlaczego nie zostanie rektorem?
9: No bo jest nielegalny.
8: A jeżeli wejdzie i zajmie sobie tam pokój w
9: Akademii? A, że będzie udawał pana rektora? Tak, będzie udawał.
8: Czyli to nastąpi, uda się rozwiązanie
9: się. Ja myślę, że w tym sensie takim pozaprawnym jak najbardziej może się udać.
8: Czy premier Tusk zyska politycznie na całej tej sytuacji?
9: Nie powinien zyskać politycznie. Nie wiem, czy zyska, ale nie powinien zyskać politycznie.
8: Czy to, co się dzieje dzisiaj, umacnia politycznie ministra Żurka, czy go osłabia?
9: Nie powinno go umacniać politycznie. Powinno go osłabiać, ponieważ no, to jest działanie, które rzeczywiście jest trudno wytłumaczalne prawnie, tak bym powiedział.
8: Dlaczego więc minister Żurek decyduje się na tego rodzaju działanie? Przypominam, że w czwartek lub w piątek powiedział, stało się z dumą.
9: Prawdopodobnie nie jest politykiem takim z krwi i kości, a no, ma pewne przekonania prawne, które chce realizować.
8: Czy my mamy, abstrahując od naszych sympatii, poglądów politycznych, pewność co do tego, kto ma rację prawną w tym sporze? Czy to jest tak, że każdy ma swoją rację?
9: Ja mam pewność, kto ma rację.
8: Kto ma rację?
9: W którym sporze?
8: W sporze, zacznijmy w takim razie Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, może zdążymy.
9: Rektor Sopiński.
8: Trybunał Konstytucyjny.
9: Prezes Święczkowski.
8: Czy pan Berek, jeżeli zostanie wprowadzony do Trybunału Konstytucyjnego, to będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
9: Pan Berek jest wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale nie złożył ślubowania wobec prezydenta. Dlatego nie może być wprowadzony do orzekania, że tak powiem. Nie może rozpocząć swojej misji jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
8: Afera Zonda Krypto. Czy ta sprawa jeszcze pokaże jakieś nowe oblicze, czy raczej już wiemy?
9: Mam nadzieję, że coś pokaże ta sprawa Zondy Krypto, bo na razie niczego nie pokazuje.
8: Czy dziennikarze, którzy publikują informacje z Zondy Krypto, łamią prawo?
9: Wydaje się, że jest takie prawo, takie podejrzenie, może być, że łamią prawo.
8: Czy prokuratorzy, którzy dostarczają im informacji, bo zakładam, że to oni łamią prawo?
9: Jeżeli współdziałają w tego typu przestępstwie, jeżeli by się to okazało przestępstwem, to może mogą podlegać odpowiedzialności też.
8: Czy premier Tusk, ujawniając informacje z Zondy Krypto, łamie prawo?
9: Według redaktora Pilarka takie jest prawdopodobieństwo. Nie znam akt, ale istnieje takie niebezpieczeństwo.
8: Czy politycy prawicy przyjmujący zegarki od pana, jeżeli przyjmowali od pana Krala, bądź jeżdżący za jego pieniądze do luksusowych hoteli, łamali prawo?
9: Jeżeli to robili nielegalnie, na pewno łamali prawo. Czyli jaka była kauza tak zwana tego przyjęcia? Czy to była darowizna, czy to było za coś? No i to trzeba rzeczywiście wyjaśnić.
8: Zauważyłem, że w tej sprawie zaginął gdzieś mecenas Dibuła. Nie ma go Na początku dużo mówił, a teraz nie ma. Czy wszystko okej u pana kolegi z Palestry?
9: Dzwonił ostatnio do mnie jeden z prawników od pana mecenasa Dibuła pytać o jedną sprawę, więc zakładam, że wszystko jest okej. Mam nadzieję, ale muszę zadzwonić chyba, rzeczywiście się czegoś dowiedzieć.
8: Za to mecenas Giertych w tej sprawie jest bardzo, bardzo aktywny nadal.
0: Dalsza część rozmowy do śledzenia na voxfm.pl. Szykujemy się na piorunujący finisz, mówi inicjator stołecznej operacji referendalnej, która zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wolontariusze zebrali już 100 tysięcy podpisów, a do końca akcji zostały 2 tygodnie. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
10: Do zwołania referendum potrzebne są głosy 10% wyborców w Warszawie, czyli około 132 tysięcy osób. Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej, liczy jednak na to, że uda się zebrać do 160 tysięcy głosów.
11: To jest takie minimum, poniżej którego, jeśli się znajdziemy, to prawdę mówiąc, nie ma sensu nawet składać, bo wiadomo, że tych odrzutów będzie sporo, tak jak to miało miejsce ostatnio w Krakowie.
10: Jak dodał, podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy będą zbierane do ostatniej chwili przez wolontariuszy przy stolikach rozstawionych w kilkunastu punktach w mieście. Stołeczna operacja referendalna musi zebrać wszystkie podpisy do 28 września.
0: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Łódź przygotowuje się do budowy kolejnego tunelu pod miastem. Drążenie tzw. łódzkiego metra utknęło przed 2 laty z powodu zawalających się kamienic. Teraz ma ruszyć budowa kolei dużych prędkości. Ma powstać 4,5-kilometrowy tunel, w którym zmieszczą się 2 jadące obok siebie pociągi. Drążenie ma rozpocząć się wiosną, ale już samo przygotowanie komory startowej daje się okolicznym mieszkańcom we znaki. I o tym ze szczegółami Grzegorz Mnich.
12: Prace przy komorze startowej na Redkini trwają już od roku w sąsiedztwie osiedla bloków i wieżowców.
13: Budynki drżą.
14: No nie tylko wiercenie, bo to jest kurz, pył, hałas, ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują.
12: Drążenie tunelu KDP pod Łodzią odbywać się będzie pod ścisłą miejską zabudową. Mieszkańcy muszą się liczyć z czasową przeprowadzką, potwierdza Wojciech Nowak, dyrektor firmy wykonującej pracę.
15: Bierzemy pod uwagę konieczność przeniesienia czasowego mieszkańców, żeby zapewnić bezpieczeństwo i nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. Nie chcę mówić o liczbach w tej chwili.
12: Mieszkańcy są zdezorientowani.
14: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje.
12: A póki co utrudnienia w ruchu czekają Łódź już od tego miesiąca. Kilka ulic w centrum zostanie zamkniętych.
0: Drążenie tunelu pod Łodzią ma potrwać półtora roku. Szybka kolej połączy Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań. Pierwsze 1000 kilometrów linii ma powstać w ciągu 10 lat. Gdynia znów zamieni się w filmową stolicę Polski. Już za tydzień startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Od poniedziałku widzów czekają dziesiątki polskich produkcji, spotkania z twórcami oraz rywalizacja w konkursie głównym, konkursie perspektywy i konkursie filmów krótkometrażowych.
16: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda Platynowy Lwów. W tym roku trafi do Haliny Brugar-Ketling, absolutnie wybitnej montażystki legendy polskiego kina. Pokażemy przy tej okazji film Panny z Wilka. To z jednej strony jedna z ulubionych realizacji laureatki, ale z drugiej strony też film, który Halina Brugar-Ketling wyjątkowo ceni i lubi.
0: Mówi Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna festiwalu. Będzie to również okazja do zobaczenia wielu wystaw fotograficznych, w tym poświęconych Andrzejowi Wajdzie. Podczas festiwalu odczytany zostanie także jego niezrealizowany scenariusz Jesteśmy sami na świecie.
16: Zrobiliśmy też nabór na nowe teksty krytyczne dotyczące kina Krzysztofa Kieślowskiego i jego przełożenia na dzisiejsze kino na całym świecie. Powstało 7 nowych tekstów, wszystkie je Państwo będą mogli przeczytać na łamach naszej odnowionej w tym roku gazety festiwalowej, ale Tysia Alasse, autorka jednego z nich, będzie gościnią i prelegentką naszego festiwalu.
0: Dla odwiedzających przygotowano także spacery szlakiem modernizmu związane z wpisaniem Centrum Gdyni na listę UNESCO. Pełen program dostępny jest na stronie wydarzenia.

0: Marunda.
1: Krzysztof Wąsowski moim gościem, prawnik, adwokat. Szybka ósemka dla Vox FM. Panie mecenasie, czy jak rozwiąże się sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym? Wejdą, nie wejdą?
2: Nie wejdą.
1: Jak rozwiąże się sytuacja z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości? Czy pan Cudak zostanie rektorem?
2: Nie zostanie rektorem.
1: Dlaczego nie zostanie rektorem?
2: No bo jest nielegalny.
1: A jeżeli wejdzie i zajmie sobie tam pokój?
2: A, że będzie udawał pana rektora? Tak, będzie udawał.
1: Czyli to nastąpi, uda się rozwiązanie
2: ślubne? Ja myślę, że w tym sensie takim pozaprawnym jak najbardziej może się udać.
1: Czy premier Tusk zyska politycznie na całej tej sytuacji?
2: Nie powinien zyskać politycznie. Nie wiem, czy zyska, ale nie powinien zyskać politycznie.
1: Czy to, co się dzieje dzisiaj, umacnia politycznie ministra Żurka, czy go osłabia?
2: Nie powinno go umacniać politycznie. Powinno go osłabiać, ponieważ no, to jest działanie, które rzeczywiście jest trudno wytłumaczalne prawnie, tak bym powiedział.
1: Dlaczego więc minister Żurek decyduje się na tego rodzaju działanie? Przypominam, że w czwartek lub w piątek powiedział, stało się z dumą.
2: Prawdopodobnie nie jest politykiem takim z krwi i kości, a no, ma pewne przekonania prawne, które chce realizować.
1: Czy my mamy, abstrahując od naszych sympatii, poglądów politycznych, pewność co do tego, kto ma rację prawną w tym sporze? Czy to jest tak, że każdy ma swoją rację?
2: Ja mam pewność, kto ma rację.
1: Kto ma rację?
2: W którym sporze?
1: W sporze, zacznijmy w takim razie Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, może zdążymy.
2: Rektor Sopiński.
1: Trybunał Konstytucyjny.
2: Prezes Święczkowski.
1: Czy pan Berek, jeżeli zostanie wprowadzony do Trybunału Konstytucyjnego, to będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
2: Pan Berek jest wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale nie złożył ślubowania wobec prezydenta. Dlatego nie może być wprowadzony do orzekania, że tak powiem. Nie może rozpocząć swojej misji jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
1: Afera Zonda Krypto. Czy ta sprawa jeszcze pokaże jakieś nowe oblicze, czy raczej już pokażemy?
2: Mam nadzieję, że coś pokaże ta sprawa Zondy Krypto, bo na razie niczego nie pokazuje.
1: Czy dziennikarze, którzy publikują informacje z Zondy Krypto, łamią prawo?
2: Wydaje się, że jest takie podejrzenie, może być, że łamią prawo.
1: Czy prokuratorzy, którzy dostarczają im informacji, bo zakładam, że to oni łamią prawo?
2: Jeżeli współdziałają w tego typu przestępstwie, jeżeli by się to okazało przestępstwem, to może mogą podlegać odpowiedzialności też.
1: Czy premier Tusk, ujawniając informacje z Zondy Krypto, łamie prawo?
2: Według redaktora Pilarka takie jest prawdopodobieństwo. Nie znam akt, ale istnieje takie niebezpieczeństwo.
1: Czy politycy prawicy przyjmujący zegarki od pana, jeżeli przyjmowali od pana Krala, bądź jeżdżący za jego pieniądze do luksusowych hoteli, łamali prawo?
2: Jeżeli to robili nielegalnie, na pewno łamali prawo. Czyli jaka była kauza tak zwana tego przyjęcia? Czy to była darowizna, czy to było za coś? No i to trzeba rzeczywiście wyjaśnić.
1: Zauważyłem, że w tej sprawie zaginął gdzieś mecenas Dibuła. Nie ma go Na początku dużo mówił, a teraz nie ma. Czy wszystko okej u pana kolegi z Palestry?
2: Dzwonił ostatnio do mnie jeden z prawników od pana mecenasa Dibuła, pytać się jedną sprawę, więc zakładam, że wszystko jest okej. Mam nadzieję, ale muszę zadzwonić chyba, rzeczywiście się czegoś dowiedzieć.
1: Za to mecenas Giertych w tej sprawie jest bardzo, bardzo aktywny nadal. Rozmawialiśmy sporo o sprawach, które, no, można powiedzieć, nie najlepiej wyglądają z perspektywy władzy. To teraz porozmawiajmy o sprawach, które w moim mniemaniu nie najlepiej wyglądają z perspektywy opozycji. Czyli o kwestii ministra Ziobry i ministra Romanowskiego. Czy nie wydaje się panu, że ta ich epopeja wychodźcza tak naprawdę niszczy ich środowisko polityczne?
2: Wydaje się, że to jest, może być taki wpływ polityczny. To tutaj się na tym się nie znam, więc wydaje mi się, że tak, że to może być osłabiające.
1: Obrońcy ministrów Ziobry i Romanowskiego, no często mówię o obrońcach nie w sensie mecenasach, tylko osoby, które w mediach ich bronią, no często podkreślają, no ale oni by byli traktowani jako inni aresztanci. Wręcz ryzykując tezę, no że byliby gdzieś na pograniczu tortur i zmuszania ich do jakiegoś rodzaju zeznań. Czy pan, obserwując to wielokrotnie tę sytuację, jak pan to ocenia?
2: Bardzo wiele razy się zastanawiałem i zastanawiam, co ja bym doradził. Znaczy, jak ja bym się zachował? czy jednak... Bo pierwszy mój odruch jest taki, że rzeczywiście trzeba się poddać temu reżimowi i pójść do aresztu. Ale jeśli chodzi o pana ministra Ziobro i stan jego zdrowia, no to było rzeczywiście... Bo to już było okrucieństwo. Co do Marcina Romanowskiego, myślę, że no podobnie, ale pewnie w mniejszej skali. Ale tutaj bym nie wiedział, co doradzić. Po prostu naprawdę nie wiem. Normalnie bym radził moim klientom, żeby nie uciekać, nie uchylać się od tego typu nawet bezprawnych działań, nawet tak okrutnych, nawet tak nadużywających władzy, ale w tych sytuacjach, szczególnie jeśli chodzi o pana ministra Ziobro w sytuacji zdrowotnej, to chyba aż nie miałbym takiej odwagi, żeby powiedzieć nie, trzeba to zrobić, bo my musimy być przynajmniej tutaj podlegać jakimś regułom prawnym. To rzeczywiście to było bardzo trudne i tutaj naprawdę nie wiem.
1: To jeszcze o jedno rzecz chciałem zapytać, o tak zwaną 60, która ma być zastosowana w przypadku pana Krala, przynajmniej wedle tego, co przekazywał pan Giertych, czyli no, status małego świadka koronnego. Czy w tej sprawie, bo to jest pytanie, które wszyscy sobie zadają, czy w tej sprawie to ma sens?
2: Wydaje się, że na razie nie ma żadnego. Znaczy nie ma nic takiego, co by pan Kral miał ujawniać.
1: No ale ujawnia różne rzeczy dotyczące różnych polityków.
2: Szczerze mówiąc, jeżeli on ujawnia, kogo sponsorowała zonda krypto i kto komu udzielała darowizn jako prywatny podmiot, to szczerze powiem, to naprawdę... To, moim zdaniem to się nie kwalifikuje, a jeszcze trzeba wiedzieć, że artykuł 60 ma tam wiele paragrafów i bardzo jest różnica między artykułem 60 paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, więc tutaj ja, nie mając dostępu do materiałów śledztwa, no nie widzę jakby tutaj, żeby pan Kral na tym etapie, przynajmniej to, co jest ujawniane, zasługiwał na dobrodziejstwo właśnie nadzwyczajnego złagodzenia ewentualnej kary. Tym bardziej, że nie będzie o tym decydował prokurator, tylko sąd.
1: Panie mecenasie, dziękuję serdecznie za tę rozmowę.
2: Ja również się zmęczyłem, panie redaktorze, za długo żeśmy gadali.
1: Dziękuję ślicznie, do następnego razu. Drodzy państwo, dziękuję serdecznie mecenasowi Krzysztofowi Wąsowskiemu, a do nas dociera pan Maciej Wilk, nieco spóźniony, ale tym bardziej pełen sił i werwy. Stołeczna operacja referendalna, chyba z kolei przekręciłem nazwę. W każdym razie zajmujący się odwołaniem prezydenta Trzaskowskiego. Dzień dobry, panie Macieju, kłaniam się.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Udało się. Jak jest? Po pierwsze chciałem zapytać, jak jest ze zbieraniem podpisów? W jakiej sytuacji państwo jesteście w tym momencie?
0: Wczoraj ogłosiliśmy zebranie 100 tysięcy podpisów, więc ten bardzo duży kamień milowy został osiągnięty. Przed nami te finalne 2 tygodnie akcji, żeby zebrać jak najwięcej podpisów, ponad to wymagane minimum 130 tysięcy.
1: Czy to, co się dzieje w Krakowie... obserwacja tej całej sytuacji w Krakowie w jakiś sposób niepokoi państwa? Teraz chodzi mi o to, co się dzieje po referendum, że okazuje się, że kandydaci mają kłopot z zebraniem podpisów, że no cała ta akcja wyborcza jest taka dosyć niemrawa.
0: To nas nie niepokoi, tylko irytuje, bo naprawdę w roku 2026 w Polsce istnieją narzędzia gotowe do wdrożenia od zera, żeby zbierać podpisy pod tego typu inicjatywami elektronicznie. W pełni bezpieczne, gwarantujące doskonałą jakość danych, tylko jakoś dziwnym trafem posłowie dopuścili tylko głosowanie online pod listami kandydatów na posłów i senatorów, ale już na inicjatywy obywatelskie jakoś zapomnieli.
1: Jakie jest takie najpoważniejsze zarzuty, które stawia się Rafałowi Trzaskowskiemu? Taka rzecz, która jak pan obserwuje Warszawę, jeżdżąc po niej, poruszając się, widzi pan, że ona jest taka najbardziej wkurzająca.
0: Tutaj pan redaktor sugeruje o jeżdżeniu i poruszaniu się po Warszawie. Wiele osób faktycznie to podnosi. Z mojej perspektywy to jest taki zarzut.
1: Wiem, że pan, z tego co słyszałem, pan używa komunikacji podobnie jak ja.
0: Oczywiście, że tak. I na przykład boleję nad faktem, że od przyszłego roku nie będzie się w Warszawie metro budować po raz pierwszy za mojego życia, gdyż proces jest rozgrzebany i nie zabrakło tego gospodarskiego spojrzenia. I to jest mój główny zarzut wobec Rafała Trzaskowskiego, że on zawsze traktował ten Urząd Prezydenta Miasta jako trampolinę do prezydentury Polski, a cierpiało na tym miasto. Brak gospodarności, brak gospodarza w mieście. To jest mój podstawowy zarzut.
1: A jest taka rzecz, za którą mógłby pan pochwalić Rafała Trzaskowskiego?
0: No powiedzmy, że ten tramwaj na Wilanów, tylko to też z gwiazdką, bo inwestycja opóźniona o rok i przekroczony budżet dwukrotnie, więc no owszem, dobra inwestycja zrealizowana, ale nie po gospodarsku.
1: Jakie jeszcze rzeczy z kolei, jeżeli chodzi o zarzuty?
0: No, mówiliśmy tutaj o kwestii teletransportu, o tym, że metro się przestaje budować, no ale lista jest dłuższa. Brak uchwały krajobrazowej od 10 lat, remont sali kongresowej, który kosztuje nas 500 000 000 złotych i ciągnie się od lat 12. Kwestia ładu krótkoterminowego, który jest w żaden sposób nieuregulowany, który prowadzi do suburbyzacji centrum. Ludzie się wyprowadzają z centrum, bo nie stać ich na to, żeby tam mieszkać. Ja sam teraz jestem w trakcie kupna mieszkania i po prostu włosy dęba stają, jak patrzę na ceny mieszkań w Warszawie, z czym miasto nie walczy, nie robi nic konkretnego, żeby temu zaradzić. Malejący zasób komunalny, przecież byłem też na proteście mieszkańców kamienicy na Pradze Północ, którzy są zagrożeni wyrzuceniem ze swojej kamienicy, co jest jeszcze pokłosiem reprywatyzacji sprzed lat. No, lista zarzutów jest długa, ale to wszystko się tak naprawdę sprowadza do kwestii tego braku gospodarzenia w Warszawie.
1: Czy stołeczna operacja referendalna ma aspiracje polityczne, żeby została później w jakiegoś rodzaju formacją polityczną czy ruchem miejskim?
0: Na pewno nie partią polityczną czy czymś w tym rodzaju. Jesteśmy konstelacją wielu środowisk, od lewa do prawa, więc tutaj trudno mówić o jakimś jednolitym programie. Jesteśmy takim raczej sojuszem taktycznym, obliczonym na ten jeden cel, żeby zapoczątkować tą pozytywną zmianę w Warszawie. Natomiast w innych sprawach możemy się bardzo radykalnie różnić.
1: Bo właściwie w Warszawie to jest, czasami się to zauważa, że no, nie da się ukryć, że większość osób lokuje was z prawej strony, dobrze?
0: No nie do końca, bo chociaż faktycznie popiera nas szereg środowisk z tej prawej strony sceny politycznej, no to też wspierają nas ruchy lokatorskie, spółdzielcze, stowarzyszenia mieszkańców komunalnych, część ruchów miejskich, więc również ta lewa strona jest nam częściowo życzliwa przynajmniej. I bardzo dobrze, bo my nie chcemy mieć żadnej łatki partyjnej przypisanej do siebie. Nam chodzi o to, żeby lepiej się zaczęło dziać w Warszawie, a nie żeby dana partia polityczna szybowała w sondażach.
1: Jan Śpiewak was wspiera?
0: Wspiera. Jest jednym z 21 osób inicjujących całą akcję.
1: A jaką rolę odegrało samo środowisko CPK? Ponieważ to i pan jest kojarzony z tym środowiskiem i wcześniej, można powiedzieć, z tą branżą i część osób, które brały udział w zakładaniu SOR-u.
0: Tak, no my dysponujemy tym know-how odnośnie zbierania podpisów. Zebraliśmy 200 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, tak, dla CPK, więc w sposób naturalny przenosimy te doświadczenia tutaj na tą zbiórkę uliczną w Warszawie.
1: Ma pan aspiracje polityczne? Będzie pan kandydował na prezydenta Warszawy?
0: No, myślę, że spokojnie, bo musimy najpierw zebrać podpisy i doprowadzić do referendum.
1: Czyli będzie pan, bo gdyby pan tego nie rozważał, to by pan nie powiedział, że nie.
0: Nie, no wie pan, no widzę...
1: No niech pan powie szczerze, będzie pan kandydował, jak się uda odwołać Trzaskowskiego?
0: Na ten moment wybory na prezydenta Warszawy będą w roku 2029, więc naprawdę to jest jeszcze dużo czasu.
1: Nie wyklucza pan. Nie wyklucza pan.
0: Ja widzę dużą potrzebę restrukturyzacji tego, co się dzieje w Warszawie. Zwiększenia przychodów, zmniejszenia kosztów i wdrożenia gospodarskiego podejścia w naszym mieście.
1: A kiedy pan patrzy w przeszłość, kto był najlepszym z prezydentów Warszawy?
0: A w jakim czasokresie?
1: Możemy jechać historycznie.
0: No to myślę, że Staringiewicz. Mhm. Tak więc to jest ile? 150 lat temu.
1: Czasy co prawda carskie, ale największa rozbudowa miasta i największe inwestycje.
0: I to był carski nominat, ale prawdziwy gospodarz, z którego dokonań korzystamy do dzisiaj, jak chociażby z filtrów warszawskich.
1: Pan dużą część życia spędził w Kanadzie. Myślałem, że dłużej, przepraszam. Tak. Ale okej, okay, ale no, 3 lata to jest dość sporo, mimo wszystko na tyle, żeby się przyjrzeć. Czy są takie rzeczy, które moglibyśmy zaadoptować z tamtych rozwiązań?
0: Tak, i jedna z rzeczy, która mnie naprawdę zwraca uwagę, to kwestia parkingów. Bo w Warszawie się likwiduje miejsca parkingowe, nie dając ludziom nic w zamian. Natomiast w Vancouver, gdzie mieszkałem przez 3 lata, w zasadzie nie ma problemu parkowania, a związane jest to z tym, że miasto wymogło na deweloperach, na nowych inwestycjach powstających w mieście, że w każdej takiej inwestycji musi być pewna pula dostępnych miejsc parkingowych dla ogółu, dla po prostu osób parkujących z miasta. I w ten sposób na ulicach praktycznie nie ma zaparkowanych samochodów, wszystkie są zaparkowane w dostępnych parkingach podziemnych i jest idealna sytuacja. A to jest tylko decyzja miasta, żeby tego typu uregulowanie lokalne wdrożyć. Chcesz budować? Dawaj parkingi.
1: Pan... wspomniał o tym, że łączą się u was środowiska lewicowe i nazwijmy to konserwatywne, czy prawicowe w ogóle, ale to są takie osie sporu, które są osiami fundamentalnymi i to jest kwestia parkingów i samochodów w mieście. Właściwie zakładam, że wszystkie te środowiska lewicowe, łącznie z Janem Śpiewakiem, są za tym, żeby wywalić te samochody z miasta i tutaj to łączy je z prezydentem Trzaskowskim. Ścieżka rowerowa, piechotka, tramwaj, samochody, wąs miasta. W gruncie rzeczy, jeżeli ktoś jest po prawej stronie, to raczej chciałby mieć prawo, żeby tym samochodem móc się przemieszczać po mieście i to, żeby to nie był taki 1% samochodów, które są akurat niskoemisyjne, albo ewentualnie płacąc gigantyczne opłaty.
0: Tak, oczywiście po lewej stronie sporu jest więcej zrozumienia dla idei usuwania samochodów z centrum. No i to też pokazuje, że nie jesteśmy środowiskiem dosyć niejednorodnym. Nie musimy w każdym aspekcie się zgadzać w ramach naszej stołecznej operacji referendalnej. Kluczowe jest jednak to, że wszyscy się zgadzamy co do tego, że powinno w Warszawie się lepiej podróżować. Jedni mówią samochodem, drudzy mówią komunikacją miejską. Zgadzamy się co do tego, że stan obecny jest niewystarczający i że nie jest dobrym podejściem po prostu zniechęcanie ludzi do korzystania z samochodów. Raczej powinna być to system zachęt do tego, żeby korzystać z komunikacji miejskiej. Ale w tym momencie zwęża się ulica i likwiduje się miejsca parkingowe, nie dając ludziom nic w zamian. To nie tędy droga.
1: Czy ta sytuacja, bo kiedy słyszymy o tych bolączkach Warszawy, no Kraków był trochę inny, na przykład tam bardzo mocno podkreślano brak inwestycji, które jednak do Warszawy jest dużym, takim hubem, można powiedzieć, ekonomicznym, środkowoeuropejskim, więc ona i tak te inwestycje przyciąga, kto by nie rządził. Jest sporo różnic, ale niektóre z tych rzeczy są bardzo podobne dla wszystkich miast, o których pan mówi Polski. Może to jest jakaś specyfika miast po prostu, a nie samego Rafała Trzaskowskiego. Czy odwołanie Rafała Trzaskowskiego, mówiąc krótko, rozwiąże wszystkie problemy, czy to nie jest takie trochę myślenie magiczne? Odwołamy prezydenta, to już będzie super.
0: Tu pan dotknął idealnie tego, jak nasza stołeczna operacja referendalna może mieć wpływ pozytywny na wszystkie samorządy w Polsce. Gdyż samo doprowadzenie do referendum w Warszawie stanowiłoby ogromnego takiego straszaka, takie przypomnienie dla władz Warszawy, ale wszystkich polskich miast, że mają się starać bardziej, gospodarzyć lepiej, oszczędzać pieniądze, przynosić więcej pieniędzy do budżetu, inwestować mądrze, nie przekraczać budżetów. Więc to dlatego jest głęboki sens w tym, co robimy, niezależnie od tego, jaki będzie finalnie wynik tego referendum, bo już samo referendum będzie właśnie takim memento dla wszystkich samorządowców, że żądamy więcej, żądamy lepszego gospodarzenia.
1: Czyli państwo chcielibyście też wywrzeć taki efekt polityczno-ogólnopolski, systemowy?
0: Zgadza się, bo wie pan, minęło ile? No, będzie prawie 30 lat od reformy samorządowej. Takim obiegowym frazesem jest, że jak nam wspaniale reforma samorządowa wyszła. Ja twierdzę, że właśnie po 30 latach wypadałoby sobie się zastanowić, co wyszło, co nie wyszło. Czy faktycznie ta dwukadencyjność to jest dobry pomysł, czy należy to usunąć? Czy w ogóle potrzebujemy do czegokolwiek powiatów? Czy w jaki sposób finansować samorządy? Czy to janosikowe płacone przez Warszawę to powinno zostać, czy nie? Czy mogło, że powinno być województwo warszawskie, jak niektórzy mówią? No, jest bardzo wiele tematów takich ogólnosamorządowych, do których powinniśmy debatować.
1: Chciałby pan systemu referendalnego, takiego, jakiego domaga się, czy to Paweł Kukiz, czy jaki był w starożytnej Grecji, dla tej garstki, która mogła głosować, albo dla szerokiej masy w Szwajcarii dzisiaj jest?
0: Chciałbym...
1: Rozważamy ważną sprawę, to zamiast cedować to na posłów, na różnych ministrów, na partie, to po prostu idziemy i głosujemy w referendum i później politycy to mają robić. Demokracja bezpośrednia.
0: Jestem na pewno za tym, żeby był większy udział obywateli w podejmowaniu decyzji. Przypomnę artykuł 4 Konstytucji. Władza zwierzchnia w państwie należy do narodu i sprawuje ją poprzez swoich reprezentantów w Sejmie, bądź bezpośrednio. My tego bezpośrednio to praktycznie nie widzieliśmy, poza jakimiś pojedynczymi wypadkami, a widzimy z drugiej strony parlamentarzystów, którzy mielą niektóre tematy od dekad i się nic nie dzieje. Jest takie memlenie tych tematów, tylko żeby był polityczny teatr bez konkretnych decyzji. I w takich sytuacjach uważam, należy się jakby oddać narodowi głos, żeby po prostu załatwić temat i iść do przodu. No i to chociażby niech będzie takim tematem wiek emerytalny. Nie wszyscy wiemy, że no się nie da utrzymać tego obecnego stanu powsze czasy. Politycy unikają tego jak ognia. Oddajmy głos narodowi. No tylko oczywiście tego nikt nie zrobi, bo ten polityczny teatr jest tym paliwem politycznym.
1: Spotykacie się z takim zarzutem, że wręcz zakłócacie proces demokratyczny. No bo jak takiego prezydenta wybrali mieszkańcy, może się jej podobać albo nie, ale jakaś większość głosująca go wybrała, no to on jest na kadencję i dlaczego nie mamy go rozliczyć pod koniec kadencji, tylko w trakcie jakaś inna grupa, czasami mniejszościowa, ta co głosowała przeciwko, sprawnie się zgromadzi i zbierze zbierze podpisy, no a później zostanie odwołany. Chociażby poprzez mobilizację innej grupy elektoratu. To jest takie zakłócenie, które może wręcz zdestabilizować ład w miastach i taką ciągłość rządów, że przychodzi ktoś z koncepcją, no ale zostaje po jakimś czasie odwołany. Co pan na taki zarzut? To jest zarzut, który jest wam dość... W ogóle referendum odwoławczym, od kiedy są popularne, stawiane.
0: Mieliśmy w Warszawie gigantyczną aferę związaną ze Szpitalem Południowym. I patrząc tak po korporacyjnemu na sprawę, nikt nie poniósł odpowiedzialności za ten makabryczny skandal.
1: No pan doktor Kacprzyk w Jaktorowie teraz się objawił.
0: Prokurator, konsekwencje poniósł sygnalista co najwyżej w całej tej sprawie. Bo też chcę zaznaczyć, że odwołanie / rezygnacja dwóch wiceprezydentek, które akurat miały najmniej wspólnego z tą sprawą, też nie załatwia kwestii. Jest przygotowany przez Warszawę plan naprawczy, ale nie ma odpowiedzialności. A nadzór odwłaścicielski spoczywa w rękach prezydenta miasta. Nie tylko w Warszawie, tylko wszędzie. I tej odpowiedzialności nie poniósł prezydent Warszawy, a powinien. Więc to jest taki bezpośredni, mówiąc panią Gorgoń-Mróz, trigger do tego, co robimy. Ale nie tylko.
1: Czyli akcje referendalne, albo już ta konkretnie warszawska akcja referendalna również ma doprowadzić do tego, żeby nie było doktorów Kacprzyków w szpitalach?
0: Tak jest, bo ja spoglądam na temat Szpitala Południowego jako przykład rażący patologii systemowej, w której jeżeli mamy nadzór korporacyjny, miejski, prowadzony po kluczu partyjnym, koleżeńskim, a nie merytorycznym, to po 21 latach takiej praktyki kończy się to właśnie Kacprzykiem na Sorze w Szpitalu Południowym.
1: No, ale prezydent Trzaskowski był jedynym politykiem, który, Koalicji Obywatelskiej, który wystąpił, powiedział, że sporządził audyt, pewne rzeczy były nie tak, no i że są jakieś tam wnioski z tego audytu, przynajmniej w jakimś tam minimalnym stopniu posypując głowę popiołem. Nie było drugiego takiego polityka w rządzie. Łącznie z panią minister zdrowia.
0: Chwali się to. To jest tak zwany plan naprawczy, żeby tego typu patologie nie występowały na przyszłość, ale jedną rzeczą jest plan naprawczy, a drugą rzeczą jest odpowiedzialność. A poprzez niedopatrzenie, poprzez zajmowanie się kampanią wyborczą prezydencką dwukrotnie, a nie sprawami miasta, Rafał Trzaskowski doprowadził do tego, że taka patologia się rozpleniła w całym mieście i zapewniam pana, nie tylko Szpitalu Południowym.
1: Czy problemem w Warszawie jest Rafał Trzaskowski, czy problemem w Warszawie jest struktura zarządcza? No bo powiedzmy, jeżeli spojrzymy na klimat polityczny w Warszawie, nawet jak odwołacie tego Trzaskowskiego, to przecież ten Wilanów, ta Białołęka pójdą głosować, zmienią się preferencje polityczne miastu, które najbardziej głosuje na Koalicję Obywatelską z całej Polski i ma to bardzo poważne podstawy strukturalne, demograficzne itd., itd. No nie, no, wygra inny polityk Koalicji Obywatelskiej, a nie na przykład pan.
0: Być może wygra i proszę bardzo, nie mam nic przeciwko temu. Natomiast każdy kolejny prezydent miasta Warszawy, ale nie tylko właśnie, to jest najlepsza rzecz, że nie tylko Warszawy, będzie już miał z tyłu głowy, że może być odwołany, że obywatele się wściekli, mogą skrzyknąć, zrobić referendum i go potencjalnie odwołać. W związku z tym będzie się bardziej starać i lepiej gospodarzyć, a nie będzie roił sobie, że może raz w tygodniu bywać w ratuszu i wszystko ogarniać. Cytat dokładny z naszego prezydenta Warszawy.
1: Nieróbstwo, no bo to, co pan powiedział, to się nazywa nieróbstwo, że jak człowiek przychodzi, nawet jak niektórzy z nas mało pracują, to jak ktoś przychodzi raz w tygodniu do pracy, to można nazwać go nierobem i nie jest równocześnie na zdalnej. To jest jedna z przyczyn, dla których, czy jeden z argumentów przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu waszych?
0: Tak, chociaż ja bym to nie nazywał nieróbstwem, tylko takim niedopatrzeniem obowiązków, niedopełnieniem obowiązków, gdyż właśnie zajmujemy się albo kampusami Polska, albo kampanią prezydencką dwukrotnie, nie biorąc przy tym żadnego urlopu bezpłatnego w Warszawie, więc to takie właśnie zamykanie się w gabinecie i czytanie książek, podczas gdy zastępcy i inni szatani robią swoje interesy w mieście. No to jest tego typu jakby sytuacja, tak ją diagnozuję.
1: Jeszcze dwa pytania na koniec o polityczne skutki SOR-u, ponieważ wy macie, czyli stołecznej operacji referendalnej, którą pan stworzył i którą pan kieruje, ponieważ pojawiają się dwa argumenty. Jeden to jest taki, że to jest bardzo niepokojący przejaw dla aparatu władzy, ponieważ o ile Kraków można było traktować jako taki wypadek, to jeżeli to się stanie w Warszawie, to pociągnie za sobą lawinę. Czy pana celem jest takie pociągnięcie lawiny ogólnopolskiej, której ostatecznym celem jest, powiedzmy sobie szczerze, zmiana ekipy rządzącej w Polsce z tej liberalno-lewicowej na konserwatywną?
0: Moim celem jest całemu temu zaśniedziałemu go establishmentowi, powiem potocznie, sprzedać gonga, żeby się wreszcie ogarnęli i wzięli za robotę. Bo jest dużo rzeczy w mieście, tym i innych, do załatwienia, których się nie robi, bo się robi swoje interesy albo interesy ogólnopolskie, zamiast dbać o dobro mieszkańców. Więc to jest taki znak ostrzegawczy od nas, obywateli, że żądamy wyższej jakości instytucji i lepszego gospodarzenia. I prawdę mówiąc, uważam, że już osiągnęliśmy ten cel, niezależnie czym się skończy zbiórka podpisów, ani nawet samo referendum. I jestem w związku z tym bardzo dumny z tego, co się udało zrobić.
1: I pojawia się jeszcze jeden argument, taki, że to nie jest wcale tak do końca, tak samo jak historia szpitalna, nie na rękę Donaldowi Tuskowi, ponieważ przeciwnicy Donalda Tuska gromadzili się wokoło Rafała Trzaskowskiego. Konkurencja i niechęć tych polityków do siebie jest znana osobom, które rozumieją trochę politykę. Podobnie zresztą jak chociażby niechęć bliskiego Rafałowi Trzaskowskiemu Sławomira Nitrasa do Donalda Tuska i wzajemnie. Tak naprawdę Sławomir Nitras tego nie powie, ale zamiast krzyczeć J-PiS, to on by najchętniej krzyczał J-Tuska, tylko nie może tego zrobić oczywiście ze wzajemnością. Więc, że wy tak naprawdę wręcz robicie trochę Tuskowi dobrze, osłabiając Rafała Trzaskowskiego.
0: Tego, że jestem ukrytym agentem Tuska, jeszcze nie słyszałem, więc powiem tak, niech oni się tam bawią w tym swoim gronie, niech robią, podkopują dołki jeden pod drugim, mnie to nie interesuje, mnie interesuje to, żebyśmy mogli sprawnie dojechać z Młoci na Jubilerską o każdej porze dnia, a nie kto kogo tam przepchnie na szczytach platformianych.
1: Daj Boże, żeby tak było. Ile wam jeszcze brakuje tych podpisów, wracając do początku naszej rozmowy?
0: Mamy 100, minimum to jest 130, ale trzeba więcej, żeby mieć taką bezpieczną górkę. Zostało 2 tygodnie i liczymy tutaj, jak już mówiłem, na piorunujący finisz. Między innymi liczymy na to, że rozesłaliśmy 400 tysięcy kart referendalnych gotowych do podpisu przez mieszkańców bezpośrednio do skrzynek pocztowych. Więc wszystkich słuchaczy i oglądających zachęcam do tego, żeby zajrzeć do skrzynki pocztowej, tam pewnie czekają.
1: W ogóle warto zaglądać do skrzynki pocztowej, bo inaczej przychodzi komornik, jak się sprawdza.
0: Ale tam czeka na państwa prawdopodobnie karta referendalna, którą można wyjąć, podpisać, dać do podpisania znajomym czy rodzinie i odnieść do nas na punkt, albo odesłać pocztą jeszcze przez najbliższe 2 tygodnie.
1: Czy zapraszacie także te osoby, które chcą poprzeć referendum Rafała Trzaskowskiego?
0: Oczywiście, że zapraszam.
1: Czyli w referendum powinni wziąć udział także ci, którzy głosują przeciwko, jak i ci, którzy chcą poprzeć Rafała Trzaskowskiego. Zapraszacie mieszkańców Wilanowa czy innych Ursynowa, innych dzielnic, gdzie głosowano masowo na Rafała Trzaskowskiego.
0: Zapraszamy i uważam osobiście, że czymś absolutnie niedopuszczalnym jest, że politycy nawołują do bojkotowania jakiegokolwiek referendum. Mieliśmy tego przykłady ostatnio w Krakowie. Niedopuszczalne. No, kluczowy, najważniejszy, najbardziej taki, największy instrument demokratyczny, jaki obywatele mogą mieć w ręku, a elita władzy namawia do tego, żeby to bojkotować czy olewać. No niedopuszczalne moim zdaniem. Spotkajmy się przy urnach.
1: Mówiąc krótko, drodzy państwo, pan Maciej Wilk, szef stołecznej operacji referendalnej, zachęca do najpierw poparcia referendum, a potem w tym referendum, także z odwoływania Rafała Trzaskowskiego, ale także obrony, ponieważ nie wątpię, że ci z państwa, którzy tak naprawdę porządnie z serca chcą bronić Rafała Trzaskowskiego, to wezmą udział i zagłosują za referendum po to, żeby poprzeć swojego prezydenta. Dziękuję państwu serdecznie, panu Macieju, dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję bardzo.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Jest tu cytat wyssany z palca. Tak Michał Woś komentuje zarzut, jaki postawiła mu prokuratura. Były wiceminister sprawiedliwości ma odpowiedzieć za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Sprawa dotyczy lat 2021-2023, gdy Woś nadzorował służbę więzienną. Prokuratura twierdzi, że działał na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Z tym tematem Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co wiemy?
1: Według Michała Wosia zarzut dotyczy jego zgody na awans funkcjonariusza służby więziennej z podpułkownika na pułkownika. Były wiceminister twierdzi, że pozwalała na to ustawa, a obecne kierownictwo resortu korzystało z tego samego przepisu setki razy. Woś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiada, że za czasów Zbigniewa Ziobry służba więzienna była wykorzystywana instrumentalnie, a sprawę trzeba wyjaśnić do końca. Michał Woś został przesłuchany i nie przyznał się do winy. Za zarzucone mu przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków grozi do 10 lat więzienia.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Jego zeznania pokrywają się z ustaleniami śledczych. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. To jeden z kluczowych świadków w tej sprawie, o czym ze szczegółami Kinga Furch.
2: Lekarze dopiero 6 dnia po tragedii wydali zgodę na przesłuchanie maszynisty. Wcześniej jego stan zdrowia na to nie pozwalał. Teraz poprawił się na tyle, by śledczy mogli rozpocząć czynności. Jak powiedziała mi Aneta Guść z radomskiej prokuratury, maszynista zeznał, że ciężarówka wjechała wprost pod lokomotywę.
3: Ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym.
2: Na razie nie udało się jednak przesłuchać kierowcy tej ciężarówki, bo jak zaznacza prokuratura, jego stan nadal jest ciężki. Nie wiadomo też, w jakim charakterze zostanie on przesłuchany.
0: Na razie w tej sprawie nikomu nie postawiono zarzutów. Przypomnijmy, do katastrofy doszło w ubiegłą środę. W jej wyniku zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych. W reakcji na katastrofę w ubiegły piątek maszyniści zorganizowali protest, a we wtorek rząd przyjął projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia zapór albo przy czerwonym świetle będzie grozić zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażejaka. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Sąd pierwszej instancji wymierzył Błażejowi K25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny podwyższył kary do dożywocia. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
4: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnik, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
0: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzonej kobiety, podkreślała satysfakcję z wyroku.
5: Żaden wyrok nie jest w stanie zadośćuczynić tak naprawdę rozmiarowi cierpień pokrzywdzonej, ale na pewno ten wyrok sądu drugiej instancji zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, na które cały czas w toku tego procesu liczyła.
0: W grudniu 2022 roku Błażejka zostawił przed domem we wsi Siecie Bożyce pakunek przypominający przesyłkę kurierską. W środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczkę otworzyła była partnerka. Mężczyzny. Kobieta i dwoje jej dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Chcę pomóc naprawić PKO, mówi Robert Korzeniowski, który jako pierwszy zapowiedział już udział w wyborach na prezesa komitetu. Nowe władze wyłonione zostaną w kwietniu przyszłego roku. Do tego czasu kadencję aresztowanego w śledztwie w sprawie zonda krypto Radosława Piesiewicza dokończy Marian Kmita. Jaki plan na uzdrowienie Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma Robert Korzeniowski? O to pytał nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
6: PKO zmaga się nie tylko z problemami wizerunkowymi, ale też finansowymi. Robert Korzeniowski twierdzi, że dyskusja o przyszłości komitetu nie może kręcić się wyłącznie wokół pieniędzy i doraźnego łatania dziur. Jego zdaniem zmian wymaga też statut.
7: PKOL jest mało sterowny. Dzisiaj wiemy, że PKOL z ogromną trudnością może się samo oczyszczać. To z całą pewnością trzeba poprawić.
6: Jak przekonuje 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie, PKOL powinien opierać się na wartościach, które będą docierać do nawet najmniejszych miejscowości w Polsce, a sam komitet powinien być marką, wokół której partnerzy